0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem w programie Czas Seniorów jest dzisiaj pani Żaneta Iwańczyk, dyrektorka Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Miejskie Centrum Medyczne Górna w Łodzi działa już od wielu lat i dzisiaj chciałabym szczególnie zapytać o trzy centra przy przychodniach. To są Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora. Co się dzieje w tych centrach? Jak można się do nich dostać?
2: Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora to jest taki pomysł miasta Łodzi na zagospodarowanie energii przestrzeni seniorów. Przy czym seniorów takich aktywnych. Rzeczywiście, przy Miejskim Centrum Medycznym Górna w Łodzi działają trzy Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora. To jest przy ulicy Felińskiego 7, Żgowskiej 170 i Cieszkowskiego 6. Przy czym pozwoli pani, że wspomnę, że takie centra działają przy każdej dzielnicy i przy innych przychodniach. Z tego co wiem, to miasto planuje powołanie następnych takich Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora. To jest taka propozycja dla seniorów, którzy są aktywni zawodowo, fizycznie, umysłowo, żeby mieli gdzie spędzić czas. Przedtem głównie seniorzy spędzali czas na terenie przychodni, oczekując na wizytę do lekarza. Pandemia covidowa spowodowała, że trochę te przychodnie zostały zamknięte. Nasze przychodnie tak działały i pacjenci wchodzili na teren przychodni, ale już nie było takiej możliwości, żeby oni sobie tam siedzieli, rozmawiali ze sobą, czy wymieniali się poglądami. Dlatego też była to taka inicjatywa, żeby dać tym seniorom coś w zamian. Centra w tej chwili są czynne od godziny 8 do 18. Wszystkie zajęcia w centrach są bezpłatne dla seniorów. Też podkreślenia wymaga, że część tych zajęć, w ogóle funkcjonowanie jest współfinansowane ze środków miasta Łodzi, więc przychodnie dotrzymują na to dotacje. Zapewniamy tam seniorom zarówno zajęcia sportowe, fotograficzne, jakieś wszelkiego rodzaju umuzykalnione, kąciki czytelnicze, możliwość pojechania na wycieczkę, poznawania Łodzi. Jest specjalny cykl, który mamy jedną z przewodniczek łódzkich, gdzie oprowadzamy seniorów po Łodzi, bo często się zdarza tak, że poznajemy nowe miejsca, wyjeżdżamy za granicę, a tak naprawdę nie znamy swojego miejsca, w którym żyjemy i w którym funkcjonujemy. Więc pokazujemy seniorom, co tak naprawdę jest fajnego i ciekawego w tej Łodzi. Są zajęcia, których myślę, że seniorzy nigdy by nie spróbowali, zarówno z uwagi na pewne obawy, jak również kwestie finansowe. W jednych na bałutach na przykład seniorzy chodzą na ściankę wspinaczkową. Są zajęcia jogi, są zajęcia jakieś makijażu. Więc ta gama zajęć dla tych seniorów jest naprawdę bardzo szeroka, a poza tym też, co istotne, to nie tylko senior musi przyjść i musi brać udział w jakichś zajęciach, ale również może przyjść, posiedzieć, wypić kawę, poczytać, porozmawiać, uzyskać poradę psychologiczną, więc trochę pobyć w swoim otoczeniu i w swoim środowisku. Jest to inicjatywa mająca na celu wyciągnięcie tych seniorów z domów. Przy czym ja jestem pełna podziwu dla tych seniorów za ich energię, odwagę. Zawsze tak podkreślam, że naprawdę łódzcy seniorzy to są seniorzy tacy modelowi. I tutaj łamie się stereotyp seniora, czyli takiej osoby, która siedzi w domu, w fotelu, miga pilotem po kanałach. To nie są tacy seniorzy, których mamy taki powszechny stereotyp panujący. To są naprawdę bardzo aktywni, dający również z siebie, bo często są organizowane akcje, że szyjemy jakieś rzeczy dla dzieci w szpitalach.
1: Czyli chcą być potrzebni.
2: Tak, chcą być potrzebni. W związku z powyższym angażują się w różnego rodzaju wolontariaty, akcje, głównie dla dzieci. I też pokazują od tej strony, że oni nie tylko biorą, ale również coś dają.
1: Jak można się dostać do takiego centrum seniora? Jak często są zapisy? Czy w ogóle są miejsca?
2: Każde to Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora, bez względu na dzielnicę, już teraz jest czynne od godziny 8 do 18. Zapisy są raz w miesiącu. To jest przeważnie 25 dzień danego miesiąca. Zapisy są telefoniczne. Oczywiście w dniu zapisów jest trudno się dodzwonić, bo tych telefonów jest bardzo dużo, ale w tej chwili zorganizowaliśmy te centra troszeczkę inaczej, co spowodowało, że liczba miejsc dostępnych dla seniorów jest naprawdę duża. I ja tutaj obalam stereotyp, który mówi, że tam się nie można dostać, nie można przyjść, nie można się zapisać. Absolutnie proszę w to nie wierzyć. Jeżeli nawet w dniu zapisów komukolwiek nie udało się dodzwonić, to zapraszamy następnego dnia. Już centrum jest otwarte, mamy jeszcze szeroką bazę tych zajęć, na których seniorzy mogą się zapisać, mogą przyjść, zapisać, zobaczyć, jak te centra funkcjonują i czy to jest to, co im odpowiada. Seniorzy nie ponoszą żadnych kosztów. Jedyne, o co prosimy zawsze seniorów, to jeżeli nie mogą brać udziału w zajęciach, to żeby te zajęcia odwoływali od nas. Jeżeli już większość seniorów jest bardzo medialnych, ma swoje konta w różnego rodzaju social mediach, tam też można sobie obserwować te strony Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora, gdzie bardzo często, w zasadzie codziennie zamieszczamy informacje, jakie mamy jeszcze wolne zajęcia, kto może się zapisać, więc żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, naprawdę można się dostać bez problemu.
1: Tak sobie pomyślałam, jak wspominała pani o tych wszystkich zajęciach, ale także o tym, że można po prostu przyjść i porozmawiać, wypić wspólnie kawę, czy właśnie przeczytać gazetę. To chyba dla wielu seniorów bardzo ważny jest ten kontakt z drugim człowiekiem i często nawet to wyjście na te zajęcia, to też jest taki pretekst po to, żeby się spotkać z innymi.
2: Tak, całkowicie się zgadzam. Myślę, że w tych zajęciach, w tej idei czasów, bo tak to określamy, najważniejszy jest kontakt z tym drugim człowiekiem. Proszę zauważyć, że w większości ci seniorzy to są osoby, które same mieszkają w domach, często w pojedynkę już. W związku z powyższym dzieci pracują, wnuczkowie są zajęci, więc jak gdyby te kontakty też są ograniczone. Natomiast tam spotykają bardzo często swoich rówieśników i zawiązują się przyjaźnie, zawiązują się sympatie, zawiązują się takie nici porozumienia pomiędzy tymi seniorami i bardzo często oni przychodzą na przykład wymieniają się doświadczeniami, kto co upiekł, kto co zrobił, czyje dziecko gdzie się tam dostało, gdzie pracuje. Są tam kąciki czytelnicze, gazety, więc na dobrą sprawę można, nawet nie trzeba brać udziału w zajęciach, bo to czasami seniorzy się obawiają, no jak on będzie ćwiczył, czy jak seniorka będzie ćwiczyła, ona nie da rady. Można zwyczajnie przyjść i po prostu posiedzieć i zobaczyć. Przy czym większość seniorów, którzy ma ją obawę przed takimi aktywnościami, później tak się wkręcają w tego typu zajęcia, tak naprawdę obserwują, że ludzie, którzy przychodzą, to są tacy sami jak oni. Też mają pewne niepełnosprawności, pewne niedomagania, ale wszystkie zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów. Czasami są to fizjoterapeuci, tak jak u nas. Więc ten poziom wszystkich tych zajęć dla seniorów jest tak naprawdę dostosowany do seniorów i tutaj absolutnie nie ma czego się obawiać.
1: W wakacje też działają centra, tak?
2: Tak, wakacje też działają centra. Nawet już teraz uruchomiliśmy, czasami można śledzić również w social mediach. W soboty organizujemy jakieś krótkie wyjścia dla seniorów, jakieś takie rzeczy plastyczne na przykład. Coś, czego w tygodniu nie jesteśmy w stanie zrobić. Basen na przykład, seniorzy mogą przyjść na basen. Nie jest to jeszcze taka oferta, która jest co sobotę, ale kilka sobót już w roku również mamy tutaj udostępnione. Przy czym no też tutaj myślę, że warto podkreślenia, że ta oferta dla seniorów jest dość szeroka, no z uwagi na to dofinansowanie miasta, które dostajemy, bo część finansujemy z własnych środków, natomiast no część też finansujemy z miasta i dzięki temu no, ta oferta jest zdecydowanie szersza.
1: To teraz zrobimy małą przerwę muzyczną i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu jest Żaneta Iwańczyk, dyrektorka Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi. Porozmawiamy o Dziennym Domu Opieki Medycznej. To właściwie zupełnie nowa placówka przy ulicy Odrzańskiej. No i różniąca się od właściwie wszystkich pozostałych, chyba jedyna taka w Łodzi.
1: Tak, w przychodni przy Odrzańskiej 29 powstał Dzienny Dom Opieki Medycznej. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo z niego dumna i w ogóle dumna z Górnej, że udało nam się to stworzyć. Zabiegaliśmy o stworzenie takiej instytucji od dawna. Natomiast no tutaj zawsze wszystko rozbijało się o środki finansowe. Udało nam się pozyskać dofinansowanie unijne, zarówno na remont pomieszczeń, doposażenie w sprzęt medyczny, ale również na funkcjonowanie tego domu. Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie funkcjonował do października 2029 roku, bo do tego okresu jest podpisany projekt unijny. Jest to miejsce przeznaczone dla seniorów mniej sprawnych, bo ile do czasu przyjdzie senior, który jest sprawny, czy prawie sprawny fizycznie, umysłowo, to jest miejsce dla seniorów mniej sprawnych, zarówno ruchowo, jak i umysłowo. Przy czym to, co jest najistotniejsze w tym Dziennym Domu Opieki Medycznej, to również to, że senior tam nie ponosi żadnych kosztów funkcjonowania. Zapewniamy opiekę seniorom lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, dietetyczną, psychologiczną. Tak naprawdę senior, dostając się do Dziennego Domu Opieki Medycznej, przechodzi taki proces przez wszystkich kolejnych lekarzy, czyli poddany zostaje opiece lekarza geriatry, rehabilitanta i lekarza internisty. Na podstawie dokumentacji lekarze ustalają dla niego określoną ścieżkę postępowania, ścieżkę terapeutyczną. Następnie ta ścieżka jest realizowana. Senior na terenie tego Dziennego Domu Opieki Medycznej może przebywać od 40 dni roboczych, nawet do 120 dni roboczych. Średni czas takiego przebywania to jest 50 dni roboczych. Później po ustaleniu tej ścieżki senior ma zajęcia z rehabilitantem, zajęcia z terapeutą zajęciowym, zajęcia następnie z dietetykiem, z psychologiem. Teraz próbujemy jeszcze pozyskać logopedę do Dziennego Domu Opieki Medycznej. Zapewniamy seniorom wyżywienie i zapewniamy seniorom, co myślę, że jest bardzo istotne, transport. Senior zostaje przywieziony rano, przeważnie godzina 8-9, i następnie zostaje odwieziony przez specjalny zespół ratownictwa. Po zajęciach to jest około 15-16. Dlaczego chcieliśmy to tak zorganizować? Bo zdajemy sobie sprawę, że rodzina tego seniora przeważnie pracuje, mają swoje zajęcia, a są to na tyle osoby z ułomnościami ruchowymi, że nie byłyby w stanie same dotrzeć. W związku z tym mamy tak zaopatrzone, że mamy zarówno nosze, mamy wózki, więc pojazd jest przystosowany również dla osób niepełnosprawnych. Mamy seniorów na wózkach inwalidzkich, mamy seniorów z balkonikami, którzy korzystają. Więc zadaniem rodziny jest tylko przygotowanie tego seniora i później odebranie go. Mówię, używam tu pojęcia senior, natomiast to tak naprawdę Dzienny Dom Opieki jest dla każdego uczestnika, bo to nie dotyczy tylko seniorów, przy czym to w tej chwili w największej mierze to są takie osoby, ale też to, co najistotniejsze, zauważyliśmy już po tej pierwszej grupie, teraz nam kończy się okres drugiej grupy, że tak naprawdę dla tych ludzi, którzy tam przebywają, najważniejszy jest kontakt z drugim człowiekiem. I tego, czego oni najbardziej żałują, kiedy się kończy ten ich mniejszy turnus, to tej relacji z tym drugim człowiekiem, gdzie oprócz tego, że mają te zajęcia, to mogą sobie siedzieć, mogą sobie oglądać, mogą sobie czytać. Przygotowaliśmy specjalny taki pokój z łóżkami, gdzie może senior odpocząć, bo ta ilość tych zajęć, bodźców może być na tyle duża, że on uzna jednak, że chce chwilę odpocząć, więc może również sobie odpocząć. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, więc nie stanowi to jak gdyby problemu. Przede wszystkim też udało nam się uzyskać bardzo profesjonalną i empatyczną kadrę lekarską, bo jak ja zawsze podkreślam, można najpiękniejsze pomieszczenia zrobić, można doposażyć je w sprzęt, ale i tak za wszystkim stoją ludzie. Więc muszą być to ludzie, którzy lubią zajmować się takimi pacjentami, bo to nie zawsze tak jest, że wszystkim odpowiada dany rodzaj pacjenta, osoby, którym się zajmuje. No nam się udało tutaj naprawdę uzyskać personel godny wyróżnienia, pochwały i chciałabym tutaj wszystkim im podziękować za to serce, za angażowanie, które wkładają w opiekę nad tymi pacjentami.
0: To też jest, poza tym, że empatyczny, to również no, wysokiej klasy personel.
1: Tak, dlatego, że proszę zauważyć, że przy tak dużych brakach kadrowych, jakie mamy personelu medycznego, mamy tam lekarza geriatrę, który kiedy pacjent jest kwalifikowany, jest również wizyta u tego lekarza geriatry na terenie tam tego ośrodka. Jest wizyta lekarza internisty, jest wizyta lekarza rehabilitacji. Lekarz rehabilitacji zleca pacjentowi zabiegi rehabilitacyjne, które następnie są tam na miejscu realizowane przez zespół fizjoterapeutów. Więc no rzeczywiście, to jest terapeuta zajęciowy, to psycholog, to jest dietetyk, to są opiekunki medyczne, to są panie pielęgniarki, które zajmują się tymi pacjentami w trakcie funkcjonowania. Pisząc projekt unijny, zależało nam na tym, żeby zostały przyjęte pewne nasze rozwiązania, które my sobie wyobrażaliśmy, że powinniśmy tym pacjentom zagwarantować. Czyli chociażby tego lekarza geriatrę. Nie oczywiście na zasadzie stałej opieki, bo to nie jest tutaj w tym potrzebne, ale na zasadzie takiej konsultacji z tym lekarzem, co ewentualnie. Pacjent wychodząc do domu też dostaje zalecenia, czy rodzina pacjenta, w którym kierunku powinna podążać z tym pacjentem.
0: Czy to 50 dni średnio, tak jak pani mówiła, przypadające jak gdyby na jeden turnus, to teraz, kiedy już jesteście po tym pierwszym turnusie, to jest dużo, czy to jest mało, czy rzeczywiście da się poprawić komfort życia tego pacjenta w przeciągu tych 50 dni?
1: Myślę, że jest to czas, który pozwala pokazać pacjentowi, jego rodzinie pacjenta, że można zdecydowanie poprawić ten komfort funkcjonowania. Oczywiście przydałoby się, żeby to był dłuższy okres pobytu pacjenta. Natomiast dłuższy okres by powodował, że liczba tych pacjentów, byłaby zdecydowanie mniejsza. Pokazujemy tym pacjentom, że bardzo taka intensywna rehabilitacja, że bodźce chociażby dostarczane przez terapeutę zajęciowego powodują, że ten pacjent jest w stanie się otworzyć i pomyśleć, niekoniecznie muszę już do końca swoich dni siedzieć w domu i tam tylko i wyłącznie funkcjonować. Zresztą my w momencie, kiedy wypisujemy tego pacjenta, przeważnie szukamy również tym pacjentom, gdzie oni mogą kontynuować sobie później te swoje aktywności. Tak jak pani na samym początku powiedziała, myślę, że w Łodzi jest to jedyny taki dom, który funkcjonuje z tak szeroką bazą zajęć, ale również z brakiem jakiejkolwiek odpłatności. Więc też zależało nam na stworzeniu czegoś, co może będzie służyło w przyszłości jako taki wzór do tego, że będziemy chcieli iść w tym kierunku.
0: Pani Żaneto, a na pewno chcielibyśmy iść w tym kierunku, prawda? Bo potrzeby są bardzo duże.
1: Tak jak wszyscy obserwujemy, zarówno demografia Łodzi, ale również demografia całej Polski, no jest dla nas niekorzystna. Znaczy możemy zrobić bardzo dużo w zakresie przede wszystkim tych seniorów, których mamy. Naprawdę czasami niewiele potrzeba, żeby ich uaktywnić, żeby im pokazać, że mogą jeszcze coś zrobić. I mamy takie grupy seniorów, którzy nie wyobrażają już sobie takiego funkcjonowania domowego, że oni by siedzieli znowu w domu zamknięci przez wszystkie dni. Ale rzeczywiście myślę, że teraz przede wszystkim powinna być stworzona jakaś taka kompleksowa polityka senioralna, zarówno dla takich osób mniej, jak i bardziej aktywnych. Dla mnie, kiedy przyjęliśmy przychodnie na Odrzańskie, bo ona dołączyła do Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi jakiś czas temu. Jest to tak pięknie usytuowana przychodnia w parku. Od początku wiedzieliśmy, że to jest takie wymarzone miejsce dla seniorów, biorąc pod uwagę nie tylko budynek, ale przede wszystkim to otoczenie. Uważam, że takich miejsc w Łodzi jest dużo. Tych środków unijnych jest więcej albo mniej, ale też w jakiś sposób można je pozyskać. Wiemy, że Łódź też nie jest społeczeństwem bogatym, więc no tutaj większość osób będzie oczekiwała zajęć, które będą nieodpłatne, albo ewentualnie ta odpłatność będzie niewielka. Ale też proszę zauważyć, że my jesteśmy miejską, publiczną placówką. Że Łódź Łódź idzie w tym kierunku, że to nie jest tak, że tutaj nic nie robimy, ale myślę, że naprawdę Łódź dość dużo robi, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie stworzyć jakieś lokalne programy, które będą w tym zakresie funkcjonowały.
0: To nie jest łatwe i to są bardzo duże pieniądze, ale być może ktoś mógłby się pokusić o to, żeby zabiegać o kolejny taki projekt i o te środki unijne, bo jak pokazuje wasz przykład, nie jest to niemożliwe.
1: Tak, dlatego ja, kiedy zaczęliśmy myśleć o realizacji tego, a później kiedy to realizowaliśmy i zrealizowaliśmy, to tak sobie pomyślałam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zresztą ja nigdy nie ukrywałam, że to od zawsze był... Chciałam to, żeby taki dom powstał na Odrzańskiej, czy coś podobnego w tym kierunku, ale też chciałam, żeby to był dom, który nie będzie odpłatny dla pacjentów. Rzeczywiście tych środków unijnych jest trochę. Tak jak sama pani powiedziała, nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Proszę mi wierzyć, ja sama wiem, już na etapie składania wniosku, wniosek był składany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. My współpracowaliśmy w tym zakresie i go wielokrotnie poprawialiśmy i analizowaliśmy i zmienialiśmy. Później już na etapie realizacji, czyli całego tego projektu budowlanego, inwestycyjnego, bo tak naprawdę całe to piętro pierwsze w przychodni było dostosowane pod kątem dziennego domu opieki medycznej. Później cały ten proces dotyczący zakupu sprzętu medycznego. Jako podmiot publiczny jesteśmy zobowiązani do stosowania ustawy o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, więc to też jest cała procedura, która tego wymagała. Natomiast absolutnie jestem tutaj wielką zwolenniczką tego programu, również wielką taką miłośniczką tego programu i uważam, że to jest naprawdę coś, czym Łódź może się pochwalić i mam nadzieję, że to będzie funkcjonowało tak dobrze, jak funkcjonuje w tej chwili, no bo rzeczywiście po dużej ilości takich kłopotów, które nam towarzyszy w trakcie realizacji, no bo to zawsze tak jest, że przy wszystkich procesach inwestycyjnych jest dużo rzeczy, które nagle gdzieś tam się nie dopinają i trzeba coś robić, to proszę mi wierzyć, teraz to funkcjonowanie już takim spokojne dla tych pacjentów, kiedy oni sobie przyjeżdżają, przebywają tam, kiedy zakończyliśmy pierwszą turę, dostaliśmy kilka listów gratulacyjnych z podziękowaniami od rodzin pacjentów, no bo to, co tutaj też najistotniejsze, to to, że rodzina oddając tego pacjenta jest spokojna o tego pacjenta. Oni wiedzą, że on ileś tam godzin będzie przebywał w komfortowych, rewelacyjnych warunkach pod opieką profesjonalnej kadry medycznej. Więc oni mogą pracować, prowadzić jakieś swoje aktywności zawodowe.
0: Odpoczywać
1: przede wszystkim. Poza tym też personel służy tu nam bieżąco, rodzinie, pomocą medyczną w tym zakresie. A wiemy o tym, że jeżeli pacjent ma problem z poruszaniem się, to dotarcie z nim do jakiegokolwiek lekarza, gabinetu jest problematyczne. My tutaj oczywiście nie stosujemy całej terapii i leczenia tego pacjenta, bo to nie temu ma służyć. Natomiast wielokrotnie pomagamy tym rodzinom wtedy, kiedy coś z tymi pacjentami się dzieje i mówimy, słuchajcie, coś trzeba z tym zrobić, bo to w taki sposób nie może funkcjonować. Więc ja mam nadzieję, że to może będzie dobry kierunek obrany.
0: Praktyka właściwie, dobra praktyka, prawda?
1: Obrana przez Łódź i że będziemy podążali w tym kierunku.
0: Ja też mam taką nadzieję, pani Żaneto. Bardzo dziękuję za rozmowę. Żaneta Iwańczyk, dyrektorka Miejskiego Centrum Medycznego Górna w Łodzi, była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.

0: Moim kolejnym gościem jest dzisiaj Jakub Ostafiński, fizjoterapeuta i trener personalny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji osób starszych. Czy ta rehabilitacja tak naprawdę jest zalecana i ma miejsce wtedy, kiedy konkretnie coś się dzieje, coś pourazowego, jakieś kwestie związane z chorobami? Czy generalnie osoby starsze powinny korzystać z pomocy rehabilitanta? Co to daje osobie starszej?
1: Rehabilitacja to jest bardzo szerokie pojęcie. Ta aktywność fizyczna tak jest moim zdaniem wskazana u niemalże każdej osoby w tym wieku już podeszłym.
0: Czy można powiedzieć, że to jest nawet taki klucz do utrzymania samodzielności i takiej wysokiej jakości życia?
1: Tak, to oczywiście, że tak. Zdecydowanie jakby co pokazują badania, to pokazuje tak naprawdę środowisko, w jakim się znajdujemy. I to też widać doskonale na siłowni. Osoby, które były aktywne w młodszych latach i utrzymały tą aktywność fizyczną na oczywiście niższym poziomie, tak? Mm-hmm. Z wiekiem nie jesteśmy w stanie utrzymać tego na takim samym poziomie, jak to było przed laty, ale jakby te osoby charakteryzują się zupełnie inną sprawnością ruchową, zupełnie inaczej zachowują się na siłowni, zupełnie dużo, dużo lepiej sobie radzą z różnego rodzaju ćwiczeniami, no i też jakby funkcjonowaniem, bo tak naprawdę możemy wiele ćwiczeń z siłowni stricte odnaleźć w naszym codziennym funkcjonowaniu, chociażby, nie wiem, noszenie wózka, czy koszyka w sklepie, czy jakieś tam zabawy z wnukami już. Te osoby...
0: Wchodzenie po schodach?
1: Wchodzenie po schodach, tak. Chociażby wchodzenie po schodach, albo nawet schodzenie po schodach, które jest dużo, dużo cięższe często dla osób właśnie starszych, no i młodszych też. Jest dużo prostsze po prostu do wykonania.
0: Panie Kubo, a jak to jest, jeśli ktoś nawet ćwiczył i potem z jakichś powodów na przykład nie ćwiczy miesiącami czy nawet latami, to jest coś takiego jak taka pamięć w mięśniach, czy raczej nie ma? Bo się też mówi o tym, że kiedy nie ćwiczymy, a ćwiczyliśmy wcześniej, to że mięśnie zanikają.
1: Na pewno w jakimś stopniu te mięśnie zanikną, niemniej jednak... Tak naprawdę wszystko zależy od powodu. Jeśli powodem była kontuzja, uraz, no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie z każdej możliwości trenować dalej, aby kontynuować aktywności. Niemniej jednak to zawsze gdzieś ta pamięć mięśniowa zostaje. I to jest to bardzo, bardzo istotna kwestia. No oczywiście im dłuższy ten staż był kiedyś, tym ta pamięć mięśniowa będzie oczywiście mocniejsza, lepsza. W zależności też od tego, co robiliśmy i z jaką intensywnością. Czy to było rekreacyjne chodzenie na siłownię 2-3 razy w tygodniu, czy to był zawodowy sport, gdzie trenowała osoba przez lata po 5-6-7 razy w tygodniu. To zupełnie co innego. Oczywiście niemniej jednak zawsze ta aktywność jakakolwiek, która była, gdzieś jest zauważalna i ten zanik formy będzie. Nie ukrywajmy tego, że nawet każda kontuzja u sportowców definiuje...
0: To też jest spadek formy.
1: Tak, no nie jesteśmy w stanie utrzymać w szczytowej formy, w ogóle nie jesteśmy w stanie utrzymać szczytowej formy non-stop. Bo zawsze gdzieś musimy zrobić krok wstecz, żeby odpocząć i zrobić potem dwa kroki w przód, żeby być jeszcze lepszym. Nie da się cały czas być na topie ze swoją formą, wydolnością, siłą, więc no tym bardziej kontuzja, gdzie nam to wyłącza w ogóle z aktywności i definiuje też to, że musimy podjąć inną aktywność, właśnie rehabilitację, czy to właśnie fizykoterapię, czy kinezyterapię, żeby powrócić do sprawności, do zdrowia i dopiero potem jakby kontynuować progres w

0: Skonsultowałem się z trenerem personalnym lub właśnie fizjoterapeutą. W zależności od tego, czy też przyszliśmy jakieś urazy, choroby, mamy jakieś choroby współistniejące. Fizjoterapeuci w dzisiejszych czasach też są wykształceni nie tylko w kontekście samej budowy i jakby fizyczności organizmu, też właśnie w kontekście różnych chorób współistniejących, cukrzyca, nadciśnienie i wiele innych, które nas mogą blokować w niektórych aktywnościach, które mogą nam utrudniać tę aktywność fizyczną. Niemniej jednak nie muszą nam jej zabraniać, bo dalej jest to możliwe, żeby robić, tylko trzeba zrobić to w wykontrolowany i mądry sposób. Jeśli chcemy się jej podjąć właśnie nie trenowawszy wcześniej, taka osoba, wręcz zachęcam, kiedy przekraczamy ten wiek 60 lat, to ta aktywność jest wręcz konieczna. Jakby to jest to najważniejsze lekarstwo z apteki, tak naprawdę.
1: Widzimy często seniorów spacerujących, widzimy seniorów z kijkami, to też dobre, tak?
0: To świetnie, jak widzimy, jak tak naprawdę seniorzy chcą się ruszać i jakby ten spacer, czy właśnie ten Nordic Walking skuteczniają na co dzień. Genialnie tak naprawdę. No to jeszcze przy okresie letnim to jest ułatwiona sprawa, ponieważ jest po prostu ciepło i taki sam spacer z przyjemnością. Niemniej jednak jak jest zima, to wtedy się dzieją najgorsze rzeczy, bo seniorzy są nieaktywni, jest zimno, jest ślisko, czyli no, tak naprawdę ochłodzone stawy na podłożu, które czasem to jest no, nie do pokonania.
1: Niebezpieczne.
0: No tak, jest po prostu niebezpieczne i przy każdym upadku się dzieją straszne rzeczy i wtedy jest problem.
1: Domyślam się, że no, jeśli ktoś wybierze się na przykład na takie spotkanie z fizjoterapeutą czy z trenerem personalnym, to dostanie jakieś wskazówki, ale jest wiele takich osób, które no, mają w ogóle problem z opuszczeniem domu i co one mogłyby robić w domu, żeby usprawnić swoją mobilność po prostu. Ja już tutaj nie mówię o nie wiadomo jakiej aktywności.
0: Przede wszystkim na pewno jest możliwość wynajęcia do fizjoterapeuty, żeby przyjechał do domu na wizytę domową. Jeśli jest jakby sam koszt takiej usługi, no bo wiadomo, jak ktoś musi do nas przyjechać, jest to pewnie droższa sprawa. Jeśli sam koszt takiej usługi jest przeszkodą, barierą, to tak naprawdę podstawowe ruchy, które wykonujemy na co dzień, i te, które nam sprawiają największą trudność, czyli na przykład wstawanie z krzesła, czyli sięgnięcie czegoś z górnej półki, czyli tak naprawdę wzięcie nawet butelki do ręki i wykonywanie ruchów wznosu ramion do góry z tą butelką, odwzorowując ruch sięgania talerza z górnej półki, czy skłonu przód, oczywiście skłonu z czymś do trzymania.
1: Ponieważ czyli podpierać się, tak?
0: Podpierać się, tak. Kontrolować to, żeby ćwiczenie błahe nie okazało się wypadkiem, no bo skłon w przód, głowa niżej, blisko podłogi, bardzo łatwo jest się wywrócić, uszkodzić się, gdzie założenie było zupełnie inne. Więc skupiłbym się na wykonywaniu po prostu ruchów, które wykonujemy na co dzień, które znamy i które wiemy, że są dla nas ciężkie. Czyli tak jak właśnie wspomniałem, forma przysiadu, czyli wstawanie z krzesła, stanie z łóżka, z czego i schodząc też z popem niżej, zwiększamy zakres ruchu. Próbujemy pracować zawsze, niezależnie od tego, czy to jest osoba starsza, młodsza. To w pewnym zakresie ruchu, więc też tego pilnujmy.
1: Widziałam gdzieś na różnych rolkach, że zachęca się do robienia takich ćwiczeń, które ja na przykład w dawnych czasach gdzieś tam na WF-ie wykonywałam, a potem już bardzo długo nie miałam styczności z takimi ćwiczeniami, czyli po prostu wymachy rąk do góry, do przodu, czy takie jakby okrężne, czy właśnie w ogóle na przykład podnoszenie nogi i opuszczanie. To ma sens?
0: Pokuszę się o powiedzenie, że wszystko ma sens. Wszystko ma sens, wszystko zależy od naszego punktu wyjścia. Jeśli dla nas wstawanie z krzesła jest za trudne, okej, to po prostu podnośmy nogę. Jeśli to jest jakaś degradacja tych ćwiczeń, to tak, i tak naprawdę każdy ruch jest lepszy niż to takie zwyczajne siedzenie i patrzenie się w telewizor. Nawet do tego stopnia, że często ludzie kładą podczas takiego błahego siedzenia oglądania telewizji przez x godzin, kładą sobie stopy na berecie sensomotorycznym i po prostu wykonują spięć na palce. Działa propriocepcja, która z czasem zanika. Działamy nad siłą naszych mięśni łydek, co jest bardzo istotne, bo one też są odpowiedzialne za stabilizację i za sam chód. I pracujemy naprawdę nie czując tego aż tak bardzo. Tak jak pani wspomniała, wymachy ramion, krążenia, wznosy nóg, czy krążenia bioder, czy same skręty tułowia. Wszystko jest tak naprawdę odpowiednie. I właśnie to jest to, co robiliśmy kiedyś, co było dla nas taką codziennością, a z czasem zapominamy o tym. A się okazuje, że takie najbardziej podstawowe ćwiczenia są najlepsze i to też ma odwzorowanie właśnie w treningu na siłowni, ponieważ osoby, które przychodzą na siłownię, często szukają wymyślnych ćwiczeń, w szczególności osoby młodsze, ale też starsze. A tak naprawdę największą podstawą podstaw to jest stricte przysiad, podniesienie czegoś, czyli ten martwy ciąg, wypchnięcie czegoś do przodu, do góry, przyciągnięcie sprzed siebie, znad siebie i to jest wszystko.
1: Teraz mała przerwa i za chwilkę wracamy do rozmowy.

0: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu jest Jakub Ostafiński, fizjoterapeuta i certyfikowany trener personalny. Osobom starszym często dolegają rozmaite zwyrodnienia stawów. Czy one się pojawiają właśnie z powodu braku ruchu, czy to już jest po prostu związane z wiekiem? Ale jakby zmierzam do tego, jak można temu przeciwdziałać, czy właśnie po prostu jakimkolwiek ruchem?
1: Tak, no tak naprawdę nasza chrząstka stawowa, której degradacja chorobą zwyrodnieniową, nie jest ukrwiona, więc jedyny sposób, żeby ją odżywić, to jest tak naprawdę się ruszyć. Ponieważ chrząstka stawowa odżywia się przez dyfuzję. Płyn, który jest z niej zgromadzony, wylatuje z niej i wylatuje nowy, z nowym materiałem, z nowym budulcem, z nowymi minerałami, więc bez ruchu po prostu ona się zastanie i zostanie razem z tymi już zużytymi tak naprawdę metabolitami. Tak, najbardziej jakby aktywność fizyczna jest to jedyna forma, i najlepsza forma tak naprawdę prewencji, no może nie jedyna, to jedyna to skłamałem, tak? Ponieważ jeszcze można suplementować różnego rodzaju suplementy, diety czy leki, żeby też przeciwdziałać i długofalowo chociażby kolagen, czyli tak naprawdę budulec, białko, które buduje nam tą chrząstkę, co też bym zalecał osobom starszym, ale w pierwszej kolejności jest to właśnie ruch, żeby to po prostu nadbudowywać zawczasu, prewencyjnie przeciwdziałać postępu choroby zwodnieniowej stawów.
0: Panie Kubo, a można powiedzieć również, że aktywność fizyczna, bo tutaj mówimy o tym, jak sobie pomóc w przedłużeniu aktywności, ale też wiele się mówi o tym, że redukuje stres i naprawdę też działa antydepresyjnie. Zresztą zaleca się aktywność fizyczną nawet na depresję.
1: Oczywiście, że tak, jest to przede wszystkim zmiana środowiska. Depresja często jest spowodowana i skorelowana z przebywaniem gdzieś. Przebywaniem w jakiejś sytuacji, co nas przytłacza. Często osoby wpadają w depresję w młodym wieku, bo szkoła, tak? Bo tam jest dużo stresogenów, bo rówieśnicy i bo właśnie to wspomniane wcześniej otoczenie, zmiana otoczenia, wyżycie się, podniesienie tętna. Podbicie adrenaliny, podbicie, wypadło mi teraz słowo, odpowiedzialne za radość.
0: Endorfiny,
1: tak, dokładnie. Wystrzał endorfin, który jest po treningu, przepraszam. Wystrzał endorfin, który jest po treningu. No i właśnie zmiana środowiska. Ta sama aktywność fizyczna bardzo mocno współgra, koreluje z tą depresją, z tym swoim samopoczuciem. No i tak naprawdę, no mówmy się, kto nie będzie czuł się lepiej, kto tak naprawdę po zrobieniu treningu, czy zobaczy zmiany w swojej sylwetce, czy zobaczy zmiany na plus oczywiście w swojej mobilności, w swojej zdolności do pokonywania różnych przeszkód dnia codziennego. No myślę, że każdy tak naprawdę będzie z tego powodu zadowolony, czyli endorfiny. Czyli lepsze samopoczucie, czyli mniejsza depresja.
0: Panie Kubo, bo teraz tak wracając jeszcze do tej rehabilitacji, ale tak ogólnie pojętej, czyli właśnie z tymi wszystkimi ćwiczeniami fizycznymi, tak sobie też pomyślałam, że to jest taka zależność, że jeśli ćwiczymy, jeśli mamy mocniejsze mięśnie, to generalnie to wspomaga też stabilność naszego ciała i też zapobiega rozmaitym upadkom, bo wiadomo, że też seniorzy w pewnym wieku no, są tak mocno niestabilni, tak?
1: Tak, no to jest to, co wspomniałem odnośnie tych łydek samych. Jest to bardzo ważny, jeden z ważniejszych czynników samej aktywności fizycznej, właśnie stabilizacja organizmu. I to widzimy u każdej osoby, która przyjdzie pierwszy raz na siłownię. Często po prostu jest problem, żeby utrzymać błahy ciężar, ale w stabilnej pozycji, właśnie na jakimś dalekiej odległości od naszego centrum tułowia, czyli na wyprostowanym ramieniu, na wyprostowanej nodze. Jest to po prostu wykonalne wręcz. Więc tak, ta aktywność fizyczna buduje nam tą stabilizację, prewencyjnie działając na upadki, czyli tak naprawdę chroniąc nas przed jedną z gorszych takich właśnie przypadłości, czyli po prostu takim unieruchomieniem organizmu przez tą niemożność do wykonania ruchu po prostu, tak? Ponieważ jesteśmy zbyt chwiejni, żeby tak naprawdę przeciwdziałać i pokonywać jakikolwiek dystans, nawet maszerując, bo sama faza przenoszenia, przytoczenia stopy i przeniesienia ciężaru na drugą nogę jest na tyle wymagająca, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego na przykład osoby z Parkinsonem, tak? Co widzimy u osób z Parkinsonem? Skrócony krok. Ponieważ tam zaczyna się właśnie zaburzać ta propriocepcja, ta stabilizacja i sam chód staje się już awykonalny.
0: Też wspomniał pan o tym, że jeśli mamy kłopoty z poruszaniem się, to no, tak często jesteśmy zamknięci i skazani w pewnym sensie na samotność, ale też myślę, że co bardzo doskwiera seniorom, nie są wtedy samodzielni, a myślę, że każdy z nas chciałby być samodzielny no, jak najdłużej.
1: Oczywiście, że tak. I dalej wracamy do tego, co tak naprawdę już powiedziałem, czyli jak budować tą aktywność fizyczną w domu. Budować ją na ruchach, które wykonujemy.
0: I każdego dnia, panie Kubo?
1: Nawet bym się pokusił o to, że kilka razy dziennie, jeśli mamy taki czas, przestrzeń. Nie ma czegoś takiego jak odpowiednia długość treningu. Każdy trening jest dobry. Jeśli mamy czas na 15 minut, ale mamy ten czas dwa razy dziennie, to już mamy pół godziny dziennie. Jeśli mamy czasu 5 minut, nawet raz dziennie, to mamy 5 minut, czyli w skali tygodnia mamy już 35 minut, czyli w skali miesiąca mamy już 2,5 godziny pracy. To jest tak naprawdę no, diametralna zmiana, którą możemy wprowadzić małym kosztem, więc tak, codziennie, kilka razy dziennie, jakakolwiek forma aktywności, która nas będzie pomagała po prostu uzyskać lepszą sprawność fizyczną długofalowo.
0: Czy pan widzi to też w swojej pracy, że to ma sens i rzeczywiście są takie osoby, którym chce się trenować po rozmaitych operacjach ortopedycznych albo po udarach mózgu i że są postępy? Jeśli te osoby chcą ćwiczyć, bo niektórzy nie chcą, to też jest tak, że są takie problemy, prawda, już psychologiczne.
1: Osób, które nie chcą ćwiczyć, spotykam bardzo mało. Jeśli już ktoś przychodzi na tę siłownię, to już raczej
0: chce,
1: tak? To już zrobił ten pierwszy krok, żeby na nią wejść.
0: To nie to, że mu rodzina kazała i przyszedł, tak?
1: Niemniej jednak miałem taką sytuację jedną, że mu rodzina kazała i przyszedł. Byłem po części sprawcą tego zamieszania. W pierwszej kolejności byłem negowany. Nie personalnie, ale widziałem złość w moim kierunku, że o Jezus Maria, muszę być na tej siłowni, bo mi kazali. Bo ten facet powiedział im, że powinniśmy tutaj być. I właśnie stosowała po udarze. Jest to osoba po udarze mózgu, która leżała. Udar na szczęście był dość niegroźny, niewielki, jak można tak to ująć. No i ta osoba zaczęła przychodzić na siłownię. Spotkała się ze mną na treningu personalnym, pomogłem ile mogłem. Z wielką niechęcią ten pan podchodził do moich działań, do moich prób właśnie wprowadzenia tej aktywności fizycznej. Niemniej jednak no, rodzina bardzo mocno go przyparła do muru i z każdym kolejnym jego przyjściem, no ja na siłowni spędzam dość dużo czasu, bo pracuję i trenuję tam jednocześnie, zaobserwowałem coraz większy uśmiech na jego twarzy. I tak naprawdę obecnie, widzę go nawet często samodzielnie na siłowni, faktycznie ćwiczy bardzo powolutku, używa głównie maszyn niewolnych ciężarów, ale widać, że teraz daje mu to radość po okresie 2-3 miesięcy około i widać, że jest zadowolony z tego, że on może sobie podnieść to obciążenie, że on może dołożyć tą cegiełkę, że on może zrobić więcej.
0: Bo robi postępy pewnie,
1: tak,
0: dlatego.
1: Co najważniejsze z tym wszystkim, przychodzi sam na tą siłownię. On samodzielnie przychodzi z domu na siłownię, będąc jeszcze wcześniej osobą leżącą w łóżku, nie mogącą się udać samodzielnie do toalety. Więc to jest tak naprawdę to najważniejsza część tego całego procesu, czyli ta samodzielność, o której odnosiliśmy się wcześniej. Ale wracając do tematu, to tak, osoby właśnie po kontuzjach, po urazach, czy to młodsze, czy to starsze, bardzo mocno widać postępy. Często spotykam się z takim feedbackiem, że o, ja zacząłem z tą ćwiczyć, albo zacząłem w ogóle ćwiczyć i mnie nie boli. I przestało mnie boleć. Albo przychodził podopieczny, który no, po prostu mężczyzna pospolity, tak naprawdę 40-letni facet, żona, dziecko. Kuba, no nie mogę ustać w kuchni dłużej niż godzinę. Dostaję kolejnego dnia feedback. Kuba, ugotowałem obiad i kolację, 2 godziny stałem w kuchni bez bólu. Fantastycznie. A tak naprawdę no, zmiana co? Tylko zaczął trenować. I to nie wiadomo ile, zaczął trenować 2 razy w tygodniu. Po godzince, przychodził na treningi, potem zaczął wdrażać samodzielnie 3. jednostkę treningową, po prostu przychodził na kardio. Ponieważ kolejnym celem, po tym, że on mógł ustać w kuchni, stało się ok, to teraz zrzuciłem parę kilogramów. No i tak naprawdę idziemy dalej, więc tego jest masa i osoby z każdego rodzaju kontuzją, czy to jest złamana kostka, czy to jest złamany kręgosłup, bo takie osoby też prowadzę na treningach personalnych po operacji kręgosłupa, no tak naprawdę obserwujemy diametralne zmiany w ich codziennym funkcjonowaniu, ponieważ na siłowni tego nie widać aż tak bardzo, bo my nagle nie zwiększamy nie wiadomo jak ciężaru, bo my nagle nie zwiększamy jak nie wiadomo jak trudności ćwiczeń, chociaż też się zdarza, ale osoba po złamanym kręgosłupie no, nie mogąca przyjechać samochodem dłużej niż pół godziny siedząc, okej, Kuba, pojechałem nad morze z jedną przerwą, no to świetna sprawa, tak? A wcześniej to było tak naprawdę okraszone tym, że mu trzeba było planować podróż pod kątem tego, że był odpowiedni stop, co odpowiednią ilość czasu, ponieważ osoba nie mogła usiedzieć przez rezydencję ułatwienie nóg, tak? No bo tak naprawdę straszna kontuzja złamany kręgosłup. Cud, że się stało na tyle dobrze, że Jębusza w ogóle funkcjonuje, no ale szczęście w nieszczęściu tak naprawdę.
0: Czy siłownia to też właśnie jest miejsce dla seniorów, bo niekiedy seniorzy mają taki opór, że a tam chodzą tylko młodzi ludzie, będą się na mnie gapić, nie wiem, będę odstawać od reszty.
1: Tak, zdecydowanie. No mamy też właśnie tą strefę maszyn. Mamy możliwość zmniejszenia obciążenia praktycznie do minimum. Mamy strefę maszyn cardio, czyli właśnie ten spacer, który w zimą na przykład jest niemożliwy, można wykonywać na bieżni. Jeśli nie mamy funduszy na zakup rowerku stacjonarnego do domu, możemy skorzystać z takiego rowerka na siłowni. Więc jak najbardziej tak. Co do osób patrzących się, to jest właśnie ten strach wszystkich kobiet, albo większości kobiet.
0: Nam wydaje mi się, że nikt się nie patrzy tak naprawdę. Każdy jest zajęty sobą.
1: Tak, właśnie to jest to, że tak naprawdę każdy jest zajęty sobą, ale święt twierdzi, że naprawdę większość osób jest zajęta sobą i zwraca uwagę na swój trening. No i jak faktycznie, no jak nie zamyka oczu, bo chce przejść w inne miejsce, no tylko się rozgląda, tak widzi jedną osobę, drugą osobę spojrzy. Bardzo rzadko spotykam się z jakimś takim negatywnym podejściem w stosunku do siebie. To częściej się negatywne podejście spotyka właśnie wśród młodych mężczyzn, którzy gdzieś tam się ścigają w tych obciążeniach.
0: No tak, presja jest, tak i ambicja, prawda?
1: Tak. O, bo ten wycisnął tyle na klatę, a ja wyciskam tyle, już kurczę, patrzę na niego i to bardziej jest w tym kontekście, ale to pod takim kątem rywalizacji, niż faktycznie jak osoby są na siłowni tylko po to, żeby się delikatnie poruszyć i skorzystać z tej aktywności fizycznej.
0: Panie Kubo, bardzo dziękuję w takim razie za te wszystkie informacje. Jakub Ostafiński, fizjoterapeuta, trener personalny, był dzisiaj naszym gościem. Dzisiaj o poranku. Dziękuję Państwu za uwagę. Agata Zielińska.
1: Ja też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pomogłem słuchaczom i ktokolwiek skorzysta z moich porad i też tej aktywności fizycznej zażyje.
0: Ja też mam taką nadzieję i szczerze mówiąc na to liczę, że będzie to inspirujące dla wielu osób.
1: Bardzo dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu.
1: Gość Radia Łódź.
2: Dzień dobry, słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Łódź.
2: Panie prezydencie, zapytam wprost, po co w Łodzi remont Alei Palki?
3: Bo jest potrzebny, przede wszystkim potrzebny jest lewoskręt w kierunku Nowosolnej, bo tutaj te korki na Aleja Parki w godzinach szczytu osób zjeżdżających z dróg ekspresowych albo z autostrady, no są gigantyczne i bardzo często kierowcy stoją kilka albo kilkanaście zmian świateł.
2: No właśnie, to ja wyjaśnię tylko słuchaczom.
3: Ten lewoskręt jest niezbędny.
2: To ja wyjaśnię tylko słuchaczom, którzy nie są z Łodzi, którzy nigdy nie jechali. To jest bardzo ważna arteria w Łodzi, która prowadzi na północ i z północy, między innymi dojazd do autostrady A2 prowadzącej do Warszawy, ale także dojazd do Ronda Solidarności, gdzie i tak się korkowało. I teraz jak rozmawialiśmy z mieszkańcami, jak rozmawialiśmy z słuchaczami, no to oni się dziwili, bo stan tej nawierzchni jest całkiem niezły. Chodzi tylko o ten lewoskręt?
3: Nie, ten stan nawierzchni nie jest dobry.
2: I czasem tak się
3: to, co
2: wydaje,
3: widzimy naszym okiem, ale to oko też nas bardzo często troszeczkę oszukuje. Ta jezdnia jest spękana, podbudowa nie jest w najlepszym stanie. I robiąc Strykowską, bo przypominam, że w zeszłym roku realizowaliśmy ulicę Strykowską, no warto już to wszystko pozamykać. Mamy pięknie wyremontowaną ulicę Wojska Polskiego i ta Palki na ten remont zwyczajnie czekała i się doczekała, a stan ulicy, naprawdę tutaj bym uspokajał mieszkańców, nie jest dobry.
2: Ja nie wiem, czy to uspokoi mieszkańców.
3: I będziemy robić jeszcze drogę rowerową, chodnik, więc też będą takie zadania dodatkowe, na przykład wzdłuż ASP mamy dzisiaj chodnik, który pamięta, myślę, że jeszcze lata 80. Zmienimy tą przestrzeń, pojawi się też przestrzeń dla rowerzystów.
2: Myślę, że łodzianie, którzy na tam największy łódzki cmentarz, czyli na Doły przyjeżdżają, to widzą to co roku, przynajmniej ci, którzy tam nie spacerują obok. Ale dlaczego o to pytam? Nie wiem, czy to mieszkańców uspokoi. Nie wiem, czy mieszkańców uspokoją pana słowa, dlatego, że chodzi o wszystkie remonty na Bałutach, bo mamy tak, północną, mamy właśnie Aleję Palki, ale mamy rozkopaną Franciszkańską. Praktycznie jak się od północy jedzie do Łodzi albo z Łodzi, to się natyka człowiek na korek. I teraz tak, są wakacje, jeszcze tych korków nie ma, ale nie sądzę, żeby do końca wakacji te wszystkie remonty się skończyły.
3: Duża z ich część skończy w wakacje, tak jak na przykład Plac Wolności, który pośrednio mieszkańców Bałut również dotyka. Skończyła się przed chwilą ulica Marysińska, zaraz kończymy ulicę Szklaną. Jeżeli chodzi o ulicę Północną, podzieliliśmy ją na dwa odcinki i pierwszy z tych odcinków myślę, że też powinniśmy zrealizować w wakacje. Myślę tutaj o odcinku od Kilińskiego do Sterlinga, więc no, to jest poukładana, skoordynowana praca i też na podstawie spotkań z mieszkańcami Bałut. Mieszkańcy Bałut tych remontów zwyczajnie chcieli.
2: To
3: powiedzieli,
2: prawda, ale
3: że są w stanie wytrzymać też te wzmożone utrudnienia i tutaj ten taki deal, taka umowa społeczna funkcjonuje między nami właściwie już od dwóch ostatnich lat, dlatego nie boimy się tam zwiększać ilości prac.
2: Zastanawiam się właśnie nad tą koordynacją, bo ta sprawa powraca jak mantra, to znaczy to słowo koordynacja powraca jak mantra, dlatego, że ten front jest bardzo szeroki. No i teraz pytanie, czy nie dało się rzeczywiście tego lepiej skoordynować, skończyć jedno, zacząć drugie? Wtedy na pewno, oczywiście kierowcy by narzekali, oczywiście korki by się pojawiały, ale pewnie wątpliwości i pytań byłoby mniej.
3: Panie redaktorze, zawsze wszystko da się zrobić lepiej. Po to dzielimy ulice na odcinki takie do wyremontowania.
2: Żeby na przykład na Północnej,
3: na przykład
2: rozumiem.
3: Na Północnej, żeby najpierw właśnie skończyć krótki 200-300 metrowy odcinek i rozpocząć kolejny. To naprawdę jest poukładane. Ilość tych prac na Bałutach jest duża.
2: O, w ogóle
3: ale
2: w całym mieście. Ja czasami czytam komunikaty o kolejnych frontach
3: tej
2: robót.
3: Tej części miasta i wydaje mi się, że w tym roku tą koordynację robimy zdecydowanie lepiej. Zawsze da się zrobić jeszcze lepiej. Będziemy się uczyć. Mam nadzieję, że nie do końca na własnych błędach, ale takich już mniejszych pomyłkach. Ale te remonty są zwyczajnie niezbędne i myślę, że ostatnie półtora roku pokazało, że obsów terminowy w tych inwestycjach drogowych to jest maksimum tydzień albo kilka tygodni, ale nie mówimy tutaj o latach.
2: No zobaczymy, co będzie z Franciszkańską, bo tam akurat wygrała firma, która ma doświadczenie w pewnych obsuwach, jak pan prezydent wspomniał. No dobrze, ja rozumiem, że trzeba zacisnąć zęby, rozumiem tą argumentację, że jest sporo do zrobienia, ale na przykład w takim razie, czy coś w zamian, czy w przyszłym roku będziemy mogli powiedzieć, no w końcu będzie tych remontów trochę mniej, czy to tak będzie już co roku?
3: Znaczy postawiliśmy sobie cel, że w tej kadencji chcemy skasować dziury w mieście Łodzi. Jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji tego celu. W zeszłym roku byliśmy na 137 ulicach. W tym roku też przebijemy grubo powyżej setkę ulic, na których będziemy prowadzili prace
2: budowlane. To może w przyszłym roku chociaż 50.
3: W przyszłym roku aktualnie ustalamy ten zakres, ale część z tego zakresu jest zwyczajnie niezbędna dla miasta. To, że robimy 50 ulic gruntowych rocznie przez ostatnie 2 lata, myślę, że mieszkańcy bardzo to doceniają i to tempo będziemy na pewno chcieli utrzymać, ale przy rozpoczęciu tych większych projektów, chociażby projektów tramwajowych czy projektu obwodnicy Wiskitna, wiadomo, że ta ilość tych mniejszych inwestycji osiedlowych nam tutaj zmaleje w przyszłym roku.
2: Porozmawiajmy, panie prezydencie, a przypomnę, naszym gościem jest Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Porozmawiajmy o projekcie, który nie schodzi z czołówek łódzkich gazet od kilku tygodni, czyli o słupkach na Piotrkowskiej. Czy one zostaną kiedykolwiek podniesione?
3: Tak, już są podnoszone. Trwają obecnie testy. Wystartowaliśmy pierwsze odcinki od Placu Wolności, patrząc w kierunku Piotrkowska. Te testy idą przyzwoicie. Niewielka ilość błędów, ale one jednak się pojawiają.
2: Czy one zostaną już w takim razie wyciągnięte, czy będą chowane
3: tak,
2: później znowu?
3: Chcielibyśmy jak najszybciej jeszcze, mam nadzieję, w wakacje, ten okres weekendowy wykorzystać na to, że słupki cały czas są w górze. W tygodniu myślę, że słupki będą cały czas opuszczone, ale chcielibyśmy, żeby weekendy już były takie w 100% bezpieczne, jak odwiedzają nas turyści, czy jak chcemy iść na spacer po ulicy Piotrkowskiej, to chodźmy jak chcemy. Chciałbym, żeby mieszkaniec czuł się w 100% tak bezpiecznie, więc słupki powinny być już wtedy w górze. Teraz trwają jeszcze ostatnie prace odbiorowe i tutaj też się zastanawiamy, jeżeli chodzi o kary naliczone.
2: Za chwilę o to zapytam. Ja tylko wyjaśnię tym słuchaczom, którzy nas właśnie słuchają z Piotrkowa albo ze Skierniewic, którzy rzadko bywają na Piotrkowskiej, że chodzi o słupki, które będą blokowały ruch kołowy, ruch samochodów na deptaku, który ma być z założenia deptakiem. No dobrze, jeżeli one będą wysuwane w takim razie tylko w weekendy, to nie obawia się pan, że po prostu to będzie oznaczało, że między poniedziałkiem a piątkiem będzie przyzwolenie do wjeżdżania samochodów na ulicę Piotrkowską?
3: Czy mamy Straż Miejską? Nie obawiam się tutaj. Wydaje mi się, że każda zmiana musi być spokojna, wdrażana i mieszkańcy też muszą się tych słupków nauczyć, muszą zobaczyć te wszystkie dobre rzeczy, które przyniosą nam słupki. Tutaj w szczególności myślę o bezpieczeństwie albo takim swobodnym ruchu czy pieszym, czy rowerowym.
2: Czyli to nie jest wykluczone, że po jakimś czasie będą wysunięte na stałe?
3: Nie jest absolutnie wykluczone, ale chcemy to poobserwować. Chcemy, żeby każdy wpisał się do tej bazy, w której powinien być, żeby wyeliminować wszystkie problemy i wtedy będziemy zastanawiać się, co dalej. Najpierw weekendy.
2: No dobrze, to zapytam w takim razie o te kary umowne, ponieważ to też była duża historia, długa historia. Pamiętamy, jak na Piotrkowskiej wywrócił się słupek, ponieważ potrącił go lekko jeden z samochodów i wtedy były wątpliwości. Czy one są prawidłowo zamontowane? No to kontrola wykazała, że tam były błędy podczas montażu?
3: Zlecieliśmy i zewnętrzną ekspertyzę specjalistom i poprosiliśmy producenta słupków, żeby też całej sytuacji się przyjrzał. I te badania wyszły okej. To znaczy ten słupek położył się w sposób prawidłowy, dobrze się zachował.
2: Nie, no, panie prezydencie, to one mają się rzeczywiście kłaść, mają się wywracać? Bo pamiętam, kiedy ten projekt przedstawiano, to mówiono, że on ma zatrzymać rozpędzony samochód, który będzie jechał w tłum.
3: Tutaj ten słupek został uderzony nie od frontu, tylko tak od boku, więc on jakby w tej sytuacji zachował się tak, jak wskazuje specyfikacja, która reguluje działanie tego słupka. Jeżeli w taki słupek użylibyśmy od frontu, to wtedy on by nas po prostu zatrzymał, ale by się nie położył, nie zostałby wyrwany. Więc mamy tutaj informację od producenta, że to było takie zachowanie, które powinno być, ale mówię, sami jesteśmy jeszcze sceptyczni. Odebraliśmy tej inwestycji jeszcze w 100%. Wytykamy jeszcze elementy do poprawy wykonawcy. Jeszcze konsultujemy się z producentem słupków. Czekamy jeszcze na jedną ekspertyzę. Chcemy tą inwestycję transparentnie i spokojnie rozliczyć, bo była ona kontrowersyjna dla mieszkańców Łodzi, więc tutaj taka skrupulatność i rzetelność jest, myślę, że mile widziana.
2: To tym bardziej zastanawiam się, czy one nie powinny być na stałe wysunięte, dlatego że jeżeli one są gotowe na najazd z przodu i nic się im nie stanie i są wrażliwe na uderzenie z boku, to opuszczenie tych słupków na przykład w tygodniu będzie należało właśnie te słupki na to, żeby ktoś na przykład potrącił, mijając rowerzystę chociażby między tymi słupkami.
3: Myślę, że do tego pytania, czy słupki powinny być w tygodniu uniesione cały czas w górę, spokojnie dojdziemy. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od weekendu, bo chcemy, żeby ten weekend był takim fajnym czasem do spędzenia na Piotrkowskiej, żeby ludzie się czuli tutaj jak najbardziej bezpiecznie, a do uniesionych słupków w sposób ciągły myślę, że będziemy dochodzić stopniowo.
2: No dobrze, to kiedy w takim razie będą one podniesione? W weekendy na całej długości?
3: To mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie widzę przeszkód, żeby sierpień był tym momentem, kiedy te słupki już w wakacje na całym odcinku Deptakowej ulicy Piotrkowskiej były w górze.
2: To jeszcze zamykając ten temat, będą kary umowne dla firmy, która wykonywała te słupki? Czy skoro te analizy wykazały, że tam nie było, że inwestycja nie była źle zrobiona, to jak rozumiem, nie będzie tych kar.
3: Czy ilość poprawek, czy terminowość wykonania tej usługi, czy te wątpliwości chociażby te związane z uderzeniem i z tego, jak ten słupek powinien się zachować, no sprawiają, że my tą sytuację jeszcze analizujemy.
2: Czyli jeszcze decyzji
3: nie ma. I bardzo
2: możliwe,
3: że tutaj te kary zostaną naliczone. To musimy tą sytuację jeszcze tak do końca przeanalizować i dostać rekomendacje od służb prawnych.
2: Panie prezydencie, czy będzie przedłużona umowa z festiwalem Audio River? Przypomnę, że to największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce. On się przeniósł 3 lata temu z Płocka do Łodzi i właśnie teraz minęła umowa z miastem na to, żeby on się właśnie odbywał tutaj. Ja rozmawiałem z organizatorem w zeszłym tygodniu, w tym samym studiu, rozmawiałem z organizatorem festiwalu Audio River. Powiedział, że diabeł tkwi w szczegółach, jeszcze decyzji nie ma. Jest już umowa? Jest już deal?
3: Umowa jest gotowa. Główne elementy tej umowy są między nami wynegocjowane. Jesteśmy bardzo zadowoleni z festiwalu Audio River i tego, co on przynosi miastu i w tym aspekcie turystycznym i wizerunkowym. Więc ja dzisiaj nie widzę żadnych przeszkód, żeby tę umowę podpisać. No tak naprawdę czekamy na podpis naszych partnerów z festiwalu Audio River.
2: Czyli umowa piłka jest po stronie gotowa. Audio River, tak?
3: No wiadomo, dwie strony muszą podpisać tę umowę. W naszej publicznej branży jest tak, że najpierw tę umowę dajemy naszemu partnerowi, on ją podpisuje, trafia ona do nas, ale my ten podpis na pewno złożymy. Z tego co wiem, wszystko jest wynegocjowane, zapięte na ostatni guzik, a nad umową też pracujemy już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że nagle po Audio River podpisujemy ze sobą umowę na kolejne 4 lata, tylko te prace trwają od dobrych kilku miesięcy i one właściwie są na finiszu. Więc Audio River na pewno
2: zostaje w Łodzi. Czyli po wakacjach na pewno zostaje w Łodzi. To ważna deklaracja, jak rozumiem.
3: Tak, Audio River zostaje w Łodzi. Jesteśmy dumni z tego, że mamy ten festiwal. Jesteśmy zadowoleni z poziomu organizacyjnego, muzycznego, artystycznego. Super nam się współpracuje i chcemy kolejne 4 lata płynąć razem z Audio River.
2: A nie obawia się pan oburzenia mieszkańców chociażby Rytkini? Ja widziałem zarówno filmy w internecie, ale także wpisy w internecie, które no, zwracały uwagę na zbyt głośne, że to jest zbyt głośna impreza. Widziałem również, żeby być uczciwym, firmy, które broniły tej imprezy, mieszkańców Rytkini, którzy zwracali uwagę, że raz to nie zawsze i nie jest tak przez cały rok. Ale nie obawia się pan tego oburzenia, że basy zakłócają spokój właśnie mieszkańców Rytkini?
3: Mieszkańcom Rytkini dziękujemy i przepraszamy ich zarazem, bo rzeczywiście dotykają ich takie muzyczne niedogodności przez te 6 dni w roku, bo mówimy tutaj jeszcze o Łódź Summer Festiwalu i o festiwalu Audio River, dwóch imprezach, które odbywają się na łódzkich Błoniach. Rzeczywiście jest ciężej usnąć, więc przepraszamy za te trudności, ale tego typu imprezy budują tak naprawdę miasto, są magnesem i przyciągają do nas ludzi, są super ofertą spędzania wolnego czasu też i przede wszystkim dla mieszkańca. Żyjemy w mieście i czasem tego typu utrudnienia się pojawiają. Myślę, że w tym roku fajnie razem z mieszkańcami, ze spółdzielniami rozwiązaliśmy kwestię parkowania podczas tych dwóch dużych imprez dla mieszkańców. Pojawiły się specjalne wejściówki.
2: Czyli nie będzie już rozjeżdżonej Rytkini podczas
3: Łódź Summer Festival? Nie, uczymy się, wyciągamy wnioski, poprawiamy. Mieszkańcy będą mieli przepustki, mieli już na Audio River. Wiem, że to bardzo się spodobało, więc takie gesty wobec mieszkańców Rytkini absolutnie tak. No i oczywiście zapraszamy ich na Łódź Summer, bo tutaj piechotką można dojść.
2: O to chciałem zapytać, Łódź Summer Festival. Miejsc w hotelach już nie ma. Ja nie wiem, czy są miejsca w hotelach
3: jeszcze
2: w Łodzi.
3: Jeszcze na niedzielę i polecam rezerwować, bo jak zobaczycie państwo rozpiskę godzinową tej niedzieli, to
2: warto
3: myślę,
2: w niedzielę się wybrać.
3: Miejsce.
2: Myślę, że dużo osób właśnie wybiera się w niedzielę. Są głośne nazwiska. Będzie więcej osób na Łódź Summer Festivalu? Na pewno, bo teren jest powiększony. Będzie po dwóch stronach ulicy. będzie osobny teren dla małej sceny, będzie osobny teren dla dużej sceny. Nazwiska są naprawdę głośne i można się spodziewać większej liczby widzów?
3: Znaczy, bardzo byśmy tego chcieli i marzymy o tym, żeby ta frekwencja była jeszcze wyższa. Ostatnia edycja była gigantycznym sukcesem frekwencyjnym. Przez te 3 dni bawiło się w okolicach 500 000 osób. Jakbyśmy to tak zebrali, zsumowali ze sobą. W tym roku teren jest wyższy. Mamy zgłoszone właściwie 2 imprezy masowe przy 2 scenach. Łączna ilość osób na dobę jest się w stanie tam bezpiecznie bawić 150 tysięcy osób. Głęboko wierzę, że taka ilość osób odwiedzi nasz festiwal chociażby na chwilę, ale zobaczymy. No to bardzo często są to decyzje w ostatniej chwili, czy idziemy na ten koncert, czy nie. Dajemy
2: możliwość
3: bezpiecznej
2: zabawy. Ale na to trzeba się szykować,
3: zabawy,
2: że będzie więcej osób. No i teraz tak, czy MPK wytrzyma? Dlatego, że miasto zachęca, żeby zostawić samochody w centrum, tak, żeby dojeżdżać autobusami, które będą odjeżdżały z przystanku Piotrkowska Centrum. Myślę, że to jest taki przystanek, z każdego miejsca w Łodzi się dojedzie. Ja widziałem tłumy w zeszłym roku, mimo że autobusy jeździły tak naprawdę co 2 minuty i tak były wypchane po brzegi. Czy MPK po prostu to udźwignie?
3: Udźwignęliśmy zeszły rok, udźwignęliśmy Audio River. Myślę, że tegoroczną Łódź Summer Festiwalu łódzkie MPK również udźwignie. Mamy fantastyczną lokalizację, bo lokalizacja na Błoniach, tak naprawdę jak przejedziemy samochodem, zaparkujemy na tym parkingu festiwalowym, to uciekamy sobie w zupełnie inną stronę i nie korkujemy tej przestrzeni niezbędnej dla autobusów. Więc myślę, że spokojnie sobie poradzimy. Oprócz autobusów też bardzo łatwo dojechać na teren festiwalu tramwajem, więc mamy też alternatywę. Zapraszamy też wszystkich rowerzystów. Będzie specjalny, dedykowany parking rowerowy. Będzie przestrzeń dla hulajnóg, będą miejsca parkingowe, ale komunikacja miejska jest najlepszym sposobem dotarcia na festiwal i to rekomendujemy. Przyjedźcie na matę, na Szonpola, na BDS-a tramwajem albo autobusem. Nie przyjeżdżajcie samochodem.
2: Musimy już kończyć, ale zapytam jeszcze na koniec. Pan na co najbardziej czeka? Na jaką gwiazdę? Na występ jakiej gwiazdy?
3: Bardzo chciałbym zobaczyć BDS-a. Wydaje mi się, że dzisiaj to jest jeden z najlepszych koncertowo artystów w Polsce. Bardzo
2: czyli raczej młodzieżowy.
3: Sean Paula, Natalii Imbruli czy The Jet, takiego bardziej rockowego grania. No, każdy koncert z wielką przyjemnością zobaczę. Jesteśmy dumni z tegorocznego line-upu. Naprawdę jest taka szeroka, wielowątkowa muzycznie oferta i chociażby z ciekawości na gwiazdy światowego formatu, czy polskie topowe zespoły, czy wykonawców, po prostu warto wpaść na Błonia.
2: A mówił to Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, który dzisiaj był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie. Obok mnie ekspertka od zwierząt wszelakich, Katarzyna Suska, Klinika Cztery Łapy. Dzień dobry, witam Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dziś będziemy rozmawiać o podróżowaniu ze zwierzętami. Wakacje to taki czas, że zabieramy nasze czworonogi, koty, psy do samochodów albo do innych środków lokomocji i ruszamy z nimi w trasę. Myślę, że warto powiedzieć o tym, że do takiej podróży trzeba się dobrze przygotować.
1: No warto byłoby się przygotować do podróży tych małych i tych dużych. Proponowalibyśmy na początku przygotować się do tych małych, żeby później te dłuższe były mniej dokuczliwe.
0: Mówiąc o tych dłuższych, masz na myśli podróżowanie samolotem?
1: Samolotem, statkiem, ale też samochodem. Nie wszystkie zwierzęta lubią podróżować i my jako opiekunowie powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy nasze zwierzę lubi jeździć samochodem, czy chciałoby podróżować.
0: No dobrze, zdarza się tak, że nasze zwierzę rzeczywiście nie toleruje jazdy samochodem, ale my je koniecznie chcemy zabrać na wakacje, bo nie chcemy zostawiać w hotelu czy gdzieś u obcych ludzi, bo wychodzimy z założenia, że pies blisko nas będzie i tak bardziej szczęśliwy, nawet jeżeli spędzi kilka godzin w samochodzie. Możemy temu jakoś zaradzić? Możemy przygotować takie zwierzę, które nie toleruje albo źle znosi podróżowanie do takiej wyprawy?
1: Oczywiście. Jeżeli chcemy troszeczkę na siłę uszczęśliwić nasze zwierzę i zabrać je w podróż, to zacznijmy od tych krótszych podróży do sklepu, do parku, na zakupy, na spacer.
0: Żeby po prostu
1: żeby się przyzwyczaiło i oswoiło z środkiem lokomocji, którym chcemy się przemieszczać. Natomiast jeżeli to i tak nam nie pomoże, to warto jest iść do swojego zaprzyjaźnionego lekarza weterynarii i poprosić o leki, które będą wyciszały to zwierzę w czasie podróży i powodowały, że ono nie będzie miało choroby lokomocyjnej.
0: I to dotyczy psów i kotów? Koty też źle znoszą podróżowanie, przynajmniej niektóre?
1: Tak, niektóre koty też znoszą źle podróżowanie, mimo tego, że są gdzieś tam przypięte szelkami do pasów albo są przewożone w specjalnej klatce kennelowej, to nie bardzo im się to podoba i na przykład całą drogę wokalizują albo się ślinią i stresują bardzo, więc my jako eksperci możemy temu zapobiec.
0: Skoro powiedziałaś o tych klatkach kennelowych, o zabezpieczaniu zwierząt, czy powinniśmy wyposażyć swój samochód w specjalne pasy dla zwierząt, bo takie na pewno są dostępne na rynku, bo chyba takie swobodne poruszanie się psa w samochodzie nie jest bezpieczne ani dla zwierzęcia, ani dla współpasażerów.
1: Z tego, co wiem, to chyba nawet przepisy ruchu drogowego zabraniają przewożenia zwierzęcia bez zabezpieczenia, więc warto pamiętać o tym, żeby był jakiś kontener dla kota, dosyć taki przestronny, żeby się dobrze czuł. Pies, żeby był albo w klatce kennelowej właśnie, albo staramy się zakupić, bo można. Są specjalne szelki, które można przypiąć do pasów bezpieczeństwa.
0: My jak jedziemy na wakacje, wiadomo, pakujemy walizki. Ze zwierzęciem z wielkiego problemu nie mamy, bo wystarczy zabrać obroże, smycz, miskę i posłanie, bo ono też pewnie się przyda. Zwierzę w obcym otoczeniu, jak będzie miało coś swojego, to będzie też się czuło bezpieczniej, prawda?
1: Tak, zdecydowanie warto zabrać jakiś jego kocyk, miskę, karmę, którą spożywa w domu, żeby mu nie zmienić i nie wylądować po 24 godzinach u weta. Listę weterynarzy blisko.
0: Warto sprawdzić.
1: Są otwarci 24 godziny na dobę tak naprawdę. No i opinie o nich też, no bo wiadomo, że nie idziemy ze swoim zwierzakiem do kogoś, kogo nie znamy, albo kto źle, że tak powiem, by mógł zdiagnozować nasze zwierzę. Pamiętamy też o tym, żeby nasze zwierzę było zaczipowane i chip, żeby był zarejestrowany w bazie, bo gdyby nam stwierdził, że on jednakowoż ma ochotę sam pozwiedzać miasto albo góry, no tak jak go ktoś znajdzie, to będzie łatwiej go nam oddać. Ewentualnie do obroży przyczepiamy taką lisetkę z imieniem zwierzaka, numerem telefonu do siebie.
0: Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś na przykład na Mazury albo takie tereny, gdzie kleszczy jest zdecydowanie więcej, żeby zwierzaki zabezpieczyć.
1: No, o to jest w ogóle podstawa. Czy jedziemy na wakacje, czy nie jedziemy na wakacje, w mieście też są kleszcze, pomimo tego, że tych traw może jest mniej, ale są, więc zabezpieczenie przeciwko kleszczom jest podstawowym aspektem posiadania w ogóle zwierzęcia. Apteczka dla zwierzaka, To też jest ważne. Jakieś leki przeciwbiegunkowe po konsultacji oczywiście z lekarzem, właśnie zabezpieczenie przeciwko kleszczom, coś do odkażenia rany, jakaś opaska elastyczna. No i to, co nasz zwierzak potrzebuje, może szampon, bo właśnie stwierdzi, że w zasadzie to jak on jest na wakacjach, to pójdzie w jakieś błotko.
0: A co z tymi podróżami nieco dalszymi? Na pewno podróżowanie z psem czy kotem, samolotem, to jest dla zwierzęcia bardzo duży stres.
1: No na pewno to jest stres, więc wtedy pamiętam o tym zabezpieczeniu właśnie przeciwstresowym, żeby iść do tego lekarza i poprosić o jakieś leki. Teraz niektóre zwierzęta mogą już podróżować nie spakowane, że tak powiem, z bagażem, ale ze swoim
0: właścicielem.
1: Tak,
0: niektóre linie lotnicze
1: pozwalają na to.
0: Tak.
1: Tutaj musimy przede wszystkim pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. My jak wyjeżdżamy za granicę, potrzebujemy paszport albo dowód osobisty.
0: Nasze zwierzę też.
1: Zwierzę też potrzebuje paszportu i chipa. No i oczywiście to w zależności od tego, gdzie jedziemy, to każdy kraj ma jakieś inne wymagania. Trzeba się zapoznać z tymi wymaganiami na stronie, najczęściej ambasada udostępnia takie informacje. No i dokonać wszelkich obowiązkowych szczepień, odrobaczeń, pilnować terminów, mieć ten paszport aktualny. Chip zarejestrowany musi być, oczywiście, tak jak w Polsce też dobrze, żeby był zarejestrowany, żeby nasze zwierzę nie spędziło wakacji na jakiejś kwarantannie.
0: Warto wcześniej o tych wszystkich ważnych elementach pomyśleć i nie robimy tego na ostatnią chwilę, bo może się okazać, że po prostu nie zdążymy ze wszystkimi formalnościami i zwierzak będzie musiał zostać w domu.
1: Dokładnie tak. No samo wyrobienie paszportu nie jest takie bardzo proste, bo od szczepienia przeciwko wściekliźnie, które jest obowiązkowe do paszportu i zaczipowaniu zwierzaka, musi upłynąć 21 dni, żeby ten paszport był ważny.
0: Przy okazji podróżowania i zabierania naszych zwierząt gdzieś w długie wakacyjne podróże, można by było też zapytać o to, co sądzisz o pozostawianiu zwierzęcia gdzieś w hotelu, w jakimś takim ośrodku specjalistycznym. Wielu właścicieli ma wyrzuty sumienia, że zostawiamy zwierzaka. To jest dla zwierzęcia duży stres?
1: Oczywiście, jeżeli mamy zaprzyjaźniony hotel, w którym są zwierzaki, które nasze zwierzę też już zna, bo często tak jest, że tam gdzieś mamy już to zorganizowane i wypróbowane, to dobrze by było, żeby taki zwierzak, a jeżeli to jest pierwszy raz, to dobrze by było, żeby taki zwierzak sobie poszedł na przykład na jeden czy dwa dni w tygodniu i zobaczyć, jak to zwierzę będzie reagowało na zostawienie. To nie jest złe, że zostawiamy. Czasami dzieci też zostawiamy z dziadkiem, babcią, żeby wyjechać, więc to nie jest złe. Pytanie tylko, jak to nasze zwierzę będzie reagowało na rozłąkę z nami, jeżeli ono na przykład nie lubi podróżować. To może ten hotel albo przyjaciel, który będzie przychodził do domu i wyprowadzał psa, albo sprzątał kuwetę kotu i go dokarmiał.
0: Będzie lepszym rozwiązaniem.
1: Będzie lepszym rozwiązaniem.
0: To proszę to ważyć już indywidualnie, ale ja wiem sama po sobie, że kiedy zostawiam moje psy, wiedząc, że są pod dobrą opieką, to i tak mam wyrzuty sumienia.
1: Ale oczywiście.
0: I martwię się.
1: Każdy z nas będzie się martwił, bo to są nasze dodatkowe dzieci. Więc dzieci się nie zostawia. Ewentualnie jest obowiązek wysyłania zdjęć i filmów, jak się dziecko czuje po to nieobecność rodziców.
0: Wtedy jest łatwiej, zdecydowanie. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę. Gościem magazynu Zwierz się Zwierz była Katarzyna Suska.
1: Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Pani profesor, zwracam się do profesor Joanny Satoły-Staśkowiak, którą
3: dzień
2: w studiu witam.
3: Dzień dobry.
2: Mogę
3: pani
2: witać, bo jestem gospodarzem.
3: Oczywiście.
2: Kiedyś o tym rozmawiałyśmy.
3: Tak.
2: Ale dzisiaj o czym innym chcemy porozmawiać. Uwagę, w dzisiejszych czasach coraz trudniej nam skupić. Mhm. Ale my skupiamy uwagę w Polsce. A co robimy z uwagą w innych krajach?
3: Och, różne rzeczy robimy z uwagą. Ta uwaga jest właściwie takim bardzo ważnym wyróżnikiem, bo w Polsce uwagę skupiamy. Faktycznie, ma pani rację. Bo trudno mówić, że budujemy, prawda? Niektórzy robią takie wycieczki językowe, ale niekoniecznie poprawne. Natomiast na przykład w języku hiszpańskim, bo badano różne fora internetowe, takie fora, gdzie komunikują się głównie młodzi ludzie. I w związku właśnie z tym określeniem uwaga, w Hiszpanii na przykład, mówi się, że pożyczamy uwagę, ponieważ uwagę chcemy odzyskać. Czyli to jest takie nieco inne, prawda, wyobrażenie o uwadze, jako abstrakcyjnym jednak pojęciu. A we francuskim, proszę państwa, uwagę się tworzy.
2: Och, proszę
3: bardzo. Nie skupia, a tworzy. A w angielskim uwagą się płaci, bo jest to taka cenna rzecz, którą właściwie chcielibyśmy posiadać. A w niemieckim zaś uwagę się darowuje, dlatego że czujemy, że jest to prezent od jednej osoby dla drugiej osoby. Więc zupełnie różne postrzeganie tego słowa. Takie obserwacje właśnie badacze wykonali. Myślę, że z różnymi słowami jest różnie, bo przecież nie tylko taka uwaga będzie różniąca. Natomiast co do uwagi młodych ludzi chciałabym się tutaj odnieść, że zupełnie inaczej to wygląda dziś, inaczej wyglądało to kiedyś. Nie chcę powiedzieć lepiej, gorzej. Chcę powiedzieć, że nasze mózgi i plastyczność nieco się zmienia, bo my, osoby w średnim wieku, najlepiej nam jest, kiedy mamy kogoś przed sobą, widzimy jego reakcję, miny, mimikę, prawda?
2: I wtedy się skupiamy i najpiękniej opowiadamy,
3: tak,
2: na przykład.
3: Tak. A jednak inne pokolenia, te młodsze pokolenia, zdecydowanie lepiej radzą sobie w tej komunikacji pisanej, na tych różnych messengerach i innych takich komunikatorach i wiedzą, o co chodzi, podczas gdy my musimy się już naprawdę mocno zastanowić. Czyli ta
2: musimy
3: uwaga gdzie indziej
2: skupić
3: idzie.
2: Skupić uwagę, tak, tak, tak. Tak, uwaga gdzie indziej jest skierowana, ponieważ można po polsku też skierować uwagę.
3: Tak.
2: Można też uwagę zwrócić, można też uwagę skoncentrować, no ale to samo, co skupić.
3: Tak.
2: Tak? Ale nie pożyczamy uwagi.
3: Nie pożyczamy uwagi, to
2: ale
3: prawda.
2: Ale zastanawiam się, czy nie można by sięgnąć po jedno z tych sformułowań przez panią profesor wymienionych, że możemy podarować uwagę. Mogę ci podarować swoją uwagę.
3: Ja uważam,
2: teraz,
3: że to brzmi bardzo poetycko.
2: Wcześniej byłam zajęta, ale teraz mogę ci podarować swoją uwagę.
3: No to już brzmi nieco ex cathedra, ale faktycznie tak w polszczyźnie może być to wykorzystane bardzo dobrze.
2: Ale to na zasadzie trochę licencja poetyka. To
3: tak,
2: nie
3: tak,
2: to,
3: tak,
2: że
3: tak,
2: to
3: tak
2: jest takie sformułowanie, tylko możemy sobie
3: w takim
2: użyć
3: stylu poetyckim. Tak, możemy tak też do tego sformułowania przywyknąć, prawda?
2: No właśnie. O właśnie, przywyknąć. Co za ciekawe słowo. No skąd ono się wzięło? Przywyknąć, przywyknąć. Czy kiedyś było słowo wyknąć?
3: Tak.
2: Niemożliwe. Polszczyzna jest fascynująca.
3: Było słowo, proszę
2: słuchamy
3: państwa, wyknąć. Bardzo się cieszę, że do tego momentu doszłyśmy, czyli od słowa przywyknąć tworzone było też słowo wyknąć. Albo odwrotnie, odwyknąć najpierw, bo taka jest kolejność. Powstało słowo przywyknąć, ale to słowo znaczyło coś innego, ponieważ najpierw to chodziło o nauczyć się. Dzisiaj jak mówimy, że przywyknąć, to raczej przyzwyczaić się, prawda? Sprawić, że coś zaczyna być zwyczajne. A pierwsze znaczenie słowa przywyknąć to było nauczyć się. To słowo oczywiście zmieniło znaczenie, ale ten wyraz wyknąć faktycznie był i on oznaczał uczyć się. Czyli jeżeli ktoś przywyknął do czegoś, to znaczy, że on się nauczył.
2: Czyli tak? Dokonany.
3: Tak. I czasami nawyknąć też takie słowo, też znaczące nauczyć się. I proszę zauważyć, że dopiero od tych słów mamy słowo nawyk. Czyli coś, czego się nauczyliśmy właśnie. Nie mamy tego już takiej świadomości, że właśnie w tym słowie nawyk jest słowo nauczyć się. Tak? Pochodzące właśnie od słowa wyknąć, nawyknąć. Właśnie.
2: Ale chociaż tutaj to wszystko pasuje, prawda? Logicznie, mm-hmm. tak, że nawyk to jest coś, co zwykliśmy czynić.
3: Tak.
2: No najpierw musieliśmy się nauczyć to czynić.
3: Tak.
2: I to się utrwaliło tak. i wszystko się zgadza.
3: Tak, jest drobne przesunięcie semantyczne znaczeniowe, natomiast nie jest to takie znaczenie, którego my, zwyczajni użytkownicy języka, się nie domyślimy.
2: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

faceci w czerń. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Reklama.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do godziny 6.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Jest piątek, 17 lipca, czas na pierwsze wiadomości, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Warszawie. Obrona zapowiada apelację. Coraz drożej na stacjach. Eksperci zapowiadają kolejne podwyżki. Powiat łódzki wschodni planuje kolejny bezkolizyjny przejazd. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna dzisiaj około 31 stopni. 20 lat za śmiertelny wypadek w Warszawie. Obrona Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, zapowiada apelację od surowego wyroku skazującego. Sąd rejonowy wymierzył Łukaszowi Żakowi 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca Volkswagena z ogromną prędkością staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Po wypadku Łukasz Żak uciekł do Niemiec, gdzie został zatrzymany przez policję. Sąd skazał również grupę kolegów Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce, na karę od 2 do 5 lat więzienia. O szczegółach mówi Michał Makowski.
6: Żadnej pomocy dla ofiar wypadku i zero skruchy. Za to bogata kartoteka, ponad promil alkoholu w organizmie i ucieczka z miejsca zdarzenia. Dodając do siebie kolejne fakty, sędzia Maciej Mitera nie dopatrzył się okoliczności łagodzących najsurowszy wyrok w historii ścigania polskich piratów drogowych.
7: Tym wyrokiem chroni mieszkańców Warszawy i nie tylko, przed panem.
6: Adwokatka Izabela Ławińska zapowiada apelację od surowej kary. Jak twierdzi, jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania.
8: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek, w związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
9: Tamtej nocy Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
6: Komentuje prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Skazany ma zapłacić rodzinie ofiary wypadku łącznie 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia i będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Z dnia na dzień benzyna i olej napędowy drożeją. W ostatnich dniach ceny paliw wzrosły do ponad 7 zł za litr. Powodem jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Według naszego eksperta kierowcy powinni przygotować się na kolejne podwyżki. Ceny są uzależnione od rynku ropy naftowej, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z łódzkiego biura Reflex.
10: Te podwyżki, które kierowcy widzą na stacjach, nie są prawdopodobnie ostatnimi i ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny w tych kolejnych dniach mogą jeszcze wzrosnąć.
5: Ceny, z którymi kierowcy muszą się zmierzyć, jeszcze nie są najwyższe. Przypomnijmy, że w marcu tego roku za litr oleju napędowego trzeba było zapłacić ponad 8 zł.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Trwa ofensywa wiaduktowa w powiecie łódzkim wschodnim. Starostwo myśli nad budową bezkolizyjnego przejazdu między miejscowościami Borowa-Kaletnik. Obecnie na tej trasie działają 2 przejazdy kolejowe. Jak podkreślają mieszkańcy, przejazd przez nie to duża strata czasu.
12: To jest tragedia tutaj. Jak ja przyszłam, była tu jedna pani, wycofała po tych 10 czy 15 minutach.
13: No różnie, 15 minut, 20 na pewno.
14: Jesteśmy na etapie zlecania opracowania koncepcji. Byłby to zupełnie nowy przebieg drogi powiatowej, która pozwoliłaby na uniknięcie stania w długich kolejkach na przejazdach kolejowych właśnie przede wszystkim w Kaletniku i w Borowej.
5: Dodaje naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Dróg Powiatu Łódzkiego Wschodniego Adam Olek. Koncepcja zakłada połączenie okolicznej drogi powiatowej z planowaną przez gminę Koluszki nową drogą między Borową a Kaletnikiem. Póki co starostwo nie zna warunków technicznych dotyczących budowy bezkolizyjnego przejazdu, więc nie wiadomo, czy powstanie tam wiadukt, czy tunel. Jeszcze na początku roku władze Sieradza zapowiadają wprowadzenie strefy płatnego parkowania w centrum miasta. Mijają jednak kolejne miesiące, a o realizacji tego pomysłu wciąż nie słychać. Czy magistrat wycofuje się z tych planów? A jeśli tak, to jak chce rozwiązać problem zatłoczonego centrum? Zapytamy o to dzisiaj w Radiu Łódź prezydenta Sieradza Pawła Osiewałę. Na rozmowę zapraszam o 8.10. Mieszkańcy Zgierza chcą więcej zieleni na placu Kinińskiego. Powstała petycja o odbetonowanie placu i utworzenie tam ogrodu deszczowego oraz miejskiego mikrolasu. Dokument podpisało już 200 osób. Po zebraniu 500 podpisów trafi do prezydenta miasta. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Łódź. I na koniec hit sportowy, transferowy. Osman Bukhari odchodzi z Widzewa Łódź. To wypożyczenie. Informację opublikował Widzew na swojej stronie internetowej. Gański skrzydłowy najbliższy sezon spędzi w Crvenej Zvezdzie Belgrad, aktualnym mistrzu Serbii. Bukhari trafi do Widzewa pod koniec ubiegłego roku, ale w rundzie wiosennej rozegrał tylko 8 meczów w Ekstraklasie. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź. Zapraszam.
3: Dobre informacje pogodowe na początku dnia, bo już słonecznie, 16 stopni, chociaż będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj mogą też wystąpić przelotne opady deszczu na zachodzie i południu, również burze. Możliwy jest też grad. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na zachodzie regionu. Temperatura maksymalna około 31 stopni, więc będzie ciepło. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a więc pamiętajmy o nawodnieniu i chowaniu się w cieniu.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: To już 5 minut po godzinie 6. Mamy piątek, 17 lipca, czyli kolejna bardzo dobra wiadomość o poranku. Tak, tak, drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca tego tygodnia, jeśli chodzi o ten tydzień roboczy, no bo przecież weekend przed nami, więc mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo dobry dzień dla Państwa. Jakub Jędrzejewski, mówię Państwu dzień dobry o poranku razem z Iwoną Błaszczyk, która program realizuje. No i w takim składzie jesteśmy dziś do 9:00 razem. Serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź.

Human Happens i Magdalena Baj na antenie Radia Łódź w piątkowy poranek. Mamy 17 lipca, słońce wzeszło o godzinie 4.43, a zajdzie o 20.52. Dzień będzie trwał 16 godzin i 8 minut, będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 20 minut oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 33 minuty. Imieniny obchodzą dziś Aleksy, Andrzej, Aneta, Bogdan, Konstancja, Marcelina. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów, a z kolei dzisiejsi jubilaci urodzili się pod znakiem raka. Również przesyłam najserdeczniejsze życzenia. W kalendarzu świąt nietypowych dziś na przykład Światowy Dzień Emoji. Ja używam emoji bardzo dużo, nie wiem jak Państwo, ale ja polecam. I na koniec przysłowia i mądrości ludowe na 17 lipca. W lipcu upały, styczeń mroźny cały. No zobaczymy, dziś rzeczywiście upały są prognozowane, więc no... Sprawdzimy to przysłowie za pół roku, jak już będzie styczeń, zobaczymy, czy będzie mroźny. I drugie przysłowie, kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje. I niech to przysłowie, ta mądrość towarzyszy wszystkim tym, którzy pracują i muszą wstawać. Łączę się z wami w bólu, ale jak mówi przysłowie, zimą głodni chodzić nie będziemy. No miejmy nadzieję, a już teraz Crowded House i Weather With You.

0: Nie mają na mnie nic, to propozycja Odcienia feat. Berka. W naszym programie dzisiaj jeszcze dużo dobrej muzyki. Sprawdzimy też między innymi, co dzieje się na stacjach paliw, bo no, rzeczywiście te ceny ostatnio poszły w górę. No i spróbujemy ustalić, na ile obecne ich wzrosty mają związek z wakacjami.
1: Wsiadłam się z większego auta tylko i wyłącznie dlatego, że ceny mnie do tego zmusiły.
2: Pan dokąd się wybiera?
3: Nad morze, 400 w jedną.
2: O 150 zł więcej niż zawsze. Wczoraj ile było?
1: No 6,99.
0: No nie są to zbyt dobre informacje dla kierowców, ale będę miał też jednak te lepsze. W tym przypadku dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, bo gdzieś na horyzoncie rysuje się możliwość wybudowania bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi na trasie Borowa-Kaletnik. No i ten wiadukt miałby zastąpić dwa przejazdy kolejowe, na których mieszkańcy tracą mnóstwo czasu.
4: Kaletnik, Borowa, nie do przejazdu.
5: No różnie, 15 minut, 20 na pewno.
6: Jesteśmy na etapie zlecania opracowania koncepcji. Kładziemy tutaj szczególny nacisk na poprawę tego bezpieczeństwa, szczególnie na tych przejazdach kolejowych.
7: Droga w kierunku Borowej to także ważne bezpieczeństwo dla służb ratunkowych powiatu łódzkiego wschodniego.
0: A my przy okazji sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja w sprawie wiaduktów kolejowych zapowiadanych w Łodzi. Powiemy też m.in. o czym możecie przeczytać Państwo w piątkowej prasie i na portalach lokalnych mediów. No a po godzinie 8 w naszym studiu nie zabraknie gościa. Dziś wybierzemy się, w przenośni oczywiście, do Sieradza, bo jeszcze na początku roku władze tego miasta zapowiadały, że chcą wprowadzić w centrum miasta strefę płatnego parkowania. Teraz znalezienie miejsca w okolicach Placu Wojewódzkiego czy rynku w godzinach szczytu no, graniczy z cudem. Mijają jednak miesiące i na razie o realizacji tego pomysłu nic nie słychać. Czy magistrat porzucił ten pomysł, a jeśli tak, to co planuje w zamian, żeby odkorkować miasto? Między innymi o to Maciej Trojanowski zapyta gościa Radia Łódź, którym będzie dziś prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Na to spotkanie zapraszam po godzinie 8. A skoro mamy wakacje, czas wyjazdów, no to musi być też wycieczka. A dziś kierunek Janów Podlaski, czyli stolica polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej.
8: Teren jest niesamowity. Park jest tak stary, że tak powiem, jak stadnina, ponad 200 lat. Stajnie, które mamy na terenie, to jest przede wszystkim ten XIX wiek. Można się zrelaksować, można się wyciszyć i także pooddychać tym wspaniałym, świeżym powietrzem.
0: I tam wycieczka w ramach wakacyjnego cyklu Podróżowanie z Radiem, w którym od poniedziałku do piątku zabieramy Państwa w różne zakątki naszego kraju. A ja dzisiaj zabieram Państwa właśnie w taką podróż z Radiem Łódź, więc serdecznie zapraszam do słuchania naszego programu do godziny 9. 606-787-787 studio@radiolots.pl. Zapraszam do kontaktu z nami. Być może ktoś ma jakąś dobrą wiadomość dla innych słuchaczy o poranku w piątek 17 lipca. Serdecznie zapraszam i czekam na takie wiadomości. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo dobry dzień. A już teraz Dirty Habit i Tower Bird.

0: 23 minuty po godzinie 6 i mamy piątek, 17 dzień lipca. Sprawdźmy, co tego dnia działo się przed laty.
1: Powtórka z historii.
0: To na początek bardzo odległa data, 1409 rok, oczywiście 17 lipca. Król Jagiełło zwalnia mieszkańców Łęczycy z obowiązku zapewnienia rycerzom koni wierzchowych i wozów. Taka oto ciekawostka z 1409 roku. W 1912 otwarto wielką wystawę rzemieślniczo-przemysłową w Łodzi. W 1964 nowy gmach Teatru Muzycznego w Łodzi powstał. Mogliśmy go oglądać od 17 lipca właśnie 1964 roku. A w 1991 po raz ostatni na trasę wyjechała kolejka wąskotorowa Piotrków-Sulejów i jeszcze ostatnia data, rok temu zmarła Joanna Kołaczkowska, artystka kabaretowa, aktorka teatralna, członkini, współtwórczyni kabaretu Hrabi. Tak wygląda kalendarium 17 lipca.

0: Reklama.
1: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
2: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj na

0: nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: 30 minut po godzinie 6. A to oznacza, że czas na skróty wiadomości i Małgorzata Błażewicz.
3: Tragiczny wypadek w Pabianicach. Wczoraj na jednej z posesji przy ulicy Krzywej zginął 56-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas prac remontowych został porażony prądem. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez członka rodziny, a następnie ratowników medycznych, jego życia nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja. 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał wczoraj sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. Prawie 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., ojciec 2 dzieci. Pijany Żak jechał trasą Łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec 2 dzieci. Pozostali pasażerowie zostali ranni. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Sąd skazał też jego 5 kolegów na karę od 2 do 5 lat więzienia. Oni m.in. pomagali mu uciec do Niemiec, gdzie został zatrzymany. 12 cudzoziemców zatrzymano podczas kontroli hostelu w Łowiczu. Obywatel Filipin i 11 obywateli Indii przebywali w Polsce nielegalnie. Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej. Postępowania wobec obywateli Indii trwają. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności związane z ich wnioskami o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Kontrola była częścią działań placówki Straży Granicznej w Łodzi, która sprawdza legalność pobytu cudzoziemców w naszym województwie. Spotkanie Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, podczas którego na stadionie Soldier Field miało zadebiutować w lidze Robert Lewandowski, zostało przełożone z powodu złej jakości powietrza w Chicago, poinformował klub. Agencja Ochrony Środowiska stanu Illinois wydała w Chicago i północnej części stanu ostrzeżenia w związku z zanieczyszczeniem powietrza, zalecając mieszkańcom ograniczenie długotrwałego przebywania na zewnątrz. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 7:00. Zapraszam.
2: Słonecznie, na termometrach 17 stopni, zachmurzenie małe, umiarkowane, a od zachodu wzrastające do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na zachodzie i południu również burze, tam są ostrzeżenia IMGW właśnie przed tym zjawiskiem, więc proszę na siebie uważać. Możliwy jest też grad. Dziś prognozowana wysokość opadów do 25 mm, temperatura maksymalna około 31 stopnia, więc będzie ciepło.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 32 minuty po godzinie 6. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli, a my gramy dalej.

39 minut po godzinie 6, a więc za około 20 będzie godzina 7, a zgodnie z obietnicą czas teraz na przegląd tego, o czym rozpisują się portale informacyjne w piątek 17 lipca. Gazeta Wyborcza pisze m.in. o tym, że na Alei Palki rozpoczął się remont, wyjechałam z domu wcześniej, a i tak utknęłam w korku. Taki cytat mamy w tytule właśnie tego tekstu. Prace potrwają co najmniej 2 miesiące i już pierwszego dnia wpłynęły na większe niż zwykle korki w rejonie Ronda Solidarności. Zwykle ten odcinek pokonuje w 5 minut. Dziś za

nie wykorzystam otrzymanego vouchera. O tym przeczytam m.in. w Tu Łódź. Ten tekst jest jeszcze bardziej pogłębiony, więc zapraszam właśnie do spojrzenia na to. No i oczywiście zapraszam do odwiedzenia portalu radiolot.pl, bo tam też wiele ciekawych informacji.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

Dead Beat Club na antenie Radia Łódź. Już nieco ponad 10 minut zostało do godziny 7. Jeszcze przed 7 w naszym programie wiadomości dla kierowców powiemy o tym, co dzieje się na drogach, bo choć wakacje, no to dzieje się naprawdę sporo. O pełnej oczywiście wiadomości, po nich pogoda i serwis sportowy, więc serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź. Niech to będzie naprawdę dobry dzień. A już teraz Shout Out Louds i Walking In Your Footsteps.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
7: to było...
8: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
15: Co panią boli?
16: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
15: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
16: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Zgodnie z obietnicą, minutę przed siódmą sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Robi to Damian Grusicki. Jak wygląda sytuacja?
4: Nie obiecuj. Witam. Teraz się zastanawiam, od których utrudnień zacząć. Może od tych
3: od początku.
4: Dobrze. To na Palki jest gęsto, a to w związku z rozpoczętymi wczoraj pracami drogowymi. Pewnie widziałeś i pewnie potwierdzisz.
3: Tak.
4: Te odbywają się na zewnętrznej jezdni w kierunku Dołów. Północna i Ogrodowa przy Zachodniej, jak i sama Zachodnia też się kurtują. Dodam jeszcze Kilińskiego przy Milionowej w Zgierzu. Oprócz ulicy Łódzkiej dłużej możemy postać na Długiej przy Dąbrowskiego i Sieradzkiej, no to jeszcze rzut oka na Pabianicę, głównie na Torową, Wspólną i Lutomierską. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
3: Tu Radio Łódź, jest godzina siódma. W studiu Małgorzata Błażewicz, czas na wiadomości.
5: Są ostrzeżenia dla Łódzkiego przed upałami i burzami. Droższe tankowanie w Łódzkiem, benzyna i olej napędowy powyżej 7 zł. Pabianice zyskały odnowione miejsce wypoczynku. Temperatura maksymalna dzisiaj około 31 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. IMGW ostrzega przed burzami drugiego stopnia w większości województwa łódzkiego. Alert obejmuje 18 powiatów, w tym Łódź, i będzie obowiązywał dziś od godziny 20 do 7 rano jutro. Synoptycy prognozują burze z bardzo silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a także lokalnymi opadami gradu. 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał wczoraj sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. Prawie 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął wówczas 37-letni Rafał P., ojciec dwójki dzieci. Sędzia Maciej Mitera powiedział, że podczas procesu nie dostrzegł skruchy u oskarżonego.
6: Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu, też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vitony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
5: Pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 225 km na godzinę i uderzył w auto, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął Rafał P., troje pasażerów zostało rannych. Po wypadku Żak uciekł do Niemiec z pomocą kolegów, którzy również usłyszeli wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Ceny paliw poszły w górę. Stawki za benzynę i olej napędowy przekroczyły barierę 7 zł za litr. Cena autogazu jest stabilna, ponad 3 zł za litr. Sytuację na łódzkich stacjach sprawdzał nasz reporter Adam Murzyński.
7: Na większości stacji w Łodzi ceny są podobne. Średnio za litr benzyny zapłacimy 7,15, a za litr oleju napędowego prawie 7,40.
8: Wsiadłam się z większego auta tylko i wyłącznie dlatego, że ceny mnie do tego zmusiły.
9: Pan dokąd się wybiera?
10: Nad morze 400 w jedną.
9: O 150 zł więcej niż zawsze.
7: Ostatni wzrost cen paliw może być spowodowany napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie.
5: Według Urszuli Cieślak z łódzkiego biura Reflex w kolejnych dniach ceny benzyny i oleju napędowego mogą jeszcze wzrosnąć. Mieszkańcy Sieradza skarżą się, że przez ryk silników na Jana Pawła II często nie mogą zasnąć. Czy miasto ma jakiś pomysł na nocne rajdy samochodów? Czy jest szansa, żeby pojawił się tam fotoradar? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, prezydenta Sieradza Pawła Osiewałę. To o 8.10. Będzie nowy wiadukt w powiecie łódzkim wschodnim. Chce tego starostwo powiatowe, które rozpoczęło prace koncepcyjne. Nowy bezkolizyjny przejazd miałby powstać na trasie między miejscowościami Borowa-Kaletnik. Jeszcze w tym roku powiat ma poznać szczegóły dotyczące warunków technicznych tej inwestycji, a to ma otworzyć możliwość do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Będziemy o tym jeszcze mówić w wiadomościach Radia Łódź.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Piękniejsze odpoczywanie w Pabianicach. Odnowiono miejsce wypoczynku. Wczoraj otwarto ponownie bulwary Kruszego. Na terenie przy ulicy Zamkowej pojawił się m.in. nowy chodnik, droga dla rowerów, ławki, 2 place zabaw, tężnia soniczna i plenerowa siłownia. Mieszkańcom podobają się te zmiany.
11: Robi wrażenie, bardzo fajnie. U nas w Pabianicach właśnie brakowało takich placów zabaw.
12: No bardzo dobry pomysł. Mają się dzieci przynajmniej gdzie pobawić, bo tutaj tyle lat były takie tylko nieużytki.
11: Pięknie, fantastycznie.
13: A na razie to tak na pierwszy rzut oka wygląda super.
14: Przedtem było tylko zarośla, były no i trochę ławeczek, nic więcej. Do dzieci nic nie było, a teraz jest bardzo dobrze.
11: Bardzo fajnie, tutaj nie było takiego miejsca.
5: Poza tym pojawiło się tymczasowe ogrodzenie chroniące teren przed wizytami dzików. Prace na bulwarach trwały 9 miesięcy. Jak wygląda teraz to miejsce? To można sprawdzić na naszej stronie internetowej www.radioloc.pl. A na kolejne wiadomości zapraszam o 7.30.
3: Robert Zwolniński w naszym studiu, czas na sport.
15: Dzień dobry. Osman Bukhari, czyli najdroższy piłkarz PKO Ekstraklasy, wypożyczony z Widzewa Łódź do trwanej Zvezdy Belgrad. Gańczyk najbliższy sezon spędzi w Serbii, walcząc ze swoim nowym starym klubem, m.in. o awans do Ligi Mistrzów, a wydawało się, że po przepracowaniu okresu przygotowawczego Bukhari dostanie szansę gry w nowym sezonie w Widzewie. Trener Aleksander Vukovic chwalił go za pracę na treningach, choć zwracał też uwagę na minusy w grze.
16: Pracuje dobrze od początku okresu przygotowawczego. Są też te mankamenty w jego grze, jeżeli chodzi o grę defensywną, które no, będą istotne w meczach ligowych i tutaj ja na pewno będę wymagał więcej, ale tak, pozytywny sygnał kolejny z jego strony.
15: Ale teraz wiemy już, że w Widzewie Bukhari tej szansy nie dostanie. Skrzydłowy w trwanej Zvezdzie grał już wcześniej, zanim wyleciał do USA, skąd trafił do Widzewa. Przypomnę, za 5,5 miliona euro w umowie wypożyczenia jest opcja wykupu. Piłkarze Lecha Poznań wywalczyli Super Puchar Polski. W meczu rozgrywanym w Poznaniu aktualny mistrz kraju Lech pokonał zdobywcę krajowego pucharu Górnika Zabrze 3-1. Dla Lecha to 7. Super Puchar Polski w dorobku. Zaplanowany na nocy z czwartku na piątek czas polskiego meczu piłkarskiej ligi MLS pomiędzy Chicago Fire i Vancouver Whitecaps został przełożony. Powodem tej decyzji jest zły stan powietrza w Chicago po licznych pożarach w Kanadzie. Spotkanie miało być debiutem Roberta Lewandowskiego w zespole z Chicago. Szymon Marciniak na tegorocznym mundialu już nie posędziuje. Słoweniec Slavko Vincic będzie sędzią głównym niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adama Makmeda. 46-letni Vincic poprowadzi swój pierwszy finał Mistrzostw Świata w karierze, a w meczu o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją arbitrem głównym będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela, a technicznym Marokańczyk Jalel Dżadżat. Mecz o brąz w sobotę, a wielki finał w niedzielę o 21 czasu polskiego.
3: Zarówno do południa, jak i po południu pogodnie. Teraz 20 stopni na termometrach i temperatura szybko rośnie. Wieczorem zrobi się gorąco, do 31 stopni nawet. Z czasem przybędzie chmur i miejscami mogą wystąpić burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem do 80 km na godzinę i lokalnie gradem. I jeszcze zerknijmy na ciśnienie niskie, 994 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Jest piątek, 17 lipca, 6 minut po godzinie 7. Kuba Jędrzejewski, kłaniam się, dzień dobry Państwu i mam nadzieję, że spędzimy razem miło czas i ten piątek będzie naprawdę bardzo dobrym dniem dla Państwa. Jeszcze raz dzień dobry i słyszymy się już za chwilę.

Rolling Stonesi tak nas dobrze nastrajają w ten piątkowy poranek, a jeszcze lepiej, mam nadzieję, nastroi nas męskie granie orkiestra i tegoroczny drugi hymn finału właśnie męskiego grania orkiestra w składzie Igor Herbut z Alia i Vito Bambino i utwór Tańczę.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Vito Bambino tak nam zarapował na koniec. 14 minut po godzinie 7. No to powiedzmy o cenach paliw, które poszły ostro w górę. W Łodzi za benzynę i olej napędowy przekroczyły ceny barierę 7 zł za litr. Sytuację na łódzkich stacjach sprawdzał Adam Murzyński.
2: Zawsze jest dużo, jak jest powyżej 7 zł, tak? A jeszcze na wyjazd na wakacje, to niestety
3: cena... A tam dokąd się wybiera?
2: Nad morze, 400 w jedną.
3: No to trochę trzeba będzie wydać na to paliwo, prawda? No,
2: niestety. O 150 zł więcej niż zawsze.
3: Czyli nad morze pan zapłaci 150 zł więcej w jedną stronę, czy w obie?
2: W obie.
4: Rozmawiamy z panią Urszulą Cieślak, analitykiem rynku paliw z łódzkiego biura monitorowania Reflex. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Jakie mogą być powody tej podwyżki, którą wszyscy odczuwamy? Ta podwyżka jest praktycznie każdego dnia odczuwalna i zauważalna. Czy można powiedzieć troszeczkę tak jak zwykle, że to jest związane z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie?
5: Tak, niemal od początku roku tym głównym powodem, który wyznacza nam ceny paliw na rynku krajowym, zarówno na rynku hurtowym i w konsekwencji na stacjach paliw, to sytuacja na rynku międzynarodowym, jeśli chodzi o Bliski Wschód, w dalszym ciągu napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi, a w zasadzie eskalacja konfliktu i powrót do ataków militarnych wzajemnych powoduje, że ceny ropy naftowej rosną. Ponownie po krótkim okresie, kiedy ceny ropy Brent spadły w okolice 70 dolarów za baryłkę, mamy do czynienia z powrotem i wzrostem cen powyżej 85 dolarów.
6: Bardzo czuć taką zmianę, zwłaszcza, że jest to auto mojego dziecka i tak naprawdę już zaczęłam pożyczać to auto właśnie przez ceny.
3: Mhm. No bo tutaj jest silnik 1.0, prawda?
6: Dokładnie.
3: Dużo pali ten samochód u pani?
6: Nie. Przesiadłam się z większego auta tylko i wyłącznie dlatego, że ceny mnie do tego zmusiły.
3: Czy te ceny paliw nie są zbyt duże według pana?
7: Pewnie, że są za duże. No ale co możemy zrobić, jeżeli jest w tej chwili taka sytuacja na świecie?
3: Wczoraj ile było?
6: No 6,99.
3: Aha, czyli ponad 15 groszy w ciągu dnia wskoczyła.
6: Dokładnie.
4: Zawsze, gdy są podwyżki cen paliw, zawsze mówimy o tym, że w górę pójdą inne rzeczy. Pójdą na przykład produkty, które trzeba dowieźć do sklepu samochodem dostawczym i ten samochód też pobiera paliwo, które jest coraz droższe. Czy możemy się spodziewać wraz ze wzrostem tego paliwa wzrostu cen innych rzeczy, innych artykułów, innych przedmiotów?
5: To nie jest tak, że każda podwyżka cen paliwa na stacji przekłada się na wzrost kosztów transportu, taki bezpośredni i w krótkim czasie, ale jeżeli wysokie ceny będą utrzymywały się przez kilka kolejnych tygodni, to z całą pewnością będzie to już miało wpływ realny na ceny innych usług, ceny towarów. Te podwyżki, które do dzisiaj kierowcy widzą na stacjach, nie są prawdopodobnie ostatnimi i ceny zarówno oleju napędowego, jak i benzyny w tych kolejnych dniach mogą jeszcze wzrosnąć. Ale jakby ten koniec podwyżek, ten poziom, do którego my dojdziemy, będzie naprawdę ściśle uzależniony z tym, co będzie się działo w kolejnych dniach, tygodniach na rynku ropy naftowej.
3: Widzę, że pani jeździ małolitrażowym samochodem, mam taki sam. To może być odpowiedź na te ceny.
6: No niestety może być ze łzami w oczach, ale tak.
1: W związku z drastycznym wzrostem cen paliw kierowcy aut zasilanych gazem nie mają powodów do zmartwień. Cena autogazu jest w miarę stabilna, utrzymuje się na poziomie trochę ponad 3 zł za litr. No i jeszcze na koniec dodam, że no niestety nie ma tutaj dobrych informacji. Ministerstwo Finansów na razie nie planuje przywracać programu ceny paliw niżej. No cóż, jeździć czy nie jeździć? Oto jest pytanie. 606-787-8778 studio@radiolot.pl. Serdecznie zapraszam do kontaktu z nami i do komentowania tego tematu. Jak się jeździ? Dajcie znać. studio@radiolot.pl 606-787-8778.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie.
9: W naszym studiu Damian Grosicki o tym, co dzieje się na drogach.
10: Łódzkie ulice dziś naprawdę nie wyglądają tak tragicznie jak zazwyczaj. Oczywiście mam na myśli ruch. Bo tak, do estakady na Włókniarzy już się powoli przyzwyczailiśmy, czy też do Niciarnianej. Owszem, też postoimy na Limanowskiego przed Hipoteczną, Urzędniczą i Zachodnią, na Zwierskiej przy Liściastej, czy na skrzyżowaniu Spornej z Wojska Polskiego. No ale ten czas oczekiwania nie jest jakoś bardzo długi. Co się dzieje w Sieradzu? Ciasno jest na Polskiej Organizacji Wojskowej i Wojska Polskiego przy Sarańskiej. Oczywiście to wszystko w okolicy Ronda Kaczyńskiego. Kolejny raport drogowy minutę przed 8.
9: Ale najpierw skrót wiadomości. 7.30, Małgorzata Błażewicz w naszym studiu.
11: Ósmoklasiści poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. W procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych w Łodzi wzięło udział niemal 7 tysięcy uczniów, co stanowi wzrost o prawie 1000 w porównaniu do roku ubiegłego. Cztery najpopularniejsze zawody w technikach to technik mechatronik, programista, informatyk oraz technik weterynarii. Uczniowie oraz ich rodzice powinni pamiętać, że do 20 lipca mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia. W praktyce oznacza to, że uczniowie przyjęci do szkół muszą złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty w placówkach, do których zostali przyjęci. Trwają remonty łódzkich kamienic. W centrum miasta można zobaczyć rusztowania przy zabytkowych budynkach. To dzięki programowi Specjalna Strefa Rewitalizacji, w którym właściciele budynków wpisanych do rejestru lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków mogą pozyskać dofinansowanie od miasta. Remontowane są kamienice m.in. przy Piotrkowskiej, Kilińskiego, Wólczańskiej, Sienkiewicza, Rewolucji 1905 roku, Gdańskiej i Legionów. Program dofinansowań ma zachęcać właścicieli zabytkowych nieruchomości do inwestowania w ich odnowę. Szpital Uniwersytecki w Poznaniu zwróci pacjentowi 1350 zł, które ten wydał na postój pod lecznicą. 10 lipca na parkingu przed szpitalem utknął mężczyzna, który przyjechał do lecznicy 3 dni wcześniej z objawami bólu w klatce piersiowej. Pacjent, którego zatrzymano w szpitalu, nie miał pieniędzy na rachunek i spędził pod szlabanem 5 godzin. Po całym zdarzeniu mężczyzna wysłał pismo do dyrekcji szpitala z prośbą o zwrot pieniędzy, zaapelował też o zmianę procedur na wypadek kolejnej sytuacji tego typu. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
9: Dziś czeka nas upalny dzień. Obecnie jest 20 stopni Celsjusza. Do południa będzie nawet 31 stopni. Początkowo sporo słońca, ale później od zachodu zacznie przybywać chmur. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie z silnym wiatrem, ulewnym deszczem oraz gradem. Dla większości powiatów województwa wydano ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia właśnie przed burzami, więc proszę na siebie uważać i jeszcze ciśnienie sprawdźmy. Na barometrze teraz w Łodzi 995 hektopaskali, a to oznacza, że rośnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 32 minuty po godzinie 7. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry Państwu. I na początek drugiej półgodziny tej godziny naszego spotkania Vade Mecum Scouta, czyli znany utwór Ladybug.

0: 35 minut po godzinie 7, a za chwilkę na naszej antenie o tym, że kolejny wiadukt kolejowy ma się pojawić na mapie województwa łódzkiego. To w powiecie łódzkim wschodnim starostwo rozpoczęło planowanie inwestycji i ten miałby stanąć między miejscowościami Kaletnik i Borowa. O tym już za 3 minutki dosłownie na naszej antenie, bo najpierw Deacon Blue i The Hipsters w Radiu Łódź.
1: Najlepszy początek dnia.

0: Trzy dobre informacje mam dla Państwa. Pierwsza jest taka, że mamy piątek. Druga jest taka, że będzie to naprawdę ciepły dzień. A trzecia głównie dotyczy mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, ale myślę, że nie tylko, bo właśnie tam, w powiecie łódzkim wschodnim, może powstać kolejny bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi. Póki co tak dokładnie jeszcze nie wiadomo, czy będzie to wiadukt, czy tunel, ale wiadomo, że miałby powstać na trasie między miejscowościami Borowa, Kaletnik i miałby zastąpić dwa przejazdy, na których codziennie kierowcy tracą naprawdę dużo czasu.
1: Minuta oczekiwania, którym towarzyszy liczenie wagonów. To codzienność mieszkańców Kaletnika i Borowej, którzy na trasie łączącej miejscowości mają dwa przejazdy kolejowe.
2: 3-4 pociągi zdarza się, ale to co jest w tej chwili, to jestem zaskoczona.
3: No różnie, 15 minut, 20 na pewno. Na szczęście rzadko jeżdżę.
2: To jest tragedia tutaj. No pani, jak ja przyszłam, była tu jedna pani, wycofała po tych 10 czy 15 minutach. W ogóle tu na tych przejazdach jest bardzo ciężko i tam szczególnie. To co pan mówi, Kaletnik, Borowa, nie do przejazdu.
4: Tutaj powinien być szlaban automatyczny. I to wtedy by bardzo dużo rozwiązał.
1: Pomysł jest jednak inny. Budowa zupełnie nowego, bezkolizyjnego przejazdu.
5: Wiaduktu bądź tunelu kolejowego w miejscowości Gałków Duży Borowa na terenie gminy Koluszki. Adam Olek, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Dróg, Starostwo Powiatowe w Łodzi. Jesteśmy na etapie zlecania opracowania koncepcji. Jest tutaj troszeczkę taka nowość, ponieważ gmina Koluszki jest na etapie projektowania nowej drogi zupełnie, łączącej miejscowość Kaletnik z miejscowością Borowa. Natomiast my jako Powiat Łódzki Wschodni chcemy zrealizować inwestycję polegającą na połączeniu tej nowej drogi z naszą drogą.

0: Państwa ruchu samochodowego. Mateusz Karwowski, starosta Łódzki Wschodni. Droga w kierunku Borowej to także ważne bezpieczeństwo dla służb ratunkowych powiatu łódzkiego wschodniego, które z Koluszek w kierunku Żgłowa czy Tuszyna przejeżdżają tą drogą.
1: Wykonawca musi uzgodnić warunki techniczne z PKP. I na podstawie tych warunków będziemy mieli informację, co w ramach tej inwestycji będzie mogło zostać zrealizowane. Czy tylko i wyłącznie wiadukt nad torami kolejowymi? Być może to będzie tunel razem z całą infrastrukturą towarzyszącą, czyli drogi rowerowe, chodniki i całe połączenie tutaj drogowe.
2: Ze względu na wczesny etap planowania, potencjalne daty utworzenia nowego, bezkolizyjnego przejazdu nie są znane. Wiadomo jednak, że to kolejna inwestycja w bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w bliskiej okolicy Łodzi. W najbliższych miesiącach wystartować ma przetarg, który wyłoni wykonawcę wiaduktu kolejowego w Justynowie. Władze powiatu łódzkiego wschodniego dodają także, że cały czas starają się o to, by bezkolizyjny przejazd powstał także w Żakowicach.
3: A do tego dodajmy także inwestycje kolejowe w Łodzi, gdzie do 2030 roku gotowe mają być dwa bezkolizyjne przejazdy. Mowa o tunelu przy ulicy Hatmańskiej i wiadukcie przy Malowniczej. A tematowi przyglądał się Seweryn Potentas.

Dry School Miodu, Grupson, wolna i piękna na antenie Radia Łódź. 10 minut zostało do godziny 8, a 10 minut po godzinie 8 w naszym studiu będzie gość. Będzie nim Paweł Osiewała, czyli prezydent Sieradza. W rozmowie wrócimy do zapowiadanych planów utworzenia strefy płatnego parkowania w centrum Sieradza. Czy projekt jest nadal aktualny, czy został odłożony na bok? O to zapyta Maciej Trojanowski, właśnie prezydenta Sieradza Pawła Osiewałę. Zapytamy też o to, jakie działania mają poprawić sytuację kierowców i rozładować problemy z parkowaniem w centrum Sieradza. Pojawią się też inne wątki w tej rozmowie, na którą serdecznie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Oczywiście o godzinie pełnej serwis informacyjny, a jeszcze chwilę przed wiadomości dla kierowców. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, winy. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
7: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie.
8: Minutę przed 8 sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Damian Grosicki.
9: A nasz raport zaczynamy od Zgierza i telefonu od słuchacza.
10: Na ulicy Łódzkiej budują rondo i tam od strony Łodzi, od strony Zgierza się tworzą kilometrowe korki. Korek zaczyna się w Łodzi na ulicy Zgierskiej i ma, nie wiem, 6-7 kilometrów, przynajmniej tak wczoraj było.
9: Więc, drodzy kierowcy, proszę uważać. W ogóle Łódzkie Śródmieście to wolna amerykanka, a gdzie dokładnie? Na skrzyżowaniu Traugutta z Kielińskiego. Niby pierwszeństwo według znaków ma kierowca skręcający z Traugutta w lewą stronę, no ale różnie to wygląda. Na Lipowej między Kopernika, a Spłodowskiej i Gdańskiej przy Struga jest lekki zator. Skrzyżowanie 6 sierpnia z Żeligowskiego też wymusi na kierowcach nieco dłuższego oczekiwania. Zaglądamy do innych metropolii, Sulejów. Tam oczywiście największy ruch jest na Piotrkowskiej, Klasztornej i Koneckiej, a w Piotrkowie poczekamy na skrzyżowaniach Słowackiego z Kostromską i Strączyńskiego z Wojska Polskiego. Kolejny serwis drogowy za pół godziny.
8: Na zegarze 8. Radio Łódź, czas na wiadomości i Małgorzata Błażewicz.
11: W dzień upał wieczorem burze i MGW wydał alerty dla Łódzkiego. Mikrolas i ogród deszczowy zamiast betonu. Taki pomysł mają mieszkańcy Zgierza. Szymon Marciniak: poza finałem Mistrzostw Świata FIFA wskazała arbitrów. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe silne deszcze i burze z gradem, ale dopiero wieczorem. W niektórych regionach temperatura może dzisiaj osiągnąć 32 stopnie. Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałami obowiązują także w Łódzkiem. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przypomina, że po okresie wysokich temperatur niemal zawsze przychodzą gwałtowne burze.
12: Za każdym razem, gdy dociera do nas takie gorące powietrze, jeżeli ono jeszcze przepłynęło sobie nad morzem albo nad bardzo wilgotnym lądem, to ono często w procesie parowania nabiera naprawdę duże ilości wody. No i oczywiście wysoka temperatura i duża ilość wody, no to są w zasadzie doskonałe warunki do powstawania zjawisk burzowych.
11: Jest również alert IMGW przed burzami drugiego stopnia w większości województwa łódzkiego. Alert obejmuje 18 powiatów, w tym Łódź, i będzie obowiązywał od godziny 20 dziś do 7 jutro rano. Synoptycy prognozują burze z bardzo silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 90 km na godzinę i lokalnymi opadami gradu. Ukraina od wczoraj ma nowy rząd. Gabinetem kieruje dotychczasowy szef państwowego koncernu Naftogaz Serhii Korecki. Wiele kontrowersji wywołała dymisja dotychczasowego szefa resortu obrony Michała Fedorowa. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
13: W gabinecie Serhija Koreckiego znajdzie się kilku ministrów z poprzedniej ekipy, m.in. minister energetyki, były premier Denys Szmyhal czy minister kultury Tetiana Bereżna. Są też zmiany. Dotychczasowy znany gubernator obwodu mikołajewskiego Witalij Kim obejmie resort opieki nad weteranami. MSW pokieruje dotychczasowy szef policji Iwan Wychowski. Na miejsce szefa resortu obrony Michała Fedorowa przyszedł dotychczasowy szef służby bezpieczeństwa Jewgenij Chmara. To zmiana, która wzbudziła najwięcej niezadowolenia, bowiem Fedorow był postrzegany jako skuteczny reformator armii, wdrażający tam nowe technologie. A to one są kluczowe w walce rosyjskiego wojska z Rosjanami. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Zgierzanie chcą zmian na placu Kinijskiego. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją. Mieszkańcy chcą zazielenienia placu. Ich projekt zakłada częściowe odbetonowanie nawierzchni, utworzenie ogrodu deszczowego i miejskiego mikrolasu. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
14: Celem inicjatywy jest stworzenie przyjaznej, chłodniejszej i bardziej odpornej na zmiany klimatu przestrzeni w samym centrum miasta, mówi inicjatorka akcji Emilia Ochocka.
15: Zieleń ma to do siebie, że absorbuje bardzo dużo związków chemicznych, filtruje, zatrzymuje kurz, więc robi dla nas kawał dobrej roboty, a teraz tego nie mamy. Jest betonowo, nie jest ciekawie. Tam, jeżeli można usiąść, to na totalnej patelni.
14: Zgierzanie popierają tę inicjatywę.
16: Zazieleniać, jeszcze raz zazieleniać.
17: Żyjemy w świecie betonu, a zieleń jest taką strefą relaksu, więc byłaby to taki azyl, wytchnienie dla nas, zwłaszcza w te upalne letnie dni.
14: Petycję podpisało już ponad 200 osób. Cel to 500 głosów poparcia. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: Po zebraniu 500 podpisów petycja zostanie złożona u prezydenta Zgierza. Jej autorzy podkreślają, że inicjatywa jest też odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Sieradz ponownie stanie się stolicą fryzjerstwa, mody i muzyki. Od dziś do niedzieli potrwa Sieradz Open Hair Festival, wydarzenie inspirowane postacią światowej sławy fryzjera Antuana Cierplikowskiego. W programie koncerty, pokazy fryzjerskie i barberskie, konkurs dla młodych fryzjerów, spotkania z gośćmi oraz wystawy. A na głównej scenie wystąpią m.in. Lady Punk, Miłosz, Artur Rojek i Igo. O festiwalu już za chwilę porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Zapraszam 10 minut po 8. Słoweński sędzia Slavko Vincic poprowadzi w niedzielę w East Rutherford finał piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Arbitrem sobotniego meczu o trzecie miejsce Francja-Anglia w Miami będzie Jesus Valenzuela z Wenezueli. Tak zdecydowała FIFA. Szymon Marciniak, którego wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, tym samym zakończył przygodę z mistrzostwami świata. Polak sędziował dwa spotkania rundy grupowej, Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. Finał mundialu w niedzielę o 21:00, a mecz o trzecie miejsce dzień wcześniej o tej samej porze. A kolejne wiadomości sportowe Radia Łódź po godzinie 9:00. Zapraszam.
8: Temperatura jakby zatrzymała się w miejscu. 20 stopni cały czas na termometrach w Łodzi i w regionie. Jest słonecznie i tak dzisiaj będzie. Wieczorem i po południu może zrobić się trochę gorzej. Miejscami przelotne opady deszczu na zachodzie i południu, również burze i możliwy grad. Prognozowane są też w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę, więc będzie mocno wiało. Proszę na siebie uważać. W dzień upały do 31 stopni nawet i są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie przed upałami i przed burzami.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Jakub Jędrzejewski, kłaniam się. Dzień dobry. Program realizuje Iwona w Błaszczyk i w takim składzie jesteśmy jeszcze przez niecałą godzinę, bo do 9:00 za chwilę na naszej antenie gość, ale najpierw Krzysztof Zalewski i nastrój.

0: A już teraz czas na zapowiadaną rozmowę z prezydentem Sieradza.
1: Gość Radia Łódź.
2: Dzień dobry, Maciej Trojanowski, słuchają Państwo Radia Łódź, a dzisiaj w piątek. Moim i Państwa gościem jest prezydent Sieradza, Paweł Osiewała. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam radio słuchaczy.
2: A to tylko powiem, że łączymy się z naszego studia Radia Łódź nad Wartą w Sieradzu. Nie przez przypadek spotykamy się dzisiaj, bo porozmawiamy m.in. o dużym wydarzeniu w Sieradzu, czyli Open Hair, festiwalu Open Hair, ale to na koniec. Na początek chciałbym zapytać, sporo emocji sportowych, sporo emocji mundialowych, a chciałem zapytać o Wartę Sieradz. Było bardzo blisko do awansu w tym roku. Rozbudzone zostały apetyty wszystkich kibiców z Sieradza. Panie prezydencie, pan liczy, że w przyszłym roku uda się jednak awansować do drugiej ligi?
3: No, ja powiem tak, jestem bardziej siatkarski niż piłka nożna jest moją podstawową dyscypliną, ale kibicuję ogromnie Warcie Sieradz i cieszę się bardzo, że po stronie i zawodników, ale również i zarządzających klubem Warta po rozmowach po tym sezonie jest przedstawiona koncepcja i wizja tego, jak ten cel drugiej ligi osiągnąć, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że te plany, które mam nadzieję do końca roku będą urzeczywistniane i organizacyjne, ale również i te sportowe przyniosą skutek i może w przyszłym roku już bez takiego napięcia Warta Sieradz zakończy sezon na pierwszym miejscu i będzie mogła powiedzieć tak, jesteśmy w drugiej lidze.
2: Albo przynajmniej grę w barażach, tego życzymy, czyli nadzieja nie umarła, nie jest to tak, że no, brak sukcesu w tym roku spowodował całkowite załamanie. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku tak będzie awans.
3: Tak, a ja bym zachęcał za Państwa pośrednictwem również wszystkich tych, którzy mają tą Wartę Sieradz w sercu, miasto Sieradz w sercu i zachęcam do tego, aby ta satysfakcja, która jest z wygrywanych meczy, była jeszcze większa, bo dzisiaj ilość kibiców przychodzących na mecze no, w mojej ocenie nie jest satysfakcjonująca i życzyłbym sobie, aby trybuny te, które są na 1000 osób, były na każdym meczu, i tym wygranym, i tym przegranym, pełne.
2: Miejmy nadzieję w takim razie. Zachęcamy, a jeżeli ktoś nie może, to zachęcamy także do kibicowania przed radioodbiornikami, bo oczywiście na antenie Radio Łódź także relacje z rozgrywek Warty Sieradz. No dobrze, porozmawiajmy o sprawach miasta. Kiedy ostatni raz rozmawiał pan w studiu Radio Łódź, zapowiedział pan, że chce wprowadzić płatne parkowanie w centrum miasta. Do tej pory nie słyszeliśmy, żeby coś dużego działo się w tej sprawie. Ten pomysł umarł, ten pomysł upadł, nie będzie parkomatów w ścisłym centrum, na przykład na Placu Wojewódzkim, czy też na ulicy Kościuszki?
3: Ten pomysł nie umarł, ale ze względu na to, że pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami w mieście Sieradzu i wprowadzenie płatnego parkowania nie może być samą ideą w sobie, ale również musimy dać alternatywę mieszkańcom naszego miasta i kolejny raz podeszliśmy i mam nadzieję już teraz z sukcesem do zmiany organizacji komunikacji miejskiej. Tutaj mówię o Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Jesteśmy na etapie już wstępnych analiz dokonanych przez specjalistów. Teraz będzie przygotowywana siatka połączeń i jeżeli mieszkańcom Sieradza damy alternatywę, czyli powiemy wsiądźcie w naszą komunikację miejską, bo ona będzie jeździła odpowiednio często, żebyście mogli swobodnie się przemieszczać po mieście Sieradzu. Wtedy z pewnością zaproponujemy radnym również wprowadzenie opłat w strefach nie tylko może samego ścisłego centrum, ale również i w trochę dalszych zakątkach naszego miasta. Takie rozwiązania są stosowane i tutaj...
2: No, w większości dużych miast tak naprawdę. I co zresztą, czemu się nie dziwię, bo znalezienie miejsca parkingowego w centrum Sieradza już po godzinie 8 to graniczy z cudem.
3: No właśnie i teraz chciałbym, żebyśmy zmienili też trochę sposób myślenia o tym, tak? Bo my jedziemy do Warszawy, jedziemy do Łodzi czy do Wrocławia i nikt z nas nie zastanawia się nad tym, po prostu szuka najbliższego parkomatu, wrzuca tam 10 zł, czy płaci kartą 20 zł i jest to normalność. Chcielibyśmy również tą normalność wprowadzić w Sieradzu, cokolwiek ona znaczy, ale pod warunkiem, że damy alternatywę mieszkańcom, tak żeby mogli się przemieszczać, żeby tych samochodów było mniej, a na przykład możemy zastosować, i to też pewnie będzie jedna z propozycji, którą przedłożymy Państwu radnym, zastosować na przykład rozwiązania, które są stosowane w mieście Bolesławiec, porównywalnym wielkością do miasta Sieradza, gdzie mieszkańcy Sieradza wykupują karnet taki na przykład za 200 zł i mają prawo cały rok parkować w dowolnym miejscu. Jest to wkład nasz również w rozwój infrastruktury tej parkingowej, ale również i daje nam pewne możliwości, ale parkowanie płatne musi być połączone ze ścieżkami rowerowymi, które będziemy niedługo budowali, z komunikacją miejską, tak aby to miasto było przyjazne, nie tylko żebyśmy się spotykali z argumentem o wprowadzili dodatkową opłatę czy dodatkowy podatek, ale dajemy również alternatywę mieszkańcom.
2: No dobrze, panie prezydencie, to kiedy w takim razie? Porozmawiajmy o terminach. To będzie przyszły rok, ten rok,
3: myślę,
2: dopiero
3: że koniec,
2: dwa lata?
3: Znaczy początek przyszłego roku chcielibyśmy wprowadzić nową siatkę połączeń komunikacyjnych i to by również było powiązane z tym, że przedłożylibyśmy pewnie późną jesień radnym, albo zaczęlibyśmy z radnymi dyskusję na temat płatnego parkowania.
2: Panie prezydencie, ja to zapytam jeszcze o tę nową siatkę połączeń. To będzie rewolucja w Sieradzu? Całkowita zmiana tras? Sieradzanie będą musieli od nowa uczyć się, jak jeżdżą autobusy?
3: No to tak byśmy chcieli, bo ja przypomnę 2018 rok, a później ten czas covidowy wywrócił nam cały system do góry nogami i przesiadanie się z komunikacji miejskiej do samochodów prywatnych, dlatego że mieliśmy pewne ograniczenia związane z przebywaniem w bezpośrednim sąsiedztwie siebie. COVID spowodował, że wysiedliśmy i chcielibyśmy zrobić tak, aby miasto Sieradz, podobnie jak nasi sąsiedzi zza rzeki, również nad tym pracują i to był projekt podobny do sieradzkiego, żeby można było wsiąść w pewnych określonych ramach czasowych do autobusu. Czyli zakładając, że w godzinach od 8 do 16 możemy czekać na autobus nie dłużej niż 15-20 minut, a po godzinach tych takich szczytowych, powiedzmy pół godziny, żeby ten autobus się pojawił, żebyśmy wiedzieli, że z danego miejsca, na przykład z ulicy Rejmonta, na Plac Wojewódzki będziemy mogli dojechać najdłużej w ciągu pół godziny, tak? Czy 40 minut.
2: Czyli będzie taki przewidywalny takt, można powiedzieć, kursowania tych autobusów.
3: Dokładnie, to pierwotne koncepcje z 18 roku właśnie przewidywały takie pętle, gdzie autobusy jeździły na przemian w pętlach po trasach w mieście Sierazu i to dawało nam szansę na to, żeby potencjalny beneficjent tej usługi mógł wsiąść do tego autobusu i żeby było to przewidywalne, że o tej porze przyjedzie i będzie mógł jechać, czy to będzie osoba starsza, czy dziecko do szkoły, albo do ośrodka zdrowia. Oczywiście tutaj również te zmiany organizacyjne będą musiały być poparte i zmianami czy analizami finansowymi, no bo nic się nie dzieje za darmo, a również może i pomyślimy o tym, jeżeli na to środki pozwolą, aby wprowadzić tą bezpłatną komunikację, co byłoby już dopełnieniem.
2: No właśnie, bo to bodajże przewodniczący Rady Miejskiej o to apelował, między innymi, kiedy była dyskusja na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania. To jest realne dla mieszkańców Sieradza? Razem z tą nową siatką może być wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska?
3: O bezpłatnej komunikacji miejskiej rozmawiamy już od 10 lat w mieście Sieradzu, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, no to ja cały czas będę powtarzał, chodzi o środki, o finanse, tak? Bo dzisiaj wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w mieście Sieradzu to jest dodatkowe około 2 milionów złotych, które trzeba by było znaleźć w budżecie miasta, ale z pewnością się pochylimy nad taką analizą finansową i zobaczymy, jakie to przyniesie nam korzyści. I nie ukrywam, że liczę również na to, że w części te ubytki, które byłyby w dochodach związanych z biletami, rekompensowałyby opłaty parkingowe, tak? Czyli to by było pewna rekompensata. Nie liczę, że w całości, ale powiedzmy w jakiejś części byłoby to możliwe do zrealizowania.
2: Czyli najpierw zmiana siatki komunikacji miejskiej, później ewentualnie płatne parkowanie i dopiero później analiza tego, czy jest możliwość wprowadzenia darmowej komunikacji dla Sieradzan, jak rozumiem.
3: Ale nie wykluczamy, że może się wszystko wydarzy jednocześnie.
2: Zostańmy przy ulicach, zostańmy przy transporcie. Czy rozważał pan może wniosek o ustawienie fotoradaru na ulicy Jana Pawła II? Ostatnio w radiu zajmowaliśmy się rajdami po Jana Pawła II, szczególnie wieczornymi. To ja tylko powiem słuchaczom, którzy być może w Sieradzu nigdy nie byli, że to jest dość prosta i szeroka ulica, jedna z głównych ulic w Sieradzu, która sprzyja rajdom, sprzyja pędzeniu. No i mieszkańcy na hałas narzekają bez przerwy. Oczywiście progów zwalniających tam się ustawić nie da, to za ważna ulica, natomiast czy rozważał pan taki wniosek o ustawienie fotoradaru na Jana Pawła II?
3: No, jako miasto na prawach ziemskich nie jesteśmy władni podejmować takich decyzji, ale...
2: No, dlatego pytam o wniosek, prawda?
3: Wsłuchując się w głos mieszkańców, myślę, że takie rozmowy z zarządem dróg wojewódzkich podejmiemy. Myślę, że fotoradar to jest rzecz, którą nie tylko sam zarządca drogi podejmuje, tak, ale jest pewna siatka ustawiania takich urządzeń. Widzimy, że nie zawsze one przybywają w takim tempie, jak byśmy chcieli, ale z pewnością na ten temat będziemy rozmawiali z zarządem dróg wojewódzkich. Ja ubolewam trochę nad tym, że, przepraszam za określenie, ale to trochę tracimy nad sobą kontrolę w przypadku, kiedy następuje zmiana infrastruktury drogowej albo, nie wiem, dziwnie się zachowujemy, jak trochę to miasto może się wyciszy, trochę zacznie spać i wieczorem, szczególnie młodzi ludzie, gdzieś brak zdrowego rozsądku bierze górę nad emocjami.
2: To problem, panie prezydencie, to problem nie tylko się radza, to tak naprawdę w każdym mieście.
3: Znaczy, ja wiem, że wszystkich, tak, ale myślę, że również tu jest rola nasza i z pewnością po rozmowie z panem zgłoszę takie potrzeby z Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu, a zakładając, że ruszyła z kopyta szkoła ruchu drogowego w Sieradzu, no to mam nadzieję, że tych funkcjonariuszy, którzy będą chociażby praktyki prowadzili w Sieradzu, będzie na tyle dużo, że ostudzą emocje tych, którzy takie rzeczy robią, ale z pewnością się nad tym pochylimy.
2: Panie prezydencie, zapytam o amfiteatr. To na pewno słuchacze Radio Łódź nad Wartą wiedzą. Sieradz przygotowuje się do przebudowy miejskiego amfiteatru. Jest na to sporo pieniędzy. 20 milionów całość ma kosztować. Ponad 13 milionów jest z Unii Europejskiej. Ale ja pamiętam, że amfiteatr kilkanaście lat temu był przebudowywany. Jak rozmawialiśmy z mieszkańcami Sieradza, no to oni wskazywali, że mimo tej przebudowy, mimo tej modernizacji, no już jakiś czas temu, ale tam wcale się nie stało to miejsce. Park Staromiejski nie stał się takim centrum kulturalnym, centrum życia Sieradza. Czy teraz będzie inaczej?
3: No ta przebudowa, o ile dobrze pamiętam, to była co najmniej kilkadziesiąt lat temu, nie kilkanaście, bo ja jestem prezydentem już 12 rok, a przedtem radnym byłem 4 lata i o ile dobrze pamiętam, to dołożenie tej infrastruktury w postaci częściowego zadoszenia trybun i trochę uporządkowania trybun, to jest co najmniej kilkadziesiąt lat, ale nie o to chodzi. To centrum kulturalne, tak, ten amfiteatr, ja uważam, że żył, tylko że dzisiaj już ta degradacja infrastruktury, tej, która tam jest, spowodowała i samo otoczenie, które również będzie ulegało zmianie, bo przypomnę, że rozstrzygnęliśmy przetarg na renowację Parku Staromiejskiego, do tego jeszcze z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, nad którym zaczęliśmy pracować jeszcze w 2021 roku. Również będzie się tam działo dużo w obszarze bulwarów nadwarciańskich, ścieżek rowerowych, które tam będą do ulicy Mickiewicza i ciągów pieszojezdnych wybudowane. To takie kompleksowe podejście do samego amfiteatru i tej przestrzeni Parku Staromiejskiego spowoduje, że to się stanie miejscem, mam nadzieję, bardzo ciekawym w projekcie,
2: no właśnie, co tam, panie prezydencie, co tam będzie się działo? Znaczy, jakie są plany miasta? Bo rozumiem, że miasto, skoro bierzecie za przebudowę takiego amfiteatru, no to tak, ma jakiś pomysł. Nie wiem, być może tam koncerty w ramach Open Hair, o którym już wspomnieliśmy, będą się odbywać, czy też będą zapraszane jakieś inne gwiazdy? W ciągu roku będą koncerty?
3: No tak. Tak, pan redaktor dotknął sedna. Wielokrotnie spotykaliśmy się z opiniami takimi, na przykład chcieliśmy zapraszać do Sieradza wykonawców, ale oni powiedzieli: tak, możemy do was przyjechać, ale nie będziemy grali, czy nie będziemy śpiewali w ramach otwartych imprez. Chcemy, żeby to były imprezy biletowane. I idea amfiteatru, tego co ma się tam wydarzyć, czyli powiększenie przestrzeni widowni do 1500 osób i oprócz tego stworzenie strefy takiej, gdzie będzie można robić biletowane imprezy, otworzy nam możliwości realizacji dużo większej ilości przedsięwzięć. Do tego, jeżeli doliczymy jeszcze całkowite zadaszenie widowni plus sceny, również otrzymujemy tą przestrzeń taką, która w tym okresie, powiedzmy od miesiąca kwietnia czy maja do późnego lata, będzie dawała nam sump do tego, żebyśmy mogli tam realizować przeróżne wydarzenia, nie patrząc na ptaki, które tam się pojawiają.
2: No tak, to był problem, o którym mieszkańcy bardzo często mówili, że ptaki tam akurat w Parku Staromiejskim były problemem.
3: Tak. na opady deszczu. A oprócz tego chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta infrastruktura, która około amfiteatru, czyli sale konferencyjne, czy miejsca takie jak toalety, czy miejsca infrastruktury takiej służącej mieszkańcom, spowoduje, że to miejsce, podobnie jak dworek morzejwowy, który już jest wyremontowany, da nam szansę na to, żeby tam się wiele wydarzeń działo. I wcale nie wykluczamy, że koncerty te, które są koncertami kameralnymi realizowanymi na rynku w ostatnim dniu Open Hair, o czym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać, będą mogły odbywać się w amfiteatrze, że możemy przemodelować wtedy Dni się radza i niekoniecznie robić tylko i wyłącznie na przy teatrze koncerty, ale przenieść się całkowicie do amfiteatru.
2: Panie prezydencie, to skoro się rzekło, to porozmawiamy jeszcze na koniec o Open Hair. Kolejna edycja rusza już dzisiaj. Mieszkańcy Sieradza na pewno muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w poruszaniu się w podcentrum, no ale skoro taka duża impreza, to nie ma się co dziwić. Lady Punk między innymi, Artur Rojek, pan na co się wybierze podczas Open Hair Festival? Być może nowa fryzura?
3: Tak, już tutaj pierwsze ustalenia z Adamem Schulzem zostały dokonane. Tak, specjalnie hodowałem włosy na to, aby w piątek, mam nadzieję, zasiąść na fotelu i żeby Adam coś z tą niedużą ilością włosów, które mam krótkich, żeby coś zrobił, ale tak na poważnie to mam nadzieję, że po pierwsze mieszkańcy już przyzwyczaili się do tego, że jednak Open Hair Festival te 3 dni stanowią pewne utrudnienie, ale to jest rekompensowane tymi wydarzeniami, które są i to nie tylko koncerty, ale również cała ta otoczka, która jest związana z
2: kulturą, właśnie, bo to pokazy mody także, ale no nie zapomnijmy, tak, że dokładnie. To jest fryzjerstwa festiwal, prawda?
3: Dokładnie, dlatego wracamy w tym roku do idei konkursu fryzjerskiego i to będzie się działo w sobotę w Sieradzkim Centrum Kultury, ale chciałbym zwrócić uwagę również na to, że pojawi się też pani Orzeszyna, która napisała bardzo ciekawą książkę o Antuanie Cierplikowskim i jak tam byśmy zerknęli, to znajdziemy tam informację, że Antuan Cierplikowski to nie były tylko włosy. To ja uważam, że on był prekursorem takiego marketingu wiązania z sobą swoich klientów, bo to była moda, bo to były stroje, bo to były perfumy, bo to były drobne rzeczy, gadżety, tak, gazety, które wydawał. To było takie ponadczasowe
2: myślenie. Cały styl życia, można powiedzieć. To zapraszamy serdecznie. Jeśli chcą państwo, szanowni, zobaczyć ten styl życia, który prezentował rodowity sieradzanin, czyli Antuan Cierplikowski, to najlepsze miejsce od dzisiaj. Sieradz, zapraszamy serdecznie. Można sobie zrobić fryzurę, można posłuchać dobrej muzyki z województwa łódzkiego, czy też z Łodzi, czy ze Zduńskiej Woli, czy z Piotrkowa. Daleko nie jest. Polecamy serdecznie. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moimi państwa gościem był prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Autopromocja.
5: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Port Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
12: Po reklamie.
0: Jak przez ostatnie pół godziny zmieniła się sytuacja na drogach, o tym informuje Damian Grosicki.
13: Jeśli ktoś teraz podróżuje dwójką w kierunku Poznania, to proszę uważać między węzłami Emilia Dąbie, bo tam trwają roboty drogowe i ruch odbywa się prawym pasem. A jeśli ktoś podróżuje po Łodzi, to niech uważa na Wróblewskiego, Malowniczą i Rocicińską przy Gajcego w obu kierunkach, bo tam też są korki. A jeśli ktoś natomiast chciałby przejechać Wieluń na tak zwanej zielonej fali, to niech marzy dalej, bo utrudnienia są. Kilka ładnych minut stracimy na krzyżówce Sieradzkiej, Strauguta i Głowackiego, a także na 3 maja i 18 stycznia. Tak kalendarzowo, a złośliwie można powiedzieć, że skoro podobna pogoda była w maju, jak i w styczniu, to i utrudnienia też muszą być podobne. Minutę przed 9 sprawdzimy ponownie sytuację drogową w regionie.
0: 8.30 na zegarze.
14: Same dobre wiadomości.
0: Małgorzata Błażewicz.
15: Noc pod wodą albo pod namiotem. Taką atrakcję na czas Łódź Summer Festival proponuje Orientarium. Osoby bez noclegu na czas największego festiwalu w Polsce, który odbędzie się w Łodzi w przyszły weekend, mogą spać w zoo. To propozycja łódzkiego ogrodu zoologicznego, w którym można przenocować w tunelu oceanicznym lub w namiocie przy Orientarium, mówi Joanna Budzyńska z działu promocji łódzkiego zoo.
16: To doskonała propozycja dla rodzin, które chcą spędzić wspólnie czas w niecodzienny sposób. W cenie biletu zapewniamy wieczorny poczęstunek, śniadanie w formie wygodnego boksa oraz całodniowy bilet wstępu do Orientarium Zoo Łódź.
15: Na nocowanie należy zabrać własny namiot lub karimatę, a szczegóły i bilety na stronie Orientarium i na radioloc.pl. Polscy piloci jako pierwsi przelecieli Atlantyk ultralekkim samolotem Carbon Cap UL. Po 12 dniach podróży Gabriel Batkiewicz i Zbigniew Dziubas bezpiecznie wylądowali w Nowym Targu. Trasa wiodła ze Stanów Zjednoczonych przez Kanadę, Grenlandię, Islandię i Szkocję. To pierwszy w historii transatlantycki przelot tej konstrukcji. Po 202 dniach inkubacji z jaja złożonego przez samicę Florencję we wrocławskim zoo wykluł się pierwszy w Polsce młody waran z Komodo. Przyszedł na świat na drodze partenogenezy. Do powstania nowego organizmu nie było konieczne zapłodnienie przez samca. W środowisku naturalnym waranom z Komodo grozi wyginięcie. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
0: A co w pogodzie? Dziś gorący dzień. Obecnie mamy już 22 stopnie, a temperatura odczuwalna wynosi około 25. W ciągu dnia zrobi się jeszcze cieplej, maksymalnie około 31. Dziś zobaczymy na termometrach. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem, więc proszę na siebie uważać. Początkowo będzie sporo słońca, ale z czasem przybędzie też chmur. Od wieczora możliwe są burze, miejscami z ulewnym deszczem, silniejszym wiatrem, a lokalnie także gradem. Ciśnienie wynosi 995 hektopaskali.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 32 minuty po godzinie 8, a my patrzymy w dobrą stronę, jak Dawid Podsiadło.

0: 35 minut po godzinie 8. Dawid Podsiadło patrzy w dobrą stronę. Ciekawe, czy w dobrą stronę również patrzą kierowcy. No ja mam nadzieję, bo przy tych cenach paliw to może być różnie. 606-787-8787 to telefon do studia i nasz stały słuchacz Krzysztof właśnie w sprawie cen paliw. Posłuchajmy.
1: U nas ludzie są za bardzo rozpasani, za bardzo jeżdżą tymi samochodami. Ci, którym jest tak dobrze, że do sklepiku, który jest 500 metrów, jeżdżą samochodami, no to niech płacą. Myślę, że jeździć tylko tam, gdzie trzeba, a zupełnie. Natomiast tam, gdzie można dojść pieszo albo dojechać rowerem, który prawie wszyscy mają, to jednak jechać rowerem.
0: No właśnie, jest to może jakiś pomysł. Jeździć czy nie jeździć? Oto jest pytanie. 606-7878 studio@radiolot.pl. Można też wysłać głosówkę do studia za pomocą naszej aplikacji mobilnej albo strony radiolot.pl. A za chwilę wybierzemy się w podróż do Janowa Podlaskiego, ale najpierw Arcade Fire. Look

0: 20 minut zostało do godziny 9 i zgodnie z obietnicą czas na naszą wakacyjną wycieczkę. Dziś, tak jak wcześniej już wspomniałem, zabieram Państwa do Janowa Podlaskiego. Tam jest najstarsza państwowa stadnina koni w Polsce, znana na świecie z hodowli najpiękniejszych i utytułowanych koni arabskich, a także ze słynnej aukcji Arabów Pride of Poland. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin postanowiła z mikrofonem przybliżyć uroki tego oddalonego około 20 km od Białej Podlaskiej miejsca.
1: Podróżowanie
2: z radiem.
3: Jeszcze zanim wjedziemy na teren stadniny, jest przed bramą wybieg dla

0: Paladit z piękną historią.
1: Jestem pierwszy raz tutaj. Same konie są przepiękne. Po prostu koń ma taki urok, taki... Właśnie się odzywa. Taką jakąś godność, nie wiem, szlachetność ruchu. Jest to rzeczywiście przepiękne zwierzę. No i oczywiście urok źrebaków jest niesamowity. I te konie są, widać, że są w takiej atmosferze spokoju, chowane, bo przychodzą niewołane, nie spodziewające się niczego, tak po prostu przyjaźnie. Szczególnie właśnie źrebaczek był taki przyjazny wobec nas.
2: Wszystkie źrebaki oczywiście traktowane są tak samo. To niezależnie od tego, czy wśród tej grupy jest jakiś taki, który się od razu wybija i mamy z nim nadzieję.
3: Prezes Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska.
2: I wśród grupy źrebiąt są takie, które bardzo chętnie nawiązują kontakt z człowiekiem, są ciekawskie, są interesowne, uwielbiają się głaskać, a są też takie, które są mocniej wycofane i których trzeba zaskarbić zaufanie, więc konie są różne i mamy cały przekrój różnych końskich osobistości.
3: Najbliższą okazją, żeby zobaczyć najpiękniejsze konie wyhodowane w Janowie Podlaskim, będzie Narodowy Czempionat Koni Arabskich i słynna na świecie aukcja Pride of Poland.
2: Jeżeli chodzi o narodowy pokaz koni czystej krwi arabskiej, no to prezentowany jest kwiat polskiej hodowli i są to konie nie tylko z Janowa Podlaskiego, ale też ze stadnin państwowych z Michałowa i z Białki oraz bardzo silna stawka koni hodowli prywatnej, więc możemy sobie porównać różne grupy wiekowe od różnych hodowców. Natomiast jeżeli chodzi o aukcję, to ona zawsze dostarcza mnóstwa emocji, wrażeń. Licytowane konie osiągały ceny astronomiczne.
4: 210,000 is the bid. Looking now for 220. I'm looking for 220.
2: No dla nas to też jest taka bardzo emocjonalna kwestia, ponieważ my się do tych koni przywiązujemy i nie zawsze rozstanie z poszczególnymi końmi jest łatwe.
5: Jestem pierwszy raz, przyjechaliśmy z Gdańska. Jest przecudnie, wrażenie jest no po prostu mega, mega, naprawdę cudo, nie ma słów, żeby to oddać.
6: Do Janowa Podlaskiego zaprasza Radio Lublin.
7: A jeszcze tylko dodam, że słynna aukcja Pride of Poland odbędzie się 9 sierpnia. Poprzedzi ją narodowy pokaz koni czystej krwi arabskiej. Ten rozpocznie się 2 dni wcześniej, 7 sierpnia. I stadninę w Janowie Podlaskim można zwiedzać codziennie od 9 do 16. I jeszcze ważna wiadomość na koniec. Na zwiedzanie z przewodnikiem należy się wcześniej umówić. Na takie podróże z radiem zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku około 8.40, więc zobaczymy, gdzie wybierzemy się w poniedziałek. Słuchajcie Radia Łódź.

0: Pisze Mada Towarzystwo, jestem w niebie na antenie Radia Łódź 10 minut przed godziną 9. To jeszcze jeden głos w dyskusji na temat cen paliw i drogich wakacyjnych podróży. 606-787-8778.
1: Wygoda to jedno i nie powinna stać ponad komfortem życia innych mieszkańców, no ale mimo wszystko czasami to auto jest rozsądnym i uzasadnionym wyborem. Poza tym uważam, że kierowcy są dość mocno opodatkowaną grupą, a nie przypominam sobie, żeby kupno roweru i jego późniejsze użytkowanie też było tak mocno opodatkowane, a przecież chcemy ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych dla rowerów. Nie mówię wprost, żeby opodatkować rowerzystów, bo sam nim jestem, nie o to mi chodzi, no ale ta dysproporcja jest dość znacząca.
0: No rzeczywiście, może coś w tym jest, gdyby się tak nad tym zastanowić. To tutaj bardzo ciekawy głos w dyskusji. Serdecznie dziękujemy. 606-787-878 to jest telefon do studia. studio@radioloc.pl, taki jest adres mailowy. No i oczywiście głosówka przez radioloc.pl albo naszą aplikację. Tak, możecie się z nami kontaktować, do czego serdecznie was zapraszam. Za 9 minut będzie godzina 9:00. O pełnej oczywiście serwis, ale jeszcze do tego tematu wrócimy.

6 minut do godziny 9 zostało. O tym, co w wiadomościach, między innymi o tym, że zakończył się podstawowy etap rekrutacji do ponadpodstawowych szkół na terenie Łodzi. W procesie rekrutacyjnym do liceów, techników i szkół branżowych wzięło udział niemal 7 tysięcy uczniów. Więcej o tym już za chwilę w serwisie informacyjnym. Będzie też podsumowanie rozmowy z naszym porannym gościem, czyli z prezydentem Sieradza. I co ciekawe, w przyszłym roku w Sieradzu szykuje się komunikacyjna rewolucja. Miasto chce zmienić całkowicie siatkę połączeń autobusowych. Więcej o tym już za chwilę w serwisie informacyjnym. Sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja na drogach, jak mimo tego, że wakacje, czy są korki, czy ich nie ma, o tym wszystkim będziemy mówić już za chwilę. Więc serdecznie zapraszam do tego, żebyście zostali z nami.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
7: Za minutę będzie godzina 9, ale najpierw sprawdźmy, co dzieje się na drogach, a robi to Damian Grosicki.
8: Wydaje mi się, że po Łodzi od rana nie jeździło się tak bardzo źle. No oczywiście są pewne wyjątki, takie jak Konstantynowska, Traktorowa, Rąbieńska czy skrzyżowanie Klonowej z Lutomierską. Ale tragedii nie było. W Tomaszowie Mazowieckim wolniej pojedziemy jeszcze Jerozolimską, Placem Kościuszki i Piłsudskiego, głównie przy Grunwaldzkiej, ulicę Głowackiego, Mireckiego, Mościckiego i Nowowiejska, dojeżdżając tymi ulicami do ronda. Nieco się nam ta podróż może wydłużyć, oczywiście czasowo. To jeszcze Radomsko i krzyżówka Narutowicza z Kościuszki i Mickiewicza. Tam też jest gęsto. Poza tym nic szczególnego się nie dzieje. Myślę, że to będzie dobry piątek, czego wszystkim bez wyjątku życzę.
7: Jest 9. Tu Radio Łódź, czas na wiadomości. W studiu jest Małgorzata Błażewicz.
9: Surowy wyrok dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Warszawie. Za chwilę szczegóły. Nowa komunikacja miejska w Sieradzu. Miasto planuje duże zmiany. Koniec podstawowej rekrutacji do szkół średnich w Łodzi. Miejscami dziś przelotne opady deszczu. W ciągu dnia upał. Na zachodzie i południu również burze, możliwy grad. Dwadzieścia lat za śmiertelny wypadek w Warszawie. Społeczeństwo chce większej ochrony innych użytkowników dróg, mówił Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Wiceminister Sprawiedliwości nawiązał w ten sposób do wyroku dla Łukasza Żaka. Dwa lata temu mężczyzna spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Został skazany na 20 lat więzienia. Myrcha podkreślił w Polskim Radiu 24, że ta sprawa zwraca uwagę na znaczenie bezpieczeństwa drogowego, w tym przede wszystkim na konieczność piętnowania niebezpiecznych zachowań za kółkiem.
10: Jest taka potrzeba, żeby chronić innych użytkowników dróg, żeby właśnie nie było tych przypadkowych ofiar, w skrajnych wypadkach oczywiście także śmiertelnych, żebyśmy się nauczyli oddziaływać na wyobraźnię kierowców. I to orzeczenie, ta kara na pewno pomoże.
9: Sąd skazał wczoraj Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Orzekł, że o warunkowe zwolnienie mężczyzna może ubiegać się po 15 latach. Pijany Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadąco prawidłowego Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci, Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady, a także zbiegł do Niemiec. W przyszłym roku w Sieradzu szykuje się komunikacyjna rewolucja. Miasto chce zmienić całkowicie siatkę połączeń autobusowych. Zapowiedział to w Radiu Łódź prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Miasto rozważa też wprowadzenie darmowej komunikacji dla mieszkańców, choć na pewno nie od razu. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z prezydentem. Dzień dobry.
11: Tak jestem, dzień dobry.
9: Co dokładnie ma się zmienić w sieradzkiej komunikacji?
11: No, przede wszystkim siatka połączeń ma być ułożona zupełnie inaczej, czego zresztą od dawna domagają się mieszkańcy. Główną zmianą ma być też stały takt kursowania autobusów.
12: Żeby można było wsiąść w pewnych określonych ramach czasowych do autobusu, czyli zakładając, że w godzinach od 8 do 16 możemy czekać na autobus nie dłużej niż 15-20 minut.
11: Po tej zmianie miasto będzie myśleć o ewentualnym wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej dla mieszkańców.
9: I taka darmowa komunikacja jest realna?
11: No właśnie, diabeł tkwi w szczegółach, bo przecież to bardzo kosztowne rozwiązanie.
12: Dzisiaj wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w mieście Sieradzu to jest dodatkowe około 2 milionów złotych, które trzeba by było znaleźć w budżecie miasta.
11: Pomysłem na uzupełnienie budżetu w przypadku wprowadzenia darmowej komunikacji mogłaby być strefa płatnego parkowania, o której władze miasta mówią już od miesięcy.
9: Bardzo dziękuję za informację, a jaki obszar mogłaby objąć taka strefa? Tego można się dowiedzieć z całej rozmowy z prezydentem Sieradza, która jest już do posłuchania na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Łódź rewitalizuje zabytkowe kamienice. W mieście trwa kolejny etap remontów prywatnych kamienic z miejskim wsparciem. W tym roku dotację o łącznej wartości 5 milionów złotych przyznano na odnowienie 16 budynków w centrum miasta. Remonty obejmują m.in. elewacje, dachy, balkony, klatki schodowe i przejazdy bramowe. Obecnie prace prowadzone są już w 13 z nich. Dzięki programowi specjalnej strefy rewitalizacji odnawiane są zabytkowe kamienice przy ulicach Piotrkowskiej, Kilińskiego, Wólczańskiej, Sienkiewicza czy Rewolucji 1905 roku. Wszystkie inwestycje mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Zakończył się podstawowy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W procesie rekrutacyjnym do łódzkich liceów, techników i szkół branżowych wzięło udział niemal 7 tysięcy uczniów. Jak przypomina wicedyrektor Wydziału Edukacji Elżbieta Płaszczyk, do 20 lipca uczniowie powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkół, do których zostali zakwalifikowani.
14: Należy do tej szkoły, do której decydujemy się na to, żeby nasze dziecko tam uczęszczało. Zanosimy świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Bez tego dziecko wypadnie nam z systemu.
9: Ponad 300 uczniów nie dostało się jeszcze do żadnej szkoły ponadpodstawowej. Łódź dysponuje jednak jeszcze ponad 400 miejscami w szkołach średnich, w tym w liceach. 22 lipca łódzkie Kuratorium Oświaty opublikuje listę szkół, które mają jeszcze wolne miejsca i od 23 lipca uczniowie bezpośrednio mogą się zgłaszać. A jakie były najchętniej wybierane licea w Łodzi w tym roku, to można sprawdzić na naszej stronie www.radioloc.pl. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
7: A już teraz czas na wiadomości sportowe i Robert Zwoliński.
15: Trwa transferowa ofensywa Unii Skierniewice. Beniaminek Betklik pierwszej ligi piłkarskiej ogłosił, że jego nowym zawodnikiem został Jakub Bieroński. 23-latek to defensywny pomocnik z doświadczeniem na najwyższych poziomach rozgrywkowych w Polsce. W Ekstraklasie wystąpił w 15 meczach, a na jej zapleczu rozegrał 115 spotkań. Bieroński podpisał z Unią roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny sezon, a już jutro na Stadionie Miejskim w Skierniewicach oficjalna prezentacja Unii i dwa sparingi. Z rezerwami Legii Warszawa i KKS-em Kalisz klub zaprasza kibiców na stadion już o 10:30. Osman Bukhari, czyli najdroższy piłkarz PKO Ekstraklasy, wypożyczony z Widzewa Łódź do trwanej Zvezdy Belgrad. Gańczyk najbliższy sezon spędzi więc w Serbii i będzie walczył m.in. o awans do Ligi Mistrzów. Umowa zawiera opcję wykupu. A od jutra w Piotrkowie Trybunalskim rywalizować będą najlepsi młodzi tenisiści z Polski. Nie tylko. Historia turnieju Kozica Cup rozpoczęła się w 1997 roku. W tamtej edycji wystartowała późniejsza finalistka Wimbledonu Agnieszka Radwańska, mówi pomysłodawca i główny organizator turnieju Wiesław Kozica.
16: W kolejnych edycjach już Iga Świątek, Hubert Purkacz, piotrkowianin Kamil Majchrzak, nasz najlepszy deblista Janek Zieliński, łodzianka z pierwszej setki Magdalena Frank. Nie zagrać w Piotrkowie Trybunalskim do lat 10, to jest wielki błąd, bo to może źle wróżyć karierze.
15: 23. edycja Kozica Cup, czyli nieoficjalnych mistrzostw Polski do lat 10, rozpocznie się na piotrkowskich kortach już jutro, a finały zaplanowano na 20 i 21 lipca. Szymon Marciniak nie znalazł się w obsadach sędziowskich na ostatnie dwa mecze tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finał mundialu jako główny arbiter poprowadzić ma Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Mecz Anglii z Francją o trzecie miejsce jutro o 23, a finał w niedzielę o 21 czasu polskiego.
7: Około 23 stopni na termometrach w Łodzi, temperatura odczuwalna około 25. Zapowiada się gorący, ale zmienny dzień. Po południu może być nawet około 31 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie przed upałem na terenie całego województwa. Chmur będzie przybywać, wieczorem możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu i silniejszymi porywami wiatru, a lokalnie grad. Uważajcie, bo może być niebezpiecznie. Siedem minut po godzinie 9 nastąpiła zmiana przy stole realizatorskim. Program Najlepszy Początek Dnia realizowała Iwona Błaszczyk. Teraz przy stole już Jolanta Kozłowska. Zmiana też w naszym studiu. Paulina Klimas-Stasiak. Cześć, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
7: Jak tam piątek?
17: No piątek i jeszcze do tego słoneczny piątek. No ma być upalnie, więc trzeba będzie poszukać sposobów na ochłodzenie. Ale jest pięknie.
7: Jest pięknie, tego się trzymajmy. Ja wiem, że zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No dzień dobry raz jeszcze. Z wielkim uśmiechem witam się dzisiaj z Państwem. Po pierwsze piątek, po drugie słoneczny piątek. Piękne słońce przywitało nas z samego rana i ma nam to słońce towarzyszyć dzisiaj. Co prawda coś tu widzę w prognozach, że niby deszcz, po południu może burze. Ale trzymajmy się tego, że na razie jest słońce i korzystajmy z tej pięknej pogody. A ja oczywiście jeszcze coś będę miała, żeby nastroje Państwu poprawić, ale o tym za chwilę.

0: Mówiłam, że będę poprawiać nastroje. Proszę bardzo, pierwsza odsłona. Proszę pisać na studio@radiouć.pl sposoby na ochłodzenie w ten upalny dzień, a ja w zamian będę miała prezent.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Zaproszenie do klimatyzowanego kina na dowolny seans. Pan Piotr ma ciekawy sposób. Staje przed otwartą lodówką i udaje, że wybieram jogurt przez 15 minut. Dramatyczne westchnienia, że nie ma malinowego, zwiększają efekt chłodzenia. Studio@radiouć.pl.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
3: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Już za chwilę w Radiu Łódź stały punkt naszego piątkowego programu. Magazyn Taki Jest Świat. Zapraszam w imieniu Izy Berkowskiej, ale najpierw jeszcze trochę muzyki.

I pomału zbliżamy się do godziny 10:00. O pełnej oczywiście w radiu dzisiaj wybrzmią najnowsze wiadomości, ale póki co piękny utwór Kiss Me.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, na zegarze 10. Na najnowsze wiadomości zaprasza Małgorzata Błażewicz.
10: Karol Nawrocki podpisał ustawę o wynagrodzeniach lekarzy, choć ma do niej zastrzeżenia. Nocne wyścigi w Sieradzu. Miasto rozważa ustawienie fotoradaru. Na Dolnym Śląsku pojawiło się duże zwierzę przypominające pumę. Temperatura maksymalna około 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Karol Nawrocki przyznał jednak, że są do niej zastrzeżenia. Podkreślał, że jego zdaniem ustawa została przygotowana w pośpiechu, przez co nie przeprowadzono wystarczających konsultacji.
11: To wynik ujawnionych w ostatnim czasie przez media skandalicznych praktyk i nadużyć w służbie zdrowia na czele z tą najgłośniejszą w Szpitalu Południowym w Warszawie, o którym z taką dumą opowiadał mój kontrkandydat w wyborach prezydenckich. Ustawa powstała więc w pośpiechu i nie została poprzedzona wystarczająco szerokimi konsultacjami.
10: Prezydent dodał, że zastrzeżeń wobec ustawy nie można lekceważyć, jednak jak mówił, podpisał ją, ponieważ konieczne jest jak najszybsze zwiększenie kontroli w ochronie zdrowia. Nawrocki podkreślał, że konieczne będzie monitorowanie skutków regulacji i ewentualne wprowadzenie przepisów dodatkowo chroniących dane personelu medycznego. Prezydent podpisał też m.in. ustawę penalizującą patostreaming, zawetował natomiast ustawę dotyczącą statusu osoby najbliższej. Niewykluczone, że na Jana Pawła II w Sieradzu stanie fotoradar. Wniosek o jego ustawienie zapowiedział w Radiu Łódź prezydent miasta Paweł Osiewała. Jak informowaliśmy już na naszej antenie, mieszkańcy okolic jednej z najważniejszych arterii miasta od dłuższego czasu skarżą się na hałas spowodowany nocnymi wyścigami samochodów. Policja wysłała tam więcej patroli, ale nie udało się nikogo złapać. Pomysłem na rozwiązanie problemu może być właśnie fotoradar.
12: Słuchając się w głos mieszkańców, myślę, że takie rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich podejmiemy. Fotoradar to jest rzecz, którą nie tylko sam zarządca drogi podejmuje, tak, ale jest pewna siatka ustawiania takich urządzeń.
10: Dlatego ostateczna decyzja o ustawieniu fotoradaru nie będzie należała do miasta. A całej rozmowy z prezydentem Sieradza można już posłuchać na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Czeski przewoźnik Leo Express chce rozszerzyć siatkę połączeń kolejowych w Polsce, także o trasy przebiegające przez województwo łódzkie. Przewoźnik zgłosił się do Urzędu Transportu Kolejowego z planami uruchomienia 7 nowych połączeń dalekobieżnych. Jeśli uzyska zgodę, nowe pociągi miałyby wyjechać na tory pod koniec przyszłego roku i kursować codziennie. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Najważniejszą propozycją dla pasażerów z łódzkiego jest uruchomienie 4 par pociągów między Warszawą a Wrocławiem. Składy miałyby zatrzymywać się m.in. w Skierniewicach, Łodzi Fabrycznej, Zduńskiej Woli i Sieradzu, zapewniając codzienne bezpośrednie połączenia z obiema metropoliami. W planach jest także nowa relacja z Gdyni do Łodzi Fabrycznej. Pociągi kursowałyby przez Warszawę i Skierniewice, a podróż z Trójmiasta do Łodzi miałaby zająć nieco ponad 4 godziny. Z kolei na trasie z Lublina do Poznania przewoźnik chce zatrzymywać się m.in. w Skierniewicach i Kutnie, dzięki czemu także północna część województwa zyskałaby nowe połączenia dalekobieżne. Wszystkie pociągi miałyby kursować codziennie od grudnia 2027 roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Obecnie Leo Express obsługuje komercyjne pociągi na trasie Warszawa-Kraków.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Zduńska Wola wyznaczyła nową strefę przemysłową. Poinformował o tym na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent miasta Konrad Pokora. Była to jego odpowiedź na krytykę ze strony radnych opozycji, którzy twierdzili, że władze nie robią nic, by przyciągnąć inwestorów. Radni zwracają uwagę, że inwestorzy omijają też tereny przy porcie przeładunkowym w Karsznicach. Prezydent Pokora tłumaczy to skutkami pandemii i wojny w Ukrainie, ale dodaje, że ostatnio znów pojawili się chętni na inwestycje w okolicach multiportu. Duże zwierzę kotowate widziano na Dolnym Śląsku. Wójt gminy Pęcław, Dorota Jewniewicz, powiedziała, że zostało ono nagrane między miejscowościami Droglowice i Wojszyn.
15: Nikt tego zwierzęcia nie widział drugi raz, ale z ostrożności, w związku z tym, żeby ostrzec mieszkańców, wystosowaliśmy taki apel, żeby nie przebywać w terenach leśnych, w pobliżu terenów leśnych. No i jeżeli ktoś zauważy jakieś zwierzę podobne do opisu, żeby zgłosić do odpowiednich służb.
10: Kilka dni temu w województwie zachodniopomorskim schwytano pumę. Jej poszukiwania trwały 5 dni. Po zlokalizowaniu zwierzęcia oddano do niego strzały ze środkiem usypiającym. Puma miała trafić do poznańskiego zoo. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Dużo słońca obiecują synoptycy, przynajmniej w pierwszej części dnia. Miejscami spodziewamy się jednak przelotnych opadów deszczu. Na zachodzie i południu naszego regionu możliwe również burze z gradem. Temperatura maksymalna, jaką zobaczymy dziś na termometrach, to 31 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany i wygląda na to, że to jedyny taki upalny dzień. Od jutra już niższe wskazania.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: No cieszmy się tym słońcem, póki jest, a my będziemy jeszcze delikatnie podgrzewać atmosferę. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Jola Kozłowska i reggae na dobry początek tej godziny.

Bob Marley i The Wailers. A więcej reggae już 14 sierpnia podczas imprezy People in Tune w Wytwórni. Tegoroczna edycja odbywająca się pod hasłem Reggae Vibes połączy część dzienną edukacyjno-kulturalną z wieczorną częścią koncertową. W programie m.in. warsztaty dancehall, warsztaty bębniarskie, a kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie właśnie koncert The Wailers, legendarnego zespołu i jednej z najważniejszych formacji w historii światowego reggae. U nas z tej okazji też przez najbliższy miesiąc będzie nieco więcej muzyki reggae. Zapraszamy miłośników takich brzmień na nasze media społecznościowe. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy cykl historii pewnej piosenki właśnie wokół reggae. I raz w tygodniu Bartek Florczak taki utwór w tym klimacie będzie prezentował tutaj i w naszych social mediach. Zachęcam miłośników reggae.

Proszę dzisiaj Państwa o dzielenie się sposobami na upał, bo taki upalny piątek nam się zapowiada. Postanowiłam wykorzystać ten pretekst. No i pan Maciek napisał. Moim sposobem na upał i radzenie sobie z nim jest wspominanie. Jestem morsem i zimą wchodzę do zimnej wody. Gdy przypomnę sobie o tym latem podczas takich upałów, robi mi się od razu przyjemnie i daję radę. To coś jak jogini, którzy pracą swojego umysłu, są w stanie dokonać wielu rzeczy. No ciekawa propozycja. Zwłaszcza jeżeli ktoś faktycznie ma w swoich wspomnieniach takie morsowanie. Ja niestety nie mam, więc to mi nie pomoże, ale pani Agnieszka z kolei pisze tak. Nie biegam, nie spieszę się i nie wykonuję zbędnych ruchów. No i to już brzmi jak plan. Jeszcze pani Agnieszka napisała, że porusza się tak spokojnie, jakby chciała dotrwać do dogrywki bez straty sił. No i to pewnie w nawiązaniu do finału mundialu. W weekend co prawda pogoda ma się popsuć, ale wtedy będzie można rozgrzać się piłkarskimi emocjami. A ja mam dzisiaj coś na ochłodzenie, bo to nam się dzisiaj bardziej przyda. Bilet do klimatyzowanego kina na dowolny seans, także proszę do mnie pisać studio@radiouć.pl sposoby na ten upalny piątek. No i przypominam jeszcze, że dzisiaj wielki finał naszego konkursu wakacyjnego. Ja w moim programie będę podawać hasło. Jeżeli ktoś z Państwa te hasła zbiera, to proszę słuchać uważnie. Ostatnie hasło padnie między 13 a 16. No i komu uda się zebrać 10 haseł, będzie miał szansę zdobyć bilety lotnicze. Tym razem z Łodzi do Brukseli będzie można sobie polecieć. Na wakacje na przykład. Siedzę w wannie, suszę włosy.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

Wakacje, upał, no to nie mogłabym nie wspomnieć o naszym wakacyjnym projekcie, czyli o Akademii Młodego Radiowca. Pierwszy turnus już za nami. Na pewno doskonale Państwo pamiętacie, jak młodzież, dzieci przychodziły tutaj do nas, do studia i dzieliły się swoimi refleksjami dotyczącymi tych radiowych półkolonii. Śpiewali nam nawet podczas mojego programu hymn, który z Anią Groblińską ułożyli. No ciekawe, co będzie tym razem, a kolejny turnus między 10 a 14 sierpnia i są jakieś ostatnie wolne miejsca. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu, jak spędzić sierpień, no to zapraszamy do nas, radio.pl w zakładce Akademia Młodego Radiowca. Można poczytać w szczegółach, czego można spodziewać się u nas podczas tych radiowych półkolonii. Ja z całego serca zachęcam.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Port Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
1: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: Pan Maciek od morsowania odpowiedział mi mailowo. Pani Paulino, może pani rozpocząć się morsowanie od następnego sezonu, dołączyć do naszego klubu, który spotyka się w każdą niedzielę i za rok w ten sposób poradzi pani sobie z upałem, tak jak ja. Prawdę mówiąc, na samą myśl robi mi się zimno, więc jest to jakaś myśl. Dziękuję.

0: Конкурс «Радіа Луч».
1: No i uwaga, uwaga, to jest ten moment, jeżeli ktoś z Państwa zbiera hasła w naszym wakacyjnym konkursie Przystanek Radiość, to ja za moment podam kolejne hasło, które można wpisać na listę. Dziewiąte hasło i to dziewiąte hasło brzmi piechotą do lata. Bajm, bo przypomnę, że kategoria w tym tygodniu to wakacyjne piosenki. Trzeba podać tytuł i zespół i to jest właśnie piechotą do lata zespół Bajm. Proszę sobie tam odnotować na tej liście haseł. Przypomnę jeszcze, że między 13 a 16 podamy ostatnie hasło, no i będzie wielki finał. Dzisiaj do wygrania podwójny bilet do Brukseli, lot z Łodzi, także będzie można sobie taki fajny wypad zaplanować z osobą towarzyszącą. Powtórzę jeszcze raz, hasło to piechotą do lata, Bajm. A już za chwilę u nas magazyn Tak to czuję. Zapraszam w imieniu Moniki Czerskiej. Monika będzie rozmawiać ze swoją gościnią o tym, czym jest uważność, jak zmienia nasze życie i czy łatwo się jej nauczyć. No, bardzo ważny temat, warto z nami zostać. Zanim magazyn Tak to czuję, to jeszcze trochę muzyki.

0: Tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym cotygodniowym magazynie i witam naszego gościa. Jest z nami Anna Kołacińska-Trzeciak, nauczycielka uważności, medytacji i redukcji stresu. Dzień dobry, witam cię, Aniu.
2: Witam serdecznie.
1: Dziś zapraszamy do wysłuchania rozmowy o emocjach, dobrostanie i świadomym życiu, a wspólnym mianownikiem tych elementów będzie uważność. Uważność, o której można zewsząd usłyszeć. I dlatego postanowiłam wspólnie z tobą wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym tak naprawdę jest ta uważność. Jak w prostych słowach można by było o tym powiedzieć?
2: To prawda, uważność w ostatnim czasie jest bardzo popularna. Ale to też bardzo szeroki temat. W najprostszych słowach uważność to jest takie świadome kierowanie uwagi na tu i teraz, czyli na to, gdzie są moje stopy, na chwilę bieżącą.
1: No tak, to jest bardzo prosta definicja, ale co to tak naprawdę znaczy? Będziemy próbowały to wyjaśniać.
2: Z przyjemnością. Umysł człowieka i nasz mózg generuje każdego dnia około 6 tysięcy myśli. Z tych 6 tysięcy myśli około 50% to są myśli o przeszłości, czyli
1: zaprzątamy sobie głowę rzeczami już praktycznie, które nie powinny mieć dla nas znaczenia.
2: Dokładnie tak. Rozwlekamy to, co się wydarzyło wczoraj, to jaki mieliśmy poranek, zupełnie niepotrzebnie. Kolejne 40% naszych myśli to jest przyszłość, czyli to, co jutro zjemy na obiad, co jutro musimy zrobić, czy pogoda będzie ładna na urlopie. No a żyjemy przecież tu i teraz. Natomiast to tu i teraz zajmuje de facto naszemu mózgowi tylko 10%. I to potwierdzają badania naukowe, których w tej chwili jest coraz więcej. I dlatego też ten temat uważności staje się coraz bardziej popularny, bo coraz większa świadomość jest tego, jak tak naprawdę tracimy to nasze tu i teraz, w którym de facto żyjemy.
1: To chcesz powiedzieć, że gdybyśmy odrzucili te analizy przeszłości i ograniczyli planowanie, bo to planowanie jeszcze jest do zaakceptowania w pewnych granicach i byli tu i teraz z myślami, to bylibyśmy mniej zestresowani, zdrowsi, szczęśliwsi?
2: Zdecydowanie tak. I na to też mamy potwierdzenie w neurobiologicznych badaniach, ponieważ ten trening uważności, trening mózgu, bo tak należy do tego podchodzić, on powoduje, że zmienia się chemia naszego mózgu i ona realnie wpływa na nasze zdrowie, na nasz dobrostan, na to, jak się czujemy, nie tylko psychicznie, ale też fizycznie.
1: Mówimy o uważności, ale uważność też ma inne określenie, takie bardziej z angielska, związane właśnie z mózgiem, z myśleniem, tak?
2: Tak, dokładnie, mindfulness. No jest to to samo tak naprawdę. I mindfulness, czy też nasza polska uważność, to jest nic innego jak trenowanie na

0: zrobić za dotknięciem na przykład czarodziejskiej różdżki. To jest naprawdę trudna sztuka, bo to takie myślenie wstecz jest bardzo wpisane w człowieka.
1: No, niestety tak jest. To ja bym powiedziała, że z słynnych przypowieści mnichów buddyjskich jest takie powiedzenie, że medytacja jest prosta, ale niełatwa. I można to przełożyć też na życie. Życie jest proste, ale niełatwe. Więc no, to faktycznie trenowanie tej uważności, czy też mindfulness, jakkolwiek to nazwiemy, to jest faktycznie ciężka praca, ale przychodzą nam z pomocą no, rozliczne tak naprawdę w tej chwili kursy redukcji stresu. Jest mnóstwo nagrań w przestrzeni internetu, nie wiem, medytacji prowadzonych, które trenują ten nasz mózg. I im więcej czasu poświęcamy na to, żeby ten mózg faktycznie mógł ćwiczyć, tym łatwiej nam potem w życiu faktycznie reagować z taką świadomością.
0: Boję się trochę, że słuchacze, którzy słyszą medytacja, nieco się wzdrygają, przynajmniej niektórzy. Medytacja jest dla wielu z nas taka nie do zaakceptowania i trudna, boimy się jej. Co oznacza tak naprawdę ta medytacja? Co może oznaczać w naszym życiu? Czy to będzie taka medytacja, którą znamy na przykład z filmów o mnichach buddyjskich?
1: Nie, absolutnie, absolutnie nie. Ta medytacja w nurcie mindfulness, ona jest medytacją świecką i można ją praktykować nawet na spacerze albo, nie wiem, ćwicząc na siłowni. To jest po prostu podczas wykonywania nawet takich codziennych czynności jak zmywanie naczyń.
0: A jazda samochodem też?
1: Jazda samochodem też. Po prostu to jest dokładne przeciwieństwo autopilota, w którym często funkcjonujemy. Właśnie porównując to do tej jazdy samochodem. Jedziemy samochodem do pracy często, nie wiem, 40 minut albo nawet godzinę i na miejscu okazuje się, że nie mamy pojęcia, jak dojechaliśmy do tej pracy, bo nie pamiętamy tej drogi.
0: Uśmiecham się, bo pamiętam taki moment, kiedy wjechałam do galerii handlowej, zostawiłam samochód, poszłam na zakupy i nie pamiętałam, gdzie zostawiłam to auto.
1: No dokładnie, zdarza nam się to każdemu z nas.
0: Autopilot. Myślę, że chwilę powinnyśmy się przy tym zatrzymać, bo to jest bardzo charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw. My po prostu funkcjonujemy czasami tak, jakbyśmy byli zaprogramowani i automatycznie wykonujemy pewne elementy naszego życia, pracę, obowiązki domowe. I tak jak powiedziałaś, my niewiele z tego pamiętamy.
1: Dokładnie. I właśnie tu przychodzi nam z pomocą ta uważność. Podam dla naszych słuchaczy przykład właściwie sprzed chwili, czyli jadąc tutaj do studia na to spotkanie, oczywiście we mnie też pojawił się stres i taki naturalny, obronny mechanizm mózgu, który właściwie na autopilocie sugerował, po co ty to robisz? Stresujesz się, odwołaj to spotkanie, nie wiem, auto ci się zepsuło. Natomiast wtedy, kiedy pojawiła się świadomość tego, co się dzieje właśnie, czyli tego, że hello, pojawia się stres i czym ten stres jest i dlaczego on się pojawia i co takiego może się wydarzyć w tym studiu, co sprawia, że teraz boli mnie żołądek, wtedy przychodzi ten spokój i taka myśl, że kurczę, no przecież to będzie miłe, fajne spotkanie. Nie ma się czego bać. I to jest właśnie o tym autopilocie, żeby nie reagować mechanicznie, żeby zadać sobie kilka prostych pytań.
0: Pomyślałaś sobie pewnie, że pani redaktor nie gryzie. Dobrze, że jesteś w takim razie. Czyli uważność wpływa na nasze emocje, a w jaki sposób wpływa i w jaki sposób wykorzystać ją świadomie, o tym już porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy w internecie. Zapraszam naszych słuchaczy na portal radiołódź.pl.
2: Monika Czerska i magazyn Tak to czuję. I tak potwierdzam, można sobie utrwalić tę rozmowę o uważności i posłuchać dłuższej wersji nie tylko na radiołódź.pl, ale również w naszej aplikacji mobilnej.

0: Przypominam, że mamy dla Państwa bardzo fajną wakacyjną propozycję, taki cykl Open Stage Eter Jazzu. W każdy poniedziałek, w każdy letni poniedziałek o godzinie 19 na patio Portu Łódź spotykamy się, żeby właśnie w takim klimacie jazzowym razem pobyć. Te spotkania prowadzi Piotr Bielawski, najbliższe 20 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, i wtedy scenę przejmie Janiak Trio z programem Trzej Królowie. Jeżeli chcecie Państwo więcej poczytać o tym projekcie, to zapraszam oczywiście na naszą stronę radio.pl. W naszych mediach społecznościowych również pojawiają się wzmianki, zdjęcia z tych spotkań, a relacje oczywiście na naszej antenie, także proszę słuchać. A my zbliżamy się do godziny 11. O pełnej wybrzmią oczywiście najnowsze wiadomości, a teraz jeszcze Iza Lach.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
10: Pomarańczowe ostrzeżenie dla regionu łódzkiego. Będą burze i grad. Prezydent podpisał ustawę zakazującą patostreamingu. Jednocześnie nie zgodził się na ustawę o osobie najbliższej. Perseidy zaczną dziś spadać. Warto spojrzeć w nocne niebo. IMGW ostrzega przed burzami drugiego stopnia w większości województwa łódzkiego. To tak zwane pomarańczowe ostrzeżenia. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przypomina, że po okresie wysokich temperatur prawie zawsze przychodzą gwałtowne burze.
11: Za każdym razem, gdy dociera do nas takie gorące powietrze, jeżeli ono jeszcze przepłynęło sobie nad morzem albo nad bardzo wilgotnym lądem, to ono często w procesie parowania nabiera naprawdę duże ilości wody. No i oczywiście wysoka temperatura i duża ilość wody, no to są w zasadzie doskonałe warunki do powstawania zjawisk burzowych.
10: Alert burzowy dla łódzkiego obejmuje 18 powiatów, w tym Łódź, i będzie obowiązywał od 20 do 7 jutro. Synoptycy prognozują burze z bardzo silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 90 km na godzinę oraz lokalnymi opadami gradu.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: 3 osoby ranne w wypadku pod Bełchatowem. Do zdarzenia doszło po godzinie 8 w miejscowości Antoniówka. Samochód dostawczy uderzył w drzewo. Autem podróżowało 3 mężczyzn. Wszyscy zostali ranni. Jednego z poszkodowanych strażacy musieli wyciągać z samochodu przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR. Mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu. Prezydent podpisał ustawę zakazującą patostreamingu. Karol Nawrocki podkreślał, że proponowane przez rząd przepisy nie przedstawiają jego zdaniem wystarczająco dokładnej definicji zjawiska i budzą wątpliwości co do egzekwowania zakazu wobec patostreamerów nagrywających za granicą. Prezydent dodał jednak, że szkodliwe treści w internecie nie mogą dłużej pozostawać poza regulacjami prawa.
13: Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy.
10: Prezydent podpisał też m.in. ustawę frankową i przepisy wiążące zarobki lekarzy z numerami PESEL. Smutek i żal. Tak łódzki senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski skomentował weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uzasadniając weto, Karol Nawrocki powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie. W ocenie senatora Kwiatkowskiego prezydent kierował się kryterium politycznym, a nie dobrem ludzi.
0: 4/5 w ogóle z tych związków to związki kobiety i mężczyzny, 1/5 osób tej samej płci. Co ich łączy? To, że dzisiaj nie mają żadnych praw. To, że jeżeli partner umiera, a jego było mieszkanie, to drugi partner, choćby żyli ze sobą 40 lat, zostaje wyrzucony na bruk. To, że jeżeli by miał nawet coś dziedziczyć, to płaci normalny podatek jak obca osoba.
10: A w nieformalnych związkach żyje w Polsce około 2 milionów ludzi. Uchwała upamiętniająca ofiary zbrodni wołyńskiej podjęta przez Sejm jednogłośnie poparło ją 441 posłów. W dokumencie podkreślono pamięć o ofiarach zbrodni na Kresach Wschodnich. Wspomina się też o Ukraińcach, którzy w tamtym czasie ratowali swoich sąsiadów. Zaznaczono również znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań ekshumacji i godnego pochówku. Od dzisiaj spadające gwiazdy na niebie. W nocy będzie można obserwować pierwsze Perseidy, jeden z najbardziej zjawiskowych rojów meteorów. Choć największe widowisko czeka nas dopiero w nocy z 12 na 13 sierpnia, już dzisiaj przy bezchmurnym niebie pojawią się pierwsze spadające gwiazdy. O szczegółach reporterka Radia Łódź, Weronika Skibińska.
14: Perseidy to drobiny pyłu pozostawione przez kometę Swift-Tuttle. Gdy Ziemia przecina ich orbitę, wpadają one do atmosfery z ogromną prędkością i spalają się, tworząc jasne smugi na niebie. Do ich obserwacji nie jest potrzebny teleskop ani lornetka. Wystarczy ciemne miejsce z dala od miejskich świateł i odrobina cierpliwości. Aktywność roju potrwa do 24 sierpnia, a najlepszych warunków do ich obserwacji można spodziewać się po północy i przed świtem. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: W tym roku obserwacjom sprzyjać będzie także ciemne niebo. Maksimum Perseidów przypadnie w pobliżu nowiu Księżyca. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
9: Jeśli 1 stopni Celsjusza, takie wskazania dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie, ale jeżeli wierzyć synoptykom, to jedyny taki upalny dzień. Dziś wieczorem w naszym regionie pojawią się burze, również burze z gradem i zrobi się nieco chłodniej. Nieco, bo jutro 24 stopnie, w niedzielę 26, więc nie ma co narzekać. No ale te burze właśnie, dzisiaj możemy się ich spodziewać. Proszę mieć to na uwadze, a póki co całkiem słonecznie.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Ostatnia szansa, żeby podzielić się sposobami na ochłodzenie. Studio @radiołódź.pl. A już za chwilę u nas newsy kulturalne.

0: together.
1: No to zgodnie z obietnicą Ania Groblińska opowie nam, gdzie warto się wybrać w ten piątek.
2: Czas na kulturę.
3: Dzień dobry i znów w tym roku w piątki dziedziniec Białej Fabryki, czyli Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, wypełnia się muzyką i dzisiaj następny koncert z cyklu Tribute to. Tym razem Tribute to Fever Night. To będzie muzyka z lat 70. i 80. Dorota Kołodziej wraz z zespołem zabierze publiczność w podróż do czasów błyszczących kul dyskotekowych i największych przebojów muzyki disco w programie Bee Gees, ABBA, Tina Turner, a także polskie muzyczne niespodzianki. O godzinie 21:00 rozpoczyna się ten koncert. Przypominamy, że na Piotrkowie w wakacje bardzo dużo się dzieje, w tym i dużo muzycznego także. Dzisiaj dwa wydarzenia w Pasażu Róży, czyli przy Piotrkowskiej 3 od godziny 18 po tańcówka z muzyką na żywo, a od 21:30 Silent Disco, czyli cicha zabawa, cicha dla obserwatorów. Uczestnicy słyszą muzykę w słuchawkach. Wakacyjny pałac na piątek to jest propozycja Muzeum Miasta Łodzi. Warto skorzystać z tej możliwości odkrywania na nowo uroków reprezentacyjnych salonów. Można zajrzeć do apartamentów prywatnych, poznać wielopokoleniową historię rodziny. O godzinie 18:00 te wakacyjne oprowadzania się rozpoczynają. Kolejne projekcje polówki przed nami. Dzisiaj dwie. W fuzji umiejscowiła się sekcja I co teraz? Dzisiaj film science fiction z 2013 roku, amerykański Grawitacja. Znakomite role Sandry Bullock i George'a Clooney'a jako bohaterów, którzy ocaleli jako jedyni z katastrofy statku kosmicznego, wahadłowca uszkodzonego przez pędzące odłamki rosyjskiego satelity. Natomiast w Monopolis mamy sekcję po polsku. Dzisiaj głośna, nagradzana Ida Pawła Pawlikowskiego ze świetnymi rolami Agaty Trzebuchowskiej, Agaty Kuleszy, Dawida Ogrodnika i innych aktorskich znakomitości. W lipcu projekcje polówki rozpoczynają się około godziny 21:00, poprzedzone są jak zawsze rozmaitymi konkursami. Skoro jesteśmy przy filmach, to klasyk w kinie. Dzisiaj w Muzeum Kinematografii, a dokładniej w kinie Kinematograf, tym klasykiem będzie Generał Bustera Keatona. Z okazji setnej rocznicy premiery tego filmu przygotowano jego odrestaurowaną wersję 4K. O godzinie 15:15 rozpocznie się projekcja w Muzeum Kinematografii. Także pozwolę sobie przypomnieć rozmaitości wakacyjne dla dzieci, a dziś również o 19:15 będzie można zobaczyć Ojczyznę w reżyserii Pana od Idy, czyli Pawła Pawlikowskiego. Wykapany zięć na 603 urodziny Łodzi. Pod tym hasłem Teatr Powszechny dzisiaj wystawia komedię właśnie Wykapany zięć na jednej ze swoich tymczasowych scen, tej przy ulicy Nowogrodzkiej 2B, bo Teatr Powszechny to scena, która w Łodzi gra najdłużej. O godzinie 19:00 ten spektakl, o tej samej porze na drugiej tymczasowej scenie, czyli w hali Expo Łódź, farsa Boeing. I jeszcze słówko o teatrze, tym razem improwizowanym, Peron, czyli Tam i z powrotem. To jest nowy format teatru komedii impro działającego w OFF Piotrkowska w Łodzi. Teatr zapowiada: zaczynamy na peronie, tuż przed bardzo ważną podróżą. Trzy pary ruszają w trzy różne strony, kierunki ich podróży wymyślają widzowie. Początek, przypomnę, w OFF Piotrkowska o godzinie 20:00.

0: 17 lipca dziś w kalendarzu i w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Emoji. Emoji to rozszerzona forma emotikonów. Oprócz tradycyjnych buziek mamy w tym przypadku jeszcze wizerunki zwierząt, miejsc czy przedmiotów. Te wszystkie obrazki, które wysyłamy sobie w wiadomościach, no to dzisiaj można tych obrazków wysyłać więcej niż zwykle, żeby poświętować. Swoją drogą ciekawa jestem, czy korzystacie Państwo z tego systemu obrazkowego komunikowania się. Tak na dobrą sprawę, przy tej liczbie emoji, którą aktualnie mamy do dyspozycji, pewnie moglibyśmy komunikować się wyłącznie za pomocą tych obrazków. Można napisać do mnie w tej sprawie na studio@radiouć.pl, bo bardzo jestem ciekawa Państwa opinii. Można oczywiście obrazkami do mnie napisać. A ja prosiłam już dzisiaj o maile, konkretnie o sposoby na ochłodzenie i sporo tych propozycji przyszło. Bardzo Państwu dziękuję. Obiecałam, że kogoś nagrodzę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No i podwójne zaproszenie do kina. Tak na marginesie to też świetny sposób na ochłodzenie, bo kino jest klimatyzowane. I zaproszenie trafia dzisiaj do pana Maćka za to, że podrzucił mi bardzo fajny pomysł. Nie wpadłabym na to, żeby o wakacyjnym ochłodzeniu myśleć już zimą, a potem w chwilach upałów wracać wspomnieniami do morsowania, bo pan Maciek właśnie morsowanie proponował. Pan Maciek wybierze się do kina, a jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze na zaproszenia, to proszę z nami zostać. Po godzinie 13 pewnie będzie jeszcze szansa zdobyć jakieś zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
13: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
14: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Pan Krzysztof dorzucił coś jeszcze do listy skutecznych sposobów na ochłodzenie. Najlepsze na upalne dni jest lodowate spojrzenie partnerki. Zapisuję.

0: Mamy piątek, a więc najwyższa pora, żeby podsumować to, co działo się w mijającym tygodniu w internecie. Ze mną jest Daniel Markiewicz z Nowych Mediów. Dzień dobry, cześć Danielu.
1: Ale my się długo nie słyszeliśmy, cześć.
0: No długo się nie słyszeliśmy, ja musiałam ten cykl realizować sama podczas twojego urlopu. Tak?
1: Musiałaś.
0: Urlopu.
1: Musiałaś.
0: A ty już jesteś urlopu. Po, a ja jestem przed, więc...
1: Ja jestem bardzo zadowolony ze swojego urlopu. Wyjechałem sobie, odpocząłem, w przeciwieństwie do niektórych moich znajomych, którzy remontują teraz w swoje urlopy mieszkania.
0: O, to tak jak Łódź nasza piękna się remontuje. Co my mamy tam na tej liście dzisiaj, Danielu?
1: A to ładne mieszkanie jak Łódź. Wydawałoby się, że w sezonie ogórkowym będziemy wszyscy czytali tematy ogórkowe, ale państwo słuchacze nas i czytelnicy Radia Łódź.pl nas jak zwykle zaskoczyli. Najbardziej popularne tematy dotyczyły tematów, okazuje się, poważnych, chociaż takich w klimatach wakacyjnych, bo tematów podróżniczych. No i mamy po prostu od peronu do peronu, można powiedzieć, te tematy. Jeszcze w tym roku mieszkańcy Poddębic mogą zyskać kolejowe połączenie z Łodzią i to był taki bardzo popularny w tym tygodniu temat na naszej stronie.
0: Tak, to mnie też trochę zaskoczyło, bo w naszych social mediach też ten temat bardzo dobrze się przyjął. Mnóstwo reakcji, mnóstwo komentarzy. Widać, że ludzie czekali po prostu na te połączenia najwyraźniej. Zresztą taki wakacyjny czas to chyba nie ma się co dziwić.
1: Tak, no ludzie chcą podróżować bardzo. Co ciekawe, chcą też podróżować z Łodzi. Mimo, że w Łodzi mamy sporo przystanków kolejowych, no to rozgrzało też naszą publiczność to, że ma powstać kolejny przystanek PKP.
0: O proszę, no właśnie.
1: Także będzie duży dostatek przystankowy. Będzie on przy ulicy Popiełuszki mniej więcej, ale czekamy jeszcze na kolej dużych prędkości, no bo jak ona się zdeklaruje, gdzie dokładnie przebiegnie, to wtedy będą też przystanki mogły się pojawiać.
0: No to takie tematy między innymi rozgrzewały nas w internecie, ale nie tylko te. Wrócimy sobie za chwilę do kolejnych
1: tematów. Wrócimy jak z urlopu.
0: Wrócimy jak z urlopu.

0: Wysłaliśmy tam naszego reportera, ale okazało się, że słupki nie działają i tak się zastanawialiśmy, czy w złym miejscu jesteśmy, czy źle zrozumieliśmy, o której godzinie, a tu się okazało, że no jednak testy się nie powiodły. I jakaś nowa propozycja, czyli w weekendy tylko słupki będą działać.
1: Tak, był pan wiceprezydent naszym gościem i właśnie powiedział, że będziemy to robili tylko weekendy, bo mieszkańcy, cytuję, muszą się słupków nauczyć.
0: O!
1: I w tym kontekście na Facebooku mieliśmy fajny komentarz pana Sławka, który powiedział a propos chyba tej nauki, że może on zrobi doktorat ze słupków.
0: O! Widzisz, i to jest myśl, tu otwierają się nowe możliwości.
1: Słupkologia, taki
0: słupkologia.
1: Kierunek.
0: I słuchaj, ja zapisuję, to jest świetne. Dobra.
1: I tu płynnie możemy przejść do kolejnego tematu, który bardzo grzeje od kilku dni naszych czytelników, naszych słuchaczy, czyli rekordowe zainteresowanie studiami w Łodzi. Mm-hmm. Nawet 24 chętnych, wyobraź sobie, na jedno miejsce, na jednym z kierunków.
0: No właśnie czytałam, bardzo mnie to zaskoczyło, a wiemy, jakie to kierunki?
1: Oczywiście, że wiemy. Jak moglibyśmy nie wiedzieć?
0: No to bardzo proszę, Danielu, prezentuj,
1: nasz
0: bo
1: prężny zespół
0: ja nie doczytałam.
1: To wszystko prezentuję. Najbardziej popularnym na uniwersytecie medycznym jest to kierunek lekarsko-dentystyczny.
0: O, czyli to taki, chyba po tych hasłach z tymi zarobkami. Tak.
1: Ale to jest ciekawe, bo dużo ludzi chce to studiować, a niewielu chce chodzić potem do dentysty.
0: No ale jednak chodzimy, więc coś w tym musi być.
1: I to był medyczny, natomiast na Uniwersytecie Łódzkim mamy psychologię. 12,9 osoby na jedno miejsce.
0: Mm-hmm. To ciekawe.
1: To ciekawe. Bardzo ciekawe, no bo to się też nie kojarzy się z takim super popularnym kierunkiem psychologii.
0: Chociaż ja pamiętam, że za moich czasów, jak szłam na studia, to ta psychologia to też było coś, też dużo osób chciało psychologię studiować. Więc ciekawa jestem, jak to wygląda w ostatnich latach. Czy to się zwiększyło, zmniejszyło?
1: Myślę, że się zwiększa i też bardzo blisko tej psychologii jest biologia kryminalistyczna.
0: O, proszę.
1: Słuchaj, czyli możemy dochodzić do sprawców przestępstw na przykład, mm-hmm, pewnie.
0: Mm-hmm. No to też ciekawy kierunek.
1: Ja bym to wprowadził w Radiu Łódź, na przykład, żeby wiadomo było, kto mi ciastka z kuchni wyjada.
0: Tak, możemy zaprosić takiego biologa kryminalistycznego tutaj do nas. Jeśli ktoś taki nas słucha, no to zapraszamy i tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze podsumowanie. Spotkamy się za tydzień.
1: Spotkamy się, zawsze się będziemy spotykać.
0: No to do usłyszenia.

Ja oczywiście zachęcam, żeby śledzić na bieżąco nasz portal radio.pl i nasze social media, bo tam naprawdę sporo się dzieje. Przede wszystkim mogą Państwo być na bieżąco. A skoro o byciu na bieżąco mowa, to już za chwilę punkt 12, najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Ale zanim, to jeszcze piękny utwór na zakończenie mojego programu. Alanis Morissette i Ironic. Dajemy głośniej.

0: Reklama.
1: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
11: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
12: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
13: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
14: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
12: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
15: Tworzymy rodzinę.
16: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
11: www.domwlodzi.org.
17: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
18: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
19: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
20: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
21: Ty też możesz nam pomóc!
20: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
22: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
20: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
23: I wybiła 12.
24: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
23: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
25: Skażona woda w Łódzkiem. Nie można jej pić ani się myć. Sejm wybrał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Są zarzuty za pobicie ze względów narodowościowych w centrum Łodzi. Dziś ponad 30-stopniowy upał, a później burze z gradem. W Łódzkiem miejscami woda nie nadaje się do picia. Tak jest w miejscowościach w pobliżu Koluszek. W wodociągu w Gałkowie Dużym wykryto bakterie, przez co woda jest nieodpowiednia zarówno do spożycia, jak i do mycia się. Skażenie dotyczy miejscowości Gałków Duży, Różyca oraz Gałków Parcela. Niektórzy mieszkańcy, żeby się wykąpać, muszą specjalnie jechać do Łodzi.
26: Nie, no w ogóle nic nie wolno, rąk nie wolno umyć, no twarzy, bo grozi jakąś egzemą. Mam na Widzewie znajomych, wykąpię się, głowę umyję i wrócę, no.
27: A duże to jest utrudnienie, no jak tej wody nie ma?
28: No trochę jest, no jeszcze akurat u mnie malowanie i to wszystko, no trzeba sobie się z tym pogodzić.
29: To był beczkowóz, podjechał, no oprócz tego, no miałam zapas wody w domu, więc na dzień dzisiejszy, no nie ma tragedii.
25: I właśnie w związku z czasowym brakiem wody gmina Koluszki udostępniła beczkowozy.
30: Więcej na radio.łódź.pl.
25: Sejm wybrał rzecznika praw obywatelskich, została nim mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Jej kandydaturę zgłosiła grupa posłów KO i Lewicy. O to stanowisko ubiegał się też Adam Borowski, zgłoszony przez PiS. Lekarze, związkowcy rozczarowani podpisaniem przez prezydenta ustawy PESEL-owej. Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Dane będzie zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i przekazywać do resortu zdrowia. Ustawa nie rozwiąże problemów systemu ochrony zdrowia, mówi Piotr Watoła, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
0: Ustawa szykanująca. Nie ma innych grup zawodowych, które w ten sposób są kontrolowane. Udaje się dzisiaj, że dotyczy to naprawdę lekarzy, a dotyczy to bardzo niewielkiej grupy, która bardziej kradnie niż zarabia te pieniądze.
25: Prezydent Karol Nawrocki przyznał w swojej wypowiedzi, że do tak zwanej ustawy PESEL-owej są zastrzeżenia. Podkreślał, że ustawa została przygotowana w pośpiechu, przez co nie przeprowadzono wystarczających konsultacji. Są zarzuty za pobicie w centrum Łodzi. Chodzi o atak w minioną sobotę przy Alei Piłsudskiego. Według śledczych podejrzany miał uderzyć 39-latka w twarz. Poszkodowanego czekają teraz operacje. Twierdzi, że został zaatakowany, bo sprawca wziął go za obywatela Ukrainy. 34-latek usłyszał 3 zarzuty: pobicia i spowodowania obrażeń ciała, ataku z powodu ksenofobii oraz próby użycia przemocy z powodu narodowości, informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
1: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka, zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia.
25: Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Jak poinformowała prokuratura, sam zgłosił się na komisariat, gdy dowiedział się od rodziny, że jest poszukiwany. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. Ważą się losy wykonania kary dla 28-latki skazanej za tragiczny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim. Sąd zdecyduje 13 sierpnia. Tego dnia Sąd Okręgowy w Łodzi rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję Sądu Rejonowego w Zgierzu o odroczeniu wykonania 5-letniej kary więzienia na rok. Skazana miała trafić do więzienia, jednak zgierski sąd odroczył wykonanie kary o rok, uzasadniając to stanem zdrowia oskarżonej. Tę decyzję zaskarżyła prokuratura. Teraz Sąd Okręgowy zdecyduje, czy odroczenie pozostanie w mocy, czy też kobieta będzie musiała rozpocząć odbywanie kary. Kobieta została prawomocnie skazana za spowodowanie w 2021 roku wypadku w Aleksandrowie Łódzkim, w którym zginęło 3 motocyklistów. Wcześniej kobiecie odroczono karę ze względu na odbywanie stażu studenckiego. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13.
23: Upalny piątek, dzisiaj maksymalnie 31 stopni na termometrach w Łodzi i regionie. Dużo słońca póki co, ale miejscami niebo będzie się chmurzyć i wygląda na to, że to jedyny taki upalny dzień, bo jutro już 24 stopnie. A po południu przez nasz region będą przechodzić burze, również burze z gradem. Silniej powieje podczas tych burz. Warto zabezpieczyć wszystko, co na balkonach i w ogrodach. W nocy też synoptycy ostrzegają przed burzami. Temperatura spadnie do 18-19 stopni. Cztery minuty po godzinie 12. Ja już Państwu dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Jola Kozłowska, a w naszym studiu pojawił się już Piotr Bielawski.
2: Dzień dobry.
23: I Piotrze, czy Ty będziesz w ten upalny piątek jeszcze bardziej rozgrzewał, czy raczej chłodził? Co tam przygotowałeś?
2: Uspokajał.
23: To najlepiej chyba.
2: Tydzień temu mówiłem o lenistwie, a dzisiaj o spacerowaniu, ale to też jak lenistwo, prawda?
23: Tak, no brzmi fantastycznie.
2: No to są takie wakacyjne rzeczy, które możemy bardzo łatwo sobie wymyślić i robić po prostu.
23: No dobrze,
2: miło spędzać czas.
23: To ja idę pospacerować i posłucham sobie, co tutaj Piotr nam przygotował.
2: Parasol, kapelusz, wiesz, bo słońce, ale
23: tak,
2: spacerować można.
23: Będę spacerować.
30: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

0: To chyba najbardziej znana piosenka o spacerowaniu w słońcu, w rozżarzonym słońcu, takim jak dzisiaj? Pewnie tak. Jak tu spacerować w takim słońcu? Chroniąc się przede wszystkim, a jak tu spacerować w takim tempie? Odpowiem, kiedy radość w człowieku, kiedy radość człowieka rozpiera, to nawet i takie roztańczenie się zdarza. I ta radość z tym słońcem to jest chwila jak najbardziej przypisana. Lato rozkwita. I to jest przypisana chwila właśnie tej porze roku. No wreszcie wtedy wiemy, że rozkwita. To wreszcie wiemy, że nas to słońce ma rzeczywiście radować. To rzeczywiście ta chwila, która sprawia, że i śpiewać się chce z Katriną. Katrina and the Waves, najbardziej chyba znana piosenka o spacerowaniu w słońcu. Ale wakacyjny spacer nie musi być tylko i wyłącznie w słońcu, nie musi być tylko i wyłącznie na przykład ulicą w tym słońcu, ulicą roztańczoną zupełnie. Można spacerować w lesie, nawet wydaje mi się to piękne miejsce na to spacerowanie, czy po parku można pospacerować, chroniąc się pomiędzy drzewami. No a chyba najbardziej znany spacer to plażą, przyznają państwo.
1: Uff, jak gorąco! Lato z Radiem Łódź.

Jeff Beck, prawdziwy rockman, i Imelda May, prawdziwa rockerka. Pamiętam to ich wspólne spotkanie, koncertowanie. Po fantastyczną muzykę sięgnęli, fantastyczne utwory, odwołując się do klasyki, do korzennego grania. I od czasu do czasu zaskakując mnie wtedy, a to był właśnie taki moment. Remember Walking the Sand, oto spacerując po tym piasku plaży i ciesząc się chwilą, można latami potem wspominać, co się działo wokół, co się wydarzyło. A co się wydarzyło, to już było w kolejnych piosenkach, ale do samego koncertu Jeffa Becka i Imeldy May nie będę tutaj powracał. No to chyba najbardziej taki wakacyjny spacer po plaży i myślę, że też forma spędzenia czasu, kiedy już rzeczywiście na tej plaży się znajdujemy, jedna z tych najbardziej ulubionych, prawda? Oprócz leżenia w ogóle tylko i wyłącznie opalania się, no i kąpieli, jeśli może jest ciepło. To nasze różnie bywa. Bo i różnie bywa z pogodą, dziś też zapowiedzi, bo burze mogą się zdarzyć, bo deszcz. No właśnie, posprawdzałem. Nie wiem, nie mam takich badań statystycznych, nie do końca mogłem to policzyć, ale wydaje się, że najwięcej to śpiewa się o tym spacerze w deszczu. No ale to też letni deszcz może być przecież.

W burzy to może nie. Burza bywa groźna, ale w takim deszczu letnim jak najbardziej spacer może być udany. Może być przyjemną chwilą, może być tak naprawdę taką odświeżającą chwilą, pomyślałem. A to jest urok starych piosenek, więc o tym śpiewano już od dawna, by nie powiedzieć zawsze. The Walker Brothers tu się przypomina. I tych spacerów w deszczu w piosenkach można by naprawdę odszukać wiele, a każda z tych piosenek ma swój urok, a wiele z nich odnosi się do takiego ciepłego deszczu i do naprawdę fantastycznych chwil, bardzo osobistych, bardzo intymnych również. Nie będę tutaj całej kolekcji akurat deszczowych piosenek zbierał i prezentował, nie, to o spacerze ma być mowa, a spacer bywa różny i w różnych chwilach i różnych momentach dnia i nocy. No właśnie, lato temu służy. Można spacerować w nocy.

I o ile deszczowych piosenek, no, w których jest o tym spacerze, nie będę prezentował więcej, to do tych księżycowych to ja chyba jeszcze dzisiaj wrócę w tym dzisiejszym zestawie.

Tak się nazywa ta audycja, codziennie między 12 a 13 gramy muzykę, która w sam raz na wakacje każdy z Państwa może coś zaproponować. Po pierwsze temat takiej audycji, do którego to tematu dobierzemy poszczególne piosenki. Po drugie i piosenki, konkrety, tytuły, artystów. Bardzo proszę, proszę pisać piosenki @radiowrocław.pl. Zbieramy te wszystkie propozycje. A nasza polska propozycja dotycząca spaceru, wakacji, lata i tak dalej, najbardziej znana, to chyba ta piosenka.

Tak, bez wątpienia najbardziej znana piosenka o spacerowaniu z polskim tekstem. Spacer dziką plażą, stan Borys, bizony. Mijają lata, piosenka trwa. Myślę, że i młode pokolenia znają ten utwór. Nawet jeśli coś tam ginie w ich pamięci i niekoniecznie kojarzą ze stanem Borysem. Choć myślę, że większość nawet to dokładnie wie, bo piosenka jest często odtwarzana. To taka piosenka też pokazująca, że spacer może być w czasie, a ten czas, oj, to już zupełnie inna perspektywa. To jest taka niby banalna, zwyczajna chwila. Taki spacer na przykład dziką plażą. A potem latami się wspomina, ba, latami jest to scena, która pewne rzeczy kształtuje w naszym życiu. Bo i poważnie można podejść do tych piosenek, muszą Państwo przyznać. Jest jeden taki utwór, który moim zdaniem, a propos spaceru, jest najczęściej używanym tytułem i najczęściej graną czy śpiewaną piosenką. W wielu wersjach znam Walk on By.

Takie przeniesienie współczesny świat muzyki z tej dawnej, którą odtwarzałem przez jakiś czas w tej audycji, bo to hity ponadczasowe, to prawda, ale Walk on By jest też takim tematem jak najbardziej. Sam Seal wyśpiewał go kilka razy, w kilku wersjach go nagrał. Tutaj jest Babyface Remix, to on mu zremiksował taką wersję Walk on By i twierdzę, śmiemy twierdzić, że to najbardziej słoneczna wersja Walk on By, albo przynajmniej jedna z najbardziej słonecznych, jakie się zdarzyły. Taka, która nie wieje smutkiem, raczej jest spokojem, jakimś takim rozmarzeniem, no właśnie. Bo spacer jest swoistego rodzaju uwolnieniem i rozmarzeniem. Powinien być przynajmniej właśnie taki, czy to w samotności, czy we dwoje. Taki spacer, który pozwala nam odczuwać ten świat. Wcale nie być w innym świecie, niekoniecznie z głową w chmurach trzeba spacerować. Taki spacer zawsze się przydaje. No, zresztą pewien pan tak właśnie twierdzi w swojej piosence.

Igor Herbut przygotowuje nową płytę. O tym mówiliśmy w rozmowie, która jest na naszej stronie radio.pl, a to sprzed lat Lemon, jego zespół i Spacer. Taki utwór też popełnił. W istocie po to ten Spacer. Może właśnie przede wszystkim po to i tyle dopowiem do piosenki. Ja wiem, że nie zawsze ten upał służy, nie wszystkim te temperatury. To naprawdę poważna sprawa, ale zaczekać można, znaleźć taką chwilę na spacer. Dla siebie, dla kogoś to ważne momenty. Jest taka płyta pewna, która mówi o tym, że księżycowe spacery też się przydają, też są fantastyczne, ale to płyta nie tylko i wyłącznie o Walking on the Moon. Nie, nie, tam jest więcej fantastycznej muzyki. I co ciekawe, to jest płyta, która ukazała się pod koniec roku, była zima, a później sobie następnego roku trwała. I to były piosenki, których się słuchało przez całe wakacje.

0: Taki księżycowy spacer latem, kiedy noc jest ciepła, jak najbardziej. Aż nie chce się wracać, bo po to ten spacer powiedziałem, ale wiem oczywiście, że spacer może służyć temu, żeby zwiedzać, żeby coś zobaczyć, żeby kogoś poznać, żeby coś przeżyć. Wszystko się zgadza, zwłaszcza właśnie wakacje. Spacer ma nam dawać radość, relaksować, cieszyć, dawać radość. Albo przede wszystkim może nawet uspokajać. I wszystko w jednym, biorąc pod uwagę, że niektóre piosenki są właśnie i z jednej strony radością i relaksem. I można spacerować z tymi piosenkami.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Tak będzie w następnej godzinie naszego dzisiejszego programu. Konkurs się zdarzy. Już teraz zapowiadam, żeby uprzedzać, że dzisiaj będzie wielki finał, więc proszę słuchać uważnie po 13. Podam hasło, to będzie ostatnie już hasło w tym tygodniu, a potem trzeba będzie wszystkie hasła od poniedziałku do piątku wypisać w jednym mailu, przysłać do nas, no i spośród tych osób, które z poprawną odpowiedzią tutaj do nas się zgłoszą mailowo, będziemy losować kogoś, do kogo zadzwonię, a ta osoba może stać się laureatem, więc proszę już się szykować. Nawet spacerując, słuchając właśnie muzyki, słuchając radia, bo muzyka może brzmieć z radia i może być fantastycznym dodatkiem do spaceru.

Wróciliśmy na plażę, bo po plaży najbardziej wakacyjny spacer z możliwych. Natychmiast pojawia się to skojarzenie, mówiąc pospacerujmy latem. Najbardziej chyba też miejsce pełne zabawy. I to w przeróżnych formach, nie tylko jest to znakomite miejsce dla spacerujących, choć dziś to właśnie polecam. Pan Marek dorzuca coś zupełnie innego, jest jeszcze spacer w górach. Właśnie, nie zdobywanie gór, nie chodzenie po górach, ale spacer w górach. To też rzeczywiście przyjemność. Odrzuciłem jednak poszukiwanie utworów o tym, że spacerujemy sobie i oglądamy te piękne górskie widoki, bo góry to dla mnie w ogóle odrębny temat. I kiedyś rzeczywiście im poświęcę taką audycję.

Joaquin de Santo Travis, ale spacerując w takim słońcu jak dzisiaj, to proszę się chronić, proszę na siebie uważać. No, nie będzie puenty tej audycji, raczej pytanie na zakończenie. A Państwa wymarzony spacer może już się zdarzył, a może wciąż przed Państwem. Może jest takie miejsce, w którym chcieliby Państwo pospacerować.

Walking on a Dream, bo z marzeniami można też wybrać się no na krótki spacer albo dłuższy, jakoś je sobie poukładać i wiedzieć, co za moment może się wydarzyć, albo nie wiedzieć, i to jest dopiero przyjemność. A Państwo, mam nadzieję, trochę się rozmarzyli po spacerze już tutaj u nas, a Państwo, nawet jeśli na spacerze, to niech z nami pozostaną, słuchając Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: Co panią boli?
5: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
4: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
5: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
6: Słuchają państwo Radio Łódź. Właśnie minęła 13. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
7: Sejm wybrał Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, teraz ruch Senatu. Mieszkańcy Łodzi narzekają na zarośnięty skwer, który powstał z ich inicjatywy w budżecie obywatelskim. Kierowca Samarytanin chciał pomóc policjantom gasić pożar na ciężarówki na S8, ale był tak pijany, że po wyjściu z auta padł jak długi. Dziś ponad 30-stopniowy upał, a później burze z gradem. Mateusz Szpytma, wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydaturę historyka przegłosowały Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, PSL i Polska 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum. Władysław Kosiniak-Kamysz m.in. podkreślał apolityczność doktora Mateusza Szpytmy.
8: Jego cały życiorys jest o PSL-u, o Ruchu Ludowym. Upamiętniał Witosa, upamiętnił rodzinę Ullumów, latujących Żydów. Chyba się nikt nie dziwi, że PSL głosuje za kimś, kto dbał o historię Ruchu Ludowego.
7: Do powołania prezesa IPN potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Poprzednio prezesem IPN-u był obecny prezydent Karol Nawrocki.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Wysokie trawy, pokrzywy i chwasty przeszkadzają w odpoczynku. Skwer aktywnego seniora na Redkini w Łodzi jest mocno zapuszczony. Choć korzystający z niego bardzo sobie chwalą projekt, który został wybrany w budżecie obywatelskim, to jak mówili naszemu reporterowi, stan obiektu ich niepokoi.
9: Teraz spółdzielnia w tamtym roku widziałem, że działała, ale w tym roku bez efektów. Czekamy.
10: Jesteśmy cierpliwi.
9: No tak.
10: Ale każda cierpliwość ma swoje granice.
9: No oczywiście.
11: Przeszkadzają, no mnie sam widok psuje tutaj. No.
7: Rzecznik Urzędu Miasta Łodzi Jacek Tokarczyk zaznacza, że skwerem opiekują się urzędnicy z dwóch wydziałów.
12: Na przyszły tydzień przez Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanowane jest pielenie tego skweru. Wówczas WGK przyjeżdża tam i następuje koszenie.
7: Skwer aktywności seniora w Łodzi ma być doprowadzony do porządku w ciągu 2 tygodni. Pracodawcy zadowoleni z pierwszego kroku w reformowaniu systemu ochrony zdrowia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerami PESEL. Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powiedział, że nowe dane pozwolą przyporządkować wszystkie umowy danego pracownika medycznego.
13: Mam nadzieję, że też ta przejrzystość zwiększy zaufanie podatników do systemu ochrony zdrowia. W końcu to oni to finansują, ale też może przywrócą elementarną sprawiedliwość społeczną, jeżeli chodzi o dystrybucję wynagrodzeń pomiędzy specjalistami różnego rodzaju i między regionami.
7: Dane będzie zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i przekazywać do resortu zdrowia. Sieradz pracuje nad nową siatką połączeń autobusów MPK. Urzędnicy przyglądają się liniom autobusowym, które wymagają zmiany rozkładów jazdy. Chcą jak najbardziej dopasować kursy do potrzeb mieszkańców, mówi prezes sieradzkiego MPK Arkadiusz Podsiadły.
14: Takim ideałem chciałbym, żeby każdy mieszkaniec w tych godzinach szczytowych mógł dojechać ze swojego osiedla do pewnych punktów, to jest szpital, urząd miasta, co 20 minut.
7: Mieszkańcy mówią, że teraz autobusy często jeżdżą prawie puste. Nową sieć połączeń Sieradz planuje wdrożyć na początku przyszłego roku. Pijany kierowca na drodze ekspresowej chciał pomóc gasić ciężarówkę. Do zdarzenia doszło na trasie S8 w Łódzkiem. Mężczyzna zatrzymał swoje osobowe auto, wysiadł, po czym przewrócił się tuż przed policjantami gaszącymi pożar auta ciężarowego na drodze. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
15: Z pojazdu wysiadł mężczyzna, który od razu przewrócił się. Widząc to, jeden z policjantów podszedł do niego, myśląc, że potrzebuje pomocy. Policjant od razu wyczuł silną woń alkoholu od mężczyzny.
7: Pijany kierowca osobówki miał ponad 3 promile alkoholu i twierdził, że zatrzymał się, bo chciał pomóc. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
6: Po południu i wieczorem zachmurzenie, no może umiarkowane, ale raczej będzie wzrastać do dużego. Upał i burze. Mamy ostrzeżenia i o upale, i o burzach. 31 stopni, czyli maksimum mamy już w tej chwili. Burze za moment mogą się zdarzyć, a w czasie burz wiatr będzie wiał nawet do 80 km na godzinę.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. To ja spróbuję raczej uspokajać się. Myślę, że tego spokoju trochę nam się przyda. 5 minut po 13.

0: Uspokajać to nie oznacza od razu, że grać takie spokojniutkie utwory. Trochę energii nam się też przyda, zwłaszcza, że czas obudzić Państwa troszeczkę. Spokojnie to kończyłem poprzednią godzinę, mówiąc o tych spacerach letnich. O, pani tutaj spacerując słucha radia, mnie nawet słyszała. Pięknie. Pozdrawiam panią bardzo gorąco. Tak było, tyle w tej sprawie odpowiem. No, chciałem Państwa tutaj już przebudzić. Tu już nie ma żartów. Tu trzeba się skupić bardzo. Uwaga, podaję hasło.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Czasami lubię bawić się słowem uwaga. To od razu wydaje się, że skupia naszą uwagę. Aha, nie wiem. Nie wiem, czasami może działać wręcz przeciwnie, a czasami wystraszać zupełnie niepotrzebnie. Proszę się nie bać, podaję ostatnie potrzebne hasło, które warto zapisać na zakończenie tych wszystkich haseł podawanych od poniedziałku w naszym programie. No i za moment ogłoszę, że już mogą Państwo wysyłać te maile finałowe, by wziąć udział w naszej zabawie. W finale kogoś wylosujemy, do kogoś będę dzwonił. O wszystkim opowiem. Na razie to hasło, dobrze? Proszę uważać. Cykady na cykladach. To jest to hasło.

Jeden z największych polskich wakacyjnych przebojów lata. Ma nam sprzed lat cykady na cykladach. Dla jednych to młodość, która się natychmiast przypomina. Dla innych na przykład jakieś szaleństwo, roztańczenie, zabawa, frywolność, no i posmak tego lata. Tak naprawdę. Wiele ciekawych, moim zdaniem, tytułów zostało wymienionych konkursowo w tym tygodniu. Bo mówię o konkursie Kierunek Radiość. Tak, w tym konkursie można wygrać lot i w tym tygodniu dokładnie lot do Brukseli. Trzeba tylko wiedzieć, jakie hasła były podawane od poniedziałku, zebrać je w jedną całość i przysłać nam maila z tymi wszystkimi hasłami. Jeśli ktoś rzeczywiście już ma te hasła, to natychmiast proszę przysyłać, bo już zaczynamy odliczanie i finałowe na dodatek odliczanie. konkursmałparadiouć.pl konkursmałparadiouć.pl Proszę przysłać swoje hasła zapisane, proszę się przedstawić. No, wśród tych, którzy z poprawną odpowiedzią dotrą do nas mailową, rozlosujemy jedną osobę. Wylosujemy jedną osobę, no i do tej osoby zadzwonię jeszcze w trakcie tego programu, czyli do godziny 16. Jeśli odbierze, to wygra. Wygra ten lot do Brukseli, jak mówiłem. Warto więc zagrać. Proszę pisać konkurs@radiouch.pl.

Będziesz moją muzą? Bardzo proszę, będzie książki sobą ilustrować. Nie o książkach, raczej o filmach jeszcze w tej godzinie będzie. Raczej o serialach i to o serialu, który moim zdaniem, ponieważ powstał całkiem niedawno, wszyscy wszystko wiedzą, albo prawie wszystko, a jeśli nawet nie wiedzą, bo nie oglądali zbytnio, to słyszeli tytuł, coś tam jednak zdążyli zobaczyć, chociaż fragmenty. No jeden z takich seriali, który przykuwał uwagę, jak mi się zdaje. No ale o tym będzie o godzinie 13.40 więcej, bo lubimy seriale, prawda? Lubimy takie wakacyjne seriale sobie pooglądać.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Port Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
13: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: I to taka fala relaksu, która na pewno się przydaje, a kiedy piątek i weekend już tak naprawdę się rozpoczyna, to tym bardziej, prawda? Ja wiem, można dorzucić wiele tytułów fascynujących, pięknych piosenek, albo po prostu rozweselających, radosnych piosenek wakacyjnych, letnich. No chętnie będę z nich korzystał, ale nie dzisiaj, a jutro jak najbardziej. Szukamy takich letnich przebojów wśród nowości, ale też w piosenkach poszukujemy, które już się nam zdarzyły lata temu i może nawet przez moment o nich trochę zapomnieliśmy. Tam są ukryte takie wakacyjne, przeróżne, ciekawe elementy, czy też wydarzenia, czy też miejsca. Proszę powspominać, proszę napisać p.bielawski@radiołódź.pl. W soboty chętnie korzystam z takich piosenek.

Liwka zatrzymała się na chwilę. My sprawdzimy za moment, czy państwo zatrzymali w pamięci pewien serial. Powiem tak, polski serial, więc myślę, że tak, że państwo pamiętają.

0: następnym odcinku. Audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
1: Dzień dobry. Dziś przeniesiemy się do Polski połowy lat 90. To właśnie wtedy pojawił się serial, który dla wielu widzów pozostaje wzorem polskiej sensacji. Ekstradycja z Markiem Kondratem w roli komisarza Olgierda Halskiego nie tylko przyciągnęła miliony widzów, ale także zmieniła sposób opowiadania kryminalnych historii w polskiej telewizji. O fenomenie serialu rozmawiałem z Bartkiem Mielniczkiem, przewodnikiem, kulturoznawcą, filmoznawcą i miłośnikiem seriali. Gdy dziś wracamy do ekstradycji, widzimy serial z ery VHS-ów. A co było w nim tak wyjątkowego w połowie lat 90?
2: To była po pierwsze pierwsza taka duża produkcja. Duży budżet, wspaniałe nazwiska, świetny scenariusz. Bardzo ciekawy był pomysł na jego pojawienie się. To znaczy najpierw w ogóle był na kasetach VHS w wypożyczalniach. I dopiero później pojawił się w telewizji. Kiedyś właśnie jeszcze były kasety wideo, były wypożyczalnie, więc żeby móc obejrzeć film czy serial, trzeba było iść do takiej wypożyczalni i tę kasetę ze sobą zabrać do domu. Jak było tych kaset mało, a chętnych dużo, to jeszcze były nawet zapisy. I na ekstradycję, żeby oglądać te odcinki pierwszego sezonu, były zapisy, bo już poszła fama, że to jest świetna rzecz. I najpierw właśnie ludzie oglądali ten serial w domach na magnetowidach i na telewizorach oczywiście, a później pojawił się na ekranach w telewizji, to był chyba czwartki z tego, co pamiętam. Idąc tuż po 20 przez miasto, było słychać z bardzo wielu okien i mieszkań tę samą cudowną muzykę, którą skomponował Jerzy Satanowski.
1: Pierwsza seria, bo wtedy się nie mówiło sezony, mówiło się seria. Pierwsza seria ekstradycji opowiada o rosyjskiej mafii, druga o tym, że można się dorobić wielkich pieniędzy na oszustwach bankowych, a w trzeciej już weszliśmy w świat polityki, więc ten scenariusz też ewoluował właśnie w stronę tych przestępców, takich powiedzmy dresiarzy w ortalionowych dresach,
2: tak
1: do panów w garniturach.
2: Pojawia się właśnie takie ważne, nawet nie tylko tło, tylko właśnie cały kontekst związany z funkcjonowaniem przestępczości zorganizowanej, czyli mafii, ale wtedy właśnie było tak jak w serialu, czyli można było trafić do kawiarni czy restauracji w Warszawie i spotkać takie osoby, które tam na pewno nie były na spotkaniu miłośników i miłośniczek poezji Wiesławy Szymborskiej. Wartość tego serialu polega na tym, że on pokazuje to, co się wtedy działo w taki sposób, który nie jest zafałszowany, który nie jest lukrowany. Mamy taki złożony obraz funkcjonowania państwa.
1: Jednym z powodów sukcesów ekstradycji był komisarz Olgierd Halski, Marek Kondrat. Na tle bohaterów tamtej polskiej telewizji wyróżniał się właśnie tym, że nie był taki nieskazitelnie czystą postacią, bo miał problemy z alkoholem i nie tylko alkoholem. Nawet pojawia się w jednym z odcinków porównanie do Clinta Eastwooda albo Brudnego Harego. Co sprawiło, że widzowie mu tak uwierzyli, mimo że nie był tym superbohaterem?
2: Pojawił się, jak ktoś mówi, antybohater. Halski jest człowiekiem, który ma problemy. Poza tym, że też po prostu nie słucha rozkazów, robi różne rzeczy po swojemu. No to nie był takim jednoznacznym bohaterem, jak to kiedyś w tych komiksach o kapitanie Żbiku. No i też Marek Kondrat ma niezwykłą charyzmę. To jest też świetnie napisana postać. On ma też wspaniałe partnerki i partnerów. To był taki serial, dzięki któremu zaistniała tak w powszechnej świadomości, stała się gwiazdą już właściwie Renata Dancewicz w roli Beaty. I tam potem już łatwiej wymienić, kto nie grał właściwie, niż kto grał, bo to i Janusz Gajos, i Adam Ferency, i wspaniały Witold Dębicki jako szef Halskiego, czyli Stefan Sawka, i Krzysztof Kolberger, i Małgorzata Pieczyńska, i inni. Wspaniałe grono. Natomiast właśnie w roli głównej prowadzący całą rzecz Marek Kondrat, który jest naprawdę w tej roli wspaniały. Jest właśnie ten motyw, że jest fantastyczny duet. Właściwie to są dwa duety, bo

0: dane do dzisiaj, to pewnie z czasów PRL-u. Numerem 1 jest 07 Zgłoś się. A właśnie pierwszym z tych czasów wolnej Polski jest ekstradycja. I później Pitbull, Oficer i Gina. Taka złota piątka.
1: Jak myślisz, co wytrzymało w próbę czasów ekstradycji najlepiej, bo to już ponad 30 lat? A co dziś przypomina, że to jednak 3 dekady już ponad minęły od premiery?
0: Myślę, że trochę tempo jest inne, ale akcja jest żywa. On ma też ten cel, taką wartość dokumentalną, w tym sensie, że możemy właśnie zobaczyć Warszawę w połowie ostatniej dekady XX wieku, 95 rok, więc jeszcze są te wszystkie sytuacje pod tytułem trochę już jesteśmy amerykańscy albo nowocześni, ale jeszcze widać, że niedawno temu było biednie i to był PRL. Ale właśnie, to też może być dla starszych osób taka podróż w czasie, takie wehikuł czasów. Są takie miejsca online, gdzie można znaleźć takie zestawienia kadrów i zdjęć. Akurat zabawa, która na tym polega, żeby porównywać te miejsca z ekstradycji, jest wyjątkowo ciekawa. Są takie miejsca, które wyglądają bardzo podobnie, ale są takie, które się zmieniły diametralnie. Chodzi o szerokość jezdni, o ilość samochodów, o to, jakie to są samochody na tych ulicach, o to, ile jest zieleni. Może być też taki dobry kontekst do rozważania o tym, jak się zmienia przestrzeń miejska i miasto i życie w mieście na przestrzeni krótkiego odcinka czasu, a to tak naprawdę 31 lat, bo ja ciągle jestem oszołomiony tym faktem, że to jest tak stary serial jednak, a pamiętam go bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że widziałem go przed chwilą po raz pierwszy.
1: Olgierd Halski nadal może być atrakcyjnym bohaterem dla współczesnego odbiorcy?
0: Myślę, że tak, bo to jest właśnie taka postać niejednoznaczna. Wtedy tym bardziej to miało moc właśnie, że łamiemy taki schemat, że jest policjant i przestępca w tej klasycznej, starszej wersji. Ten podział na dobro i zło jest jednoznaczny, a potem to się robi trochę nudne, bo wiadomo, że dobro musi zawsze zwyciężyć. I jak oglądamy takich bohaterów, którzy nie są jednoznaczni, ale się zmagają z różnymi rzeczami właśnie. I Halski jest tym bardziej przez to ciekawy. Tam jest też historia, bo Halski ma córkę, Basię i siostrę i są poza tymi wątkami sensacyjnymi, kryminalnymi, takie właśnie wątki związane z uczuciami, z emocjami. Wiele rzeczy różnych naraz się mieści w tej fabule.
1: Gdybyś miał w jednym zdaniu odpowiedzieć młodemu widzowi, który nigdy nie oglądał ekstradycji, dlaczego warto nadrobić ten serial?
0: To jest fajna historia o przyjaźni, lojalności. To są bardzo ciekawe postacie. To jest świetna muzyka, która zostaje w głowie i dobrze wartościowy sposób spędzony czas przed ekranem.
1: A jeśli po naszej rozmowie nabiorą Państwo ochoty wrócić do ekstradycji albo obejrzeć ją po raz pierwszy, wszystkie odcinki serialu czekają bezpłatnie w serwisie TVP VOD. A moim gościem był Bartek Mielniczek, kulturoznawca, filmoznawca, przewodnik i miłośnik seriali. Dziękuję za rozmowę.
0: Wszystkiego dobrego.
1: To oczywiście tylko fragment naszej rozmowy. Pełnej wersji mogą Państwo wysłuchać w serwisie Spotify. Zachęcam również do kontaktu. Jeśli są seriale, o których chcielibyście Państwo usłyszeć w podcaście, proszę napisać na adres m.janik@radiolots.pl. Czekam na Państwa propozycje. A w następnym odcinku przeniesiemy się na front wojny koreańskiej, a właściwie do przyfrontowego szpitala polowego numer 4077. To właśnie tam każdego dnia lekarze walczą o życie rannych żołnierzy. Choć w tym serialu wojna jest codziennością, nie brakuje w nim również humoru i ironii. Jak serial o wojnie stał się jedną z najzabawniejszych, a jednocześnie najbardziej poruszających produkcji w historii telewizji? O tym już w następnym odcinku. Do usłyszenia!
2: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: W Radiu Łódź właśnie minęła godzina 14. To czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Remigiusz Pradrowski.
8: Synoptycy ostrzegają przed upałem, burzami i gradem. Sylwia Gregorczyk-Abram została powołana na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Święto fryzjerstwa zaczyna się w Sieradzu, to Open Hair Festival. Niebezpieczne zjawiska nadciągają nad centralną Polskę. Najpierw upała, potem burze będą doskwierać m.in. mieszkańcom województwa łódzkiego, ostrzega synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
9: Miejscami prognozowany jest dzisiaj wzrost temperatury do około 32 stopni. Zostały także wydane ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej i centralnej i częściowo także wschodniej części kraju.
8: Wieczorem i w nocy burz mogą spodziewać się mieszkańcy zachodniej, centralnej i wschodniej części kraju. Jutro burze prognozowane są na wschodzie i w centrum. Będą im towarzyszyły intensywne opady, a miejscami również grad.
1: Od nas dowiadujesz się pierwsze.
8: Sylwia Gregorczyk-Abram została powołana na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokat i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich wskazały Koalicja Obywatelska i Lewica. Sylwia Gregorczyk-Abram powiedziała, że nie będzie się w swojej pracy kierować poglądami politycznymi.
10: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania, nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze, czyli obronę ich praw i wolności.
8: O urząd ubiegał się także wskazany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji demokratycznej w PRL Adam Borowski. Teraz nowego rzecznika musi jeszcze zaakceptować Senat. Do Łodzi na imprezy kamperem. Warto wybrać taki sposób podróżowania, bo przy Atlas Arenie w Łodzi uruchomiono 6 miejsc z dostępem do prądu i z pełnym zapleczem serwisowym. Takie rozwiązanie będzie funkcjonować przez cały rok, mówi Alicja Sitek z Atlas Areny.
0: To rozwiązanie dla osób, które przyjeżdżają do Łodzi na koncert, festiwal czy wydarzenie sportowe i chcą zatrzymać się blisko miejsca wydarzenia. Strefa ruszy podczas Łódź Summer Festival, a później będzie dostępna także przy kolejnych imprezach organizowanych w tej części miasta.
8: Łódź Summer Festival zaczyna się w piątek za tydzień. Rezerwacje kamperowych miejsc można dokonywać na stronie internetowej Atlas Areny. Święto fryzjerstwa w Sieradzu. Zaczyna się tam trzydniowy Open Hair Festival. Po latach do programu festiwalu wraca również konkurs fryzjerski. Nawiązuje do wydarzenia, które po raz pierwszy odbyło się w 1975 roku. Patronował mu mistrz fryzjerski, który czesał światowe gwiazdy, Antoine Cierplikowski, i osobiście uczestniczył w konkursie, przypomina regionalista Jan Pietrzak.
11: Pierwszy taki konkurs odbył się w listopadzie 1975 roku. Bardzo duży konkurs. Ogólnopolski uczniów fryzjerstwa. Antoine był na tym konkursie. Były dyplomy z jego autentycznymi podpisami, jak również ufundował puchary.
8: Festiwal Open Hair w Sieradzu potrwa do niedzieli. Ma być nowocześniejsza i bardziej dostępna. Zduńska Wola zmodernizuje krytą pływalnię przy szkole podstawowej numer 9. Unijne fundusze pozwolą dostosować obiekt do potrzeb niepełnosprawnych, a także organizację specjalistycznych zajęć dla 200 osób i kampanię promocyjną, potwierdza wiceprezydent miasta Paweł Szewczyk.
12: W ramach tej kwoty zostaną zmodernizowane elementy pływalni, sanitariaty, toalety, ale przede wszystkim zostanie przeprowadzone szereg różnego rodzaju inicjatyw dla osób z niepełnosprawnościami. Przeszkolona zostanie kadra.
8: A unijne dofinansowanie na zmiany na basenie w Zduńskiej Woli wynoszą ponad 1,5 miliona złotych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15:00.
7: Zachmurzenie na razie umiarkowane, ale będzie wzrastać do dużego. Od zachodu idą deszcze, idą burze. Temperatura do 31 stopni. W tej chwili to jest to maksimum 30-31 stopni. W czasie burz pojawi się wiatr i to porywisty. Będzie wiał nawet do 80 km na godzinę. Przelotne opady deszczu oraz burze będą nam towarzyszyć również w nocy. W nocy temperatura między 17 a 19 stopni. I wiatr nawet jeszcze silniejszy, bo do 85 km na godzinę.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Piotr Bielawski, zapraszam. 5 po 14, druga godzina naszego spotkania. I już na początek tej godziny urodziny Edyty Bartosiewicz. Kto ma urodziny? Ręka do góry. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy właśnie dzisiaj obchodzą swoje urodziny.

Wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego, nie tylko dla tych, którzy dzisiaj się urodzili, ale również dzisiaj mają imieniny albo obchodzą jakąś rocznicę fantastyczną. No wszystkiego najlepszego. Wiem, że najlepszym prezentem byłoby jakieś zaproszenie. Fajnie, że pani to dodała. Bardzo się cieszę, bo zaproszenie właściwie będzie, a nawet zestaw zaproszeń i to właśnie w tej chwili. Pani Joanna napisała, że fantastyczny był wczoraj koncert na Letniej Akademii Jazzu. Hania Derej grała. No rzeczywiście, to widzieliśmy się w takim razie i pozdrawiam panią bardzo gorąco, skoro się widzieliśmy na tym koncercie, a później warszawskie kombo z nutą nostalgii. Pięknie było. No o mnie coś tam było, tak? Dobrze. I teraz tak. Na Letnią Akademię Jazzu w dalszym ciągu zapraszam. Ona trwa do końca sierpnia, tyle że od najbliższej niedzieli seria koncertów pod nazwą International Jazz Platform. I od niedzieli do czwartku przeróżne wydarzenia, młody jazz różny z różnych krajów, nie tylko skandynawski, nie tylko francuski, choć biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Łodzi, powinien zabrzmieć przede wszystkim polski. Tak, tak jest i później jest skandynawski, francuski, tych chyba jest najwięcej odmian tej improwizacji, natomiast nie tylko z tych regionów artyści się będą pojawiać, więc no będzie niezwykle ciekawie, kolorowo. Nawet bym powiedział bardzo kolorowo w tym roku, może ciekawiej nawet niż w latach poprzednich. International Jazz Platform z kolei będzie kończyć się takim koncertem finałowym, wielkim, reaktywowane. Całkiem niedawno jazzowe studio Polskiego Radia zagra polską muzykę sprzed lat, a że pod dyrekcją tak naprawdę jednego z największych skandynawskich kompozytorów, dyrygentów, muzyków, bawiących się przede wszystkim muzyką rozbudowaną na wielkie formy, duże orkiestry i big bandy, to jego spojrzenie mnie tutaj intryguje. Jak on spojrzy na tą polskość? Co on z tym zrobi dokładnie? No, ale dowiemy się tego dopiero w czwartek na zakończenie Letniej Akademii Jazzu. I nie uprzedzając w takim razie, co się wydarzy i kto wystąpi, spytam o nazwisko właśnie tego Skandynawa, który stanie na czele naszego studia jazzowego w tym finałowym koncercie. Kto odpowie, otrzymuje zaproszenia na wszystkie te dni International Jazz Platform. Proszę bardzo, studio@radiuj.pl.

Niekoniecznie wszyscy znali poprawną odpowiedź na moje pytanie. Ole Mortenwagen. To on staje na czele naszej orkiestry, studia jazzowego Polskiego Radia. No i zagrają finałowy koncert podczas International Jazz Platform. To już będzie czwartek, a będzie się działo faktycznie. Bo to rozbudowana forma, a z drugiej strony czerpać będą z takich, nawet powiedziałbym, prostych, ludowych rzeczy naszych polskich, bo polskość ma być na scenie, muzyczna polskość. No to pan Grzegorz wiedział, ale dorzucę jeszcze jedno zaproszenie, bo tutaj toczą się boje. To już ostatnie, jakie posiadam na International Jazz Platform. I spytam nie o International, a no, Letnią Akademię Jazzu, no bo w ramach tej letniej to wszystko się odbywa, co na International Jazz Platform. Która edycja Letniej Akademii Jazzu w tym roku? Studio @radiowłodź.pl.

0: autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: Lekko jazzujący taki klimacik, fajnie, fajnie, bo do tego tematu muszę powrócić i o tym temacie nie zapominać jeszcze przez dłuższą chwilę, zwłaszcza wspominając port. Ale najpierw rozwiążmy konkurs. No, Letnia Akademia Jazzu po raz 19 jest zorganizowana w Łodzi. Wiedziała o tym pani Regina i wygrała ostatni już zaproszenia, właściwie zestaw zaproszeń na International Jazz Platform. Te koncerty od niedzieli do czwartku, każdego wieczoru. Ale wcześniej to należy pojawić się na Open Stage Jazzu w poniedziałek. O tym jeszcze będzie okazja pomówić.

Nie tego, to można wybrać na spacer z takim wręcz postanowieniem, że wszystko spełni się na pewno. Trzeba tylko chwilę zaczekać, a na razie oddychać głęboko, cieszyć się tym, że lato i wakacje mi od tego spaceru po 12 rozpoczynałem. Jako taka ważna forma wypoczynku, to myślę, że spacer zasługuje na uznanie, na docenienie, na poświęcenie mu godziny muzycznej, godziny w dzisiejszym programie. Tak się zdarzyło, bo tak właśnie uznałem. I cieszę się, że Państwo również tak uznają, że ten spacer jest niezwykle ważny dla nas osobiście. Nawet ten w samotności, a może czasami takie trzeba, ten, żeby poczuć więź z bliskimi, żeby znowu mieć chwilę tylko i wyłącznie dla bliskich, ale też spacer, żeby nacieszyć się tym wszystkim i taką wolnością urlopu. Pozdrawiam w takim razie, jeśli Państwo spacerują i zwłaszcza jeśli Państwo spacerują, a ja to uczyniłem, to znaczy namówiłem dzisiaj kogoś na spacer, no to fenomenalnie. I cieszę się, że podczas tego spaceru Państwo słuchają po prostu Radia Łódź i są z nami. Niech tak pozostanie, tylko proszę uważać na te temperatury i słońce, albo później na burze, bo one też się mają dzisiaj przecież zdarzać. Miało być o jazzie, no to też przypomnę, że w poniedziałek kolejny koncert i każdy może pojawić się w porcie Łódź. Tam odbywają się koncerty w ramach naszej akcji Open Stage Ether Jazzu. Radio Łódź zaprasza, Port Łódź zaprasza. Tam jest taka wysepka pięknie zrobiona. Wygląda to niesamowicie malowniczo. Tak jakbyśmy rzeczywiście byli gdzieś nad wodą, możemy się poczuć, możemy odpoczywać. Jest trochę tej natury i jest muzyka. Są dźwięki przepiękne, jazzujące i niekoniecznie trudne, choć różne to będą koncerty za każdym razem. No nie sądzę jednak, żeby to były w odbiorze najtrudniejsze rzeczy. I teraz w najbliższy poniedziałek pojawi się Witek Janiak ze swoim trio, a więc będzie Hammond. Organy Hammonda myślę, że nie są zbyt często przez nas słuchane, a to jest niezwykły instrument. Warto posłuchać tych dźwięków. Do tego Hammonda dorzuci Witek Janiak w swoim składzie saksofon i oczywiście perkusję. Będzie bardzo energetycznie. Będzie też, wydaje mi się, niezwykle ciekawie. No, mówi się o jazzie, że to trudna muzyka ze względu na harmonię. Harmonicznie będzie bardzo ciekawie, ale też zwrócę uwagę na to, że muzyka Witka Janiaka, autorska, bo z taką tak naprawdę się tam pojawi, to bardzo melodyjne rzeczy. Tam wiele melodii jest ukrytych albo wyciągniętych na wierzch. Tak naprawdę jest to muzyka dosyć łatwo przyswajalna przez słuchaczy. Proszę się tego jazzu nie bać. A może też będą niespodzianki, bo Witek Janiak lubi na przykład sięgnąć po Krzysztofa Komedę. Kto wie, co się wydarzy właśnie w poniedziałek o godzinie 19. Te koncerty o 19 w każdy poniedziałek, a później z tygodniowym opóźnieniem odtwarzam fragmenty tych koncertów w audycji Okolice Jazzu poniedziałek po 21, ale tylko fragmenty. Warto więc przyjść, spędzić z nami czas, brać udział w całości takiego wydarzenia z wywiadem i koncertem. Witek Janiak, trio, najbliższy poniedziałek, Open Stage Ether Jazzu, patio portu Łódź o 19.

A wcześniej The Colors nam zagrał utwór pod tytułem Rolling Stones, to ja przypomnę, bo to fajnie się składa, że nowa płyta do Rolling Stones się pojawiła i jest płytą tego tygodnia w Radiu Łódź. Bartek Floczak przychodzi codziennie i gra jakiś utwór z tego krążka. Są goście na tej płycie, to też ciekawe, że przede wszystkim tacy instrumentalni goście, nie wokalni za bardzo. No i nie tylko Jagger tam wokalnie z kolei się udzielał, ale chyba już Bartek zagrał utwór, o którym tutaj myślę. Czy to ciekawa płyta? Na pewno ciekawa. Jak oceniana? Już wydaje mi się, że trochę różnie, ale nie ma co narzekać. W znakomitej formie są i Jagger, i spółka. Myślę, że Jaggera nawet nie załamuje to, jak Anglicy rzeczywiście wystąpili w ostatnim meczu mundialowym. Jeszcze jest szansa na brązowy medal, chociaż właściwie to już taki mecz, który ma zupełnie inne napięcie. To prawda i wydaje mi się, że zarówno Francuzi, jak i Anglicy tak to odczuwają. Ale jeśli chodzi o sport, tutaj ekspertem nie jestem, po prostu jak każdy kibic zaczekam. Sorry Boys, bo to jest ze

Stary przebój w takiej nowszej trochę wersji, ale wciąż jest dokładnie taki sam, przynajmniej tak się wydaje. No miło jest powracać do dawnej muzyki, przywołują piękne chwile i tam w tej przeszłości trzeba poszukiwać prawdziwych przebojów lata. No tak, pewnie większość z nas tak ma, ale też w tych nowościach proszę poszperać. Może pojawiły się piosenki, które będą przebojami lata. Jak zaś

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
11: Słuchają państwo, Radio Łódź, jest 15:00. W naszym programie czas na wiadomości. Remigiusz Ladrowski.
12: W Łódzkiem są problemy z wodą do picia. Nie można się w niej również myć. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami, ale są też minusy ustawy podpisanej przez prezydenta. Świeże pasy pomalowano kilka dni przed remontem ulicy. Mieszkańcy Łodzi mówią o absurdzie. Dziś w regionie ponad 30-stopniowy upał, a później burze z gradem. W Łódzkiem są problemy z wodą do picia. Mieszkańcy części gminy Koluszki nie mogą korzystać z wody z kranu. Z wodociągu w Gałkowie Dużym wykryto bakterie, co uniemożliwia mieszkańcom picie tej wody oraz mycie się w niej. Skażenie dotyczy miejscowości Gałków Duży, Różyca oraz Gałków Parcela. Szczegóły sprawy zna reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
13: W wodzie stwierdzono obecność enterokoków, bakterii chorobotwórczych. W związku z tym woda z tego wodociągu nadaje się obecnie jedynie do mycia podłóg. Jak informuje w rozmowie z Radiem Łódź zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Katarzyna Wójcik, wczoraj pobrano kolejne próbki, a teraz musimy czekać na wyniki.
14: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej poinformowało nas w dniu wczorajszym, że przeprowadzili dezynfekcję sieci wodociągowej oraz utrzymują odpowiednie stężenie chloru w całym systemie dystrybucji.
13: Jeśli woda będzie zdatna do picia, sanepid wyda odpowiedni komunikat.
12: A w związku z czasowym brakiem wody gmina Koluszki udostępniła beczkowozy z wodą pitną.
0: Od nas dowiadujesz
15: dowiesz się pierwszy.
12: Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Radca prawny Marcin Szołajski powiedział, że dzięki ustawie osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat.
16: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
12: Ekspert wskazuje, że ustawa ma także minusy. Jednym z nich jest ograniczenie prawa tylko do kredytów we frankach szwajcarskich. Poza tym ustawa wydłuża czas, w którym banki mogą składać wobec frankowiczów pozwy wzajemne. Świeże pasy kilka dni przed remontem. Na kilka dni przed rozpoczęciem prac na ulicy Pojezierskiej w Łodzi na odcinku od Włókniarzy do Zgierskiej pojawiły się nowe oznakowania poziome. Lokalni mieszkańcy mówią o absurdzie, bo tuż przed usuwaniem warstwy asfaltu pomalowano pasy, wyznaczono farbą zatoki autobusowe i miejsca postojowe.
17: No nowe wszystko jest pomalowane, to jest sens, nie?
18: Widzę po kolorze, że są nowe.
19: U nas się wszystko tak robi, proszę pani.
20: Miłego dnia.
21: Jak się robi?
19: No tak się robi, że najpierw się maluje, a później się rozwala.
22: Nie zwracałem na to uwagi nawet. A nie wygląda to jak świeże.
21: Nie wygląda.
22: Nie.
12: Czekamy na komentarz urzędników miejskich, a remont drogi ruszy 20 lipca. Skwer w dzielnicy Retkinia szpeci i zarasta chwastami. Skwer aktywnego seniora powstał dzięki staraniom mieszkańców kilka lat temu. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
23: Skwer aktywnego seniora u zbiegu ulic Popiełuszki i Kusocińskiego miał służyć mieszkańcom. Stąd m.in. utworzona tam siłownia pod chmurką czy ławki. Jednak nie na wszystkich da się spokojnie wypocząć, bo z siedziska wystaje roślinność. Nie do końca przyjemna. I ta sytuacja przeszkadza użytkownikom skweru.
24: No to pan powiem. Mieszkamy tu tyle lat, było fajnie, było zadbane przez administrację, a teraz jest zło. Te drzewa też powinny być powycinane, bo strach, jak jest burza czy wiatr.
25: Nieciekawie to wygląda.
23: Rzecznik Urzędu Miasta Łodzi Jacek Tokarczyk powiedział, że porządkiem zajmują się urzędnicy z różnych wydziałów.
26: Skwer aktywnego seniora znajduje się pod opieką dwóch miejskich instytucji. Jest to Zarząd Zieleni Miejskiej, a także WGiEK. Dlatego obie te instytucje muszą współpracować.
23: Dlatego skwer czeka najpierw pielenie, a następnie koszenie.
12: A prace związane z uporządkowaniem skweru mają potrwać 2 tygodnie. I na koniec jeszcze uwaga, jadący na wakacje na Bałkany, jest tam coraz droższe paliwo. Cena oleju napędowego w Albanii przekroczyła poziom 2 euro za litr. Kraj ten ma obecnie jedne z najdroższych paliw w Europie Południowo-Wschodniej. Inne kraje regionu wracają do rządowych programów hamujących wzrost cen. Premier Donald Tusk mówił dziś w Sejmie, że program CPN na razie nie wróci, bo budżet nie może w nieskończoność dopłacać do cen paliw. Na polskich stacjach benzyna kosztuje już 7,20 zł. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
11: Mamy ostrzeżenie o upałach i o burzach, 31 stopni, co oznacza, że odczuwalnie więcej w tej chwili, a burze mają nadejść. To będą silne burze i w czasie tych burz porwisty wiatr, nawet do 80 km na godzinę. W nocy przelotne opady deszczu albo burze w dalszym ciągu. W nocy 17-19 stopni, w czasie burz ten silny wiatr będzie jeszcze szybciej nam wiał, bo nawet do 90 km na godzinę. Jutro sytuacja się powtórzy. Pogoda właściwie niezmienna, oprócz tego, że jutro już do 25 stopni nas czeka.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 6 minut po godzinie 15. No to za moment sprawdzimy, kto będzie laureatem naszego konkursu Kierunek Radiość. Sprawdzimy, no ale ta osoba musi najpierw odebrać ode mnie telefon. Wakacje, dzieciaki wyjechały, można się zabawić.

0: No to może, jak to kiedyś się mówiło, zostawić wolną chatę dzieciom i samemu wyjechać na wakacje. To dopiero byłoby szaleństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
0: Kierunek znany, kierunek radość. Tak naprawdę gotowa, spakowana już jest pani Anita. Nic, tylko czeka na hasło. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Anito.
2: Dzień dobry.
0: Jest już pani spakowana, gotowa na hasło wylatujemy?
2: Jeszcze nie, ale wkrótce będę.
0: A zna pani kierunek lotu?
2: Jak najbardziej, Bruksela.
0: Kierunek radiość, Bruksela, pewnie, że tak. To ja teraz trochę zdradzę takiej tajemnicy, co się działo przed chwilą u pani. To znaczy ja sam do końca nie wiem, co się działo. Instruowała pana jakiegoś, no to takie jakby ostatnie porządki przed tymi wakacjami, no tak, tak to zrozumiałem.
2: Tak można powiedzieć.
0: Czyli pani zostawia chatę wolną dzieciom i już w podróż, tak? Mam rację.
2: Nie, jak najbardziej ten konkurs wziąłem udział dla mojego syna, 10-letniego, bo on po prostu marzy o tym, żeby lecieć samolotem, więc jak usłyszałam o tym konkursie, dlatego dla niego wziąłem udział i na pewno z nim polecę.
0: No tak, jest co zobaczyć, co obejrzeć sobie w tej Brukseli, a może wybrać się gdzieś dalej i wrócić, bo przecież wygrała pani przelot w obie strony, proszę o tym pamiętać, a wygrała pani dlatego, że przez cały tydzień zbierała te hasła i to były oczywiście tytuły piosenek, prawda?
2: Prawda?
0: Znanych piosenek pani? Wszystkie pani zna piosenki z tych, które...
2: Tak, jak
0: naprawdę wszystkie? Dobrze, tak. To teraz śpiewają, co pani odpowiada. Pierwszy tytuł?
2: Pierwszy tytuł, już sobie biorę moje ten. Tyle słońca w całym mieście, Anny Jantar.
0: Proszę śpiewać.
2: Naprawdę?
0: No pewnie, że tak.
2: Nie wiem, czy wszyscy chcemy to usłyszeć.
0: Jest radość, jest radość, proszę śpiewać.
2: Jest radość.
0: Później następny tytuł.
2: Następny tytuł.
0: A ja sprawdzę wszystko już teraz.
2: Już nie ma problemu. Parostatek, Krzysztof Krawczyk.
0: No dokładnie tak. A następny tytuł to ja nawet dzisiaj zagrałem.
2: Tak. Walking on the Sunshine.
0: No jasne, Katrina and the Waves. Kolejny przebój, no to jest taki utwór, który gramy często. To piosenka pod tytułem?
2: W dzień gorącego lata.
0: Formacji Big Day, to prawda. No i dalej słonecznie też. Proszę wymieniać następne tytuły.
2: Słońcem opętani, Lady Punk. Mhm. Historia jednej znajomości, czerwone gitary. Mhm. Wsiąść do pociągu byle jakiego, ulubiony utwór mojego męża Marela Rodowicz. Chałupy,
0: wow.
2: Welcome to Zbigniew Wodecki. Piechotą do lata, bajm i cykady na cykladach.
0: Tak, to ja dzisiaj wymieniałem, prawda? Czyli ulubiony utwór męża, który nie poleci do Brukseli. Oj, to ma pecha. Wsiąść do pociągu byle jakiego, tak? To czyli jego pani wysyła pociągiem gdzieś, a sama leci z dzieckiem.
2: To będzie ciekawe.
0: Ja to wszystko zgaduję, po prostu już widzę. Chociaż dla męża niech pani zaśpiewa wsiąść do pociągu byle jakiego, no bo któryś z tych przebojów trzeba tu zanucić, no. Pani Ani.
2: Może.
0: Proszę bardzo.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego.
0: No i będziecie śpiewać w tym samolocie. Będziecie sobie śpiewać. Jest pani już naszykowana na ten wylot, na podróż i wie pani, co chciałaby zobaczyć, co pokazać synowi?
2: Na pewno jestem mega podekscytowana i wiem, że tam jest Muzeum Dinozaurów, więc pewnie tam pójdziemy.
0: No tak, dziecko się ucieszy na pewno. To proszę dać znać po tej podróży, po powrocie, jak było, co się wydarzyło, czy było fajnie.
2: Oczywiście.
0: No chętnie posłuchamy, chętnie taką pocztówkę z wakacji odbierzemy i poczytamy, czy posłuchamy, jak pani będzie nam o tym wszystkim opowiadać. Dziękuję pięknie, gratuluję oczywiście.
2: Też dziękuję.
0: Trochę czasu pani poświęciła na słuchanie tutaj naszego programu
2: tak,
0: i
2: tak.
0: Wszystkie
2: były
0: tytuły
2: emocje.
0: Wyłowiła.
2: Były emocje, tak.
0: Trzeba przyznać zresztą, że wszystkie te piosenki gramy, prawda? Także jeszcze pani poćwiczy, później poświewamy, tak pod koniec lata, to już śpiewająco wszystkie utwory. Dziękuję pięknie, pozdrawiam gorąco. Pięknego czasu życzę. Tak się, proszę państwa, u nas wygrywa kierunek radiość. Można wygrać fantastyczny przelot na przykład do Brukseli w tym tygodniu, w ubiegłym tygodniu. Pamiętam, to był Mediolan, prawda, Bergamo i jeszcze mamy różne inne kierunki, jak chociażby Londyn. Kto wie, co się wydarzy w przyszłym tygodniu? Proszę się już szykować, po prostu zbierać te hasła od poniedziałku, bo one się pojawiają w różnych momentach naszych programów przedpołudniowych i popołudniowych, aż w końcu wielki finał zawsze właśnie w piątek. Między 13 a 16. Czyli co? Lepiej samolotem niż pociągiem. Ale piosenka faktycznie piękna.
1: Sponsorem konkursu jest Port Lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta. www.łódź-airport.pl.
0: To będziemy grać, tak? To Remedium. W takim razie, skoro piosenka została wywołana, bardzo proszę na dodatek Maryla Rodowicz z Krzysztofem Zalewskim.

No tak, Remedium, wieczny utwór, wciąż trwa, wciąż do niego się odwołujemy, uznając, że to jeden z największych przebojów w ogóle polskiej muzyki rozrywkowej. Maryla Rodowicz go bardzo lubi, dlatego też wybrała do koncertu MTV Unplugged. No tutaj zaśpiewała z Krzysztofem Zalewskim, to ja od razu przypomnę, że w ogóle duetów jest mnóstwo na tej płycie, tak w ogóle sobie Maryla Rodowicz to wymyśliła, że różne piosenki z różnymi wykonawcami wykona. Wcześniej tak naprawdę takie duety nagrywała także z różnymi producentami, żeby było bardzo, bardzo różnorodnie w takim razie, za każdym razem.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
9: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie.
12: I sprawdzamy, jak się jeździ w takim razie. Adam Łużyński.
13: Jestem teraz przy trasie między Brzezinami i Łodzią. Tu ruch na pewno jest wzmożony. Co chwilę przejeżdżają obok mnie auta i ciężarówki. Na tej trasie można też stracić od kilku do nawet 10 minut na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Około 10 minut stracimy też na Kopcińskiego i na Pabianickiej w Łodzi. Dłużej, bo 15 minut lub też więcej poczekamy teraz na Mickiewicza w kierunku Retkini, na trasie z Łodzi do Zgierza i na Rokicińskiej. Podobny, ale mniejszy o wiele armagedon drogowy jest w Wieluniu. Tutaj Czekuje się wyjazd w kierunku Widawy i Bełchatowa. Więcej z dróg już za pół godziny.
12: Adam Urzyński sprawdza, jak się jeździ. Będziemy z nim się łączyć. Na razie 15.30. I w studiu Remigiusz Kladrowski, czyli skrót najważniejszych wydarzeń.
14: Synoptycy ostrzegają przed burzami drugiego stopnia w większości województwa łódzkiego. To tak zwane pomarańczowe ostrzeżenia. Alert burzowy dla Łódzkiego to konsekwencja trwających upałów i obejmuje 18 powiatów, w tym Łódź. Będzie obowiązywał od 20 dziś do 7 jutro. Może silnie wiać i nie jest wykluczony grad. W Łódzkiem miejscami woda nie nadaje się do picia, tak jest w miejscowościach w pobliżu Koluszek. W wodociągu w Gałkowie Dużym wykryto bakterie, przez co woda jest nieodpowiednia zarówno do spożycia, jak i do mycia się. Skażenie dotyczy miejscowości Gałków Duży, Różyca oraz Gałków Parcela. W związku z czasowym brakiem wody gmina Koluszki udostępniła beczkowozy. Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień, tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki, wetując przepisy o statusie osoby najbliższej oraz ustawy wprowadzające te rozwiązania. W uzasadnieniu zamieszczonym w internecie Karol Nawrocki wyjaśnia, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem. Sejm wybrał rzecznika praw obywatelskich. Została nim mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Jej kandydaturę zgłosiła grupa posłów KO i Lewicy. O to stanowisko ubiegał się też Adam Borowski, zgłoszony przez PiS. Nie można bez końca dopłacać z budżetu państwa do cen paliw, mówi premier Donald Tusk, pytany o rządowy program CPN. Szef rządu podkreślił, że kosztował on budżet państwa prawie 5 miliardów złotych, a jego ewentualny powrót zależy przede wszystkim od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Teraz za benzynę na polskich stacjach płacimy już 7 zł i 20 groszy za litr. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
12: To ja tylko do tych zapowiedzi pogodowych dorzucę, że w tej chwili maksimum 31 stopni. Tyle miało być i tyle jest maksymalnie. I to właściwie w całym naszym regionie. Będzie ciepła noc, 17-19 stopni, a te burze też mają się pojawiać w nocy i jutro. W czasie burz silny wiatr do 80 km na godzinę.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Jak się fajnie zrelaksować, można iść na shopping, going shopping, ale to w piosence oczywiście.

To Sonia Miki, wakacyjna, to Lemoniada, taki tytuł tej piosenki. Bo w tych nowych piosenkach też można odszukać taki wakacyjny klimat. Cieszę się, że i Państwo na to zwracają uwagę. Jutro 14.16 zapraszam do programu. W dalszym ciągu szukamy takich wakacyjnych przebojów. I tych nowych, najnowszych i też wracamy do pewnych piosenek, które wciąż pozostają evergreenami i wciąż nas cieszą, a latem to nawet bardziej niż cieszą. No, są stworzone wręcz na ten czas, ale w tym tygodniu, w ten weekend słyszymy się również w niedzielę 11.13, więc zapraszam do słuchania. A po 15.00 Kamil Kijanka i Sebastian Dziuda porozmawiają z dwoma młodymi twórcami, muzykami, którzy za moment wydadzą płyty. Warci są Poznania. No i to spotkanie właśnie będzie tak podzielone na pół między nich. To znaczy między Sebastiana i Kamila, ale też między tych twórców. A o kim będzie mowa i z kim będą rozmawiać, bo to dwa dłuższe wywiady, tego nie zdradzę. Pozostawię to w tajemnicy, proszę włączyć radio właśnie w niedzielę o godzinie 15.00.

Może nawet nie taka lekka, bo ważne tematy i wszystkie aktualne, czyli słuchasz i wiesz, audycja właśnie o tym, co w Łodzi i regionie. Po 16 audycja o tym, co się dzieje, ale wcześniej wiadomości w ogóle i będzie w wiadomościach między innymi o tym, że mieszkańcy Sieradza będą krócej czekać na autobusy. Urzędnicy bacznie przyglądają się siatce połączeń, a więc zamierzają coś z tym zrobić. Brzmi optymistycznie, może więcej takich optymistycznych wiadomości. O godzinie 16 proszę nas słuchać.

0: Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5 dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: I łączymy się ponownie z Adamem Łuczyńskim i sprawdzamy, jak się jeździ.
9: Jestem teraz niedaleko łącznika krajowej 72 z A1 w Natolinie. Ruch jest intensywny. Auta jadą jeden po drugim. Na tej trasie na pewno kilka minut poczekamy na skrzyżowaniu w Nowosolnej. A takich zatłoczonych dróg wyjazdowych z Łodzi jest oczywiście więcej. Kwadrans straty złapiemy jadąc na Pabianickiej i również kilkanaście minut poczekamy na drodze w kierunku Zgierza. Poza Łodzią spory ruch mamy także m.in. w Konstantynowie Łódzkim i w Aleksandrowie Łódzkim. Na tych trasach w tych miastach na pewno pojedziemy wolniej. Kolejne wiadomości z dróg już za pół godziny.
8: I już 16:00 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Remigiusz Pladrowski.
10: Sejm wybrał nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. To popierany przez PiS i ludowców Mateusz Szpytma. Mieszkańcy Sieradza będą krócej czekali na autobusy. Urzędnicy bacznie przyglądają się siatce połączeń. Nieudany ostatni sparing piłkarzy UKS-u Łódź przed nowym sezonem. Przegrali z Wisłą Płock 0-3. Dziś ponad 30-stopniowy upał, a później burze z gradem. Sejm przegłosował kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. Aby mógł objąć posadę, decyzje posłów muszą jeszcze zatwierdzić senatorowie. To prawdopodobnie się nie wydarzy.
11: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
12: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
11: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiS-u.
13: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwko, tam mają większość.
11: Mateusz Szpetma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Mieszkańcy Sieradza będą krócej czekali na autobusy. Władze tego miasta przygotowują nową siatkę połączeń autobusów MPK. Od kilku lat miasto obserwuje mniejszy popyt na korzystanie z komunikacji miejskiej. Sieradzkie MPK planuje wdrożenie dużych zmian, które mają zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z autobusów. Więcej o tym nasz reporter Kacper Rafalski.
15: Kursy sieradzkich autobusów nie są najlepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców. W niektóre miejsca miasta ciężko się dostać, a same pojazdy często świecą pustkami. Widzą to pasażerowie.
16: Autobusów jest za dużo, a dwie osoby jadą w autobusie albo jedna, bo w ogóle pusty.
17: Siatka połączeń zostanie na pewno zmieniona, taka jest koncepcja. Prowadzone są prace, które mają na celu dokładnie sprawdzić i wykazać, które kursy wykazują przewozy najmniejszych linii pasażerów na danej linii.
15: Mówi prezes sieradzkiego MPK Arkadiusz Podsiadły. Miasto planuje zmienić trasy większości linii autobusowych. Zadba też o to, by na pojazd trzeba było czekać maksymalnie 20 minut na przystanku. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
10: A te nowe rozkłady jazdy w Sieradzu zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku. Lato szczególnie trudnym czasem dla osób w kryzysie bezdomności. Pracownicy socjalni i streetworkerzy mówią, że nawet niewielkie gesty mają znaczenie. Przypomina o tym Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
18: Zawsze jest dobrze być dobrym człowiekiem, niezależnie od pory roku. Zachęcamy do pomagania latem, tak jak zimą, tak samo latem, tak samo reagujmy, bo udar cieplny jest równie groźny.
10: A pomóc można także włączając się w zbiórkę prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. MOPS zbiera nowe lub używane czyste bidony oraz butelki na wodę o pojemności co najmniej 0,5 litra. To dodatkowa pomoc, dodaje Kowalski.
18: Stąd też latem wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem, a ciepłą herbatę zimą.
10: Dary można przekazywać przy ulicy Objazdowej 17 w Łodzi oraz w siedzibie MOPS przy ulicy Kilińskiego. Nieudany ostatni sparing piłkarzy UKS-u Łódź przed nowym sezonem. Podopieczni Grzegorza Szoki przegrali z Wisłą Płock 0-3. Więcej o tym nasz reporter Robert Zwoliński.
19: Choć ostatni sparing łodzianie rozegrali na stadionie przy Alei Unii, kibice i dziennikarze nie mogli oglądać ich formy. Patrząc jednak po wyniku, do wysokiej jeszcze sporo brakuje. UKS-iacy gola nie strzelili, a sami stracili aż 3. Co prawda rywal to drużyna z ekstraklasy, ale po odejściu trenera Mariusza Misiury gra nawciarzy też wydaje się jeszcze niewiadomą. Sparing UKS-u z Wisłą został podzielony na 3 części. Piłkarze zagrali 2 razy po 45 minut i dodatkowe 30. W tym ostatnim fragmencie goli jednak nie było, a wcześniej trafili znani w Łodzi Said Hamulić i Łukasz Cekulski. Ich bramki rozdzielił gol Gleba Kuczki. UKS przegrał z Wisłą Płock 0-3. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
10: A w następną sobotę, 25 lipca, UKS-iacy rozpoczną nowy sezon pierwszej ligi wyjazdowym meczem z Pogonią Siedlce. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 16.30.
8: Zachmurzenie może wzrosnąć do dużego, pojawić się może deszcz, a nawet burze. W czasie burz silny, porwisty nawet wiatr do 80 km na godzinę. Mamy maksimum 31 stopni. W nocy 17-19 stopni, burze w dalszym ciągu z silnym wiatrem nawet do 85 km na godzinę. Prognoza pogody na sobotę wskazuje, że będzie dokładnie tak samo, tylko niższa maksymalna temperatura do 25 stopni. Prawie 6 minut po 16, Piotr Bielawski. No to dobra pora, żebym powiedział, Piotr Andrzejczak jest w studiu.
20: Dzień dobry.
8: No tak, to z tą pogodą obserwuj tutaj jakby co, informuj. A aktualności to różne tematy jeszcze, zanim zaczniemy się relaksować weekendowo. No, to o ważnych rzeczach, tak?
20: Nie aż takie bardzo poważne, chociaż niektóre są no, niedogodne dla mieszkańców, no, ale o tym już za chwilę Państwu opowiemy.
8: Proszę słuchać Radio Łódź.
21: Słuchasz i wiesz.
20: Bo w niektórych miejscowościach położonych w pobliżu koluszek woda nie nadaje się do spożycia i nie można się także myć. Wszystko przez bakterie, które wykryto w wodociągu w Gałkowie Dużym. Skażenie dotyczy tej miejscowości, ale także Różycy i Gałkowa Parceli. Niektórzy mieszkańcy, aby się wykąpać w ogóle, specjalnie jeżdżą do Łodzi.
1: Nie, no w ogóle nic nie wolno, rąk nie wolno umyć, no twarzy, bo grozi jakąś egzemą.
21: Jeszcze akurat umie malowanie i to wszystko, no trzeba sobie się z tym pogodzić.
22: Tu był beczkowóz, podjechał, no oprócz tego, no miałam zapas wody w domu, więc na dzień dzisiejszy, no nie ma tragedii.
20: No bo właśnie na razie woda nadająca się do picia jest dostarczana beczkowozami, jednocześnie trwają prace, aby wodę uzdatnić, żeby już była zdolna, żeby była już, można byłoby z niej korzystać. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi rozpoczyna zbiórkę bidonów i butelek na wodę dla osób w kryzysie bezdomności przebywających na terenie miasta. Akcja została zainicjowana po tym, jak podczas pierwszej tegorocznej fali upałów wyczerpały się zapasy tych artykułów. No i będziemy sprawdzać sytuację bezdomnych właśnie w panujące upały.
23: Jeśli jakiś mnie spyta na przykład wody czy coś, to mu kupię, dam jak mam.
24: To jeszcze jest taka proza życia, że taka osoba różne zapachy wydziela. To też jest naturalne, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem.
18: Zawsze jest dobrze być dobrym człowiekiem.
20: A te bidony czy butelki można przekazywać między innymi do siedziby MOPS-u łódzkiego, czyli na ulicy Kilińskiego 102A. Jakiś czas temu mieszkańcy Retkini, którzy głosowali w budżecie obywatelskim za powstaniem skweru aktywnego seniora, są zmartwieni. Skwer powstał, ale ich zdaniem miejsce nie jest utrzymywane w należyty sposób. Mieszkańcy chwalą sam projekt, ale niezadowoleni są ze stanu zieleni.
25: Sam widok psuje tutaj. No.
26: W tym roku bez efektu.
27: W ciągu tygodnia, dwóch tygodni ta przestrzeń zostanie całkowicie uporządkowana i oddana z powrotem do użytku dla seniorów.
20: To trzeba poczekać jeszcze kilkanaście dni, ale nie wiem, czy ten skwer nie padł ofiarą tego przepisu, żeby podczas tych upałów nie kosić trawy. No, ale to się wszystko wyjaśni już niebawem. I jeszcze także o absurdalnej sytuacji na ulicy Pojezierskiej w Łodzi. Tam na odcinku między Aleją Włókniarzy a Zgierską namalowano oznakowanie poziome. No i nic to oczywiście nie byłoby dziwnego, gdyby nie to, że namalowano oznakowanie zatok autobusowych i miejsc postojowych, ale już w następnym tygodniu planowane jest frezowanie asfaltu i początek tych prac ma nastąpić 20 lipca, więc albo namalowanie pasów okaże się sztuką dla sztuki, albo to też była próba przed ostatecznym namalowaniem oznakowania poziomego na ulicy Pojezierskiej. No ale szczegóły tej sprawy przed godziną 17.
28: Słuchasz i wiesz.
20: A dodam jeszcze, że Agata Zielińska wydaje nasz program, a nasz telefon, to przypomnę, na pewno jest Państwu doskonale znany, 606-78-78-78, a mail to studio@radiolodz.pl.

0: Manic Street Preachers w naszym programie muzycznie, no a teraz zaglądamy w okolice Koluszek.
1: Słuchasz i wiesz.
0: To dlatego, że w kilku miejscowościach w pobliżu Koluszek mieszkańcy nie mogą korzystać z wody z kranu. W wodociągach w Gałkowie Dużym wykryto bowiem bakterie, dlatego woda nie nadaje się ani do picia, ani do przygotowywania posiłków czy codziennej higieny. Skażenie dotyczy miejscowości Gałków Duży, Różyca na ulicy Letniskowej oraz Gałków Parcela, ulica Dzieci Polskich. Mieszkańcy starają się radzić z utrudnieniami, jednak brak możliwości normalnego korzystania z wody znacząco co komplikuje im codzienne życie.
2: To znaczy woda jest w kranie, tylko woda jest tak bardzo zanieczyszczona, że no niestety, ale nadaje się tylko do mycia podłóg.
3: Pani rozumiem, teraz do Łodzi jedzie się tak, wykąpać, bo nawet w tej wodzie się wykąpać nie można.
2: Nie, no w ogóle nic nie wolno, rąk nie wolno umyć, no twarzy, bo grozi jakąś egzemą. No podobno już pierwszy przypadek zatrucia, ktoś się zgłosił do lekarza i już jest pierwsze zatrucie. No, mam na Widzewie znajomych, wykąpię się, głowę umyję i wrócę. No.
3: A duże to jest utrudnienie, no jak tej wody nie ma?
4: No trochę jest, no jeszcze akurat u mnie malowanie. Trzeba sobie się z tym pogodzić.
5: No wie pan co, radzimy sobie całkiem nieźle. Tu był beczkowóz, podjechał. No oprócz tego, no miałam zapas wody w domu, więc na dzień dzisiejszy, no nie ma tragedii.
6: Katarzyna Wójcik, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez dostawcę wody w dniu 14 lipca została pobrana do badań laboratoryjnych próbka wody właśnie z wodociągu publicznego Gałków Duży na stacji wodociągowej, czyli w Słupie. Badania trwały 2 dni i 16 lipca otrzymaliśmy od Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej informację, że w tych próbkach wody zostało stwierdzone występowanie enterokoków. Ponieważ są to bakterie chorobotwórcze, podjęliśmy decyzję o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia. Nakazaliśmy Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia, o zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia, a także nakazaliśmy podjęcie działań naprawczych.
4: No chyba sołectwo, czy w ogóle zabezpieczyli nas od razu. Wczoraj no to żeśmy się dowiedzieli z internetu, a tak no to na Gałkówku na skrzyżowaniu stoi beczkowóz. Tu stoi, dzisiaj jeździli tutaj po naszej ulicy Ludowej.
3: A z tą informacją jak to wygląda? Bo dużo mieszkańców zwraca uwagę, że zostali że tylko tak naprawdę internetowo gdzieś była ta informacja i zabrakło jakiejś większej informacji.
7: Wiemy od sołtysa, który wyzwania tu po wszystkich możliwych osobach. No.
8: Chciałabym tylko mieć więcej informacji na temat tego, kiedy no, wszystko wróci do normy.
3: A w ogóle jak się pani o tym dowiedziała, że ta woda jest niezdatna do picia?
8: Od sąsiadek.
3: Czyli tu też gdzieś zabrakło tej informacji?
8: Zabrakło trochę. Dowiedziałam się od sąsiadów, którzy się z kolei z internetu dowiedzieli. No ale jak nie jesteś w internecie, to się nie dowiesz, tak?
6: W chwili obecnej wiemy już, że Koluszkowskie Przedsiębiorstwo przeprowadziło działania naprawcze. Kolejne próbki wody zostały pobrane do badania, czyli czekamy w tej chwili na wyniki badań. Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej poinformowało nas w dniu wczorajszym, że przeprowadzili dezynfekcję sieci wodociągowej oraz utrzymują odpowiednie stężenie chloru w całym systemie dystrybucji i zostały pobrane próbki na wyjściu z ujęć wody oraz na sieci wodociągowej, czyli jest więcej próbek pobranych w tym celu, żeby zweryfikować, czy sieć jest czysta.
0: Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody pitnej, gmina Koluszki uruchomiła beczkowozy. Można z nich korzystać w Gałkowie Dużym. Stoi przy ulicy Głównej 57, a także przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Dzieci Polskich. No i teraz trzeba czekać na komunikat sanepidu z informacją, że woda wreszcie nadaje się do picia. A okolice Koluszek odwiedził dzisiaj Kasper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.

0: To był zespół Man Man, a utwór nosił tytuł Alibi.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Teraz o pomocy dla ludzi w kryzysie bezdomności. Przez cały rok właściwie trzeba pomagać, ale latem, szczególnie upalnym, jest to potrzeba bardzo duża, bowiem dla bezdomnych wysokie temperatury sprawiają poważne zagrożenia dla zdrowia i życia. Wielogodzinne przebywanie na słońcu oraz ograniczony dostęp do wody zwiększa ryzyko odwodnienia, udaru cieplnego, na co za tym idzie wyczerpanie organizmu. My pytaliśmy łodzian, czy zwracają uwagę na osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie latem.
2: Zwracam, nie tylko w gorące, ale i zimą również.
3: No czasami.
4: Tak.
5: Jeśli jakiś mnie spyta na przykład wody czy coś, to mu kupię, dam jak mam.
6: Choć łodzianie deklarują, że zwracają uwagę na osoby w kryzysie bezdomności podczas upałów, to nie każdy przyznał, że pomaga. Naprzeciw temu problemowi wyszedł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i z powodu upałów ponownie organizuje zbiórkę bidonów dla potrzebujących.
7: Prosimy o pomoc dla osób w kryzysie bezdomności przez cały rok, tylko w różnych formach i w różnych kwestiach.
6: Mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
7: O ile już raczej nikt się nie zastanawia, po co komuś zimą ciepła czapka albo ciepła kurtka, o tyle latem, no jak to, latem przecież powinno być łatwiej. No, niestety warunki atmosferyczne są jakie są, nie zawsze jest łatwiej. Stąd też latem wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem, a ciepłą herbatę zimą.
6: Rotacje osób w kryzysie bezdomności są w zależności od pory roku, dodaje.
7: Dużo zależy od tego, w jakim miejscu, tym niemieszkalnym, ludzie przebywają. To widzimy też, że oczywiście następuje rotacja, tak, z miejsca, które zapewnia ciepło, do miejsca, które z kolei zapewnia chłód. O ile zimą mamy więcej takich sytuacji, że ludzie przebywają czy na terenie jakiegoś węzła cieplnego, tak, o tyle latem, no tak jak wszyscy, tak, szukamy miejsc, gdzie jest chłodniej, szukamy miejsc, gdzie może być dostępna wentylacja czy klimatyzacja.
6: A takich lokalizacji w Łodzi jest sporo, ponieważ poza miejscami, które proponuje Miejski Ośrodek, są też specjalne domy fundacji, jak te ze Stowarzyszenia imienia Brata Alberta, które proponują nocleg, prysznic, pokarm i czyste ubranie.
8: Wszystkie nasze placówki, czyli wszystkie miejsca, gdzie mamy schroniska, dwa męskie na ulicy Szczytowej 11 i na Nowych Sadach 17 oraz dla pań na ulicy Kwietniowej 2/4, są w stanie przyjąć taką osobę, zaopatrzyć wodę. Też taka osoba może skorzystać z łazienki. Wszyscy pracownicy są poinformowani.
6: Mówi Beata Pancerna-Wójcik, prezes Stowarzystwa Świętego Alberta w Łodzi.
8: Niestety upały dają się we znaki wszystkim i tak samo się dają we znaki ludziom domnym, a tak samo się dają we znaki osobom, które nie mają tego domu. I w tym momencie nawet można stwierdzić, że taka sytuacja jest troszkę trudniejsza, bo o ile jak jest zima, to taka osoba nawet się przechowa. Może przechowa to jest złe słowo, ale przez chwilę posiedzi, ugrzeje się chociażby w galeriach sklepowych, a w takiej galerii, no niestety, to jeszcze jest taka proza życia, że taka osoba różne zapachy wydziela. To też jest naturalne, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem.
6: I każdy człowiek potrzebuje pomocy, mówi dyrektor łódzkiego MOPS-u, Piotr Kowalski.
7: Zawsze jest dobrze być dobrym człowiekiem, niezależnie od pory roku. Zachęcamy do pomagania latem, tak jak zimą, tak samo latem, tak samo reagujmy, bo udar cieplny jest równie groźne.
0: Dodam, że bidony można przekazywać w takich miejscach. W Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności, który mieści się przy ulicy Objazdowej nr 17, a także w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kilińskiego 102, łamane przez 102a, i trafią one do osób w kryzysie bezdomności, z którymi każdego dnia pracują łódcy streetworkerzy. A tą sprawą zajmowała się dzisiaj Weronika Skibińska.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Po 16.30 zabierzemy Państwa na Retkinie. Tam sprawdzimy skwer aktywnego seniora, który jest w takim stanie, który nie podoba się mieszkańcom Retkini, a także na Pojezierską zajrzymy, bo tam dochodzi do absurdalnej sytuacji. No ale o szczegółach już po 16.30. A teraz rzut oka na naszą stronę internetową radiołódź.pl do odwiedzin, której serdecznie Państwa zapraszam i można tam przeczytać, że będzie można poznawać Łódź z okien tramwaju i dowiedzieć się o historiach, których nie ma w przewodnikach. Przystanek Radioś to jest wakacyjny cykl wycieczek organizowanych przez Radio Łódź. Każdy 95-minutowy przejazd jest okazją do odkrywania miasta z innej perspektywy, a uczestnikom towarzyszą doświadczeni przewodnicy, którzy opowiadają o najciekawszych historiach, miejscach i wydarzeniach związanych z Łodzią. Przypomnę jeszcze nasz adres mailowy studio@radioloc.pl. Gdyby Państwo chcieli coś napisać, to serdecznie zapraszamy.

0: No to pora, abyśmy zajrzeli na drogi w naszym regionie. Dzisiaj Adam Łużyński sprawdza, jaka jest tam sytuacja.
1: Jestem teraz przy Strykowskiej w Łodzi. Wygląda na to, że ruch miejscami zaczyna się uspokajać. Na pewno poprawiło się tutaj już na trasie w kierunku Ronda Solidarności, ale nadal ciężko jest na Kopcińskiego. Tam cały czas mamy dużo aut i przez to można tu stracić 10 minut lub więcej. Podobnie długo poczekamy na trasie WZ, na Mickiewicza i na Piłsudskiego. Wolniej pojedziemy też z Gierską i Brzesińską w Nowosolnej. Tam z kierunku Łodzi w stronę łącznika z autostradą mamy długie kolejki aut. Słabną korki w Aleksandrowie Łódzkim, ale wciąż utrzymują się w Konstantynowie i miejscami też w Pabianicach. Za pół godziny na drogi zajrzymy raz jeszcze.
0: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, zbliża się 16.30. W naszym programie pora na skrót najważniejszych wiadomości, a przedstawi te wiadomości Remigiusz Fladrowski.
2: Sejm przegłosował kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. Żeby objął posadę, decyzje posłów muszą jeszcze zatwierdzić senatorowie. To prawdopodobnie się nie wydarzy, bo tam większość ma KO, która była przeciwna kandydaturze. Wieczorem dojdzie do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem tej partii Mateuszem Morawieckim. Mowa będzie o zakazie pracy w stowarzyszeniach, w tym Rozwój Plus, które założył były premier. Mateusz Morawiecki poinformował wcześniej, że nie zamierza stosować się do zakazu. Mieszkańcy Sieradza będą krócej czekali na autobusy. Tamtejsze MPK planuje wdrożenie dużych zmian, które mają zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z autobusów. Nowe rozkłady jazdy w Sieradzu zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku. Do Łodzi na imprezy warto przyjechać kamperem. Przy Atlas Arenie uruchomiono 6 miejsc z dostępem do prądu i z pełnym zapleczem sanitarnym. Takie rozwiązanie będzie funkcjonować w mieście przez cały rok. Rezerwacji kamperowych miejsc można dokonywać na stronie internetowej Atlas Areny. Wrak niemieckiego okrętu podwodnego odnaleziono na dnie Bałtyku. Mimo, że spoczywa tam od blisko 85 lat, zachował się w wyjątkowo dobrym stanie. Kadłub jest jednak gęsto opleciony sieciami rybackimi. Członkowie Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe odnaleźli okręt podwodny U-583 na głębokości około 70 metrów, 50 mil morskich na północ od Ustki. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: No to jeszcze rzut oka na prognozę pogody. Za oknem to jest prawdziwe lato. 31 stopni w Łodzi, w okolicach częściowe zachmurzenie. Po południu także zachmurzenie małe i umiarkowane, choć możliwe, że będzie od zachodu wzrastać do dużego na skraju naszego województwa i miejscami wtedy przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 31 stopni prognozowana i taka jest w rzeczywistości. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr południowo-wschodni.
3: Słuchasz i wiesz.
0: No to teraz przed nami jeszcze Tears for Fears.

0: To Tears for Fears w naszym programie. Zawsze piosenki tej grupy mi się kojarzą z latem, a dzisiaj rzeczywiście prawdziwie letnia pogoda. Przypomnę, ponad 30 stopni jeszcze w tej chwili za oknem. My jeszcze przed godziną 17 zdążymy zajrzeć w naszym programie na ulicę Pojezierską. Tam na odcinku między Aleją Włókniarza a Zgierską malowane jest oznakowanie poziome. I samo to w sobie nie byłoby niczym dziwnego, ale jest to dziwne, ponieważ w poniedziałek ma rozpocząć się remont tej ulicy. Między innymi będzie frezowanie asfaltu, więc no, mieszkańcy zadają sobie pytanie, po co malować na asfalcie teraz białe pasy?
1: No nowe wszystko jest pomalowane, to jest sens, nie?
2: Widzę po kolorze, że są nowe.
3: Tak się robi, że najpierw się maluje, a później się rozwala.
4: Nie zwracałem na to uwagi nawet, a nie wygląda to jak świeże.
5: Nie wygląda.
4: Nie.
6: I to jest praca wykonana bez sensu. W związku z tym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wymalowanie pasów na tym odcinku.
0: Ale przynajmniej zrobił już próbę przed tym prawdziwym, już ostatecznym malowaniem oznakowania poziomego na ulicy Pojezierskiej. Może to o to chodziło. A już za kilka minut zajrzymy na Retkinie i przyjrzymy się skwerowi aktywnego seniora. On powstał, bo to było zadanie budżetu obywatelskiego, podobał się wszystkim, teraz miejsce się podoba, ale no, na razie chwasty i wysokie trawy psują absolutnie całe te odczucia. No więc już za kilka minut sprawdzimy, jak ten skwer na Retkini wygląda, no a potem zgodnie z planem zajrzymy sobie na ulicę Pojezierską.

0: No to zgodnie z zapowiedzią już za chwilę będziemy na łódzkiej Rytkini.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Do Radia Łódź zgłosili się słuchacze, którzy chcieli zwrócić uwagę na fatalny stan skweru aktywnego seniora. Ten powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu i znajduje się przy ulicach Popiełuszki i Kusocińskiego w Łodzi. Skwer oprócz siłowni pod chmurką ma także ławki. Problem polega jednak na tym, że całość jest bardzo zapuszczona i zarośnięta. No a na Rytkini, aby sprawdzić stan skweru aktywnego seniora, wybrał się nasz reporter Damian Grosicki.
2: Wśród różnego rodzaju krzaków idziemy sprawdzić skwer aktywnego seniora. Dżungla. Tutaj jest ten skwer aktywnego seniora?
3: To.
2: I nadal to tak wygląda nieciekawie?
3: No, nieciekawie wygląda.
2: A ludzie z tego korzystają?
3: Tak.
2: A jak korzystać z tych ćwiczeń, skoro są zarośnięte te urządzenia?
3: To znaczy, jakoś sobie radzą, ale no, ciężko raczej.
2: Czyli to by należało wyciąć?
3: Wyciąć, tak. Już tutaj raz spółdzielnia w tamtym roku widziałem, że działała, ale w tym roku bez efektów.
2: Jeszcze nic, czekamy.
3: Czekamy.
2: Jesteśmy cierpliwi.
3: No tak.
2: Ale każda cierpliwość ma swoje granice.
3: No oczywiście.
2: Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
4: Skwer aktywnego seniora znajduje się pod opieką dwóch miejskich instytucji. Jest to Zarząd Zieleni Miejskiej, a także WGiek. Dlatego obie te instytucje muszą współpracować, aby uprzątnąć ten teren i dostosować go z powrotem do odpowiednich warunków.
2: Podejdę do jednego urządzenia, usiądę sobie. Sprawdzę, czy jeszcze potrafię ćwiczyć. No i chciałoby się poćwiczyć, ale tu mnie zaczepiają różnego rodzaju kwiatuszki i inne roślinki. No nie wygląda to ładnie. No to bardzo ładny plac zabaw jest zrobiony, ogrodzony, jest zadbany i mamy taką prostą, piękną ścieżkę życia, można powiedzieć, bo tam niedaleko w sąsiedztwie mamy skwer aktywnego seniora. Niegdyś pewnie może będzie pan korzystał. O, tutaj ma pan ładną ławkę, a tam jest taka ładna ławka z wystającymi kwiatkami na przykład. Czy miasto powinno dbać o takie miejsca?
5: Powinno.
2: Kosić.
5: Tak.
2: Bardzo pan jest dzisiaj rozgadany. A wie pani, że ja pani nie zauważyłem? No bo jest tak zarośnięte.
6: No bo nie ma kto tu kosić.
2: Seniorzy tutaj w ogóle przychodzą?
6: Przychodzą. Pan przychodzi regularnie o godzinie 19:30, codziennie, już od jakiegoś czasu. Tu też ładnie zrobione takie też posiedzenia, ładne krzaczki, ale to wszystko jest.
2: Tam z ławki kwiatki wystają i można na nich usiąść.
6: Wiem, proszę pan.
2: Dobrze, że to nie pokrzywy.
4: Na przyszły tydzień przez Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanowane jest pielenie tego skweru. Wówczas zostanie przekazana informacja o tym, że te prace zostały zakończone do WGiek-u. Wówczas WGiek przyjeżdża tam i następuje koszenie. Także mamy nadzieję, że w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni ta przestrzeń zostanie całkowicie uporządkowana i oddana z powrotem do użytku dla seniorów.
6: Mieszkamy tu tyle lat, było fajnie, było zadbane, a teraz jest zło. Te drzewa też powinny być powycinane, bo strach, jak jest burza czy wiatr.
2: Korzysta pan z tego skweru aktywnego seniora?
7: Czasami.
2: Jak go pan oceni teraz w skali od 1 do 10?
7: No, 7, 8.
2: A te zarośla różnego rodzaju, które można tam spotkać?
7: No to nie bardzo. Przeszkadzają, no mnie sam widok psuje tutaj. No.
2: To i tak pan wysoką ocenę postawił?
7: No sam znam ten skwerek, no ale tutaj to... Resztę by było, to było 10.
0: No a my spróbujemy za 2 tygodnie sprawdzić, czy teren skweru został uporządkowany, tak jak zapowiadał przedstawiciel Urzędu Miasta, a na skwer aktywnego seniora wybrał się dzisiaj Damian Grosicki.
1: Słuchasz i wiesz.

0: zacząć remont.
1: No tak, tam jest na tablicy napisane, ale kiedy?
2: U nas się wszystko tak robi, proszę pani.
1: Miłego dnia.
0: Jak się robi?
2: No tak się robi, że najpierw się maluje, a później się rozwala.
0: Te pasy dawno zostały wymalowane?
3: We wtorek w nocy chyba.
0: We wtorek, w tym tygodniu.
3: Tak, zastanawiało nas, dlaczego teraz przy samym remoncie.
0: I jest odpowiedź?
3: Cisza. Tak się właśnie w naszym mieście marnuje pieniądze.
0: Tutaj wszystkie pasy zostały odmalowane. Zwróciła pani na to uwagę?
4: Nie, nie widzę, żeby były odmalowane jakieś pasy. Wszystko po staremu jak na razie.
2: Widzę właśnie, widzę. Tak akurat u nas tak robią, nie? Tam pasy są ładnie wymalowane, nie? Ale się nie podoba, no to zmieniają na coś jeszcze innego.
5: A nie wygląda to jak świeże?
0: Nie wygląda.
5: Nie.
0: Jak do tego doszło, wie Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
6: To znaczy rzeczywiście, tam doszło do pewnej takiej sytuacji, która nie powinna mieć miejsca, czyli ulica Pojezierska przewidziana jest do remontu i ten remont startuje już w najbliższą niedzielę, czyli 19 lipca.
0: Etap pierwszy zakłada remont odcinka od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej i to właśnie na tym odcinku te oznakowania nie powinny się teraz pojawić.
6: Jak najbardziej wskazane jest, że wykonawca odmalował w ramach utrzymania takiego normalnego, klasycznego utrzymania oznakowania poziomego, że namalował te pasy na tym odcinku między Hipoteczną a Zgierską, natomiast nie powinien tego robić na tym odcinku od Hipotecznej do Włókniarzy, no bo za moment ten asfalt zostanie tam zerwany i to jest praca wykonana bez sensu. W związku z tym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wymalowanie pasów na tym odcinku, no i tutaj już ze strony inspektorów poszły takie informacje do tego podwykonawcy, żeby bardziej pilnował się tych wytycznych, które dostaje z urzędu.
2: Ale to rzeczywiście na nowe wszystko jest pomalowane, to jest sens, nie?
7: Joanna Karp wybrała się na ulicę Pojezierską. Rzeczywiście pasy wymalowano, a w poniedziałek prawdopodobnie zostaną sfrezowane.
8: Słuchasz i wiesz.

Zbliżamy się do godziny 17. W serwisie informacyjnym o 17 między innymi o tym, że ceny paliw zmierzają do 8 zł za litr. Rząd na razie nie wróci do programu CPN, a także o tym, że ponad 50 zabytkowych Citroenów można było podziwiać na ulicach Łodzi. No ale skoro Łódź, to teraz w naszym programie gramy po łódzku.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórni.
15: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
16: No to pora na kolejny, Frank, raport z dróg naszego regionu, z Łodzi i okolic, a już obserwuje ruch na drogach Adam Murzyński.
17: Jestem przy skrzyżowaniu Łagiewnickiej i Okulnej w Łodzi, czyli przy trasie wylotowej ze Zgierza w kierunku Strykowa. Przejazd do Zgierza właśnie tutaj przez Łagiewniki to jest 1000 razy lepszy wybór niż jazda Zgierską, bo tam cały czas się korkuje, no i na tej trasie można stracić od 10 do kilkunastu minut. Podobnie jest na Pabianickiej na wysokości Rudy, tam można utknąć na podobnie długo. Poza tymi trasami Łódź i okolice już się odkorkowują i wyjazd z Łodzi na obrzeża zajmie trochę ponad pół godziny. Poprawiło się też w Sosnowcu, Pieńkach niedaleko Strykowa przy łączniku z autostradą i na skrzyżowaniu w Nowosolnej. O tym, co na drogach, informujemy na bieżąco na naszej antenie i na radiołódź.pl.
16: To tyle, Adam Łużyński. Słuchają Państwo, Radia Łódź, jest 17. Pora na najświeższe wydanie wiadomości. W studiu jest Remigiusz Fladrowski.
18: Wieczorem w województwie łódzkim możemy spodziewać się burza, nawet gradubicia. Ceny paliw zmierzają do 8 zł za litr. Rząd na razie nie wróci do programu CPN. Ponad 50 zabytkowych Citroenów można było podziwiać na ulicach Łodzi. Wieczorem w województwie łódzkim możemy spodziewać się burz, a nawet gradobicia. Niebezpieczne zjawiska będą przechodziły przez region od zachodu. Miejscami może silnie wiać, nawet do 90 km na godzinę. Niewykluczone też są opady deszczu i gradu. Jak informuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, przed nami niespokojna noc.
19: Te burze również w godzinach nocnych będą się utrzymywały, chociaż jakby z największą intensywnością w tej pierwszej połowie nocy. Jest taka trudna, niebezpieczna pogoda.
18: Szczegóły prognozy pogody będą zaraz po wiadomościach. Ceny paliw rosną, mogą przekroczyć nawet 8 zł. Eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Premier Donald Tusk mówił dziennikarzom w Sejmie, że na razie nie będzie powrotu do programu CPN. Analityczka rynku paliw z łódzkiej firmy Reflex Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. A to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
20: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
18: Rządowy program ceny paliwa niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi, że skrzywdził ludzi. Tak Włodzimierz Czarzasty ocenił decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej.
21: Jak się ludzie kochają, to bez względu na to, czy mają ślub, czy go nie mają, to jest rodzina. Żadnym prawem pan ludzi nie zmusi do miłości. Żadnym prawem pan nie zmusi ludzi do określonego, wymarzonego przez siebie sposobu życia.
18: Zawetowana ustawa miała pozwolić dwóm osobom dowolnej płci, między innymi na dostęp do informacji medycznej, dawała też możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego. W Polsce 2 miliony osób żyje w związkach nieformalnych, a 30% dzieci urodziło się poza małżeństwami. W Koluszkach przy dworcu kolejowym będzie można od teraz łatwiej zaparkować. Dziś przy największym w województwie węźle kolejowym otwarto nowy, duży parking. Parking pomieści 200 samochodów. Dotychczas korzystający z postoju zostawiali swoje pojazdy, gdzie popadnie w okolicach dworca, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
22: Dodatkowo ten teren, gdzie w tej chwili stoją samochody, będzie całkowicie przebudowywany, ponieważ ma tutaj powstać taki dość nowoczesny dworzec przesiadkowy między autobusami, a właśnie pociągami.
18: Po drugiej stronie torów, naprzeciwko nowego parkingu, powstaną również dodatkowe pojedyncze miejsca postojowe dla osób korzystających z dworca w Koluszkach. Ponad 50 zabytkowych Citroenów można było podziwiać na ulicach Łodzi. Kolumna klasycznych samochodów przejechała ulicą Piotrkowską, wzbudzając zainteresowanie mieszkańców i turystów. Później uczestnicy ogólnopolskiego zlotu zabytkowych Citroenów dotarli na Księży Młyn, gdzie zaplanowano kolejną część programu. Mamy samochody z lat 30., mówi organizatorka wydarzenia Katarzyna Lewandowska.
23: W klubie mamy samochody, których produkcja rozpoczęła się przed rokiem 1990, więc mamy tutaj samochody z lat 30., ale mamy też trochę współcześniejsze samochody.
24: Nie mówimy na to Citroen, tylko mówimy, że jest to styl życia i rzeczywiście nie jest to samochód, tylko styl życia i rzeczywiście tak to jest. Po prostu traktujemy go jako takie rodzinne wyjazdy, jeździmy po całej Europie tymi samochodami.
25: To jest Citroen 2CV, kultowa kaczuszka. To jest Citroen, którym Louis Define jeździł wraz z zakonnicami po Saint-Tropez.
18: Jutro najciekawsze zabytkowe Citroeny będzie można zobaczyć na rynku łódzkiej manufaktury. Zwiedzający będą mogli nie tylko obejrzeć samochody z bliska, ale także porozmawiać z ich właścicielami. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
16: A w pogodzie bez zmian, 31 stopni ciepła i niewielkie zachmurzenie. Po południu wieczorem małe zachmurzenie od zachodu, możliwe, że będzie wzrastać do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu województwa także burze. Możliwy grad, temperatura już raczej wyższa nie będzie, na razie wieje słaby, umiarkowany wiatr południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże lub umiarkowane. Także możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 17 stopni Celsjusza, a wiatr słaby i umiarkowany. Wiać będzie z południa.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5,5 minuty po godzinie 17:00. Joanna Kozłowska program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do 20:00 nasze piątkowe wydanie pasma Bez Pośpiechu, które dziś wypełnione będzie po brzegi piosenkami nowymi albo prawie nowymi. Między innymi Jessie Ware już za chwilę zaśpiewa, przysłała dzisiaj swój zupełnie nowy singiel i nie wiedzieć czemu jest to utwór zatytułowany Sauna.

Sauna to nowe nagranie Jessie Ware, ale to jest oczywiście też piosenka pochodząca z jej nie tak dawno wydanej bestsellerowej płyty zatytułowanej Super Bloom. Przypomnę tym, którzy o tym, a właściwie tym, którzy nie wiedzą, to powiem o tym, a fani pewnie doskonale o tym wiedzą i pamiętają, że Jessie Ware tej jesieni odwiedzi Polskę ponownie zresztą i tym razem wystąpi na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku, co wydarzy się w połowie listopada. 10 minut po godzinie 17 mogliby nasi słuchacze zapytać, co dziś w programie, poza tym, że będą piosenki nowe i prawie nowe. Oczywiście będzie jeszcze jedno spotkanie z najnowszym albumem zespołu The Rolling Stones, ale też spędzimy kilka minut rozważając na temat najnowszej płyty Madony, bo to jest też krążek, który ukazał się niedawno, a Madonna jest postacią niezwykle zasłużoną dla sceny muzyki pop XX i XXI wieku, więc warto zapytać, czy jej nowa płyta wciąż ma jakieś znaczenie dla słuchaczy, szczególnie tych młodszych. I zrobimy to po godzinie 18. Będzie też oczywiście ABC polskiego rapu i historia pewnej piosenki. A teraz Janek i Gabor Benetkowie, czyli tata i syn zespół Benedek i ich najnowszy singiel zatytułowany Miłość.

Jan Benedek, przez lata związany między innymi muzycznie z zespołem Tilawi, jego syn Gabor, czyli ich wspólny projekt BNDK i ich najnowsza piosenka zatytułowana Miłość, dziś premierowo na antenie Radia Łódź. Teraz też będzie premiera. Brandon Flowers, czyli na co dzień wokalista zespołu The Killers, postanowił nagrać, jak każdy porządny Amerykanin, który śpiewa piosenki, musi wreszcie sięgnąć po repertuar country and western, czy też nagrać płytę w takim stylu, i to postanowił uczynić Brandon Flowers. Oto drugi singiel zapowiadający jego krążek Thrasher. Płyta ukaże się w sierpniu, a piosenka, której posłuchamy teraz po raz pierwszy, nosi tytuł Paradise.

Trochę stereotypowo mówi się, że muzyka country and western doskonale pasuje do, znaczy też pomaga przy prowadzeniu samochodu, jeżeli zwłaszcza jedziemy w jakąś daleką trasę, to jest to znakomita muzyka dla kierowców, również kierowców ciężarówek. Nie wiem, czy tak naprawdę jest, ale myślę, że przy utworze Paradise naprawdę zrobiło się przyjemnie. To jest nagranie, które zapowiada nową płytę Brandona Flowersa, wokalisty grupy The Killers. Płyta o tytule Thrasher, który to tytuł przywołuje też piękną piosenkę sprzed lat Neila Younga, ukaże się 21 sierpnia, a ten wers, który pojawia się w utworze Brandona Flowersa o kolejnym dniu w raju, jest świadomie tak dobrany, by być też nawiązaniem do słynnej piosenki sprzed lat Phila Collinsa, Another Day in Paradise. Z tym, że oczywiście piosenka Phila Collinsa nie była utworem country. Teraz Suki Waterhouse, a chwilę później Bartosz Florczak i historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Pod koniec lat 90. Britpop zaczął tracić na popularności, a czołowi przedstawiciele gatunku jak Oasis czy Blur nie wydawali już płyt z takim impetem, z jakim weszli do branży muzycznej na początku dekady. Co więcej, wokalista i lider Blur, Damon Albarn, nastawiał odważne kroki z nowym zespołem Gorillaz, który stylistycznie odbiegał od typowego gitarowego grania. W dodatku na przełomie wieków Blur opuścił gitarzysta Graham Coxon i wydawało się, że zespół po prostu zakończył działalność. Tymczasem w 2003 roku Blur niespodziewanie wydali płytę Think Tank jako trio. Nowy pomysł na muzykę polegał na wykorzystaniu sekcji rytmicznej, gitary akustycznej, orkiestry, dodatków i elektroniki. Nad wszystkim unosił się głos Albarna. Pierwszym utworem, który promował w radiu Think Tank, była kompozycja Out of Time. Aby nadać piosence orientalnego posmaku, zespół wybrał się do Maroko, gdzie zainstalował studio nagraniowe w starej stodole. Do współpracy zaproszono lokalnych muzyków z orkiestry, którzy zgromadzili się na dziedzińcu gospodarstwa i zaczęli improwizować. W pewnym momencie realizator Blur zorientował się, że zaproszeni goście nie mają w słuchawkach puszczonej taśmy, do której mają grać. Mimo to grzecznie improwizowali na swoich sitarach i skrzypcach. Później puszczono już podkład, do którego mieli dograć partię. W efekcie w Out of Time wykorzystano zarówno świadome, jak i te improwizowane dźwięki. Cała piosenka rozpoczyna się od głosów telewizyjnego programu BBC pod tytułem Doctor Who. Damon Albarn napisał tekst opowiadający o zmieniającym się świecie, zmierzającym w złą stronę. Goniący za nie wiadomo czym i wiecznie zajęci ludzie nie dostrzegają nawet tej przemiany. Do Out of Time powstał klip o antywojennej wymowie. Pokazuje życie na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln, tym samym, który brał udział w bombardowaniu Iraku. Piosenka dotarła do 5. miejsca listy przebojów w Zjednoczonym Królestwie i zakończyła erę wielkich singlowych przebojów Blur. Okładkę singla, jak i płyty zdobiły prace legendarnego brytyjskiego artysty Banksiego, którego street artowe dzieła, głównie z ulic Londynu, stały się znane na całym świecie. Posłuchajmy oto Blur i Out of Time.

0: Autopromocja.
1: Walizka? Jest. Okulary są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co panią boli?
3: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
2: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
3: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
0: Po reklamie.
8: Jest 17.30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Beata Janowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Na zachodzie województwa już pojawiły się burze. Wieczorem i nocą wystąpią w całym regionie. Miejscami będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu. Zapowiadany jest porywisty wiatr i lokalnie grad. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla większości województwa ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast dla wschodnich powiatów, gdzie burze pojawią się dopiero około 22 pierwszego stopnia, niebezpieczne zjawiska potrwają do rana lub nawet do przedpołudnia. Wypadek na kolei w Małopolsce. Wykoleił się pociąg towarowy, część składów padła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o poszkodowanych. Linia kolejowa między Nowym Sączem a Krynicą Zdrojem jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe i techniczne. Odblokowanie trasy, po której kursują także pociągi pasażerskie, potrwa co najmniej kilka godzin. Prezydent zawetował przepisy o statusie osoby najbliższej. Miały one pozwolić dwóm osobom dowolnej płci, między innymi na dostęp do informacji medycznej. Dawały możliwość wspólnego rozliczania podatków i dziedziczenia testamentowego. Karol Nawrocki w uzasadnieniu weta zamieszczonym w internecie wyjaśnia, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem. Nowy parking przy dworcu kolejowym w Koruszkach. Otwarto go dzisiaj, pomieści 200 samochodów. Po drugiej stronie torów, naprzeciwko nowego parkingu, powstaną dodatkowe pojedyncze miejsca postojowe. Dotychczas ze znalezieniem miejsca dla auta w pobliżu dworca w Koruszkach bywało trudno. Kierowcy pozostawiali swoje pojazdy w każdym dostępnym miejscu w okolicy. W Sieradzu rozpoczął się Open Hair Festival. Na cały weekend zaplanowano wiele atrakcji, m.in. koncerty, ale też wydarzenia związane ze sztuką fryzjerską, w tym konkurs imienia legendarnego sieradzanina Antoniego Cierplikowskiego, Antuana. A muzyczne gwiazdy to jutro Lady Punk, w niedzielę Artur Rojek. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
8: Słonecznie i na razie ciepło, tak przynajmniej to wygląda w tej chwili, na termometrach 29 stopni. Po południu i w pierwszym takim momencie dziś wieczora zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale od zachodu wzrastające do dużego. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a potem na zachodzie i południu region również burze. Zresztą, jak słyszeliśmy, mogą one pojawić się na terenie całego województwa. Możliwy gdzieniegdzie jest również grad. Temperatura już osiągnęła swoje maksimum dzisiaj, w tej chwili na termometrach 29 stopni. Natomiast w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Będą towarzyszyć nam nocą przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19 stopni, zatem będzie to dosyć ciepła noc. Wiatr powieje w sposób umiarkowany z kierunków południowych, ale oczywiście w porywach, kiedy będzie towarzyszyć burzom, może osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, pojawią się burze, lokalnie z gradem, a temperatura wyniesie w sobotę od 25 do 26 stopni.
10: Popołudnie bez pośpiechu.
8: 26 minut pozostało do godziny 18. Do 20 dzisiaj nasze spotkanie bez pośpiechu w Radiu Łódź, wypełnione nowymi piosenkami. Teraz nagranie, które również bardzo gorąco chciałbym polecić. Posłuchamy wspólnie po raz pierwszy piosenki, którą nagrał Tyler Ballgame, wokalista pochodzący z Rhode Island, ale ostatnimi czasy przebywający w słonecznej Kalifornii. W styczniu wydał swój debiutancki album For the First Time Again, natomiast teraz pojawił się z zupełnie nową piosenką. Nie wiemy jeszcze, czy to jest zapowiedź nowej płyty, czy tylko po prostu jedno nowe nagranie, które zarejestrował gdzieś pośród podróży z miejsca na miejsce, bo w tej chwili Tyler Ballgame przede wszystkim koncertuje, promując swój debiutancki album. A ta nowa piosenka, moim zdaniem, może na dłużej zagościć na naszej antenie i być może także w naszych sercach. Nosi tytuł Live It Down.

Przestrzeń to jest piosenka w wykonaniu zespołu Rycerzyki. Gościnnie pojawia się tutaj Jakub Ziołek i to jest drugie nagranie z płyty nowej, zupełnie krakowskiego zespołu. Płyty, która zostanie wydana pewnie już po wakacjach, ale z każdym dniem coraz bardziej niecierpliwie czekam na tę płytę. Te dwa utwory, które ukazały się do tej pory, naprawdę bardzo udane. Zarówno ten, którego słuchaliśmy, czyli Przestrzeń, oraz piosenka, która dotarła do nas nieco wcześniej, czyli utwór zatytułowany Lato. Na zegarze 17 minut do godziny 18, a my dziś w programie piątkowym, jak zwykle, grywamy piosenki albo zupełnie nowe, albo prawie nowe. I przed nami teraz nowy singiel artystki, która nazywa się Phoebe Bridgers. Przez wiele lat milczała. Nie ukazywały się w zasadzie jej nowe autorskie nagrania. Pojawiały się jakieś covery w okolicy Bożego Narodzenia, jakaś nowa wersja pięknej piosenki Toma Waitsa sprzed lat, ale generalnie rzecz biorąc niewiele się działo, a przecież Phoebe Bridgers jest bardzo popularna i jest mnóstwo ludzi, którzy chcieliby usłyszeć jej nowe piosenki i pewnie jeszcze bardziej zobaczyć ją na koncertach, które też nastąpią. Jesienią Phoebe przyjedzie także do Europy. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze są bilety na te koncerty, które ogłosiła, bo prawdopodobnie rozeszły się błyskawicznie. Na nową płytę też jeszcze chwilę poczekamy, zdaje się do połowy sierpnia, ale jedna piosenka już jest i moim zdaniem dobrze zapowiada całość. To utwór zatytułowany Lost Boys.

Lost Boys, to była Phoebe Bridgers. Można by tę piosenkę zadedykować na przykład angielskim piłkarzom. Dzisiaj w kinach Odyseja Christophera Nolana, to też angielski reżyser. I generalnie rzecz biorąc, opinie o filmie są dobre albo bardzo dobre, natomiast przepiękną rzecz napisał na popularnym serwisie dotyczącym filmu Mateusz Roth, który oceniając film napisał tak: Odyseja to tak naprawdę historia o angielskim futbolu, który przez całe życie wraca do domu i wrócić nie może. Ale kto wie, może kiedyś. Do godziny 18 jeszcze 11 minut, teraz nowe nagranie Carly Rae Jepsen, to będzie

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
0: Po reklamie.
7: Minęła 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Beata Janowska.
8: Część składu pociągu w Małopolsce wpadła do rzeki Poprad. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Świeżo wymalowane pasy na ulicy Pojezierskiej w Łodzi, gdzie wkrótce zacznie się generalny remont. Mieszkańcy mówią o marnotrawieniu publicznych pieniędzy. Łódzki MOPS apeluje o pomoc dla osób w kryzysie bezdomności, narażonych na skutki upałów. Na noc dla całego regionu zapowiadane są burze, będą się przemieszczać z zachodu na wschód. Pociąg wykoleił się do rzeki Poprad. To okolice stacji kolejowej Wierchomla w Małopolsce. Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych mówi, że na szczęście nikt nie został ranny. Był to pociąg towarowy z pustymi wagonami.
9: Na miejscu pracują służby. Wiemy już, że jeden z wagonów trafił do rzeki. Jeden jest na nasypie kolejowym, pozostałe są na torach. Ale oprócz tego, że będzie trzeba skoleić pociąg, to będzie trzeba naprawić tory, które uległy uszkodzeniu.
8: Ruch pociągów między Wierchomlą a Piwniczną jest wstrzymany. Nie wiadomo, na jak długo przewoźnicy wprowadzili autobusową komunikację zastępczą. Na miejscu pracuje też komisja kolejowa, która wyjaśnia przyczyny zdarzenia. Świeżo odmalowane pasy na przejściu dla pieszych na ulicy Pojezierskiej w Łodzi zadziwiły mieszkańców. W niedzielę na tym odcinku Pojezierskiej między Aleją Włókniarzy i ulicą Hipoteczną rozpocznie się remont. Nawierzchnia jezdni zostanie zerwana. Mieszkańcy mówią o marnotrawieniu publicznych pieniędzy, a Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji tłumaczy, że wykonawca oznakowania poziomego popełnił błąd.
10: Za moment ten asfalt zostanie tam zerwany i to jest praca wykonana bez sensu. W związku z tym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wymalowanie pasów na tym odcinku.
8: Przebudowa Pojezierskiej potrwa 2 lata. Ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki. Wyremontowane zostaną skrzyżowania. Pojawią się też wygodniejsze przystanki MPK z nowymi wiatami i zatoki parkingowe. Podczas prac na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej od niedzieli ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę Włókniarzy. Zmienią się również trasy autobusów linii 73, 81 i N5. Przed nami burze, ale w większej części regionu dopiero po 20, a na razie jest upalnie. Wysokie temperatury są niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci i osób w kryzysie bezdomności. W ich przypadku przebywanie przez wiele godzin na słońcu i ograniczony dostęp do wody zwiększają ryzyko odwodnienia i innych problemów zdrowotnych. Pracownicy socjalni i streetworkerzy w Łodzi przypominają, że ważne są nawet drobne gesty, takie jak przekazanie butelki z wodą czy zawiadomienie służb o osobie potrzebującej wsparcia. Nasza reporterka pytała łodzian, czy zwracają uwagę na potrzeby osób bezdomnych.
11: Zwracam, nie tylko w gorąco, ale i zimą również.
12: No czasami.
13: Tak.
14: Jeśli jakiś mnie spyta na przykład wody czy coś, to mu kupię, dam jak mam. Każde życie jest ważne.
8: Pomóc można również włączając się w zbiórkę prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, który zbiera bidony, nowe lub używane, ale całe i czyste, a także butelki na wodę o pojemności co najmniej pół litra. Można je zostawić w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności przy ulicy Objazdowej 17 i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Kilińskiego 102.
4: Więcej na radiowłódź.pl.
8: Od dzisiaj na niebie zobaczymy spadające gwiazdy. Miłośnicy astronomii mogą rozpocząć obserwację jednego z najbardziej widowiskowych rojów meteorów – Perseidów. Do obserwacji nie jest potrzebny teleskop, bo wystarczy bezchmurne niebo, ciemne miejsce i odrobina cierpliwości. Spadające gwiazdy to zjawisko optyczne, mówi Remigiusz Jabłoński z łódzkiego planetarium.
15: Nazwa Perseidy jest związana z tym, że właśnie na tle gwiazdozbioru Perseusza w tym okresie dochodzi do przecięcia orbity Ziemi z orbitą pozostałości po komecie i stąd te małe kruszynki, które wpadają w atmosferę, powodują takie niesamowite optyczne zjawiska.
8: Perseidy można będzie oglądać do 24 sierpnia, a najpiękniejszego spektaklu należy spodziewać się w nocy z 12 na 13 sierpnia, kiedy przypada kulminacja roju. Przy sprzyjającej pogodzie i z dala od miejskich świateł będzie można zobaczyć nawet kilkadziesiąt, a miejscami ponad 100 meteorów na godzinę. Kolejne wiadomości o 19.
7: Wciąż bardzo ciepło, na termometrach 28 stopni, ale wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Od zachodu wzrastać będzie do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu, na zachodzie i południu regionu również burze, możliwy grad. Natomiast nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura nocą, ta minimalna, wyniesie od 17 do 19 stopni, zatem można przyjąć, że będzie to noc raczej ciepła. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie w dalszym ciągu umiarkowane i duże i znów pojawią się przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 25 do 26 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 17 dzień lipca, Radio Łódź. Tomasz Ferliński właśnie pojawił się za naszym stołem realizatorskim. Witamy bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marcin Tercjak i w tym składzie rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Jeszcze o tym nie mówiłem, ale niektóre piosenki dziś zabrzmią znajomo, choć inaczej.

Never Let Me Down Again z repertuaru zespołu Depeche Mode, tym razem w wykonaniu Novel Vogue, specjalistów od takich właśnie reinterpretacji różnych znanych piosenek. Gościnnie w tym utworze wzięła udział brazylijska niezwykła wokalistka Flavia Coelho. 10 minut po godzinie 18 na naszym radiowym zegarze, a przed nami kolejne nowe piosenki, no przynajmniej jedna w tej chwili, to będzie utwór Plastic World, czyli utwór, który zarejestrowali wspólnie młodzi muzycy z zespołu Seth Smiles z nieco starszym kolegą, który nazywa się John Porter.

Zespół Sad Smiles z udziałem Johna Portera, utwór zatytułowany Plastic World. W tym miejscu warto przypomnieć, że trwa festiwal w Jarocinie. Wszystko rozpoczęło się wczoraj i wczoraj właśnie na tym festiwalu zespół Sad Smiles, który kilka lat temu wygrał Wielkopolskie Rytmy Młodych, właśnie przy festiwalu w Jarocinie zagrał swój koncert, wykonując w całości kultowy album zespołu Siekiera, Nowa Aleksandria. Takie dźwięki w wykonaniu zespołu Sad Smiles zabrzmiały wczoraj, a dziś słuchaliśmy ich autorskiego, najnowszego singla, nagranego wspólnie z Johnem Porterem. Na zegarze prawie kwadrans po godzinie 18:00. To będzie starsza piosenka, ale ponieważ po godzinie 19:00 usłyszymy zupełnie nowe nagranie tego projektu, tego zespołu, to postanowiłem jedną starszą piosenkę przypomnieć. Nazywają się Linia Nocna.

Linia nocna i ich piosenka Zielone Jolie. A zupełnie nowe nagranie pojawi się w wykonaniu tej grupy po godzinie 19. Teraz jeszcze Jungle w nagraniu Someday Somewhere, a potem ostatnie już spotkanie z naszą płytą tygodnia. A w tym tygodniu, przypomnę, od poniedziałku słuchaliśmy wraz z Bartoszem Florczakiem najnowszego krążka Rolling Stonesów.

0: Płyta Tygodnia.
1: Żegnamy się w cyklu Płyta Tygodnia z albumem zespołu The Rolling Stones Foreign Tongues. Przyznam Państwu, że kiedy posłuchałem tego albumu po raz pierwszy, to nie byłem jakoś specjalnie zachwycony. Natomiast z każdym kolejnym przesłuchaniem odkrywam tę płytę trochę na nowo i doceniam coraz bardziej przede wszystkim zaangażowanie Micka Jaggera, jego niesamowitą energię. Wiemy, że przecież Stonesi to są już panowie po 80, więc bierzmy poprawkę na to, że to jest album ludzi, którzy no, mają swoje lata, swoje siły i to też przyznają bez wstydu, że lata płyną i są po prostu coraz starsi. Natomiast to jest bardzo przyzwoita płyta zespołu The Rolling Stones. Nie nabierałbym się na te wszystkie tytuły w gazetach muzycznych, że to najlepszy album Stonesów od 50 lat, bo tak pewnie nie jest, ale chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi ukochani twórcy zespoły nagrywały w tym wieku takie albumy. Ta płyta kończy się pięknym nagraniem pod tytułem Back to Your Life z solo gitarowym Roniego Uda, które zostało zarejestrowane w dniu, w którym Ronnie, no i wszyscy dowiedzieliśmy się, że zmarł Brian Wilson zespołu The Beach Boys, a więc to była dla Roniego Uda taka dosyć emocjonalna chwila i postanowił oddać hołd Brianowi Wilsonowi właśnie grając to spektakularne solo. Jeżeli chodzi o Stonesów, nie wiemy co z koncertami, jeżeli w ogóle to nie w tym roku, być może w przyszłym i być może w grę wchodzą tak zwane rezydencje w miastach, a więc koncerty po prostu seryjne, pewnie w dużych metropoliach. Dobrze by było, żeby ta muzyka została zaprezentowana na żywo. Polecam Państwu płytę Foreign Tongues, moim zdaniem ciut lepszą niż album Hackney Diamonds wydany kilka lat temu. Słuchamy Rolling Stonesów, czekamy na ich nowe piosenki, bo Mick Jagger już zapowiedział, że tworzy i pisze kolejne. Back to Your Life na sam koniec naszego cyklu.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
6: Minęła 18.30. Wysłuchaliśmy przed chwilą ostatniego fragmentu naszej płyty tygodnia, a jednocześnie utworu, który jest przedostatnim na nowej płycie Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Jest też jednym z moich ulubionych, bo generalnie rzecz biorąc na tej płycie bardzo podobają mi się te balladowe kompozycje, chociaż oczywiście jest też kilka świetnych rockowych, jak niektórzy podkreślają, młodzieńczo wręcz brzmiących i żywiołowych utworów, a przecież rozmawiamy o zespole, którego trójka muzyków ma ponad 250 lat razem. Do Rolling Stonesów pewnie jeszcze będziemy wracać w najbliższych dniach i tygodniach, do ich najnowszej płyty i nie tylko. A niebawem zajmiemy się nową płytą Madonny. Już za chwilę na ten temat więcej szczegółów. Na razie Barbara Wrońska.

Pochwała codzienności zaśpiewała Barbara Wrońska na zegarze 25 minut i pół do godziny 19. A więc do Madonny przechodząc, jeszcze na chwilę wróćmy do Rolling Stonesów, bowiem to właśnie Rolling Stones i kilku jeszcze innych artystów, takich jak Paul McCartney, na przykład zespół Aerosmith, w ostatnich latach, można powiedzieć, sprawiło, że muzyka rockowa przyzwyczaiła nas do tego, czy też my przyzwyczailiśmy się po prostu do tego, że twarz muzyki rockowej może być twarzą starego człowieka, mówiąc wprost, co dosyć mocno kłóci się ze starymi refrenami rock'n'rollowych piosenek, chociażby zespołu The Who, słynny utwór My Generation, w którym Roger Daltrey śpiewa o tym, że ma nadzieję, iż zestarzeje się, że umrze, zanim się zestarzeje. I też to słynne hasło o tym, żeby nie ufać nikomu, kto ma więcej niż 30 lat. Czas zweryfikował te hasła. Okazuje się, że publiczność zaakceptowała fakt, że muzycy rockowi mogą być naprawdę dojrzałymi, zaawansowanymi wiekowo ludźmi. Trochę gorzej jest, myślę, na tym polu muzyki pop, bo muzyka pop, o czym będzie mówił jeden z rozmówców materiału, który zaprezentujemy, wciąż jednak ma twarz młodej osoby. Czy Madonna będzie i w tym przypadku prekursorką, czy ta jej najnowsza płyta nagrana naprawdę w momencie, kiedy Madonna ma już niemal 70 lat, coś zmieni? O tym między innymi w materiale, który przygotowała Natalia Barcikowska już za moment. A wszystko to przy okazji oczywiście nowej płyty Madonny, czyli Confessions 2.

0: Po 7 latach z nowym albumem powraca Madonna. Confessions 2 dość niespodziewanie podbija listy przebojów i zachwyca krytyków. Album jest bezpośrednim nawiązaniem do kultowego Confessions on a Dance Floor z 2005 roku, które było kamieniem milowym nie tylko dla samej artystki, ale i dla muzyki pop tamtej dekady. Ta premiera to świetny moment, by przypomnieć sobie, dlaczego to właśnie Madonna jest nazywana królową popu. A o tym, jak album z 2005 roku wpisał się w ówczesną scenę muzyczną, opowiedzą Kamil Kaznowski z serwisu Madonna Discography i Magda Wołowska, redaktorka Filmawki.
1: To był ten taki album, który jeszcze wyznaczał pewne trendy, czyli to, co Madonna zrobiła, to automatycznie gdzieś tam podchwytywali inni, próbowali gdzieś nadążać tym tropem, który ona wyznaczała. Madonna w tym albumie zawarła to, co w muzyce pop zawsze było istotne, a od pewnego czasu wydaje mi się jest mniej istotne, czyli melodyjność piosenek, dobra produkcja, nieprzeprodukowanie utworów, które jest bardzo charakterystyczne w obecnej muzyce pop. No i przede wszystkim to, co obecnie staje się takie bardzo miałkie w muzyce, czyli słowa. Ta płyta w 2005 roku, ona była bardzo dobra, jeżeli chodzi o teksty piosenek, bo ona zawsze była dobrą tekściarką, ona zawsze miała do opowiedzenia jakieś historie i to jest obecne na tej nowej płycie.
2: To, co działo się na wszystkich albumach po Confessions on the Dance Floor, wydaje mi się, że trochę pokazało, że Madonna straciła refleks. To był moment, kiedy podaż sprzedażowa na płyty uległa zmniejszeniu, pojawiły się P3, pojawił się przede wszystkim internet, który rozbuchał i zmienił trochę metody konsumowania muzyki. Madonna musiała jakoś na to zareagować, ale w międzyczasie zaczęły pojawiać się kolejne artystki, jak Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Kesha, które robiły coś podobnego i wydaje mi się, że to trochę zepchnęło Madonnę na półkę i ludzie zdjęli ją z tapety.
0: Tylko czy twórczość Madonny kończy się na muzyce pop? Przecież to także ikona klubowych parkietów. O tej klubowej stronie artystki opowie producent i DJ Chris Korczak.
3: Ona jak wchodziła z tą płytą, to znaczy, że ta muzyka elektroniczna przejmuje powoli radio, przejmuje telewizję, przejmuje uwagę słuchaczy. Dzisiaj jak patrzę, no to według raportów FBI nawet, muzyka elektroniczna rośnie rok do roku o tam 7-10% popularnością, więc spójrzmy, jakie wygląda nasze życie dzisiaj. Mamy pełno social mediów, jesteśmy przebodźcowani reklamami, przebodźcowani obowiązkami, wchodzi AI, który jeszcze ma przyspieszyć tą naszą pracę i w tej całej gonitwie dnia codziennego potrzeba nam czegoś, co nas wyłączy. I wyjść na parkiet, posłuchać muzyki, która jest rytmiczna, wchodzisz w pewnego rodzaju trans, wsłuchujesz się w swoje własne ciało. To bycie w grupie, być jak częścią jakiejś społeczności, to jest coś, co jest chyba nam potrzebne. Możemy śmiało powiedzieć, że ona gdzieś tam teraz, wydając tą płytę i tamtą, wyczuwa już ten moment, że za chwilę coś się wydarzy mocnego. W tamtym czasie idealnie się wstrzeliła. W tym mam nadzieję, że tak samo będzie.
0: Wgłębiając się w Confessions 2, słuchacz zastanawia się, czy oby na pewno ten album nawiązuje do pierwszej części.
1: Myślę, że ten trik związany z tytułem Confessions 2 to jest bardziej taki trik marketingowy, ponieważ ona wróciła do współpracy ze Stewartem po 20-letniej przerwie, z którym nagrała Confessions on a Dance Floor. Natomiast my jako fani widzimy więcej analogii muzycznych z jej albumem z 1992 roku, z Erotico, która była taką płytą bardzo mieszaną, ale tam przede wszystkim ona pracowała z Shepem Pettibone, który odpowiadał za takie bardzo house'owe brzmienie i na Confessions w 2005 roku, wbrew pozorom, mimo że ta płyta była taneczna, tam nie było zbyt wiele takiego stricte house'owego brzmienia, które jest obecne na tej nowej płycie. Oryginalnie Confessions z 2005 roku te utwory miało połączone ze sobą i tutaj jest ten sam trik zastosowany. Myślę, że też takim łącznikiem z tym Confessions tu jest sama Madonna i jej teksty piosenek, czyli gdzieś tam ten taki sposób jakby spowiadania się, już nawiązując troszkę do tytułu.
0: Wpływ Madonny na dzisiejszą scenę muzyczną wydaje się być niezaprzeczalny, ale jak to wygląda w praktyce?
2: Jest ona obecna w brzmieniach wielu współczesnych artystek, ale też i w praktykach tego nowego pokolenia. I tutaj myślę na przykład o Charlie XCX. I tak jak Madonna zatrudniała swoich producentów, z którymi realizowała swoje wizje, Charlie XCX zrobiła to dokładnie to samo przy okazji Brat. Zaprosiła najbardziej cenionych przez siebie producentów, którzy pomogli jej wyszlifować brzmienie, które jest w tej chwili brzmieniem generacyjnym. Madonna nigdy nie stworzyła swojego autorskiego brzmienia, ale była kuratorką trendów i smaku. Zaczynając od muzyki klubowej ze swoim debiutanckim albumem, z każdym kolejnym albumem Madonna zdawała się w pewnym sensie przewidywać przyszłość i wydaje mi się, że chyba najlepszym przykładem jest tego album Ray of Light, nagrany 30 lat temu, tak naprawdę dopiero teraz ma swoje widoczne inspiracje w muzyce popularnej. Tutaj właśnie myślę o FKA Twigs, o Caroline Polaczek, o wielu elementach muzyki hyperpopowej nawet.
0: Madonna wciąż intensywnie tworzy i, jak sama wspomina, nie zamierza kończyć kariery. Jej powrót nasuwa pytanie o miejsce legend muzyki w dzisiejszym świecie.
1: Uważam, że muzyka pop, niestety ubolewam nad tym, ma twarz osoby młodej, czyli pytanie, czy Madonna stanie się wiarygodnym wyznacznikiem jakiegoś nowego kierunku podążania. Myślę, że tutaj przede wszystkim pytanie, czy Madonna jako osoba zbliżająca się do 70 będzie wiarygodna.
0: Fenomen Madonny od lat wykracza poza samą muzykę. Jako ikona popkultury artystka nieustannie prowokuje i zmusza do dyskusji. Warto więc wracać do jej klasycznych albumów, ale i sprawdzić, co przyniósł najnowszy Confessions 2.

Madonna wciąż zjawisko, czy przebrzmiała gwiazda? Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, a ze swoimi rozmówcami uczyniła to Natalia Barcikowska, historia nowej płyty Madonny. Płyta Confessions 2 też już jest od jakiegoś czasu z nami. Nie wiem, czy będzie naszą płytą tygodnia, ale bez wątpienia warto fakt niezmiennie działającej i aktywnej twórczo Madonny odnotować. Na zegarze 10,5 minuty do godziny 19, a wśród tych artystek, których pseudonimy czy też nazwiska padły w tym materiale jako te artystki, które bez wątpienia wiele zawdzięczają

Crystal Eyes z płyty najnowszej zatytułowanej New Avatar Kelela, a jeszcze wracając do tego zaawansowanego wieku gwiazd muzyki pop i gwiazd rocka, mówiliśmy o Rolling Stonesach i Mick Jagger i Keith Richards już są panami po 80, podobnie Paul McCartney, Bob Dylan. Ale warto wspomnieć o naszym wspaniałym Krzysztofie Tadeuszu Baranowskim, kapitanie żeglugi, który aktualnie, można to sprawdzić w internecie, jest mnóstwo filmów, bo on te filmy kręci i umieszcza w sieci. Krzysztof Baranowski 88 lat skończył 26 czerwca i jest właśnie w swoim trzecim samotnym rejsie dookoła świata na jachcie Meteor. Do godziny 19 jeszcze 4 minutki z kawałkiem posłuchajmy zespołu Mlecze.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Relacje i podsumowania meczów.
5: Rozmowy ze sportowcami.
6: Analizy z ekspertami.
4: O smutkach.
7: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
8: Krykund, poprzeczka!
5: O nadziejach.
9: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
10: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
6: I o sukcesach.
11: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
12: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
5: Soboty i niedzielę.
6: Od 18 do 20.
4: Piotr Andrzejczak.
5: Michał Malinowski.
6: Robert Zwoliński.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Gotowi na powrót do lat 90. Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90. w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
14: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła 19. Czas na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Beata Janowska.
15: Zapadlisko w Zgierzu. Powodem jest awaria wodociągu. Na ulicy Piłsudskiego są utrudnienia w ruchu. Prezydent Ukrainy zapowiada otwarcie wszystkich archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. W wiadomościach także Open Air w Sieradzu. Atrakcje zaplanowano na cały weekend. Nocą w całym regionie wystąpią burze. Zapowiadane są też na jutro. Duże utrudnienia w ruchu na przedmieściach Zgierza. Na ulicy Piłsudskiego zapadła się jezdnia, a część mieszkańców nie ma dostępu do wody. Jezdnia zapadła się przy skrzyżowaniu Piłsudskiego i Granicznej. Pod ziemią pękła rura, a wydostająca się z niej woda prawdopodobnie wypłukała grunt pod asfaltem. Na miejscu pracuje pogotowie wodociągowe. Drogę na czas prac częściowo wyłączono z ruchu, ale niektórzy kierowcy i tak szukali możliwości przejazdu, co mogło być niebezpieczne. Mówili o tym naszemu reporterowi mieszkańcy.
16: Zablokowali drogę, nie? A samochody jak jeździły, tak chciały. Że to policji nie było, bo tak to by z 50 albo ze 60 zatrzymali.
17: Widzę, że pan obserwuje tutaj sytuację. Proszę powiedzieć, co się stało?
18: Zaciekawiło mnie, bo w domu nie ma wody, a tu się okazuje, że ogromna awaria. Pękła rura wodna.
16: Zapory zrobili, żeby ci samochody nie objeżdżali tutaj, nie? To panie kochany, objeżdżali tam po trawniku z jednej, z drugiej strony.
15: Dla pozbawionych wody mieszkańców części ulicy Piłsudskiego podstawiono beczkowód z wodą pitną. Nie wiadomo, kiedy zakończy się usuwanie awarii.
19: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Prezydent Ukrainy zapowiada otwarcie wszystkich archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski napisał o tym w serwisie X. Podkreślił, że wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Poinformował, że odbył spotkanie w sprawie ukraińskiej polityki wobec Polski i uzgodniono kilka kluczowych kroków. To mają być decyzje na drodze dyplomatycznej, a także otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w latach 40. XX wieku. Wołodymyr Zełenski dodał, że podjęte zostaną decyzje o udzieleniu znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a Ukraina wspólnie ze stroną polską zapewni większe możliwości realizacji tych prac. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do prezydenta o ułaskawienie Piotra Pytla. To Polak skazany za zabójstwo w Niemczech, który wyrok odbywał w Polsce. Już w 2010 roku do przypisanego mu zabójstwa przyznał się inny mężczyzna, ale niemieckie sądy nie chcą wracać do sprawy sprzed lat. Adwokat Piotra Pytla Tomasz Soliński mówi, że cieszy się z decyzji ministra sprawiedliwości. Ułaskawienie przez prezydenta jest jedynym rozwiązaniem.
4: Polsce
20: Polsce wyrok w stosunku do Piotra jest tylko wykonywany, natomiast kara została orzeczona w Niemczech. Istnieje osoba, która przyznała się do całego zdarzenia, natomiast proces Piotra toczył się wcześniej, był pierwszym postępowaniem i w tym to postępowaniu Piotr został skazany za czyn, którego de facto nie popełnił.
15: Tomasz Soliński dodał, że strona niemiecka do tej pory odmawiała wznowienia postępowania w Niemczech, dlatego ułaskawienie przez prezydenta jest jedynym rozwiązaniem. Piotr Pytel spędził w więzieniu ponad 20 lat. Pod koniec czerwca prokurator generalny zarządził wobec skazanego przerwę w wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności. W środę rozpoczął się Open Hair Festival. To sztandarowa impreza w mieście, największe coroczne wydarzenie fryzjersko-muzyczne. Festiwal przede wszystkim upamiętnia legendarnego sierradzanina Antuana Antoniego Cierpligowskiego, który był światowej sławy fryzjerem. Co czeka odwiedzających sierac od dziś do niedzieli? O tym reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
21: Przed nami podczas trwającego weekendu będą stylizacje barberskie i fryzjerskie, bloki pokazów mody oraz rozpoczynający się jutro od godziny 11 konkurs sztuki fryzjerstwa imienia Antuana Cierpligowskiego, którego sylwetkę przybliża Jan Pietrzak, popularyzator historii sieradza.
22: Od dzieciństwa wykazywał takie wielkie zdolności manualne, twórcze, plastyczne, kochał również muzykę.
21: A tej muzyki też nie zabraknie. Jutro o 21.30 na Placu Wojewódzkim zagra Lady Punk, z kolei w niedzielę o 18.45 też na placu zaśpiewa Artur Rojek. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
15: Z organizacją festiwalu wiążą się utrudnienia w ruchu. Już nieprzejezdna jest m.in. ulica Żwirki i Wigury na odcinku od Kościuszki do Pułaskiego. Od jutra od 8 rano wyłączony z ruchu będzie także rynek. Ograniczona została liczba miejsc parkingowych, trzeba ich szukać dalej od centrum. Kolejne wiadomości o 20.00.
6: Nadal bardzo ciepło, na termometrach 27 stopni, ale z każdą chwilą może przybywać chmur i rozpocznie się to wszystko, o czym mówią synoptycy, czyli przelotne opady deszczu, możliwy grad, gdzieniegdzie również burze, a w związku z tym w czasie burz porywy wiatru nawet do 80 km. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Towarzyszyć będą nam przelotne opady deszczu oraz burze, a temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19 stopni. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu. Mogą wystąpić burze, lokalnie nawet z gradem, a temperatura w sobotę wyniesie od 25 do 26 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 19 rozpoczynamy trzecią część naszego piątkowego spotkania bez pośpiechu. Jeszcze przed nami sporo niezwykłych piosenek, a także oczywiście jak zawsze w piątki około 19.30 ABC Polskiego Rapu pod redakcją Kamila Kijanki. Natomiast zaczniemy ten rozdział naszego spotkania od utworu w wykonaniu Oliwii Rodrigo i Roberta Smitha.

What's Wrong With Me to jest duet Olivii Rodrigo z Robertem Smithem, piosenka z najnowszej płyty Olivii Rodrigo. 11 prawie już minut po godzinie 19. Nasi słuchacze dzwonią w różnych sprawach. Teraz otrzymaliśmy informację o tym, że spore utrudnienia w ruchu i korki tworzą się przy ulicy Rokicińskiej w okolicach Transmisyjnej. Nie do końca wiem, co jest przyczyną, ale oczywiście będziemy to sprawdzać. Natomiast informuję wszystkich, którzy być może gdzieś w tamtym kierunku jadą, bo mogą spotkać się właśnie z korkiem i z faktem, że będzie trzeba trochę poczekać, zanim pojedzie się dalej. Mówiłem też o tym, że dziś niektóre piosenki zabrzmią znajomo, choć inaczej. No to posłuchajmy jeszcze jednej. Oto Michel Gocello i Cynthia Erivo.

Ciekawe, kto pamiętał. Kiedyś George Michael i Aretha Franklin śpiewali wspólnie tę piosenkę I Knew You Were Waiting, a przed chwilą zupełnie nowe wykonanie. Dziś dotarło do nas to nagranie. Michel Ngocello i Cynthia Erivo. 16 minut po godzinie 19. Obiecałem, że nowy utwór zespołu Linia Nocna dziś pojawi się. Gościnnie w tym utworze też pad, a więc będzie odrobina rappingu, by troszkę już wprowadzić się w klimat naszego ABC polskiego rapu, które oczywiście pojawi się około 19.30. Zatem Linia Nocna i pad w utworze zatytułowanym Deszcz, a chwilkę później Joshua Idehan, który pojawi się w tym roku w Polsce już niebawem, bo na początku sierpnia zagra na festiwalu OFF w Katowicach.

Joshua Idahan i jego nowy singiel zatytułowany Could Be Forever. Będzie można tę piosenkę też pewnie usłyszeć na żywo podczas koncertu na festiwalu OFF. Wcześniej słuchaliśmy Linii Nocnej z gościnnym udziałem Pata, także w nowym nagraniu zatytułowanym Deszcz. A dziś jeszcze, nim wybije 20, nim się pożegnamy, będzie okazja, żeby posłuchać zupełnie nowej piosenki Becka. Zostawiłem coś tak smakowitego na samo zakończenie naszego spotkania. Natomiast wcześniej oczywiście ABC Polskiego Rapu, już za kilka chwil dosłownie. Nim jednak oddam głos Kamilowi Kijance, posłuchajmy zespołu The Lemon Twigs z ich najnowszej płyty. Sporo dziś w naszym programie było utworów, w których dużą rolę odgrywają instrumenty elektroniczne, różnego rodzaju sample, bity, wtyczki, które pozwalają osiągać najróżniejsze brzmienia. Było też trochę tradycyjnych klimatów, na przykład nowy singiel Brandona Flowersa z grupy The Killers, piękna piosenka w wykonaniu Phoebe Bridgers. I teraz też posłuchamy czegoś, co powstało w bardzo organiczny sposób, czyli fragmentu nowej płyty zespołu The Lemon Twigs. Nie dość, że zagranej na instrumentach z epoki, z lat 60., 70., na takich wzmacniaczach, na takich mikrofonach, to jeszcze zarejestrowane to wszystko zostało na taśmę magnetyczną, a nie na dysku komputerowym. Czyli jak za starych, chciałoby się powiedzieć, dobrych czasów. Nie, no czasy są zawsze, miejmy nadzieję, dobre, po prostu są inne. A piosenka naprawdę przepiękna, nosi tytuł Two or Three. Posłuchajmy, a już niebawem na naszej antenie ABC Polskiego Rapu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Zapraszam na kolejną podróż pełną sampli i bitów w ABC polskiego rapu w Radiu Łódź. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś spotkamy się z wyjątkowymi producentami z Łodzi, ale zanim do tego dojdzie, posłuchajmy pewnej znanej raperki i to nie bez powodu.

0: studiu już są nasi dzisiejsi goście, którymi są Jakub Ptaszyński i Chris Korczak.
1: Cześć, witam.
2: Witamy, cześć.
0: Producenci, muzycy, DJ-e, ale także przyjaciele polskiego rapu, o czym więcej porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji. Nasz program zaczęliśmy od utworu Admy nie bez powodu. Tutaj na razie nie zdradzę dlaczego, przejdziemy do tego płynnie podczas naszej rozmowy. Ale zacznę od tego, czy wy jesteście na co dzień także słuchaczami polskiego rapu, czy niekoniecznie, bo wiem, że zajmujecie się różnymi gatunkami muzycznymi.
1: Kuba zacznij, bo ty masz najwięcej
2: ja
1: z rapem.
2: Ja cały czas słucham polskiego rapu. Najbardziej lubię poranki z polskim rapem. Tetris, jakby ten klimat. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy, to znaczy ostatnie miesiące raczej nie słucham dużo polskiego rapu, chociaż on do mnie gdzieś wraca, bo jest, uważam, taki bardzo, właśnie polski rap jest bardzo polski, jest taki nasz.
0: Zdecydowanie tak. I czy jest tak, że czasem przekazujesz Chrisowi jakieś swoje odkrycia, czy zupełnie nie macie takich tematów na
2: to? Nie, no czasami, teraz jechaliśmy autem właśnie tutaj na audycję i pokazywałem mu żyto.
1: Kuba musiał przełączyć, bo ja mam ostatnie obsesję na punkcie nowego utworu Problem na temat polskiej branży. Przerobiony to jest Kazika numer i tak mi się on podoba. Podoba mi się beat, podoba mi się ten podział, ten off beat. I przed chwilą żeśmy się właśnie spierali. On włączył jakiegoś rapera, ja mówię, stary, to jest kwadratowe. On mówi, a Problem to już jest outdated, ja mówię, chyba u ciebie. I właśnie to chyba dobre jest, ponieważ ja słucham polskiego rapu. Ja słucham rapu, chociaż nie aż tak dużo, jak elektroniki chociażby, ale wydaje mi się, że te dwa gatunki są bardzo blisko siebie. Jakby i elektronika, i hip-hop, spójrzmy na najlepszych producentów, jak Gesaffelstein, gdzie on był wielką gwiazdą Audio River, a przecież on jest świetnym producentem hip-hopowym. Pracował z Kanye Westem, z A$AP Rocky. I tak samo każdy coś tam właśnie z tych artystów elektronicznych, producentów docenia rap. A akurat, że jestem w Polsce, to ja doceniam Problem i kocham ich. Uważam, że to jest... No jest świetny. Po prostu jestem totalnie fanem, jestem duetu Problem.
0: Ale chciałbym tutaj także dodać, mając na uwadze misję lokalną, że także wspierasz raperów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę właśnie z tym gatunkiem muzycznym. Mówię tutaj o lokalnych twórcach, którzy także, co ciekawe, pojawili się w audycji ABC Polskiego Rapu, jak chociażby Soczek czy Uzi.
1: My w ogóle z Kubą jako studio to bardzo chcemy pracować z młodymi, z początkującymi, z rozwijającymi się, ale także z tymi doświadczonymi raperami. Ja uważam, że to jest niesamowite, że jakby hip-hop i połączenie tych nowoczesnych brzmień, takich trochę z gatunku elektroniki, że to nie jest taki typowy rap, to jest coś, co uważam, że powinno wejść na polski rynek i powinniśmy i tutaj, gdzie Łódź ma takie DNA bardzo spójne z muzyką elektroniczną, wydaje mi się, że fajnie by było połączyć te gatunki, dlatego my cały czas chcemy zapraszać coraz więcej młodych, początkujących raperów. A co do lokalnych, no to Uzi, przecież połączyłeś nas. Kuba z nim więcej pracował ostatnio, no to faktycznie niesamowicie młody i utalentowany chłopak, który działa. Z Soczkiem poznaliśmy się kiedyś. Na imprezie zaczęliśmy pracować. Dużo dłużej już pracujemy ze sobą. Soczek ostatnio troszkę ucichł, ma tam swoje sprawy, które musi uporządkować, więc trzymam za niego kciuki, ale na pewno jest niesamowicie utalentowany i tak udało nam się między innymi właśnie stworzyć parę numerów, między innymi Wyczuję Was po strachu. Bardzo lubię ten numer, bo on ma taki konotację, Soczek jest z Brzezin, mówi nawet z Brzezin, wyczuję was po strachu i byłem taki dumny, że fajnie, uwielbiam. Uważam, że lokalny patriotyzm jest bardzo ważny. Ja uważam, że trzeba stawiać na lokalne, jakby właśnie o to chodzi, że jakby tu w regionie naprawdę mamy świetnych artystów i jeżeli ktoś, kto jest tutaj, nas słucha, niech napisze do nas. A propos rapu, Kuba może opowiesz o Crazy Sundays, bo to jest niesamowita inicjatywa, którą Kuba wymyślił i ją też wprowadzamy do naszego studia.
2: Znaczy to jest inicjatywa jeszcze z bardzo dawnych czasów, kiedy działałem w Port Royal Studio, razem tam z moimi przyjaciółmi i mieliśmy taki pomysł, żeby... Znaczy to po prostu urodziło się spontanicznie, tak organicznie, oddolnie, że prawie że każdą niedzielę spotykaliśmy się w studio i kto tylko chciał, przychodził i po prostu robiliśmy numer. Jakby ta niedziela zawsze się kończyła jakąś piosenką, zazwyczaj głupią, ale chodziło o to, żeby to wszystko... żeby gdzieś tam ćwiczyć po prostu, bo rap jednak to jest... w jakimś sensie rzemiosło i raper powinien po prostu dużo pisać i nagrywać. I takie właśnie taką inicjatywę też próbujemy tutaj zrobić u nas w Joy Studio, żeby właśnie w niedzielę raz w miesiącu spotkać się i czy producenci, to każdy, kto tylko chciałby coś stworzyć, może jakby w tym uczestniczyć.
0: Do rozmowy z gośćmi wrócimy już za chwilę, ale teraz posłuchajmy na chwilę jednego z projektów naszego dzisiejszego gościa, czyli Kuby Ptaszyńskiego.

Wracam z Norwegii, pozdro lotniska. Polska, Gdańsk, początek stycznia. Stek z wieloryba, do tego czysta. Fajnie na fiordach, kwasa na sylwkach. K19, wracam na rejon, na dniach z Gorzowa. Wiedzi Mateusz, słyszę, że nie szedł, by tędy samemu. Widział wszystko.

0: Dodajmy, że ty uczyłeś się także fachu, zdobywałeś naukę także w Amsterdamie. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć?
1: No, tak, właśnie razem ze swoim przyjacielem, z którym właśnie potem też robiliśmy to studio Portrayal Studio, wyjechaliśmy na studia do Amsterdamu, do SAE Institute School of Audio Engineering. No i to była takie początek przygody i trochę zmiana, może nie zmiana, ale w ogóle takie zaszczepienie mi pewnego kierunku myślowego, w którym powinno się w ogóle rozumować na temat muzyki, ale rozumienia na temat nagrywania, pracy w studio, pracy z artystą. No i był to taki, można powiedzieć, kamień węgielny pod to wszystko, co teraz robię.
0: Kiedy myślę Holandia i hip-hop, to od razu rzuca mi się w oczy Dob D.O.D. Nie wiem, czy też tak macie.
1: No pewnie, Dob D.O.D. I w tamtym czasie, kiedy ja byłem, to był bardzo wtedy w Holandii popularny Mr. Polska. Mhm. I on robił totalnie inną muzykę niż robi teraz. I robił totalnie po holendersku. On był wtedy troszeczkę taki, to był taki holenderski słoń nasz, bo on robił takie straszne jakieś teledyski z jakimiś robakami, z jakimiś trubimi czaszkami i tak dalej. I on potem teraz poszedł do Polski, był wtedy bardzo taki mocny w tej Holandii.
0: No może się nie zagłębiajmy, jest to taka pora, że raczej o takim rapie nie będziemy rozmawiać. Wróćmy teraz z Holandii do Polski i porozmawiajmy o waszej akademii. Najpierw dla tych słuchaczy, którzy nie słuchali chociażby naszej majowej audycji w Radiu Łódź na temat akademii, czy możecie w skrócie przybliżyć, na czym ów projekt polegał?
2: To już była druga edycja Akademii Joy Studio. To jest akademia, której twórcy mogą całkowicie za darmo nauczyć się wszystko na temat biznesu muzycznego. Od bookingu, po to, jak miksować utwór. Nie uczyli to zwykli nauczyciele jacyś w szkole, tylko sami najwięksi profesjonaliści, najbardziej topowa kadra, jaką tylko udało nam się tutaj zebrać i ściągnąć. Całość była darmowa tylko i wyłącznie dzięki temu, że mogliśmy to sfinansować ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Sektorów Kreatywnych Instytutu Przemysłów Kreatywnych. I dzięki temu właśnie mogliśmy sprowadzić najlepszą kadrę dla 21 uczestników, którzy przez cały ten proces 2 miesięcy tworzyli swoją własną strategię i na sam koniec wszyscy musieli zaprezentować, każdy z osobna, mając tylko i wyłącznie 4 minuty. Była komisja, która oceniała, która z tych strategii jest najbardziej obiecująca, najbardziej dokładna, najbardziej przemyślana, i spośród tej grupy zostały wybrane 2 osoby, które wygrały, też zostały osoby wyróżnione. Z wygranych osób był to Bartek z zespołu Afterglow i Adma.
0: No i właśnie tutaj zdradziłeś, dlaczego zaczęliśmy audycję właśnie od tej raperki. I to jest dosyć ciekawe, że ona znalazła się w tym gronie uczestników, ponieważ ona jednak swoją markę jednak ma. Więc teoretycznie nie jest osobą, która dopiero zaczyna swoją przygodę. Ale to też pokazuje, że kobiety nie mają tak łatwo w polskim rapie nadal. Mimo wszystko, mimo pewnych wyjątków, prawda?
2: Na pewno nie. No, my z Admą gadaliśmy trochę i to, co opowiadała, jak wygląda kariera, wiesz, jakby zasięgi to zasięgi, ale po drodze masz różne inne rzeczy. Problemy z kontraktami, masz różnych nieuczciwych biznesmenów w branży, że tak powiem, którzy żyją z tego, że potrafią też w jakiś sposób wykorzystać artystę. I to później się przekłada. I nasza akademia też pokazuje to, że jednak dla każdej osoby, każdego artysty, nawet czy masz ogromne zasięgi, czy dopiero zaczynasz, ta potrzeba edukacji i poznania podstaw jest. Adma niesamowicie była zaangażowana, przyjeżdżała na każdy zjazd, była bardzo i skupiona na tym, co się dzieje, rozmawiała z mentorami, dużo wyciągnęła i zrobiła wspaniałą strategię. Dlatego niesamowicie się cieszymy, że jej się udało. Oceniana była tylko i wyłącznie strategia, więc tak jak mówię, jury ja nie oceniałem, bo my z Kubą byliśmy zbyt blisko z artystami związani, więc tak jak mówię, oceniana była tylko i wyłącznie strategia. I ta strategia została tam wybrana przez jury, no właśnie Admy, strategia jako taka kluczowa, taka najważniejsza. Najbardziej realna do zrealizowania, może nie najważniejsza, bo
1: też,
2: każdy
1: tak?
2: ma swoją, tak. Tak.
0: No to pokazuje, że kobiety w Polsce także naprawdę potrafią rymować. Myślę, że to nie jest nic odkrywczego. Problem jest taki, że często promuje się artystów, czy artystki w tym wypadku, które niekoniecznie możemy im przypisać łatkę raperek, a mimo to mimowolnie ludzie takie oceniają. Jest to krzywdzące dla tych artystek, które jednak potrafią rymowanym słowem opowiadać historię, jak chociażby Adma, czy chociażby Ryfa. Czy zgodzicie się ze mną?
1: Był taki projekt, w którym też gdzieś tam, to robił mój przyjaciel, produkował bity z Łodzi, Kula, Damian, i gdzieś tam mu też pomagałem, byliśmy na premierze tej płyty i to był projekt, nie pamiętam tylko jak się nazywał, ale tam była Wdowa, Ryfa, Irena. i zabudł.
0: Bardzo mocna reprezentacja.
1: Wr chyba się nazywała ta płyta. I to była świetna płyta. Bardzo fajne bity, fajne produkcje. Ona zrobiła nawet jeden singiel, który gdzieś tam chyba się nawet tak jakoś obił mocniejszym echem, ale no finalnie nic jakby to jakoś tam gdzieś dalej, gdzieś się nie ewoluowało do jakichś mocniejszych ruchów.
0: Porozmawiajmy także o udziale rapu w ogóle w tworzeniu muzyki, bo tutaj zdradziłeś mi przed wejściem do studia, kiedy rozmawialiśmy na temat muzyki, że ponad 90%, tak? To są utwory przede wszystkim
2: słuchanych. To ja kiedyś byłem na takim panelu, który prowadził jakiś dyrektor ze Spotify, nie chcę teraz mówić dokładnie kto i rzucać nazwiskami, bo nie pamiętam. Powiedział takie zdanie, że jakby 92 czy 3% muzyki słuchanej na Spotify to jest hip-hop, a pozostało 8% to jest tam rock, pop, elektronika i te wszystkie, nie pamiętam czy elektronika, ale powiedział rock, pop, jazz i muzyka klasyczna. Prawdopodobnie też chodziło o to, że ten hip-hop pewnie jest połączony z elektroniką, więc ciężko by było tam zdać, ale to jest jednak hip-hop, więc jak ja zobaczyłem, jaka to jest ogromna skala, to chyba widać dzisiaj po tych zasięgach, jakby spojrzysz na artystę jazzowego czy rockowego i na przykład spojrzysz na artystę hip-hopowego, jakie ma zasięgi, jaką popularność. Jednak chyba hip-hop stał się takim nowym popem. To jest komercyjna i popularna muzyka.
0: No spójrzmy chociażby na wyświetlenia czy topkę sprzedanych płyt. Tutaj przodują zdecydowanie artyści hip-hopowi, prawda?
2: Dokładnie.
0: No dobrze, a jaki jest w takim razie kierunek waszej akademii? Tutaj chciałbym się skupić na waszym najważniejszym projekcie. Czy myślicie, że z czasem to ewoluuje, że będzie to jednak akademia stricte hip-hopowa, czy to zbyt daleko idące wnioski?
1: Ja uważam, że zbyt daleko idące wnioski. Bo ja osobiście uważam, że teraz jest troszeczkę powrót też do muzyki takiej instrumentalnej, do w ogóle do brzmień gitarowych, do gitar, do gdzieś takie coś widać, więc ja bym nie zaryzykowałbym takiego stwierdzenia, że to będzie tylko hip-hopowe, dlatego że w tym wszystkim też trochę chyba chodzi o to, że właśnie to jest siłą takich inicjatyw jak tutaj nasza akademia, że są różni ludzie, że masz kogoś i z hip-hopu i mieliśmy dyrygentkę, tak, z Filharmonii i ci wszyscy ludzie, miałem takiego wykładowcę właśnie w Amsterdamie, Simon Amon, on współpracował, nie wiem, z Jay-Z, z P. Diddy i on powiedział takie coś, że najważniejsze to mieć, jak się właśnie gdzieś prowadzi jakiś proces kariery, to mieć focus in, focus out. I w takim miejscu, jak akademia, może zrobić trochę, na przykład tak, mogę zrobić focus out, spojrzeć na pewne rzeczy z dystansem. Poprzez perspektywę też innych osób.
0: To jedynie fragment rozmowy z naszymi gośćmi, którymi byli Chris Korczak i Jakub Ptaszyński. Zachęcamy do odwiedzenia strony Radio Łódź, aby posłuchać całości. A za dzisiejsze spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję Kamil Kijanka. Do usłyszenia.
3: Nie pokazuj palcem. Lepiej dbaj o czaszkę, masz je. Emocje znasz? Je. Po co je chowasz pod maskę? Kto woli klaszcze? Kto powoli gaśnie? Kto woli flaszkę? Od niej kto?

audycja autorska Macieja Werka, pełna fantastycznej muzyki jak zawsze, i później po 22 transmisja, czyli Kamil Ginglas, jego goście, DJ-e i sety wprost grane z naszego studia na antenie Radia Łódź do godziny 1 w nocy. A do końca naszego spotkania jeszcze zespół The Choral z ich najnowszej płyty wydanej przed miesiącem, może dwoma. To będzie nagranie pod tytułem Yellow Moon. I trochę w klimacie nocy pozostając, jeszcze jedna zupełnie premierowo dziś prezentowana piosenka. To będzie nowe nagranie Becka. Na jego płytę czekamy coraz niecierpliwiej, a ten nowy utwór nosi tytuł In the Night. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Reklama.
1: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prezydent Ukrainy chce zażegnać konflikt z Polską. Między innymi otworzy archiwa dotyczące rzezi wołyńskiej. Podejrzany o pobicie z powodów ksenofobicznych w centrum Łodzi usłyszał zarzuty. Skażona woda w gminie Koruszki. Nie można jej używać do picia ani do mycia. Na noc zapowiadane są burze z silnym deszczem. Jutro sporo chmur, będzie ciepło, ale nie upalnie. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Stosunki między krajami popsuły się, gdy jedna z jednostek ukraińskiego wojska otrzymała imię bohaterów UPA. W odpowiedzi polscy politycy, w tym członkowie rządu, przywoływali europejskie wartości, pamięć i prawdę, dając do zrozumienia, że brak poszanowania tych wartości może utrudnić przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Dzisiaj Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
8: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej pieniędzy na badania i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Są zarzuty za pobicie w centrum Łodzi. Chodzi o napaść na mężczyznę w minioną sobotę przy Alei Piłsudskiego. Według śledczych podejrzany miał uderzyć 39-latka w twarz. Poszkodowany ma złamaną szczękę i nos. Pokrzywdzony twierdzi, że został zaatakowany, bo sprawca wziął go za obywatela Ukrainy. Zatrzymany 34-latek usłyszał 3 zarzuty: pobicia i spowodowania obrażeń ciała, ataku z powodu ksenofobii oraz próby użycia przemocy z powodu narodowości, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
0: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka, zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia.
7: Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Jak poinformowała prokuratura, sam zgłosił się na komisariat, gdy dowiedział się od rodziny, że jest poszukiwany.
9: Więcej na radiowódź.pl.
7: Bakterie chorobotwórcze w wodociągu w gminie Koluszki. Część mieszkańców nie może korzystać z wody z kranu. Nie można jej pić ani używać do mycia. Skażenie wykryto w wodociągu w Gałkowie Dużym. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
10: W wodzie stwierdzono obecność enterokoków, bakterii chorobotwórczych. W związku z tym woda z tego wodociągu nadaje się obecnie jedynie do mycia podłóg. Jak informuje w rozmowie z Radiem Łódź zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Katarzyna Wójcik, wczoraj pobrano kolejne próbki, a teraz musimy czekać na wyniki.
11: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej poinformowało nas w dniu wczorajszym, że przeprowadzili dezynfekcję sieci wodociągowej oraz utrzymują odpowiednie stężenie chloru w całym systemie dystrybucji.
10: Jeśli woda będzie zdatna do picia, sanepid wyda odpowiedni komunikat.
7: W związku z czasowym brakiem wody gmina Koluszki udostępniła beczkowozy z wodą pitną w Gałkowie Dużym przy ulicy Głównej 57 i przy skrzyżowaniu Głównej z ulicą Dzieci Polskich. Na festiwale do Łodzi można przyjechać kamperem. 6 miejsc dla takich pojazdów z dostępem do prądu i pełnym zapleczem serwisowym działa przy Atlas Arenie. Może to być rozwiązanie na Łódź Summer Festival, który odbędzie się w następny weekend od 24 do 26 lipca, ale dostępne będzie nie tylko z tej okazji, a przez cały rok, mówi Alicja Sitek z Atlas Areny.
12: To rozwiązanie dla osób, które przyjeżdżają do Łodzi na koncert, festiwal czy wydarzenie sportowe i chcą zatrzymać się blisko miejsca wydarzenia. Strefa ruszy podczas Łódź Summer Festival, a później będzie dostępna także przy kolejnych imprezach organizowanych w tej części miasta.
7: Rezerwacji można dokonywać na stronie internetowej Atlas Areny. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
13: ŁKS Łódź rozegrał mecz sparingowy z Wisłą Płock. Spotkanie odbyło się bez udziału publiczności i mediów i zakończyło się wygraną ekstraklasowego zespołu 3-0. Dla łódzkich piłkarzy był to ostatni sprawdzian przed nadchodzącymi rozgrywkami pierwszej ligi. We wcześniejszych meczach kontrolnych zremisowali 2-2 z Unią Skierniewice, pokonali Radomiaka 2-1 oraz przegrali z Dinamem Bukareszt 0-4 podczas zgrupowania w Busku-Zdroju. Zanim ŁKS rozpocznie walkę o ligowe punkty, kibiców czeka oficjalna prezentacja drużyny. Wydarzenie zaplanowano na środę na terenie stadionu imienia Władysława Króla w Łodzi, a inaugurację nowego sezonu pierwszej ligi ŁKS zagra na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Do Unii Skierniewice dołącza Bartłomiej Eisenhardt, 24-letni lewonożny i niezwykle wszechstronny zawodnik, który najlepiej czuje się na lewej stronie boiska, ale może także występować w defensywie i na skrzydle. Nowy zawodnik Unii ostatni sezon spędził w Chojniczance Chojnice. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 37 spotkań i zdobył 5 bramek, a w swojej dotychczasowej karierze grał także w Resowi, Górniku Zabrze i GKS-ie Bełchatów, a także w Puszczynie Połomice, a piłkarskie szkolenie przechodził m.in. w Górniku Łęczyca i SMS-ie Łódź. W dzisiejsze południe piłkarze Warty Sieradz zmierzyli się w Kluczborku z miejscowym MKS-em. Sparing wygrali dość pewnie 3-1. Trener Marek Przybył wciąż sprawdza kandydatów do gry w przyszłym sezonie. W tym spotkaniu wystąpiło 5 testowanych zawodników z pola i 1 bramkarz. ŁKS Kommerskon Łódź przedstawił nazwisko rozgrywającej, która na zmianę z Karlą Antunowicz ma prowadzić grę drużyny w przyszłym sezonie Ekstraklasy Siatkarek. Nową zawodniczką ŁKS-u jest 23-letnia Julia Sobalska, która ostatni sezon spędziła w Pałacu Bydgoszcz. Co ciekawe, to już druga zawodniczka bydgoskiej drużyny, która przed tym sezonem dołącza do łódzkiego klubu sportowego. Nowa ŁKS-ianka ma także występy w młodzieżowej reprezentacji Polski, a to jest 5. nowa zawodniczka ogłoszona przez ŁKS przed nowym sezonem 2026-27. A następne wiadomości sportowe po 22.
7: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na noc dla całego województwa łódzkiego ostrzeżenia o burzach. Pierwszego stopnia na wschodzie regionu, a na pozostałym obszarze drugiego stopnia. Burzom może towarzyszyć silny deszcz, porywisty wiatr, lokalnie grad. Będą się przemieszczać z zachodu na wschód i mogą trwać do rana. Prognozowana wysokość opadów to nawet 30 mm. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro przeważnie pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą do 26 stopni.
14: Alors Yes, Bartos, Karl Bartos, and you are listening to that show.
15: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
16: Hello, people, I'm going to listen to different.
17: You are listening to the Tutti Frutti Club.
18: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
19: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Workshop.
20: Tutti Frutti Workshop.

Tutti Frutti, Werkszą Maciej, Werk Radio Łódź. Kolejny piękny piątek lipca. Co ma wspólnego Wolfgang Press, które nas przywitało z Tomem Jonesem? No właśnie ten utwór. Mama Told Me Not To Come. O Tomie Jonesie będzie cała druga godzina po 21. Zapraszam, a to z okazji jego kolejnej wizyty w Polsce już 23 lipca w Sopockiej Operze Leśnej. Najpiękniejsze możliwe miejsce, żeby usłyszeć ten najpiękniejszy w tym momencie moim zdaniem głos, jaki można usłyszeć na żywo. Ale to po 21, a teraz zupełnie nowy singiel Wolfgang Press zapowiada nowy album i znów premiera w Łodzi, znów na festiwalu Sound Edit już 24 października w Łodzi w klubie Wytwórnia razem z Wolfgangiem Flerem z grupy Kraftwerk kiedyś i z Markiem Almondem. The Wolfgang Press zaprezentują nowy materiał, który zapowiada się smakowicie.

Legendarna grupa The Wolfgang Press z wytwórni 4AD wydaje swój nowy album, który zapowiada utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, Speakers Don't Speak, a już jutro w Atlas Arenie w Łodzi wystąpi Marilyn Manson. I w momencie, w którym ja do Państwa te słowa mówię, to ja jestem gdzie indziej, a Państwo szykujecie się na koncert Mansona. To jest taki zespół, który zachwycił w którymś momencie wybitnie, potem zupełnie przestał zachwycać. Zabawna anegdota jest taka, że byłem na tym koncercie na Torwarze w Warszawie i to był jedyny w moim życiu koncert, na którym kazano mi zdjąć pasek z metalową klamrą, a taki wtedy nosiłem, bo miały być jakieś super zamieszki na koncercie Mansona. Pamiętam, że jakiś strach ogólny się pojawił w społeczeństwie przed tym demonem. A tak naprawdę to chyba trochę satyrycznym demonem, chociaż szczerze mówiąc nie śledzę od wielu, wielu już lat poczynań Marilyn Mansona, natomiast płyta Mechanical Animals nadal jest na mojej półce i szczerze mówiąc bardzo dawno jej nie słuchałem, więc to jest dobra okazja, żeby z Państwem to uczynić.

Czasami wystarczy wybrać do prezentacji płyty pierwszy i ostatni utwór, tak właśnie teraz się wydarzyło, The Great Big Wide World i The Last Day on Earth, to są te właśnie dwa utwory, które zamykają i otwierają, lub też otwierają i zamykają album Mechanical Animals, Marilyn Manson, który to Marilyn Manson jutro wystąpi w Łodzi, a my teraz przechodzimy do całej sekcji fantastycznych nowości z okolic, oczywiście muzyki niezależnej i fantastycznej.

No i przez to, że w zeszłym tygodniu nie było programu, bo była inna sytuacja koncertowa w Łodzi, to nie opowiedziałem też Państwu, jak było na Openerze, a było znakomicie. David Byrne, nie pamiętam, który raz go widziałem, pewnie szósty, z czego drugi właśnie tam na Openerze w namiocie. No i to jest absolutne wydarzenie, myślę, koncertowe, chyba numer jeden dla mnie w tym roku, ta nowa płyta Who is the Sky? Kiedyś zresztą nasza płyta tygodnia, wtedy kiedy się ukazała, no to jest fantastyczny powód, żeby zobaczyć Davida Byrna w znakomitej formie. I ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, What is the reason for it, też pojawił się na Openerze w setliście, a tutaj mieliśmy wersję z meksykańską nagrodzoną Grammy wokalistką Natalią Lafourcade, to tak myślę, że to się czyta, w wersji trochę innej ta piosenka. Dwujęzycznej. David Byrne fantastycznie też zagrał Heaven, czego się nie spodziewałem.

There she is. Our heaven. The only one we have.

David Byrne Heaven, wersja koncertowa nie z Openera, ale też z tej właśnie trasy i zawsze na końcu tego utworu, którym zaczyna teraz te sety, mówi, kiedy na ekranie pojawia się planeta Ziemia i oto ona, oto ono właściwie, nasze niebo, jedyne jakie mamy. I tym samym wchodzimy w trudne rozmowy o ekologii i zmianach klimatycznych i różnych innych tematach niewygodnych dla ludzi średnio myślących. A przed chwilą Everything is Recorded, fantastyczny projekt z gościnnym udziałem, w tym wypadku Petera Gabriela. No to gramy dalej i gramy trochę w nurcie reggae, ponieważ, proszę Państwa, to też będzie, myślę, wydarzenie niebywałe, bo w Łódzkim Klubie Wytwórnia znakomita impreza się szykuje w sierpniu. Myślę, że dla miłośników nie tylko reggae, tylko w ogóle takiego spędzenia rodzinnego i sympatycznego dnia będzie to impreza People in Tune Fest. Organizowana będzie przez firmę Toya z okazji też święta Toi. Ale ważne jest to, że na koniec tego całego dnia pełnego atrakcji, które się już będą dziać od właściwie godzin południowych, od 14, to się wszystko popołudniowych będzie działo w hotelu Double Tree by Hilton i w klubie Wytwórnia, będą tam się działy spotkania, warsztaty, między innymi spotkanie z moim przyjacielem Makenem, czyli najbardziej rozpoznawalnym twórcą, miłośnikiem i propagatorem kultury reggae w naszym kraju. Jego sound system Joint Venture też zresztą pojawi się wieczorem, ale najważniejsze jest to, że pojawi się grupa The Wailers. Ta właśnie grupa The Wailers, która swego czasu grała z Bobem Marleyem.

0: Pikachu. Pikachu in the rose garden. Pikachu, then I beg your pardon. In the Roman Empire, it burned them with fire, fire. Here come Emperor Safari, least Chris Perry. Pikachu, cherry. Let's hear it.
1: To nowość Lee Scratch Perry, który opuścił planetę Ziemię już jakiś czas temu w remiksie Mouse on Mars, to jest zupełnie nowa propozycja, natomiast wcześniej oczywiście Bob Marley i The Wailers, ja chyba nie powiedziałem, to 14 sierpnia będzie się w Łodzi działo w klubie Wytwórnia People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya, The Wailers, 50 lat pozytywnych wibracji, tak jest zatytułowana ta trasa, a wcześniej spotkanie z McKenem, warsztaty dancehallu, warsztaty bebniarskie, joint venture Sound System, strefa dla dzieci, strefa relaksu i karaibska gastronomia. Niestety mnie nie będzie, bo będę w zupełnie innym miejscu, ale Państwu gorąco ten dzień polecam w Łodzi. To skoro jesteśmy przy takich klimatach trochę na granicy, to teraz będzie Boards of Canada. Nowe zupełnie.

Boards of Canada z nowego albumu, a przed chwilą jeden z najlepszych producentów ostatnich lat, James Ellis Ford w utworze Overtones, to żeby jeszcze zamknąć klamrą tą pierwszą godzinę programu zespół, który ukochał sobie Łódź i Festival Sound Edit, czyli The Wolfgang Press, Mama Told Me Not To Come, ale w remiksie, a już za chwilę po serwisie cała godzina z Tomem Johnsonem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Deklarację pozytywnie przyjmuje szef polskiego rządu. Odmalowane pasy na ulicy Pojezierskiej w Łodzi odświeżono je także na odcinku, gdzie za kilka dni nawierzchnia będzie frezowana. Przed dworcem kolejowym w Koluszkach otwarto nowy parking na 200 miejsc. Z zachodu na wschód województwa przemieszczają się burze, mogą występować do rana. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w latach 40. ubiegłego wieku i wydanie kolejnych zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a także współpracę ze stroną polską przy ich prowadzeniu. Do tej zapowiedzi pozytywnie odniósł się premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu napisał w serwisie X, że z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie. Donald Tusk dodał, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Radca prawny Marcin Szołajski mówi, że dzięki ustawie osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat.
10: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
9: Ekspert wskazuje, że ustawa ma także minusy. Jednym z nich jest ograniczenie prawa tylko do kredytu we frankach szwajcarskich. Prezydent podpisał również ustawę zakazującą patostreamingu oraz przepisy wiążące zarobki lekarzy z numerami PESEL. Natomiast zawetował przepisy o statusie osoby najbliższej, które miały dwóm osobom dowolnej płci umożliwić dostęp do informacji medycznej, dziedziczenia czy wspólnego rozliczania podatków. Odświeżone pasy dla pieszych na kilka dni przed remontem ulicy. Na Pojezierskiej w Łodzi odmalowano pasy na odcinku, gdzie za kilka dni zacznie się remont i nawierzchnia zostanie zerwana. Frezowanie asfaltu zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Zdaniem mieszkańców to absurd. Łodzianie zastanawiają się też, czy wydawanie publicznych pieniędzy w taki sposób jest racjonalne.
11: No nowe wszystko jest pomalowane, to jest sens, nie?
12: Widzę po kolorze, że są nowe. U nas się wszystko tak robi, proszę pani. No tak się robi, że najpierw się maluje, a później się rozwala.
13: Za moment ten asfalt zostanie tam zerwany i to jest praca wykonana bez sensu. W związku z tym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wymalowanie pasów na tym odcinku.
9: Mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji. Przebudowa Pojezierskiej potrwa 2 lata, ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki, wyremontowane zostaną skrzyżowania, pojawią się też wygodniejsze przystanki MPK z nowymi wiatami i zatoki parkingowe. Podczas prac na odcinku od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej już od niedzieli ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę Włókniarzy.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Nowy parking przy dworcu kolejowym w Koluszkach. Otwarto go dziś, pomieści 200 samochodów. Dotychczas osoby przyjeżdżające na dworzec pozostawiały swoje pojazdy w każdym dostępnym miejscu w okolicy. Zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk zapowiada kolejne zmiany.
14: Dodatkowo ten teren, gdzie w tej chwili stoją samochody, będzie całkowicie przebudowywany, ponieważ ma tutaj powstać taki dość nowoczesny dworzec przesiadkowy między autobusami a właśnie pociągami.
9: Po drugiej stronie torów, naprzeciw nowego parkingu, powstaną dodatkowe pojedyncze miejsca postojowe. Sieradz utworzy nową siatkę połączeń autobusów MPK. Na razie miasto analizuje, które linie autobusowe wymagają zmiany rozkładu jazdy. A chodzi o to, żeby mieszkańcy mogli dogodniej podróżować, mówi prezes sieradzkiego MPK Arkadiusz Podsiadły.
15: Takim ideałem chciałbym, żeby każdy mieszkaniec w tych godzinach szczytowych mógł dojechać ze swojego osiedla do pewnych punktów, to jest szpital, urząd miasta, co 20 minut.
9: Jak zauważają mieszkańcy, często autobusy jeżdżą niemal puste, dlatego poprawa efektywności kursowania pojazdów jest potrzebna. Sieradz planuje wdrożyć nową sieć połączeń na początku przyszłego roku. Kolejne wiadomości o 22. W zachodniej części regionu miejscami występują burze, przemieszczają się z południowego zachodu na północny wschód. Towarzyszy im deszcz umiarkowany i silny, możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę i lokalnie grad. Burze mogą utrzymywać się do rana, obejmą teren całego województwa. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro przeważnie pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i burze, ale słabsze niż te prognozowane na dzisiejszą noc. Termometry pokażą w sobotę do 26 stopni.
16: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
17: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
18: Hello, people, I'm Boyd Jordan, you're listening to
19: Different
18: Times.
19: I'm Andy, and I share the best flavors in the dark. You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
20: Hi there, I'm Tori Amos, and I'm listening to the
21: Tutti Frutti Book Show. Hi, I'm Andy, and you're listening to the Tutti Frutti Show.
22: We are live.
23: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
24: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Book Show.

0: I should have listened.
1: Tutti Frutti Werk, show Maciej Werk, druga godzina programu. Obiecałem Państwu całą godzinę z Tomem Jonesem, bo warto. I rozpoczęliśmy już po raz trzeci dzisiaj w audycji się pojawił ten utwór Mama Told Me Not To Come, ale tym razem w wersji właśnie Toma Jonesa z grupą Stereophonics. Oczywiście utwór napisał Randy Newman. No i to jest w ogóle fantastyczne, z iloma kompozytorami wspaniałymi współpracował Tom Jones przez wszystkie swoje lata kariery, a ta kariera trwa nadal i ma się całkiem dobrze. Dodam tylko, że pan Tom Jones urodził się w roku 1940, dokładnie 7 czerwca. Policzcie Państwo sobie sami. A ja z premedytacją mogę powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek ma jeszcze szansę 23 lipca pojechać do Sopotu, do Opery Leśnej, żeby go zobaczyć na żywo, to będę zachęcał przez całą godzinę, żeby to zrobić. Nie dlatego, że mam w tym jakiś ukryty cel, tylko dlatego, że to jest najlepszy wokalista w tej chwili, jakiego można zobaczyć z tamtego pokolenia największych wokalistów. Mówię tutaj o nazwiskach na poziomie Micka Jaggera, Paula McCartneya, Roda Stewarta, Eltona Johna, czyli największych z największych, i to jest najlepszy wokal. Ja się absolutnie zakochałem, przez wiele lat to ukrywałem, moją miłość do Toma Jonesa, ale w końcu się objawiłem i dokonałem coming outu 2 lata temu, kiedy zaczął swoją trasę promującą swój ostatni album i nagle okazało się, że bang, chyba byłem 3-krotnie na tych koncertach. Jest to znakomite i po prostu najlepsze, jakie może być.

Tak się właśnie zaczyna płyta Surrounded by Time, czyli ostatni album studyjny Toma Jonesa, 41 w jego karierze, ukazał się w roku 2021. I no i to jest ta płyta, która cały czas jest ogrywana na tych koncertach, trochę niekończące się tournée promocyjne. I won't crumble with you if you fall. Przepiękny utwór. Wysłuchaliśmy go w wersji koncertowej, bo płyta ukazała się też w takiej wersji, doczekała się wydania specjalnego właśnie z dodatkami. A wcześniej oczywiście All Mine z repertuaru Portishead z słynnej płyty Reload. Tutaj wspomagał gościnnie Toma Jonesa Neil Hannon z grupy Divine Comedy, która zresztą swego czasu wystąpiła też w Łodzi na festiwalu Sound Edit. Ale wracamy do Toma Jonesa. Człowieka ze złotym uchem na pewno. Fantastyczne to jest, proszę Państwa. Ja wiem, że tak mówię jak nawiedzony, ale szczerze mówiąc widziałem w życiu bardzo dużo koncertów, a Tom Jones wywarł na mnie jakieś takie wrażenie niesamowite, bo ten człowiek niczego nie udaje, niczego nie musi udawać. Nie sili się na to, że jest 50-latkiem, mając trochę więcej lat. Znakomicie to wszystkie swoje mankamenty ruchowe tuszuje, próbując tańczyć i robi to w tak bardzo uroczy sposób, że jest to niezwykle naturalne i poruszające, no ale przede wszystkim wokal. Ten głos jest absolutnie taki, jak był lata temu. Bardzo silny, bardzo czysty i znakomity. Posłuchajmy zatem jeszcze koncertowych wersji, bo to jest najbliższe tego i temu, co mogą Państwo usłyszeć już 23 lipca w Operze Leśnej w Sopocie.

since my

Większość tych fantastycznych artystów, którzy przekroczyli już próg 80 lat, a może nawet więcej już mają, na tych koncertach, które cały czas się dzieją, próbują się w jakiś taki sposób naturalny żegnać z publicznością. Tom Jones robi to w sposób fantastyczny. Właśnie ten utwór One Hell of a Life jest takim wieńczącym ten koncert utworem i no, daje do myślenia, ale to nie jest tak, że nie ma tam przymrużenia oka. Tak naprawdę wydaje mi się, że zarówno Iggy Pop, który wyjeżdża w trumnie na koniec koncertu, jak i Tom Jones, jak i nie wiem, paru innych wykonawców, którzy jednak no, spodziewają się, że może już to być ostatnia ich trasa, to jednak robią to z taką gracją, żeby dać nam nadzieję, że to nie jest koniec i że właściwie ich muzyka zawsze z nami zostanie. Tom Jones jest tego znakomitym przykładem, bo nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się utwór, który wszyscy uwielbiają i nagle robi się po prostu z bardzo ponurej, takiej refleksyjnej sytuacji. Może nie ponurej, ale refleksyjnej sytuacji o przemijaniu. Jednak widzimy człowieka, który na scenie jest, nie wiem, 60 lat i przechodzimy przez cały etap jego kariery od utworu, który też zresztą za chwilę wybrzmi, po utwór, który wybrzmi teraz.

No i szczęśliwie na koncercie Toma Jonesa można usłyszeć nie tylko Sex Bomb, ale też Delilah, It's Not Unusual czy Pussycat. Watch you, Pussycat. Whoa!

Tom Jones wiele lat temu rozpoczął współpracę z Ethanem Jonesem, producentem muzycznym, który namówił go do kontynuacji trochę płyty Reload, ale w innym stylu, bo płyta Reload to była taka płyta, gdzie Tom Jones nagrał utwory i covery innych wykonawców, zapraszając różnych współczesnych wykonawców. I ten miks jest bardzo interesujący. To potem się wielokrotnie powtarzało w różnych krajach, między innymi w naszym kraju. Myślę, że bardzo podobną próbę stworzono z Krzysztofem Krawczykiem. To się udało tak średnio, ale parę utworów było dobrych. Ale to nie o Krawczyku dzisiaj mówimy, tylko o Tomie Jonesie. No i dzięki tej współpracy z Ethanem Jonesem, to powiem szczerze, że pojawiły się płyty znakomite. Płyty właściwie trzy ostatnie Toma Jonesa, ale ta ostatnia szczególnie dzisiaj wybrzmi, bo to właśnie ją najbardziej można, utwory z tej płyty najbardziej można usłyszeć podczas koncertu 23 lipca w Operze Leśnej Surrounded by Time. Na tej płycie znajduje się na przykład genialna absolutnie wersja utworu Cata Stevensa Popstar i równie znakomity utwór Boba Dylana, po prostu legendarny utwór One More Cup of Coffee. I to wszystko się dzieje na koncercie też.

0: Oh, thank you very much. Thank you.
1: No właśnie, proszę Państwa, więc warto absolutnie, już powiedziałem to chyba 100 razy, 23 lipca Opera Leśna Sopot, Tom Jones, kto wie, no może to jest ostatnia okazja, on jakoś tak omijał nas, nasz kraj, a powinien częściej tu grywać, może to jednak zbyt poważny artysta na Polskę, nie mam pojęcia, są tacy artyści, którzy sprzedają stadiony i areny choćby w Wielkiej Brytanii, a w Polsce średnio. Żegnam Państwa z nadzieją, że się widzimy w Sopocie 23 na Tomie Jonesie. Pepe Deluxe, remix fantastyczny.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prezydent zawetował przepisy o statusie osoby najbliższej. Zapadlisko na ulicy Piłsudskiego w Zgierzu. Powodem jest awaria wodociągowa. Łódzki MOPS apeluje o pomoc osobom w kryzysie bezdomności podczas upałów. W regionie burze, miejscami z silnym deszczem, przemieszczają się z zachodu na wschód. Zagrzmieć może także jutro. Ostrzeżenia przed burzami w całym województwie łódzkim obowiązują do rana. Burze i intensywne opady deszczu już miejscami występują w regionie. Na razie nie ma informacji o szkodach, a w zachodniej części Polski strażacy otrzymali już prawie 500 zgłoszeń. Najwięcej w Wielkopolsce, dotyczą powalonych drzew i zablokowanych dróg oraz uszkodzonych dachów. Prewencyjnie ewakuowano 10 obozów harcerskich. Pary żyjące w nieformalnych związkach nie będą miały ułatwień. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki, wetując przepisy o statusie osoby najbliższej i ustawy wprowadzające te rozwiązania. Miały one pozwolić dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie i wspólne rozliczanie podatków. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
10: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to, co przygotował rząd, to nic innego jak quasi-małżeństwa i takie rozwiązania nie mogły liczyć na jego poparcie.
11: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa.
10: Nie rozumiem argumentacji prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk. Przypomina, że ustawa o statusie osoby najbliższej była wynikiem ogromnego kompromisu.
12: Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy.
10: Rząd zapowiada walkę o pary żyjące w związkach nieformalnych. Ma być twarda bitwa o odrzucanie weta. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
9: Aby odrzucić prezydenckie weto, potrzeba 3/5 głosów w sejmowym głosowaniu. Duże utrudnienia w ruchu na przedmieściach Zgierza na ulicy Piłsudskiego. Przy skrzyżowaniu z Graniczną po awarii wodociągowej zapadła się jezdnia. Część mieszkańców nie ma dostępu do wody. Awarię usuwa pogotowie wodociągowe. Drogę na czas prac wyłączono z ruchu. Są apele do kierowców, by korzystali z objazdów. Ale jak mówią mieszkańcy, niektórzy zmotoryzowani rozjeżdżają trawniki.
13: Zablokowali drogę, nie? A samochody jak jeździły, tak chciały. Że to policji nie było, bo tak to by z 50 albo ze 60 zatrzymali. Zapory zrobili, żeby samochody nie wjeżdżali tutaj, nie? To panie kochany, objeżdżali tam po trawniku z jednej, z drugiej strony.
9: Dla pozbawionych wody mieszkańców części ulicy Piłsudskiego podstawiono beczkowóz. Nie wiadomo, kiedy zakończy się usuwanie awarii. Pracownicy socjalni w Łodzi apelują o pomaganie osobom bezdomnym. Latem tak samo jak zimą. Upały są śmiertelnym zagrożeniem dla osób w kryzysie bezdomności. Przebywanie przez wiele godzin na słońcu i ograniczony dostęp do wody zwiększają ryzyko odwodnienia i innych problemów zdrowotnych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Piotr Kowalski apeluje o drobne gesty, takie jak przekazanie butelki z wodą czy zawiadomienie służb o osobie potrzebującej pomocy.
5: Reagujmy, bo udar cieplny jest równie groźny. Stąd też latem prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem, a ciepłą herbatę zimą.
9: Bidony i termosy mogą być nowe albo używane, ale całe i czyste. Przydadzą się też butelki na wodę o pojemności co najmniej pół litra. Dary można przekazywać przy ulicy Objazdowej 17 oraz w siedzibie MOPS-u przy Kilińskiego 102. Ponad 50 zabytkowych Citroenów przyjechało do Łodzi. Kolumna klasycznych samochodów przejechała po południu ulicą Piotrkowską. Wśród nich egzemplarze przedwojenne, mówi organizatorka wydarzenia Katarzyna Lewandowska.
14: Mamy tutaj samochody z lat 30., ale mamy też trochę współcześniejsze samochody.
15: Nie mówimy na to Citroen, tylko mówimy, że jest to styl życia. I rzeczywiście tak to jest. Rodzinne wyjazdy, jeździmy po całej Europie tymi samochodami.
16: To jest Citroen 2CV, kultowa kaczuszka. To jest Citroen, którym Louis Define jeździł wraz z zakonnicami po Saint-Tropez.
9: Jutro zabytkowe Citroeny można będzie oglądać na rynku manufaktury między godziną 10 a 14, a jak wyglądał przejazd Piotrkowską można już zobaczyć na radio.łódź.pl. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
17: Piłkarze UKS-u rozegrali mecz sparingowy z Wisłą Płock. Spotkanie odbyło się bez udziału publiczności i mediów i zakończyło się wygraną drużyny z Ekstraklasy 3-0. Dla Rycerzy Wiosny to był ostatni sprawdzian przed nadchodzącymi rozgrywkami pierwszej ligi. Zanim UKS rozpocznie walkę o ligowe punkty, kibiców czeka jeszcze oficjalna prezentacja drużyny. Będzie ona miała miejsce w środę na stadionie przy Władysława Króla w Łodzi. A Łodzianie w pierwszym spotkaniu w pierwszej lidze zagrają za tydzień w Siedlcach z Pogonią. Bartłomiej Eisenhardt, 24-letni lewonożny, niezwykle wszechstronny zawodnik, który najlepiej czuje się na lewej stronie boiska, został nowym zawodnikiem Unii Skierniewice. Ostatni sezon piłkarz spędził w Chojniczance Chojnice. ŁKS Kulpak ma nowego rozgrywającego, Jalen Salinger. Ostatni sezon kierował grą pierwszoligowej Polonii w Warszawie, więc łódzka Sport Arena nie jest mu całkiem obca. 23-letni Amerykanin 4 sezony spędził w lidze NCAA. W ostatnim sezonie notował średnią prawie 21 punktów na mecz. Ojcem nowego koszykarza ŁKS-u jest JJ Salinger, były gracz Ohio State, a wujek Jalena Jared Salinger grał w NBA w barwach m.in. Boston Celtics, więc nowy rozgrywający UKS-u Kulpak ma koszykarskie geny. W nadchodzącym sezonie ma za zadanie wprowadzić łódzki zespół do ekstraklasy. A siatkarskie UKS Komerskon przedstawił nazwisko nowej rozgrywającej, która na zmianę z Karlą Antunowicz ma prowadzić grę drużyny w nadchodzącym sezonie. To 23-letnia Julia Sobalska, która ostatni sezon spędziła w Pałacu Bydgoszcz. To ciekawe, bo to już druga zawodniczka bydgoskiej drużyny, która przed sezonem dołączyła do UKS-u. Rozgrywająca ma w swoim CV występy w młodzieżowej reprezentacji Polski i to jest piąta siatkarka ogłoszona przez łódzki klub przed nowym sezonem. A reprezentacja polskich siatkarzy pokonała Bułgarię 3-2 w półfinale Mistrzostw Europy do lat 18, które odbywają się we Włoszech. W sobotnim finale Polacy zmierzą się z gospodarzami lub z Francuzami. Zespół prowadzi doświadczony trener Jacek Nawrocki. Jego siatkarze fazę grupową zakończyli z kompletem zwycięstw. To jest 17 turniej Mistrzostw Europy do lat 18. Biało-czerwoni zdobyli już w tych turniejach 10 medali, 2 złote oraz po 4 srebrne i brązowe. 2 lata temu stanęli na najniższym stopniu podium, a ostatnie mistrzostwo wywalczyli w 2015 roku. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Burze w regionie przemieszczają się z południowego zachodu na północny wschód. Towarzyszy im deszcz umiarkowany i silny. Możliwe są też porywy wiatru do 70 km na godzinę, lokalnie grad. Burze mogą się utrzymywać do rana, obejmą całe województwo. Temperatura spadnie w nocy do 18 stopni. Jutro przeważnie pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i burze będą jednak słabsze niż te z dzisiejszej nocy. Termometry pokażą jutro do 26 stopni.

Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas. Jak zwykle w piątek o 22 słyszymy się wśród częstotliwości bardzo niskich, dzisiaj bardzo drum and bassowych. Niestety po raz pierwszy złośliwość rzeczy martwych trafiła transmisję. Nie będziemy się dzisiaj widzieć na YouTubie, choć patrzę się teraz w miejsce, w którym zawsze stoi kamera i jest mi bardzo tęskno za nią. No bo nie widzę jej tak jak zawsze stoi przede mną czy po bokach. Tak się czasem zdarza po raz pierwszy w transmisji taka sytuacja, więc wszystkich, którzy nas słuchają na żywo w radiu i przez aplikację Radio Łódź, nie mogę niestety zaprosić na żywo na YouTube. Dzisiaj bardzo ciekawi goście, dziś są z UCH Events, dwóch bardzo ciekawych DJ-ów, bardzo dobrych DJ-ów, których znam od wielu, wielu lat. O czym chyba zaraz zapytam ich nawet, bo nie jestem w stanie tak powiedzieć. Natomiast zagrają nam oczywiście dużo drum and bassu w tempie. Myślę, że nawet powyżej 175 bitów na minutę. No bo to są tacy dobrzy koledzy, że im na to pozwolę. Większość osób nie może tutaj grać drum and bassu szybciej, ponieważ dostają buty od pana redaktora. Tak jak wspomniałem wcześniej, dzisiejszymi gośćmi są z dwóch przedstawicieli UCH Events, którzy ze względu na to właśnie, że nie stanęli się przed kamerą, ponownie nas odwiedzą pewnie wkrótce. Natomiast jest to Lisma oraz Blady, Blady i Lisma. Dwóch wspaniałych DJ-ów, którzy ciężko pracują na to, żeby drum and bass w Bydgoszczy lub jak niektórzy politycy mówią w Bydgoszczu, stał się tak ważny jak u nas w mieście Łódź. Zaczniemy mocnym utworem na wejście. Jest to utwór od Amos, kawałek Ghost Signals.

0: Pięknie nam się chłopaki dzisiaj przedstawili. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To teraz przedstawcie się słuchaczom, którzy was nie widzą.
1: Cześć, jestem Lisma, jestem z Bydgoszczy i gram drum and bassy.
2: Ja jestem Kamil, gram też drum and bassy.
0: Zazwyczaj mówię, że wszystkie Kamile to fajne chłopaki, myśląc o moich imiennikach, natomiast dzisiaj nie, bo zepsuli sieć. Tacy koledzy.
2: Oj tam.
0: Ale zagrają nam na pewno bardzo dobrą muzykę. Chłopaków znamy się, my się znamy na pewno gdzieś mniej więcej, pamiętam, z jakiejś imprezy w Sopocie.
1: W Sopocie?
0: Tak, w Sfinksie.
1: Pewnie Sfin, tak.
0: Tak. Nie pamiętam, czy to była za impreza. Coś jakby Danny Bird albo coś w tym stylu, a może wcześniej nawet.
1: Cholipka, nie pamiętam.
0: No, dobrze.
2: Jest to bardzo możliwe.
0: No ale generalnie z 5-6 lat się chłopaki znamy jak nic, jak nie więcej. To jest, ja to ostatnio tak mówię, że to jest 5 lat plus COVID, to jest 7, czyli 10.
2: Będzie.
0: Będzie na pewno, bo ile event istnieje?
1: To będzie około 5 lat i właśnie mi się wydaje,
0: że... event 5 lat? Niemożliwe.
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Będzie 5 lat i mi się wydaje...
2: W 21 bodajże z Łukaszem założyliśmy event.
0: I to pierwsze wydarzenie było wtedy, tak?
1: Jak ja już dołączyłem z resztą chłopaków, tak. Że byliśmy już w uchowym składzie takim pełniejszym, no to była końcówka 2021 roku, bodajże grudzień.
0: Okej. Okay. I wszyscy zagraliście, czy znaczy wszyscy, obydwaj zagraliście na tej imprezie wtedy, wówczas?
1: To chyba było na takiej zasadzie, że Łukasz, czyli Buchaj, z Kamilem, czyli Bladem, że tak powiem, wyłowili nowych członków kolektywu na open deckach organizowanych w Totu, w bydgoskim klubie. No i pierwsza impreza uchowa chyba miała taki charakter właśnie open deckowy, zaprezentowania nowych członków i nowego kolektywu. W taki sposób.
0: Tak się pojawił Lisma,
1: tak jest.
2: Się pojawił tak naprawdę cały uch.
0: Okej, okay, no tak.
2: Open deck.
0: Z bydgoskich open decków.
2: I tam
0: wszystko działało.
2: I tam wszystko działało. Zawsze działało.
0: Dobrze. To było w Mózgu pewnie, nie? Czy w jakimś innym miejscu?
1: Nie, to jest już nieistniejący klub Totu na ulicy Długiej.
0: A, było Totu, no tak. Rzeczywiście.
1: I chyba grałeś tam na Drum & Bydgoszcz chyba pierwszej edycji pod skrzydłami Uch.
0: To było tam, gdzie się schodziło.
1: To było w piwnicy. Tak,
2: kanale takie.
0: Tak, że tam była scena druga jakby prawie na zewnątrz, nie?
2: Tak.
0: Dobra, to tak. To tu było.
1: To było tam.
2: Tam, to było
0: to
2: tam.
0: To tu było tam. A to bardzo ciekawe miejsce rzeczywiście, szczególnie właśnie myślę, bo ja tam w lato nie byłem, ale w zimę byłem dwa razy chyba nawet.
2: W lato też byłeś.
0: To nie było takie lato, jakie zapamiętałem jako lato.
1: Tak
0: jak na przykład, tydzień temu.
2: To nie było środek lata, tak. To raczej była jakieś tam okolice września, października.
0: To było winter summer takie.
2: No.
1: My robić edycję letnie imprez pod koniec sierpnia albo we wrześniu.
0: Bardzo mądrze. Biorąc pod uwagę, jak bardzo przewrotna jest obecnie pogoda, czy to zima, czy to lato, jest, masz trzy pory roku w ciągu tygodnia, to jest naprawdę ciekawe, żeby nazywać się imprezy winter i summer w lecie, których i tak będzie zimno.
1: No, tak
0: na
1: jest,
0: obu.
1: Tak
0: dobrze, od początku jak zaczęliście grać, to był zawsze drum and bass?
2: U mnie na pewno tak.
1: Ja się troszkę przewinąłem przez garaże, przez bass house. Skupiałem się na takiej muzyce, którą słucham na co dzień, ale drum and bass też się do niej zaliczał, no i jednak samo flow.
0: Tak wyszło.
1: Szybkie mi po prostu przypasowało i zostałem dłużej przy tym.
0: No tak, wiele osób, które znam, słucha właśnie tak zwanej brytyjskiej muzyki basowej, no bo tak to jest, właśnie jest i bass house, i garaż, i breakbeaty. Natomiast ze względu na sposób miksowania większość i tak zostaje przy drum and bassie, bo się szybko miksuje po prostu, prawda?
2: No i szybciej się jednak neurofunki miksuje, nie? Z tego wszystkiego.
0: Nie będę rozmawiał na ten temat.
1: Pomidor.
0: To jest słuszna uwaga tutaj, dziękuję Lisma. No drum and bass jest neurofunk jest odłamem muzyki, które osobiście lubię słuchać, ale nie potrafię nie potrafię miksować całego setu w ten sposób, w odróżnieniu od do innych Kamilów, którzy tutaj są w studiu dzisiaj, i przekonacie się Państwo, że rzeczywiście można robić 1, 2, 3, może breakdowny, przepraszam, w secie, czy bez.
2: Zastanawiam się jeszcze.
0: No to dobrze, to wyjdzie w praniu w takim razie. Dobra, jak długo ogólnie gracie, bo rozumiem, że to nie było od uch events, było trochę wcześniej pewnie.
1: No, jak to każdy DJ, przynajmniej w dzisiejszych czasach, zaczynałem od sypialni tak zwanej. Tam spędziłem gdzieś mniej więcej rok. Potem pojawiłem się na Open Deckach, właśnie już wcześniej wspomnianym Tutu. No i tam gdzieś grywałem, ciężko powiedzieć, ale to będzie kilka miesięcy. Raczej nie było to pół roku, nawet myślę, więc można powiedzieć, że z półtorej roku jeszcze tak, zanim dołączyłem do UCH.
0: Jak to było u Badego?
1: Jak to było u ciebie?
2: Nie było podobnie, może trochę dłużej, bo łącznie obecnie będzie z 6 lat grania, no, z półtorej roku w piwnicy.
1: Generalnie to są takie niepisane daty, że trzy osoby się mnie spytają i trzem osobom mogę udzielić różnej odpowiedzi, jak długo gram. Troszkę tak to wygląda.
0: Dobrze. Jakie plany wasze są na kolejne tygodnie, miesiące, jeżeli możecie oczywiście powiedzieć o nich?
1: No teraz jesteśmy świeżo po Obra Festival. To jest festiwal bardziej skupiający się na muzyce techno i house. Mhm. On się odbywa niedaleko Poznania. I zostaliśmy jako UCH poproszeni o stworzenie sceny drum and bassowej na tym festiwalu. Mhm. Generalnie festiwal odbywa się na terenie takim bardziej agroturystycznym, na świeżym powietrzu. Jest kilka scen, nasza scena drum and bassowa mieści się w piwnicy na tym festiwalu. I że tak powiem, to jest ostoja dla szybkich ludzi, można tak powiedzieć.
2: Piwniczne granie.
1: Tak jest, można się zaszyć w piwnicy i posłuchać masującej muzyki szybkiej. Tak, tak, ale po frekwencji na naszej scenie widać, że jest zainteresowanie.
0: Obra Festiwal jest w Żninie?
2: To jest Gorzyca.
0: Gorzyca, przepraszam, tak, to gdzieś wczoraj jechałem tam, tędy gdzieś mi się... Znaczy jechałem Łowicą Bydgoszczy, o może tak, i gdzieś mi tam się ten Żnin w oczy rzucił, ale to chyba coś innego może.
1: W Żninie bodajże jest coś takiego chyba jak Jazz Festival, ale to jest bardziej taki popowy festiwal,
0: okay.
1: Ale też miałem okazję na nim grać z Karolem swoim.
0: Czyli było gdzieś tam coś mi
1: tak,
0: coś
1: jakieś dramy się tam przewijały.
0: Okay. Dobrze, a wkrótce możemy powiedzieć, gdzie was będzie można zobaczyć, usłyszeć? Poza ponowną wizytą w radiu?
2: Na pewno na Drum Bydgoszcz.
0: Ale to już po wakacjach.
2: To po wakacjach, to będzie wrzesień.
0: I data się dogrywa jeszcze.
2: Ale jeżeli chodzi o konkretną datę, na razie nie jesteśmy w stanie określić.
0: Dobrze. To dziękuję wam bardzo w takim razie. Szanowni słuchacze, teraz zagramy jeszcze jeden utwór, który chłopaki przygotowali. To będzie utwór pod tytułem Maiden z epki Orchestra EP. Oczywiście wydanej na Critical Music, a producentem jest Mighty Alex Perez. A zaraz po tym Lizma zagra swój set.

Kamil blady, choć nie wygląda na takiego. Dokłada bardzo dużo do pieca, a szkoda, że musimy kończyć, a i tym bardziej szkoda, że tego nie widzicie, ale już ustaliliśmy, że na pewno naprawimy to i chłopaki pojawią się u nas ponownie, nie tylko wtedy na antenie, ale również na wizji. Więc dziękuję bardzo w imieniu chłopaków Lizma i Blady. Lizma i Blady kończą swój set za 4 minuty. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będzie ostatnia w tym sezonie. Transmisja w sierpniu nas nie będzie na antenie, mamy urlopy, więc do usłyszenia za tydzień również z przedstawicielami. Dobranoc, Kamil.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, witam pięknie. Piotr Kuraś, terapeuta. Pan Piotr Kuraś jest także osobą, która przeszła swoje własne doświadczenia terapeutyczne. Witam.
2: Witam, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: I tak się zastanawiam, czy od nich zacząć, czy może na początek od tego, co pan w tej chwili robi i czym mógłby pan wspomóc na przykład naszych słuchaczy. Ostatnio jedną z pana aktywności był tramwaj zdrowia psychicznego tu w Łodzi.